0: nie płaconych podatków. Może to nie będzie jakaś kolosalna zmiana, ale na pewno dla tych osób zarabiających 10, kilkanaście tysięcy będzie to odczuwalne. Jeśli chodzi o samo komplikowanie systemu, to faktycznie takie potoczne rozumienie jest takie, że jeżeli jest więcej stawek, to jest to bardziej skomplikowane, ale tak naprawdę to nie jest ten najtrudniejszy element systemu podatkowego. Większy kłopot jest wtedy, gdy są jakieś niejasne przepisy, wyłączenia, ulgi tylko dla części osób. Tutaj natomiast, jeżeli byśmy mieli tą dodatkową stawkę podatkową, to to zbytnio systemu nie skomplikuje, także ten argument moim zdaniem nie jest jakoś bardzo trafiony, ale jeżeli ktoś argumentuje, że te pieniądze trafią do klasy średniej, czyli do tych osób trochę więcej zarabiających, a nie odczują tego osoby mniej zarabiające, no to na pewno ma rację, bo te zmiany podatkowe właśnie są nakierowane na osoby trochę lepiej zarabiające. Mm-hmm.
1: Bez zmian pozostaje kwota wolna od podatku, która wynosi 30 tysięcy i stawka PIT dla osób uzyskujących dochód większy niż 1 000 000, czyli 4%. No ale przecież ta kwota wolna od podatku to miało być właśnie ta obietnica wyborcza, to miało się zmienić.
0: No faktycznie, cóż mogę powiedzieć, oprócz tego, co powiedziałem przed chwilką, faktycznie te zmiany są bardziej nakierowane na osoby trochę więcej zarabiające, natomiast wcześniejsza koncepcja była taka, żeby zwiększyć kwotę wolną, która by była rozłożona porówno, a porówno to oznacza, że osoby mniej zarabiające by relatywnie, względnie, jak to w ekonomii się mówi, silniej bo odczuły, a te osoby, które są zamożne, tą samą kwotę, tak, 100 zł dla osoby ubogiej, to jest o wiele więcej niż 100 zł dla osoby bardzo bogatej. Jest. Także tutaj byłby ten sam mechanizm w przypadku podniesienia kwoty wolnej. No natomiast ta koncepcja poszła bardziej w stronę odciążenia klasy średniej z taką argumentacją, że to jest ta grupa mocno wpływająca na rozwój gospodarczy. Zależy od podejścia. Część osób stwierdzi, że faktycznie i tak te osoby płacą wyższe podatki, to powinny mieć obniżone. Druga część osób stwierdzi, że jednak te środki są bardziej potrzebne osobom uboższym i powinna być bardziej zwiększona kwota wolna. To zależy od podejścia, od światopoglądu, jaki mamy. Zawsze znajdzie się grupa osób, która stwierdzi, że to nie jest optymalne, że to nie jest uzasadnione. Z punktu widzenia finansów publicznych na pewno, jeżeli odciążymy trochę mniejszą grupę, to jest to mniejszy koszt dla budżetu niż kwota wolna, która byłaby odciążeniem wszystkich. Oczywiście pytanie, czy to jest argument za tym, żeby tylko jedną grupę odciążyć, a czy nie lepiej byłoby po troszeczku chociaż dać wyższej kwoty wolnej, to tak jak mówiłem, to zależy od tego, jaki mamy światopogląd, czy podatki powinni płacić przede wszystkim osoby.
1: Jaki pan profesor ma światopogląd? No.
0: Jaki ja mam światopogląd? Mi akurat bliższy jest taki światopogląd odciążania osób uboższych, ale rozumiem, że też te argumenty, które wskazują, że klasa średnia to jest ta grupa, która przyczynia się do zwiększania dobrobytu w Polsce, że i proporcjonalnie patrząc co do dochodu, a tym bardziej w złotówkach płacą te osoby więcej.
1: Ale ta wyższa klasa średnia, trochę ta wyższa, tak?
0: No wyższa, no tak,
1: w zasadzie
0: tak.
1: Średnio zarabiający w zasadzie nie zyskują nic, można powiedzieć.
0: To znaczy tak, to zależy jak definiujemy klasę średnią. Oczywiście, tak, bo jakby właśnie. Trochę inne jest to potoczne rozumienie, że klasa średnia to są te osoby, którą no może nie są bogaczami, ale zarabiają naprawdę dobrze, a powiedzmy lekarze mogliby być taką obecnie klasą średnią typową.
1: No dużo się mówi o lekarzach.
0: No właśnie, tak. Mimo że zarabiają znacznie ponad średnim. Faktycznie osoba o medianie, czyli taka w połowie powiedzmy osób, no nie jest faktycznie definiowana w tym rozumieniu jako osoba sporo zarabiająca, bo tak faktycznie często rozumie się to określenie klasa średnia w Polsce jako osobę, które żyje się w miarę dostatnio, może nie mają domu z basenem, ale na pewno mogą sobie pozwolić na niezły samochód, dobre wakacje, a to faktycznie typowy Polak z reguły na takie rzeczy pozwolić sobie nie może. Także tak, do tej trochę wyższej klasy średniej, tak,
1: no
0: zgadza
1: właśnie,
0: się.
1: Bo tutaj najwięcej zyskują według wyliczeń takie osoby zarabiające około 150 tysięcy rocznie.
0: Dokładnie tak, ponieważ progi podatkowe działają na tej zasadzie, że po przekroczeniu pewnej kwoty płaci się więcej, progresywna. Tutaj ten moment przejścia do wyższego progu będzie trochę później, to jest jeden element. Czyli trochę później zaczniemy płacić 24, no a ponieważ dołożono to 24, no to jeszcze trochę później, od 150 tysięcy, zaczniemy płacić 32, czyli to co do tej pory. Czyli osoba, która zarabia 150 tysięcy rocznie, zyska na tym tyle samo, co osoba, która zarabia 1,5 miliona złotych rocznie. Ja wiem, że też takie przypadki istnieją. Także zyskają tyle samo, ale tak jak już mówiłem wcześniej, dla tej osoby, no nadal nie ubogiej oczywiście, która zarabia 150 tysięcy złotych, to ta kwota ulgi podatkowej, czy obniżenia podatków, będzie odczuwalna o wiele bardziej niż dla osoby, która zarabia 1,5 miliona, dla której to będzie, no nie powiem groszowa wielkość, ale nieznaczna. W tym sensie tak relatywnie, względnie, proporcjonalnie, jeśli chodzi o udział dochodów, który zostanie w kieszeni, to najsilniej odczują osoby zarabiające 150 tysięcy rocznie.
1: No bo to tam 300 zł mniej więcej miesięcznie oszczędności, tak.
0: Dokładnie. Wyliczone. I to samo 300 będzie, tak jak mówiłem, dla tej osoby, która zarabia milion rocznie, no ale to 300 zł miesięcznie
1: dla osoby,
0: która zarabia
1: milion.
0: To tak, mniej to odczują, mniej to odczują.
1: Jasne, że tak. Zastanawiam się, jakie zawody tworzą nam tą wyższą klasę średnią. Bo tutaj z zaskoczeniem odnotowałam, że tutaj mowa jest na przykład o nauczycielach, nagle się okazało. Myślę, że nawet nauczyciele byli zaskoczeni tym.
0: To ja powiem szczerze, że też jako nauczyciel akademicki jestem zaskoczony, szczególnie, że to nauczyciele akademicy często mają tą większą możliwość jeszcze właśnie jakichś prac eksperckich i w tym sensie mogą zarobić trochę więcej. Natomiast nauczyciele w szkołach średnich, podstawowych tych możliwości z reguły mają mniej i zarobki nauczycieli generalnie edukacji, nauce nie są wysokie, także to, co tutaj pani mówi, też mnie trochę dziwi.
1: Zaskakujące.
0: Trochę zaskakujące.
1: Przecież zastanawiałam, kto tworzy tą wyższą klasę średnią w Polsce.
0: Wydaje mi się, że jeśli mówimy już o nauczycielach, wiem, że to dotykam trochę siebie, ale tak jak mówiłem, akurat uważam, że akurat środowisko akademickie ma tutaj trochę większe możliwości, ale że zarobki nauczycieli w szkołach podstawowych, średnich, a także na poziomie nauczania przedszkolnego powinny być wyższe, tak żeby zachęcać osoby, które przychodzą, żeby szukały właśnie miejsc
1: żeby
0: pracy.
1: Żeby w ogóle chciały być nauczycielami.
0: Tak jak mamy teraz wielki oczywiście boom, żeby zostać lekarzem. Uważam, że lekarze dobrze, że zarabiają dobrze i że powinni być tą wyższą klasą średnią, choć co nie zmienia faktu, że te przypadki,
1: są
0: w których słyszymy...
1: Są jakieś granice, tak.
0: Tak, już moim zdaniem dochodzimy do takiego momentu, że to już jest...
1: niesmaczne po prostu.
0: Społecznie tak, no nieakceptowalne. A żeby tak samo zachęcać do tych zawodów, które wpływają na nasz dobrostan, a wiadomo, że to, jacy są lekarze, jak dobrze wykształceni, jak zdolni, wpływa na nasz dobrostan tu i teraz, ale również powinniśmy pamiętać, że nauczyciele, wiadomo, może nie zastrajkują tak jak lekarze i odejdą, tak, i zaczniemy nagle chorować i odczujemy tu i teraz, ale to jacy nauczyciele zaczną przychodzić na studia, które kształcą nauczycieli, jakie osoby zdecydują się być nauczycielami, czy będą to zarobki godne, wpłynie na to, jaki będziemy mieli poziom edukacji i jaki będziemy mieli rozwój gospodarczy za 5-10 lat, gdy osoby, które są teraz uczone, zaczną wchodzić na rynek pracy. No szczególnie, że mamy teraz czas tego słynnego AI, zmian szybko zachodzących i ważne, żeby zachęcać ludzi do wykonywania tych zawodów społecznie pożądanych, jaką jest właśnie cały system edukacji. Także dobrze faktycznie, żeby było tak, jak pani mówi, żeby to była taka klasa średnia, ale do tego to jeszcze mamy, moim zdaniem, daleko.
1: Dosyć długą drogę, tak.
0: Na pewno cały czas różnego rodzaju
1: czyli
0: zawody.
1: To niekoniecznie jest ukłon w kierunku nauczycieli, wbrew temu, co się słyszało, te zmiany podatkowe. No naukowcy chyba też twierdzą, że to też nie jest w ich kierunku akurat.
0: Znaczy na pewno znajdą się tak. Oczywiście uważam, że nauka powinna być bardziej dofinansowana, ale akurat znajdą się naukowcy, którzy potrafią faktycznie bardzo na tyle aktywnie działać, że znaleźć na przykład środki na jakieś granty, ale to oczywiście są przypadki nie bardzo częste i ja, jeśli chodzi o taki średni poziom wynagrodzenia w nauce, to on powinien również być podwyższony, tak jak w edukacji. No tak jak mówiłem, żeby te zawody, których nawet może nie odczujemy tu i teraz, w tym momencie, jeżeli na przykład coś by się pogorszyło, jeżeli by nauczyciele akademicy zastrajkowali i nie uczyli przez miesiąc studentów, to nikt by z tego powodu...
1: Już tam zastrajkowali chwilę temu, no ale to tak ale bez jakiegoś większego echa.
0: Echa, ponieważ to oddziaływanie nie jest takie silne tu i teraz, jak w przypadku lekarzy, ale pamiętajmy o tym, że to naprawdę ma wpływ na to, co będzie za 5-10 lat. Także dobrze, żeby to, jak mówiłem, było również bardziej dofinansowane. Tak samo jak w przypadku lekarzy, gdzie ten efekt jest oczywiście też bardzo, bardzo istotny, jeśli chodzi o jakość życia, to jak jesteśmy leczeni. A jeśli chodzi o klasę średnią, no to oprócz lekarzy, o których już mówiliśmy, no na pewno różnego rodzaju zawody, cały czas informatyczne, choć to się trochę uległo pogorszeniu, różnego rodzaju menadżerowie w korporacjach, specjaliści w korporacjach, przedsiębiorcy, choć oczywiście przedsiębiorcy to jest takie określenie, gdy my mówimy przedsiębiorcy, to mamy na myśli tych lepiej zarabiających. Pamiętajmy, że część przedsiębiorców to małe firmy, często radzące sobie nie tak dobrze, część
1: rodzinne
0: firm upada.
1: Tak,
0: czy też część firm, osób podejmuje ryzyko, część firm upada. Także jak mówimy o przedsiębiorcach, którym jest tak dobrze, to widzimy tym, którzy jeżdżą tym luksusowym autem, no nie będę wymieniał jakimi, tak, ale takimi prestiżowymi, które powodują, że myślimy, och, jak dobrze być przedsiębiorcą, ale to widzimy tych, którym się udało, a pamiętajmy, że jednak jest to taki zawód wysokiego ryzyka, nie widzimy tych, którym się nie udało, którzy zarabiają mało, którzy zbankrutowali, także to jest faktycznie też koszt tego zawodu, który musimy brać pod uwagę, decydując się na to, żeby właśnie podjąć jakąś działalność gospodarczą. Oczywiście nikogo do tego nie zniechęcam, ale pamiętajmy o tym, że to...
1: No to jest zawsze ryzyko.
0: Nie tylko sukces. Nie tylko sukces.
1: Jasne.
0: Przypadku.
1: No to w takim razie pozostańmy przy tych przedsiębiorcach, bo zmiany podatkowe dla wielu przedsiębiorców mogą się wiązać z koniecznością zmiany sposobu rozliczania podatku, czyli mówimy o tym ryczałcie teraz.
0: Tak, tak. No też zmiany są w ryczałcie, które ogólnie jest taka tendencja do odchodzenia od ryczałtu, co też może dotknąć część osób, które chciałyby dalej ryczałtem się rozliczać, tak? Czyli taką uproszczoną formą opodatkowania, która ogólnie tendencja jest taka, że kiedyś była bardziej rozpowszechniona, teraz ona jest rozpowszechniona mniej. Jako takie uszczelnianie, powiedzmy, systemu.
1: No to tutaj w ogóle powinniśmy wyjaśnić. Rząd proponuje powrót do limitu 250 tysięcy euro, czyli to jest około 1 miliona złotych dla tych przedsiębiorców rozliczających się ryczałtem. Obecnie z tej formy mogą korzystać przedsiębiorcy, których przychody nie przekroczyły 2 milionów euro. No to jest duża różnica.
0: Tak, tak. No to jest rozwiązanie, które, no wiadomo, dla osób, które się rozliczają ryczałtem, to jest zmiana limitu, ale która generalnie, no trudno mi to rozwiązanie jakoś krytykować, ponieważ to jest rozwiązanie, które ma powodować, że różne grupy zawodowe rozliczają się w tym samym systemie, a nie, że na przykład ktoś systemem ryczałtowym, ktoś na tak zwanych zasadach ogólnych, czyli tak jak inni. Dlatego też, to teraz przedsiębiorcy się skrzywią, co powiem, nie jestem wielkim zwolennikiem tego, że mamy inny system, tak zwaną opcję podatkową dla przedsiębiorców, którzy mogą rozliczać się inaczej niż inni obywatele, czyli nie płacić według tych skal podatkowych, ponieważ wydaje mi się, że powinno być to traktowane tak samo. I w tym sensie również ryczałt uważam, że nie jest takim rozwiązaniem, które jest jakoś bardzo uzasadnione, żeby było szeroko stosowane, ponieważ wszyscy obywatele, moim zdaniem, powinni mieć te same zasady podatkowe, tak samo ułożyć na państwo według tej zasady, że kto po prostu zarabia więcej, to proporcjonalnie więcej płaci, ponieważ też często proporcjonalnie więcej korzysta, na przykład z tego, że policja go chroni, że może jeździć autostradą, że może korzystać z jakichś obiektów kultury. Osoby zamożne z reguły korzystają z tego wszystkiego więcej. Tak wspominam o tym, ponieważ potoczne postrzeganie jest takie, że tak naprawdę to biedni korzystają ze strony państwa, no bo przecież korzystają z pomocy społecznej, a mniej się widzi to, że osoby bogate tak naprawdę korzystają często o wiele więcej z tego, że państwo o nich dba, policjanci pilnują, auto, mogą przejechać tymi autami luksusowymi z jednej części Polski do drugiej szybko autostradą. O tym też pamiętajmy, że to nie jest tak, że to nic nie dostajemy w zamian.
1: Tak, te luksusowe samochody dzisiaj nam dosyć mocno zdominowały temat podatków.
0: Tak, tak, tak. Teraz to nie wiadomo z jakiego kraju, bo to się też zmienia szybko, skąd, jak postrzegany jest ten symbol tego luksusu, to też
1: tak,
0: będziemy widzieli w latach, jak właśnie, to się...
1: W symbole luksusu to jest w ogóle dobry temat, który może warto kiedyś poruszyć. CIT 22% dla firm powyżej 50 milionów euro dochodu. Dobry pomysł?
0: To jest taki pomysł, który z jednej strony może być krytykowany przez ekonomistów, bo może powodować, że duże firmy, zyskowne firmy nie będą chciały w Polsce tak się lokować i to jest takie podejście ekonomiczne, ale z drugiej strony jest takie podejście społeczne, że jeżeli są firmy, które mają tak kolosalne zyski, to nic nie stanie się strasznego, jeżeli właściciele tych firm zobaczą tych kolosalnych zysków, ten odsetek mniejszy. I ja jestem bardziej zwolennikiem tego podejścia zwiększania podatku CIT w przypadku bardzo wysokich dochodów, choć tak czysto teoretycznie, ekonomicznie pojawiają się często argumenty, że no przecież wtedy inwestorzy opuszczą Polskę, ale wydaje mi się, że to jest takie bardziej straszenie. Jeżeli się z tym nie przesadzi, to uważam, że jest to rozwiązanie społecznie odpowiednie. No tak, żeby właśnie było więcej wydatków
1: publicznych. Panie profesorze, to jest trochę tak, że firmy planują inwestycje często na wiele lat. No i jeśli zaplanowały inwestycje przy 19% i teraz dowiadują się, że płacą 22%, no to jednak jest różnica.
0: To ja myślałem, że ja tu będę bardziej taki ekonomiczny, a pani redaktor społeczna, ale widzę, że to się odwróciło. Nie, no ma pani całkowitą rację. To jest to właśnie to, co mówię, tak czysto, jak się patrzy.
1: To jest trochę zmienianie zasad gry, tak?
0: Tak, ale to jak w przypadku każdych podatków, zresztą faktycznie to, co często się wskazuje, tu w pełni się z panią zgadzając, że wiele ogólnie rządów lubi podatki zmieniać, a tak naprawdę z punktu widzenia planowania przyszłości wskazuje się, że czym jest stabilniej, jeśli chodzi o podatki, tym przedsiębiorcy mogą bardziej przewidywać przyszłość, ta przyszłość jest stabilniejsza. Choć oczywiście, jeżeli to jest obniżenie podatków, no to nie jest to nie jest to coś negatywnego, ale w przypadku podwyższenia faktycznie może powodować zwiększenie niepewności, nawet jeżeli teraz nie jakieś wycofanie, to rozważenie w przyszłości, okej, no w danym kraju ten system jest bardziej zmienny, to trzeba uważać z inwestowaniem, ale tak jak mówię, w tym przypadku bym nie przejaskrawiał tego elementu, szczególnie, że tu mówimy już o samym podatku od zysku, czyli nie na to, czy ten zysk się pojawi, czy nie, tylko czy będzie o te 2 punkty procentowe większy, czy niższy, czy nie czy zarobię, czy stracę, tylko czy zarobię, nie wiem, 5 milionów, czy 4 miliony, nie wiem, 900 tysięcy, tak? Czyli to nie są takie rzeczy, które wpłyną raczej na decyzje inwestorów.
1: No to jako ekonomista, jak pan profesor ocenia w ogóle te decyzje, to wszystko, co nam się pojawiło na stole, no bo ja cały czas wracam do tego, czy to jednak nie jest trochę kosmetyka?
0: Znaczy tak, na pewno mamy taką sytuację budżetową, pamiętajmy, że mamy wysoki deficyt budżetowy, że trudno jest obniżać podatki. Wiem, że wszyscy by chcieli niższych podatków.
1: Pewnie.
0: I większych wydatków, a zarazem, żeby ekonomiści mówili, że deficyt jest w normie. No ale tych trzech rzeczy się nie da połączyć. Deficyt mamy już wysoki. Ten deficyt sektora finansów publicznych.
1: Klasa niższa średnia też może być trochę rozżalona, że tak jakoś bez zmian.
0: No tak, no to jest to, co mówiłem. To był ten wybór, komu dać. Taką decyzję rząd podjął, żeby dać tej klasie średniej, wyższej, trochę w bardziej zauważalny sposób niż troszkę tylko podnosząc kwotę wolną wszystkim, ponieważ takie jest moje przypuszczenie, to podniesienie kwoty wolnej dla wszystkich, biorąc pod uwagę, jaki mamy deficyt, jednak jakie mamy potrzeby, jeśli chodzi o wojsko, o ochronę zdrowia, no takie dwa, oczywiście też mówiłem o edukacji, która też ma swoje potrzeby, tak? Ale takie najbardziej palące tu i teraz, które no, trudno byłoby obniżyć, czyli obrona narodowa i ochrona zdrowia, które powodują, że wydatki w uzasadniony sposób są wyższe, bo ja nie rekomendowałbym nagle cięcia na zbrojenia czy cięcia na ochronę zdrowia. No chyba, że mówimy o jakichś takich zarobkach, że ktoś zarabia kilka milionów, jak już mówiliśmy o lekarzach, dzisiaj tyle, i żeby miał niższe trochę zarobki, ale poza takimi przypadkami, no to jednak trudno rekomendować obniżenie wydatków na ochronę zdrowia. I w tej sytuacji deficyt mamy dosyć wysoki, czy nawet wysoki, no to tej przestrzeni na obniżkę podatków tak naprawdę nie ma. Rozumiem, że to był taki gest, żeby pokazać, że jednak jakaś obniżka podatków jest. Można było oczywiście tą kwotę wolną minimalnie podnieść, ale obawiam się, że wtedy ten efekt byłby taki, że no, nie powiem, że ta kwota byłaby śmiesznie mała, ale że jednak byłaby na tyle niska, że nie spowodowałoby to takiego społecznego odbioru, że doszło do jakiejś faktycznej zmiany, tylko do takiej faktycznej, kosmetycznej zmiany, i z tego powodu, tak gdybam, bardziej stwierdzono, że lepiej dać trochę mniejszej grupie, a trochę więcej, tak żeby to było zauważalne, ale tak jak mówię, czy ocenimy to, że ta grupa powinna dostać, czy inna, to już jest kwestia naszego światopoglądu, jak te podatki powinny wyglądać, na ile powinny być progresywne, na ile powinny być bardziej równomiernie, proporcjonalnie rozłożone.
1: No i jak to wszystko wyjdzie, to się w praktyce dowiemy w przyszłym roku. Bardzo dziękuję. Profesor dziękuję. Piotr Krajewski, ekonomista z Uniwersytetu Łódzkiego, był naszym gościem.
0: Dziękuję bardzo.
1: A teraz jeszcze więcej o pieniądzach, ale z innego punktu widzenia. Terapeutka Magdalena Korczyk-Waszak jest naszym kolejnym gościem. Witam cię.
2: Dzień dobry, witam.
1: Pieniądze to jest taki temat dosyć drażliwy, pewnie się zgodzimy. Jeśli ktoś zarabia dużo, to się stara tym nie chwalić, a jak zarabia niewiele, no to też bywa, że o tym nie mówi, bo to na przykład jest trochę wstyd. Kłócimy się o pieniądze, procesujemy się, bywają problemem towarzyskim, bywają problemem w związkach. No i jak zwykło się mówić, jeśli nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. A z drugiej strony, skądinąd, pieniądze szczęścia nie dają. No bardzo dużo mamy takich przemyśleń na temat pieniędzy. A moje takie pierwsze przemyślenie, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, jest takie, że w Polsce głupio jest być osobą bogatą, bo jeśli chodzi o osoby bogate, to my mamy takie spojrzenie, że jest bogaty, no bo albo coś ukradł, albo jest kombinatorem, który potrafi po prostu zachachmęcić i dlatego jest bogaty.
2: To ciekawe. Myślę, że bardzo dużo zależy od tego, co słyszeliśmy w domu, w rodzinie. Czy na przykład takie przekazy, że jak ktoś się wzbogacił albo pochwalił swoim majątkiem, to właśnie pewnie jest jakiś oszust, cwaniak i tak jak użyłaś tych słów. I myślę, że takie przekazy się no właśnie wynosi gdzieś z dzieciństwa, bo no tam się właściwie bardzo dużo rodzi. A kiedy mówimy o pieniądzach, to zazwyczaj nie mówimy o pieniądzach, tylko mówimy o zupełnie innych sprawach.
1: Czyli o jakich?
2: Czyli o na przykład samopoczuciu, myśleniu o sobie, o poczuciu swojej wartości, albo o tym...
1: Czyli, przepraszam, rozmawiamy o pieniądzach, a myślimy o poczuciu własnej wartości?
2: Tak, często tak się zdarza, że na przykład, jeśli powiedziałaś o związkach, tak? Czyli jeżeli w związku jakaś osoba zarabia więcej i druga z jakichś przyczyn czuje się gorsza, no to jest pytanie, czy to jest na pewno o pieniądzach? Czy to jest o jakimś kompleksie, jakiejś trudności, jakimś wstydzie? Też wymieniłaś taką emocję. Czy to jest na przykład jakaś ocena samego siebie? Dlaczego ja nie zarabiam tyle samo? Albo że czuję się gorsza? Albo że na przykład ta osoba daje mi odczuć, że ja jestem gorsza? To jest o poczuciu kompetencji, to jest o tym, na ile ja na przykład wyceniam swoją pracę. No, tu jest bardzo, bardzo dużo takich tematów.
1: Zatrzymajmy się na chwilę na tych związkach. Nie wiem, czy to jest dobrze, kiedy ludzie, być może teraz włożę kij w mrowisko, kiedy ludzie dobierają się na zasadzie bardzo dużych różnic majątkowych. No bo zawsze będzie takie przekonanie, że ktoś się, nie wiem, dobrze wrzenił, że ktoś nie może mieć wpływu być może na to, w jaki sposób te pieniądze, na co one będą przeznaczane w rodzinie. Nie wiem, czy to będzie dotyczyło tylko tych dwojga ludzi, między którymi jest taka dysproporcja, ale również postrzegania tej osoby, która będzie biedniejsza, tak? Czyli dlaczego ona właściwie się wtrąca? Dlaczego ona mówi, dlaczego ta kobieta, która nie wniosła nic, mówi, że teraz oni się będą budować? Jakim prawem? Przecież ona nic nie wniosła do tego związku.
2: I znowu dotykamy tematu tego, że pieniądze są często taką kwestią, która mówi w ogóle nie o zasobach finansowych, tylko pieniądze mówią o tym,
1: kto ma władzę,
2: jak my się postrzegamy, albo na przykład właśnie kto ma władzę w związku, ale też co dla nas znaczą pieniądze.
1: I kto ma władzę w związku, ten kto ma pieniądze?
2: Myślę, że to jest różnie. To zależy od tego, tak naprawdę, jak ten związek funkcjonuje poza pieniędzmi. Czy jest wzajemny szacunek, czy jest uczucie, które jakby nie jest oparte na tym, że ktoś kupuje tą miłość, tylko ludzie się wiążą nie dla pieniędzy często, tylko z jakiegoś uczucia. Mhm. Może jestem idealistką, mówiąc tak, ale...
1: Znaczy ja też jestem idealistką, ale tak sobie myślę, że... No wiesz, często się mówi, że taki bogaty facet to sobie bez problemu znajdzie żonę na przykład. Hmm. Czyli coś w tym jest.
2: Pytanie, czy znajdzie szczęście u boku tej żony. Bo być może, myślę, że sami doświadczamy, czy czytamy, czy widzimy takie układy. Ale tu... Nie chodzi o sponsoring, tylko tam, gdzie jest prawdziwa relacja, dobra, autentyczna, wcale nie chodzi o to, że jest bezkonfliktowa, bez kłótni, tylko, bo nawet się możemy kłócić o pieniądze, ale tam, gdzie jest wzajemne bezpieczeństwo, gdzie tak naprawdę mamy zupełnie inne, mamy inne potrzeby, które wzajemnie możemy sobie też zaspokajać. Kiedy ja u boku bogatszej osoby, bogatszego partnera na przykład, mogę czuć się też spełniona, a on u boku partnerki, która mniej zarabia, też może czuć się szczęśliwy. Powiem tak. Pieniądze mogą pomagać w realizowaniu swoich marzeń, pragnień, ale tak naprawdę niestety z mojego doświadczenia gabinetowego też wynika to, że przychodzą osoby, które mają pieniądze, ale są głęboko nieszczęśliwe i niestety nie mogą wszystkiego kupić. No mało jasne. Tego, jeszcze tylko tak zaczęłyśmy rozmawiać o tym, że co myślimy o sobie i pamiętam taką klientkę, bardzo majętną osobę, która do wszystkiego doszła sama. Bardzo ciężką pracą, wiele odważnych decyzji podjęła. Natomiast kiedy zaczęłyśmy rozmawiać o jej ważności, jej wartości, tam było bardzo dużo emocji, bardzo trudnych dla niej. Mimo naprawdę dużej zasobności, mimo pięknych samochodów, każdych możliwych kierunków wakacyjnych, to nie była szczęśliwa osoba.
1: Wracamy do tematu. Pieniądze szczęścia nie dają. Że to się jednak sprawdza. Tak zaczęłyśmy od związków, no bo często gdzieś w związkach pieniądze bywają problemem, zresztą bardzo częsty temat rozwodów to są przecież jednak sprawy finansowe. Być może, że już nawet zapominamy przy tej okazji o innych problemach, a skupiamy się na tym, kto ile tutaj powinien wygrać w całej tej sprawie. Natomiast pomyślałam też o wielu rodzinach, które się rozpadły, dlatego, że poszło o pieniądze, czyli mamy brata, siostrę, jakiś podział majątku na przykład i ludzie, którzy z dnia na dzień tracą ze sobą kontakt.
2: No to jest pytanie o tym, jak ta rodzina funkcjonowała wcześniej. Czy te więzi były głębokie, czy te osoby były sobie bliskie, czy mogły na siebie liczyć, czy na przykład tam nie było jakiejś, no też się zdarza, tak? Zazdrości takiej braterskiej, rówieśniczej. I czy na przykład osoby były równo traktowane? Ja wiem, że to jest tak, że no, mówi się o równości, nie zawsze ona jest, ale jeżeli na przykład jedno dziecko było obdarowywane, jakoś dostawało bardzo dużo, a drugie było cały czas w cieniu, bo mam też takie niestety przykłady, to wcale tu nie chodzi o ten pieniądz i o tą wartość finansową, tylko o to, zauważ mnie, doceń mnie. To jest kwestia tego, czego narzędziem są pieniądze, tak? Czy one są o tym właśnie, żeby kupować aprobatę, akceptację? Wiele jest takich przykładów, kiedy rozwiedzeni rodzice używają, powiedzmy, dóbr materialnych, prezentów, aby zaskarbić sobie akceptację. I oczywiście zdarza się tak, że dziecko, które dostaje tak upragnioną jakąś rzecz, może się w tą pułapkę złapać, ale często zdarza się, że to dziecko jako dorosła osoba zaczyna widzieć tą nierównowagę i to, że tata dawał prezenty, a mama była na każde zawołanie. Lub oczywiście tata był na każde zawołanie, a mama dawała prezenty, bo też takie historie są.
3: Postrzegamy ludzi trochę przez pryzmat finansowy. Czy jest tak, że pieniądze określają naszą wartość? Jak myślisz?
2: Myślę, że absolutnie pieniądze nie określają naszej wartości jako człowieka. Myślę, że to jest bardzo niedobre sformułowanie, gdybyśmy tak postrzegali, że jeśli na przykład zarabiam mniej, to jestem mniej wart, to jestem mniej kompetentny. Natomiast one mogą pomóc w takim, no nie wiem, poczuciu wartości, ponieważ te pieniądze są za moją pracę, czyli że ja na przykład jestem kompetentna, tak? Mam te pieniądze z mojej pracy. Oczywiście, no jeśli mam pieniądze, bo jestem z bogatego, powiedzmy, domu tak, to też inaczej je postrzegam. Ja przygotowując się do rozmowy wczoraj, odbyłam właśnie taką pogawędkę o pieniądzach z parą młodych ludzi, którzy są z różnych dwóch domów i zapytałam, jak to jest właśnie z pieniędzmi, jaki oni mają stosunek, czy sobie pożyczają, czy oni patrzą przez pryzmat tego i oczywiście to jest bardzo różnie, ale oboje powiedzieli, że to się wynosi z domu, czyli to, jakie były przekazy na temat pieniędzy, czy na przykład trzeba było oszczędzać, czy były takie przekazy, nie pokazuj, że my mamy, tak? Albo biedniejszym trzeba pomagać, albo że o, ten bogaty to właśnie cwaniak. I trochę to się kształtuje nasz osobisty stosunek do pieniędzy. Najpierw jest trochę o tym, co my myślimy o pieniądzach, co my myślimy w kontekście samego siebie o pieniądzach, a potem jak my to odnosimy do innych ludzi. Bo bardzo, i dlaczego mówię, że bardzo niebezpiecznym zjawiskiem jest to, abyśmy nie traktowali pieniędzy jako wyznacznika samych siebie i swojej zasobności finansowej. Dlatego, że takie osoby, które opierają swoje poczucie wartości na pieniądzach, są bardzo podatne na kryzys. Bo wystarczy, że stracą pracę, coś się wydarzy takiego, że stracą majątek i ich zdrowie psychiczne, tak, jest w rozsypce. Pieniądze szczęścia nie dają do końca.
3: Bardzo słusznie zauważyłaś, że to gdzieś wynosimy z domu. Gdybyśmy się tak cofnęli do takich bardzo wczesnych lat naszego życia, no pomijając już fakt, że teraz dzieciaki się specjalnie nie bawią i nie wychodzą na dwór, ale jak wychodziły, to był taki moment, kiedy mieliśmy tam, nie wiem, kilka lat, kiedy to kompletnie nie miało znaczenia, ile kto ma pieniędzy. No może miał ładniejszą zabawkę, ale to sobie wzięliśmy tą zabawkę, mogliśmy się nią pobawić. Nadchodzi taki moment, kiedy to zaczyna mieć znaczenie. I to już jest na przykład szkoła i teraz kogoś stać na korepetycje, ktoś ma ciuchy markowe, ktoś nie. No i zaczynają się już tworzyć takie podziały. To już jest ta moja grupa, taka, no nie wiem, troszeczkę bardziej zamożna, gdzie rodzice mogą sobie pozwolić na kupienie mi markowych ciuchów. No i ta grupa, no nie wiem, biedniejsza, tak? Których na to nie stać.
2: No tak, to są takie podziały, które niestety my dorośli robimy. I to jest, ja bym powiedziała paradoksalnie...
3: No to już widać w podstawówce, mówisz, wiesz, dorośli, tak, ale to już widać w szkole. No.
2: Tak, tylko że ktoś te dzieci wychowuje. Te dzieci są w jakichś domach. I niestety paradoksalnie jest to koszt, który płacimy za kulturę produktywności, zapracowania. Ponieważ kiedy nie ma czasu na obecność, tak, no to taką troskę często pokazuje się przez właśnie kupowanie, tak, markowych i rzeczy i też fundowanie dziecku jakichś luksusów, bym powiedziała, które jeżeli nie są wynikiem po prostu tego, że jesteśmy majętni, tak, tylko właśnie jakąś taką rzeczą, która kompensuje ten brak obecności, to może się to stać takim narzędziem w rękach no, dziecka, żeby punktować swoją wartość właśnie poprzez używanie, nie wiem, na przykład tego, że ja mam nowy plecaczek ze Stitchem, a ty masz jakiś stary zeszłoroczny, tak? Ale wydaje mi się, że nawet nie
3: ale
2: wydaje
3: będziesz
2: mi się.
3: Tworzyła takie grupy, które będą jednak no, w jakiś sposób do siebie podobne. To znaczy, że gdybyśmy chciały być uczciwe, tak, to już nawet nie o to chodzi, że dziecko, nie wiem, jest w jakiś sposób przekupowane przez rodziców i tak dalej, ale one tworzy tą grupę no tak podobnie finansową do siebie. Będzie szukało ludzi, w których domach będzie się czuło trochę jak u siebie, tak?
2: Bo to jest zwyczajna potrzeba bycia i otaczania się ludzi podobnymi do siebie. My takich ludzi lubimy, czujemy się bezpiecznie. I to wynika po prostu z podobieństw, tak? Że coś musimy złapać wspólnego z tą osobą, żeby z nią po prostu się dobrze czuć i z nią być. Więc to czasem też jest o właśnie majętności, tak? No oczywiście zdarzają się takie historie też, że osoby majętne, rodzice, bo no, to jest sprawa dorosłych, tak? Jednak bardzo szczególnie zwracają uwagę na to, są uwrażliwieni na różne zjawiska. I uczą swoje dzieci, żeby koledzy to są
3: właściwe
2: tacy,
3: towarzystwo,
2: którzy,
3: żeby tak, było, tak?
2: Ale właściwe towarzystwo właśnie, że to właściwe towarzystwo nie jest jednoznaczne z tym, że to jest towarzystwo, które ma taką wysokość kieszonkowego albo, tak, albo takim samochodem jest podwożone do szkoły. Tylko, że po prostu wszyscy jesteśmy równi jako ludzie.
3: Jasne. Nasi przyjaciele, kiedy jesteśmy dorośli, to też są osoby, które mają w jakiś sposób podobną sytuację finansową. No chociażby dlatego, żebyśmy mogli wspólnie jeździć na wakacje. Jedni pojadą pod namiot, a inni pojadą w tropiki z wersją all inclusive. I fajnie, jeśli ta osoba, z którą ja się przyjaźnię, może ze mną pojechać. No na przykład, jeśli ja lubię jeździć w te tropiki, no to pewnie będę szukała takich znajomych, z którymi mogę to zrobić.
2: Ty tak, ale ja nie. Dlatego, że mamy po prostu bardzo różnie. I z niektórymi osobami możemy pojechać na wakacje, a z niektórymi możemy pójść na ławkę do parku, posiedzieć, pogadać o, nie wiem, muzyce. Nie wszystko musimy robić razem ze wszystkimi naszymi przyjaciółmi. Wydaje mi się, że jeżeli ktoś lubi ludzi i w jakichś okolicznościach spotkał się z daną osobą, coś go zainteresowało, coś go przyciągnęło, to niekoniecznie było to to, że w pierwszym pytaniu, prawda, zwierzyła się, ile zarabia.
3: Nie, no jasne, że tak, ale wiesz, teraz wydaje mi się, że byśmy też nie idealizowały tej sytuacji. Oczywiście, że możemy mieć takich przyjaciół, z którymi spotkamy się w taki czy inny sposób, albo pójdziemy do parku. No ale prawda jest taka, że jeżeli na przykład masz w zwyczaju robić swoje urodziny, nie wiem, w dobrej restauracji, tak? I będziesz tam zapraszała różnych swoich znajomych o różnej zasobności portfela, no to prawda jest taka, że pewnie ta grupa najuboższa w jakimś momencie się być może wymiksuje nawet z przychodzenia, nie będzie mogła odpowiedzieć tym samym.
2: Jasne. I to są naturalne ograniczenia. My nigdy nie będziemy mieć ani wszystkiego, tak? Zawsze są jakieś ograniczenia. Pytanie jest tylko, czy nasza więź, relacja, przyjaźń na tym ucierpi. Czy nawet mając te ograniczenia, że nie możemy pojechać razem na wakacje, że nie możemy chodzić do restauracji, że nie nosimy tych samych ubrań, czy to w ogóle jest, czy to ma znaczenie w naszej przyjaźni? Mhm.
3: No teoretycznie nie ma znaczenia i tutaj się z tobą zgodzę, nie powinno mieć znaczenia, no ale praktyka jest taka, że jednak ludzie, którzy się przyjaźnią, którzy utrzymują kontakty, to są ludzie o podobnej sytuacji majątkowej.
2: Bo lubimy podobnych do siebie.
3: Mężczyzna powinien płacić za kobietę w restauracji?
2: To zależy. Jak to ustalą?
3: Aha. Czyli niekoniecznie.
2: Niekoniecznie. Tak jak wspominałam, rozmawiałam
3: wczoraj. To nie będzie, że jest skąpy po prostu?
2: Tak jak powiedziałam, wspominałam wczoraj, rozmawiałam z taką dwójką młodych ludzi i oni mają po prostu do tego taki stosunek, że umawiają się. Raz ty płacisz, raz ja. Jeżeli to są na przykład jakieś okoliczności szczególne, prawda, jakaś rocznica, randka, to wtedy ten chłopak jakby mówi, że on chce zapłacić i to jest dla niego jakoś naturalne. Natomiast całkiem fajnie sobie radzą właśnie w takich uzgodnieniach. Bo myślę, że podstawą jest rozmowa. To jest właśnie to, Iza, że warto...
3: Rozmowa o pieniądzach?
2: Tak, że my się w ogóle
3: boimy... A my w ogóle umiemy rozmawiać o pieniądzach?
2: Myślę, że niektórzy umieją, inni nie. To jest różnie, ale w większości jest to bardzo trudny temat do w ogóle rozmowy. A myślę, że rozmowa, jak w każdym innym temacie, pomaga trochę... że tak powiem, spuścić emocje, tak? Troszkę powiedzieć, o czym to dla mnie jest, bo przy okazji tego, że na przykład ktoś mówi, ja przecież tyle dla ciebie robię, ja wszystko kupuję, wszystko tym dzieciom kupiłem, prawda? Ale na przykład nie ma mnie w domu, ale na przykład nie przytulisz mnie, tak? To są rozmowy nie o pieniądzach, tylko rozmowy o tym, co jest między nami i co te pieniądze dla nas znaczą.
3: Ja myślę, że tak, że my się chyba powinniśmy nauczyć rozmawiać właśnie o pieniądzach. Ja wiem, że to brzmi trochę śmiesznie.
2: Jak o każdym innym temacie.
3: Pieniądze, które są przecież w zwykłej definicji po prostu środkiem płatniczym. I teoretycznie nie powinny mieć aż tak dużej, a już zwłaszcza emocjonalnej wartości w naszym życiu, a mają.
2: No właśnie, odczarujmy, tak? Pieniądze są po to, żeby je zarabiać, ich używać, kupować rzeczy, które są nam niezbędne do życia, nie wiem, realizować jakieś przyjemności dzięki nim, ale one są po prostu tematem, sprawą, jak każda inna.
3: I nie powinny nam zastępować rozmów o emocjach, to
2: absolutnie,
3: na pewno.
2: Absolutnie. I nie powinny być środkiem, który reguluje te emocje, zarówno w samopoczuciu własnym, jak i w jakiejkolwiek relacji.
3: Wspomnijmy na koniec jeszcze o wycenianiu swojej pracy, skoro o pieniądzach mowa.
2: No i to jest też taki temat, który niestety nie jest łatwy dla wielu osób. I tu powiem, że szczególnie kobiet, które są na przykład bizneswoman, tak, czy też są na własnej działalności, albo freelancerek i freelancerów, którzy muszą wycenić właśnie swoją pracę, sami muszą ją wycenić, żeby przedstawić ofertę, brać udział w przetargu albo komuś sprzedać usługę, no bo to jest tak, że znowu myślę, na ile warta jest ta moja praca. I znam wiele osób, które robią świetne, wspaniałe rzeczy, ale przez gardło im trudno, znaczy mają problem, żeby przez gardło im przeszło, by przeszła kwota, jaką mają powiedzieć. I to jest temat też do pracy terapeutycznej, ponieważ znowu mówimy o tym, o mojej wartości, co ja sprzedaję, czyli o tym, co ja umiem, co ja potrafię, tak?
3: No bo trudno jest przeliczyć swoje umiejętności na pieniądze.
2: Ale
3: ja tak
2: można
3: myślę.
2: To zrobić. Można to zrobić, bo myślę, że można po prostu spojrzeć, jakie są ceny rynkowe i gdzieś tam siebie wycenić, doliczyć swoje doświadczenie. Doliczyć też, przeliczyć ile czasu, ale przeliczyć też, ile pieniędzy zainwestowałam w to, że jestem w tym miejscu, gdzie jestem. Ile szkoleń, ile kursów, ile płatnych właśnie jakichś

0: To jest powtórka programu. Gość Radia Łódź.
1: Maciej Trajanowski, dzień dobry, kłaniam się nisko i witam w studiu mojego i państwa gościa, a w poniedziałek jest nim Grzegorz Majewski, wicewojewoda łódzki. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Panie wojewodo, od dzisiaj transkrypcje aktów małżeństw jednopłciowych są możliwe. Tak naprawdę od wczoraj na reformarnie, dzisiaj urzędy stanu cywilnego są otwarte, więc jeżeli wziąłbym na przykład ślub z osobą tej samej płci za granicą, mógłbym spokojnie przepisać ten akt małżeństwa w polskim urzędzie stanu cywilnego. Już dzisiaj. Są jednak samorządy, które odmawiają takich transkrypcji. Na przykład prezydent Bełchatowa w Radiu Łódź zapowiada, że jego urząd nie będzie tego robił. Co z takimi samorządami?
2: No, miejmy świadomość, że cały czas jest to pewnego rodzaju proteza. To powinno być rozwiązanie, które będzie ustawowo możliwe też zawieranie takich związków małżeńskich.
1: A do tego jeszcze wrócimy. Przypomnę tylko słuchaczom, że prezydent zawetował ustawę o związkach,
2: natomiast
1: o
2: jeżeli...
1: statusie osoby najbliższej, bo to nawet
2: prawda,
1: nie o związkach
2: ale no to najpierw musimy mieć jako lewica większy wpływ na parlament, a następnie musimy zmienić prezydenta, który będzie miał świadomość tego, że można różnie kochać i tak naprawdę nie stoi to w żadnej sprzeczności z ustawą zasadniczą.
1: No dobrze, ale to wróćmy w takim razie do tych samorządów, bo to nie tylko Bełchatów, to sporo samorządów w zależności kto rządzi w danym mieście, czy też w danej gminie zapowiada, że no nie będzie dostosowywać się do rozporządzenia Ministerstwa Cyfryzacji. Będą jakieś kontrole, nie wiem, z ramienia Urzędu Wojewódzkiego?
2: No ale to po to jest Urząd Wojewody, który będzie weryfikował takie łamanie prawa, bo jeżeli rozporządzenie nie będzie weryfikowane, czy nie będzie przez danych włodarzy miast respektowane, no to tutaj są następstwa i działalność wojewody, która może nakazać takie wymagane prawne rozwiązania i prezydenci będą musieli się do tego dostosować.
1: Bo wicepremier Krzysztof Gawkowski, zresztą także z Lewicy, minister cyfryzacji, zapowiada, że takie sprawy będą kończyły się w sądach, ale jest to ścieżka indywidualna. To znaczy, jeżeli komuś się na przykład w danej gminie, w danym samorządzie odmówi transkrypcji, no to wtedy on będzie mógł pójść do sądu. I tak mi się wydaje, że to znowu raz może być upokarzające, a dwa, no nie każdego stać, nie każdy ma czas, energię, siłę, ochotę. W związku z tym to chyba nie jest odpowiednia ścieżka, czy urzędnicy nie powinni właśnie takich kontroli robić? Czyli takie kontrole, jak rozumiem, w województwie łódzkim mogą się pojawić.
2: I będą, jeżeli nie będzie respektowane rozporządzenie. Natomiast no, myślę, że osoby, które są tym żywotnie zainteresowane, nie chcą też szukać problemów, tylko będą znajdywały takie samorządy czy takich włodarzy, którzy bardzo chętnie transkrypcji dokonają, bo to nie jest aż taka skomplikowana ścieżka, ale docelowo oczywiście rozwiązaniem idealnym byłoby to, żeby...
1: No właśnie. Takie rozporządzenie ministerstwa to jest jednak trochę taki, można powiedzieć, erzac. Problem polega na tym, no wspomnieliśmy, prezydent zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej. No problem polega na tym, że nawet w całej koalicji nie było zgody co do tej ustawy.
2: Panie redaktorze,
1: to była
2: to nie
1: najłagodniejsza
2: jest,
1: wersja, jaką można
2: to nie
1: powiedzieć.
2: Jest to tak, nie jest tak, że takie rozwiązania nie działają na przykład na Zachodzie. To
1: no
2: nie
1: tylko
2: jest tak, że jeżeli...
1: nikt nie może dojść do porozumienia.
2: To nie jest tak, że jak wprowadzimy małżeństwa jednopłciowe, to kury przestaną znosić jajka, a krowy przestaną dawać mleko. Ja myślę, że z racji tego, że w ogóle mamy okres dożynkowy, to tutaj chciałbym ukłony dla polskich rolników za ich wkład.
1: A wracając,
2: to wydaje mi się, że no, to jest kwestia czasu i kwestia też zmiany pewnego podejścia.
1: No dobrze, tylko wyborca teraz widzi to w ten sposób. Były zapowiedzi w kampanii wyborczej, że pojawią się związki partnerskie, a nawet koalicja nie może dojść do porozumienia w sprawie tychże związków partnerskich i pozostaje wrażenie, no dobrze, prezydent zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej, ale pozostaje wrażenie, że tak naprawdę nikt takich związków partnerskich nie chce. Ani koalicja, no bo prezentuje taki, można powiedzieć, kompromisową propozycję ustawy, ani prezydent, który wetuje, ani opozycja. Czyli w ogóle jeszcze nie ma w XXI wieku w Polsce tak naprawdę chęci do stworzenia takich.
2: Emanacją potrzeby społecznej jest reprezentacja w parlamencie. Lewica tą reprezentację ma dzisiaj trochę mniejszą niż by chciała i niż by mogła wpływać na decyzje ostateczne. Dlatego no, musimy poczekać na to, aż wyborcy dadzą nam większy mandat do tego, żebyśmy tą siłę nacisku, nawet na naszego koalicjanta, mieli zdecydowanie większą.
1: O wyborach jeszcze porozmawiamy, o tej współpracy, także o koalicji. Ja przypomnę, Grzegorz Majewski, wicewojewoda łódzki, jest moim i państwa gościem. Porozmawiajmy o systemach alarmowych. To ważna informacja dla mieszkańców Łasku, podłódzkiego Łasku. Tak. Dzisiaj tam będzie test syren alarmowych. Mogą się odezwać między 10 a 13. A wiadomo, jest tam baza lotnictwa taktycznego, w związku z tym mogą pojawić się wątpliwości. Spokojnie, to będą tylko ćwiczenia. No właśnie, czy wszystko z tym systemem ostrzegania w Polsce jest okej? Okay? Niedawno wiemy, że w całej Polsce przeprowadzony został taki test syren, takie ćwiczenia syren. Jednak no, pamiętamy, co działo się w Lubelszczyźnie, albo w ogóle syreny nie zawyły, kiedy spadła rakieta rosyjska na teren właśnie tego województwa. Syreny obudziły w ten weekend mieszkańców Zamościa w niedzielę o 7 rano. Czy mamy pewność, że w województwie łódzkim do podobnych wpadek nie będzie dochodzić?
2: Czy na pewno ktoś miał dużą wyobraźnię, że postanowił robić test czy sprawdzanie systemu w weekend. Ja nie mówię, że system w weekend ma nie działać, bo oczywiście powinien funkcjonować, no ale tak jak to zaplanowaliśmy w województwie łódzkim, dzisiaj na terenie powiatu łaskiego będą te ćwiczenia, które właśnie też będą miały taki wymiar głośny i mogą budzić pewną wątpliwość, no ale system musi być sprawdzany, czy to w wersji tej cichej, czy w wersji głośnej, ponieważ no to jest system, który jest skoordynowany wojewódzko przez wojewódzki system zarządzania kryzysowego i tutaj poszczególne powiaty mają swoją odpowiedzialność, ale całość systemu właśnie spina Urząd Wojewódzki.
1: A my w ogóle wiemy, ile na przykład mamy sprawnych syren? Czy wszystkie na przykład województwie, po tych ćwiczeniach, czy wszystkie w województwie działają?
2: Tak, one działają. Są też miejsca, w których są wymieniane, ale z działających na działające, tylko że po prostu nowsze. Te postępowania przetargowe są realizowane. Natomiast pewnym problemem, nie ukrywam, jest fakt, że jest bardzo mało dostawców tych systemów i no jest to system, który w pewien sposób jest no, mało konkurencyjny, dlatego nie można wymienić go całościowo w całym kraju na raz, tylko trzeba to robić sukcesywnie.
1: To będę się czepiał, bo ja pamiętam, no prawie rok temu, brakuje kilku dni, czy może dwóch tygodni, prawie rok temu spadła w województwie łódzkim, spadł rosyjski dron. To my dopiero teraz się orientujemy, że jest mało dostawców takich syren. Zresztą podobnie, panie wojewodo, jest ze schronami. Ja sobie sprawdziłem, że tak naprawdę dwa samorządy w województwie łódzkim już realnie zaczęły budować schrony. Ja pamiętam po tym ataku właśnie we wrześniu zeszłego roku mówiło się, że no, trzeba budować schrony, były szumne zapowiedzi. Tymczasem na przykład Łódź dopiero rozpoczyna inwentaryzację tych schronów, miejsc schronienia, żeby się zorientować, które się nadają na przykład do remontu, które się zupełnie już nie nadają. Trochę nie śpimy także w sprawie systemu ostrzegania i systemów alarmowych?
2: Nie, te działania są prowadzone, one są bardzo kosztowne i na możliwości budżetowe są dostosowywane do aktualnych potrzeb. Priorytetem w tym roku były miejsca doraźnego schronienia, czyli takie miejsca, które nie są schronem na długi okres, tylko właśnie w momencie, kiedy pojawia się zagrożenie, to w tym momencie taki schron może przyjąć odpowiednią liczbę ludzi, tylko to też musi być kwestia pewnych priorytetów. No inaczej takie schronienie musi być zagwarantowane w miejscach mocno zurbanizowanych, a inaczej na terenach, gdzie to rozproszenie ludności jest duże i w zasadzie no, najlepszą obroną jest to, że jesteśmy właśnie rozproszeni. To jest bardzo kosztowny proces i nie da się wybudować schronów w ciągu nawet roku czy dwóch, już nie mówiąc...
1: No dobrze by było chociaż zacząć tak naprawdę.
2: Ale tak, te procesy są rozpoczęte. Jest kilka samorządów, które były do tego lepiej przygotowane, miały już pozwolenia na budowę i te inwestycje będą rozpoczynane w tym roku. Natomiast niektóre musiały się trochę lepiej przygotować, z racji też swojej skali. No mają bardziej skomplikowaną sytuację, ale to od nikogo nie zdejmuje odpowiedzialności. Trzeba przygotowywać projekty, które nie tylko służą miejscom schronienia, ale są doraźnie wykorzystywane, na przykład jako miejsca podziemnego parkingu. ciągu, tak żeby to miało też i ekonomiczne uzasadnienie.
1: To będziemy czekać, aż samorządy zabiorą się za budowę, już realnie będą wbijać łopaty, no a w sprawie systemów alarmowych to pewnie okaże się, obyśmy nigdy się nie przekonali, czy będą wpadki i czy wszystko skutecznie działa w województwie łódzkim. Mam nadzieję, że nie będziemy mieli okazji tego sprawdzić. Porozmawiajmy o pieniądzach. To może pewnie podnieść ciśnienie niektórym o poranku. Chociaż może nie wszystkim. Nowa propozycja podatkowa. Rząd chce wprowadzić 3 progi podatkowe. Skorzystają ci zarabiający przyzwoicie na tym. Ja słyszałem wypowiedzi polityków lewicy. Oni mówili, że to jest wprowadzenie progresji podatkowej. Zawsze o to apelowali. No ale nie problem polega na tym, że tak naprawdę ci najsłabiej usytuowani, najbiedniejsi w ogóle na tym nie skorzystają i nawet jeśli uda się wprowadzić te 3 progi podatkowe, to nie odczują tego w swojej kieszeni.
2: Znaczy mamy trochę więcej niż 3, znaczy progów mamy 3, ale stawek podatkowych mamy trochę więcej, bo tą zerową stawkę też nie zapominajmy, kwotę wolną od podatku 30 tysięcy, później ten przedział od 30 do 130 tysięcy opodatkowanym progiem 12%.
1: Później 24.
2: Tak, później 24 tak od 130 do 150 i powyżej 32%.
1: No, sprowadza się to do tego, że tak naprawdę ci najbiedniejsi czy najgorzej usytuowani nie odczują żadnej zmiany.
2: To nie do końca jest tak. Wszyscy tą zmianę odczują. Natomiast no, ci lepiej usytuowani, ta klasa średnia, na której dzisiaj był największy nacisk podatkowy, głównie skupiony na etatowcach, no, jest ulżony. Troszeczkę będzie bardziej zostawało w kieszeni pod koniec roku. Szczególnie jak ktoś właśnie tak gwałtownie wpadał z 12% na
1: 30%. Specjalnie o to pytam, dlatego że Lewica szła do wyborów chociażby z propozycją emerytury wolnej od podatku, wolnych od obciążeń. Włodzimierz Czarzasty mówi, że to początek zmian podatkowych po ogłoszeniu przez ministra finansów i premiera Donalda Tuska właśnie tych propozycji dla klasy średniej. Czy można liczyć, że wśród tych nowych propozycji, jeżeli to początek, to pewnie pojawią się jakieś kolejne, będzie właśnie emerytura wolna od podatków? To by na pewno emerytom realnie ulżyło.
2: Jasne, że tak i w ogóle byśmy chcieli, żeby kwota wolna od podatku była równa 12-krotności podstawowego wynagrodzenia.
1: Bo to może trzeba było się za to zabrać w takim razie.
2: Tak, natomiast to są koszty budżetowe, które też trzeba wtedy uzupełnić. Z natury rzeczy potrzeby są nieograniczone, a jedyne ograniczenie daje nam właśnie budżet państwa. Przy dzisiejszym obciążeniu, jeżeli chodzi o zagwarantowanie bezpieczeństwa polskich granic, doposażenia polskiej armii, no musimy te rzeczy ważyć i o ile ja naprawdę jestem zwolennikiem podnoszenia kwoty wolnej od podatku, no to dzisiejsze koszty budżetowe, które by z tego tytułu wynikały, są nie do zaakceptowania przy tych wydatkach, które mamy właśnie na zabezpieczenie polskich granic, ochronę zdrowia.
1: Czyli nie będzie kwoty wolnej od podatku wyższej i nie będzie emerytury bez podatku.
2: W tym momencie budżet na to nie pozwala, ale to nie jest powiedziane, że kierunek, który żeśmy obrali, nie jest dobry, jest wręcz, bym powiedział, lewicowy, bo ta progresja się pojawia. Im więcej progów, tym lepiej. Może nawet to powinien
1: być... Bogaci zapłacą więcej, to też trzeba przyznać. Duże korporacje sfinansują
2: to mówimy o CIT-ie, tak. To mówimy o przychodach firm, które mają powyżej 100 milionów, przepraszam, 50 milionów euro, czyli około 200 milionów złotych.
1: No i zapłacą też ci, którzy zarabiają najlepiej, czyli ta danina solidarnościowa zostanie podwyższona. To są przychody już, proszę państwa, powyżej miliona, także...
2: Dlatego mówimy tutaj o jakby kolejnym progu, to nie jest bezpośrednio...
1: Pewnie tego podatku nigdy nie zapłacimy.
2: No, to jest wpływ do budżetu państwa około 2 miliardów złotych, czyli są ludzie, którzy ten podatek, daninę solidarnościową płacą, ale dzisiaj powinniśmy też porozmawiać o czymś jeszcze innym, o czym może za mało mówimy, że powinniśmy mniej obciążać koszty pracy, a powinniśmy bardziej obciążać bogactwo tych, którzy to bogactwo posiadają, czyli nie przychód, a stan posiadania majątku. Mamy grupę 100 najbogatszych Polaków, gdzie już nie ma milionerów. Czy Polska biednieje? Nie, są już tam sami miliarderzy. Więc może warto porozmawiać o podatku od bogactwa, niezależnie od tego, czy ktoś w danym roku ma przychód, czy tego przychodu nie ma. No powinien się też zrzucać, bo żyje, funkcjonuje w gospodarce.
1: Panie wojewodo,
2: która
1: na koniec,
2: jest dzisiaj bo czas, zagrożona.
1: Bo czas nam się kończy. Chciałem zapytać, będzie wspólna lista wyborcza koalicji rządzącej? Ja czytałem najnowszy sondaż Instytutu Badań Polster dla Super Expressu. Taka koalicja mogłaby zdobyć grubo ponad 40% głosów. Jest to możliwe? Słyszałem, że Lewica stoi na przeszkodzie.
2: Lewica nie stoi na przeszkodzie. Lewica myśli w kategoriach odpowiedzialności za to, kogo reprezentuje. I dzisiaj start na wspólnych listach z Koalicją Obywatelską, z PSL-em, no doprowadza do takiego właśnie, do takiej sytuacji, kiedy nie wiemy, co zrobić między innymi z małżeństwami jednopłciowymi.
1: No tak, ale
2: jeżeli dzisiaj Lewica miałaby...
1: Jeżeli prawica by doszła do wyborów, to tych małżeństw na pewno by nie było, bo były wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński zapowiada, że na przykład rozporządzenie ministra cyfryzacji od razu trafi do kosza.
2: Ale dzisiaj nie sumują się poparcie dla Lewicy czy Koalicji Obywatelskiej 1:1. To nie zawsze 2+2=4 i my dzisiaj raczej stoimy na stanowisku takim, że wszystkie partie lewicowe powinny sformułować wspólny blok wyborczy i Nowa Lewica i PPS i Unia Pracy
1: i Partie Razem również?
2: Ugrupowanie pani Senyszyn, czy to stowarzyszenie. Do Partii Razem to jest pytanie o to, kim oni chcą być. Czy oni chcą być Korwin-Mikke polskiej polityki na obrzeżach parlamentaryzmu i tylko brać subwencje i nie brać odpowiedzialności? Czy chcą być partią odpowiedzialną, taką, która nie tylko idzie z programem, ale ten program też realizuje?
1: I tu musimy postawić kropkę, czas nam się kończy, jak państwo słyszą, no będzie trudno o tą wspólną listę wyborczą, ale do wyborów ponad jeszcze rok, kto wie, zobaczymy. Bardzo dziękuję. Grzegorz Majewski, wicewojewoda łódzki, Nowa Lewica, był moim i państwa gościem w poniedziałek. Dziękuję.
2: Dziękuję serdecznie, dobrego tygodnia państwu życzę.
0: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl. Radio Łódź.

rzeki i faceci w czerni. Powódź tysiąclecia, pielgrzymka papieża, dzień niepodległości i ruchome schody, pierwsze namiętności i bite samochody.

dość, że nie dość, że nie dość, że nie dość. Nie dość, że żywy, to do tego szczęśliwy.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie czasem się ich boję.

0: Jest szósta.
1: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
0: Czas na wiadomości, Remigiusz Fladrowski.
2: Tragiczny wypadek na drodze ekspresowej w Łódzkiem. Nie żyją dwie osoby, a jedna jest ranna. Jezdnia w kierunku Wrocławia jest zablokowana. Przez dwa dni z łódzkiego lotniska nie będzie żadnego regularnego lotu. Szykuje się skromny zimowy rozkład lotów. Status małego świadka koronnego dla szefa upadłej giełdy Zonda Krypto może to dziś ogłosić minister sprawiedliwości. W końcu do regionu wraca lato, będzie sporo słońca i do 23 stopni. Dwie osoby zginęła, jedna jest ranna w zderzeniu dwóch samochodów ciężarowych oraz busa na ekspresowej S8 w Łódzkiem. Do wypadku doszło przed godziną 5 na 368 km drogi w kierunku Wrocławia. Jezdnia w kierunku Wrocławia jest zablokowana. Mniej lotów z łódzkiego lotniska, a szykuje się skromniejsza zimowa siatka połączeń. Z rozkładu znikną rejsy do Brukseli i Charleroi, a rzadziej niż obecnie samoloty będą latały do Londynu Stansted. Konsekwencją zmian mogą być dwa dni w tygodniu bez ani jednego regularnego rejsu pasażerskiego. Jak będzie wyglądało latanie z Łodzi zimą, sprawdzał nasz reporter Jakub Jędrzejewski.
3: Największa zmiana dotyczy Brukseli-Charleroi. To połączenie zniknie wraz z końcem października.
4: Jego zamknięcie jest wynikiem zamknięcia naszej bazy na lotnisku Bruksela-Charleroi i ograniczenia liczby tras z tego lotniska w całej naszej siatce.
3: Przekazała Radiu Łódź Alicja Wójcik-Gołębiowska, rzeczniczka linii Ryanair. Do Londynu Stansted zamiast 6 rejsów tygodniowo będzie 5. Pojawią się loty w piątki, ale nie będzie ich we wtorki i środy. W te dwa dni w systemie nie ma obecnie również żadnego innego regularnego połączenia z Łodzi. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
2: To warto wspomnieć, że w ubiegłym roku lotnisko obsłużyło rekordowe prawie 500 000 pasażerów.
5: Więcej na radiołódź.pl.
2: Status małego świadka koronnego rysuje się przed szefem upadłej giełdy Zonda Krypto. Dziś może to ogłosić minister sprawiedliwości, a politycy koalicji oczekują wyjaśnienia sprawy, w której klienci upadłej giełdy kryptowalut stracili co najmniej 350 milionów złotych. Małgorzata Naukowicz.
6: Zdaniem wicepremiera ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego z Lewicy, Przemysław Kral może mieć sporo do powiedzenia, między innymi na temat finansowania kampanii wyborczych.
7: Kibicuję temu, żeby pan Kral otrzymał status świadka koronnego, bo to oznacza, że wyświetlimy dużo chorych, patologicznych interesów, które za rządów PiS-u było realizowanych, które powinny być wyjaśnione.
6: Wyjaśnienia sprawy oczekuje też europoseł Rozwoju Plus Waldemar Buda.
8: To, z kim miał pan Kral relacje, to jest drugorzędna sprawa z punktu widzenia obywateli, którzy stracili miliony. Dla mnie to jest najważniejsze.
6: Prezes giełdy kryptowalut Zonda Krypto zniknął w kwietniu po tym, jak okazało się, że klienci jego firmy nie mogą odzyskać pieniędzy zainwestowanych w kryptoaktywa. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
2: Będzie kolejna próba zmiany prawa łowieckiego. Autorzy obywatelskiego projektu ustawy chcą m.in. okresowych badań dla myśliwych, wprowadzenia publicznego rejestru polowań i ich większej odległości od zabudowań. Do początku września trwa zbiórka podpisów prowadzona m.in. przez Partię Zielonych, ale także polityków Unii Centrum. O tę próbę zaostrzenia prawa łowieckiego zapytamy porannego gościa Radia Łódź, wiceprzewodniczącą Partii Unia Centrum, łódzką posłankę Ewę Szymanowską. Ta rozmowa o 8.10. Od wczoraj w urzędach stanu cywilnego można dokonywać transkrypcji zagranicznych aktów małżeństw par jednopłciowych. Umożliwiają to nowe, neutralne formularze. Pierwsze takie dokumenty udało się już wydać, ale sprawa budzi ogromne emocje. Część samorządowców, jak na przykład w Bełchatowie, zapowiada sprzeciw i możliwą odmowę rejestracji. Będą kontrole wojewodów. Z krótkiej ulicy zrobili sobie tor wyścigowy. Będzie próg zwalniający na ulicy Fabrycznej w Bełchatowie. Na 200-metrowym odcinku kierowcy przekraczali dozwoloną prędkość i hałasowali w nocy. Progu domagali się także mieszkańcy, wyjaśnia prezydent Bełchatowa Patryk Marian.
9: Niektórzy mieszkańcy, którzy poruszają się pojazdami, nie stosowali się do obowiązujących przepisów. Dodatkowo mieliśmy też tam różne zdarzenia, gdzie jeden z pojazdów naprawdę bardzo szybko przekroczył prędkość i uderzył w okoliczne barierki. W związku z czym postanowiliśmy zamontować próg zwalniający.
2: Jednocześnie wprowadzono tam ograniczenie prędkości do 20 km na godzinę. Były wiceprezes Widzewa Łódź Michał S. podejrzany o kierowanie aferą mieszkaniową po roku opuści areszt. Najpierw musi wpłacić rekordowe poręczenie majątkowe w wysokości 7 milionów złotych. Prokuratura zarzuca Michałowi S. kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i oszustwa na gigantyczną skalę. Według śledczych poszkodowanych jest ponad 3000 osób, a straty przekraczają 600 milionów złotych. Chodzi o pieniądze wpłacane na mieszkania, których budowy nigdy nie dokończono. W samej Łodzi poszkodowani wciąż czekają na lokale m.in. przy ulicach Tuwima i Łozowej. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 6.30.
10: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: Bardzo chłodny poranek, tylko 7 stopni w Łodzi i regionie, jednak nadchodzący wtorek będzie znacznie przyjemniejszy. Termometry pokażą od 20 do 23 stopni. Całkiem sporo słońca, choć zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Do tego też wiatr słaby i umiarkowany, wschodni i północno-wschodni. Na barometrze 1020 hektopaskali, warunki biometeo korzystne, więc prognoza na pewno sprzyja do realizacji swoich planów.
10: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
1: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: Wtorek, 25 sierpnia, 6 minut po godzinie 6 zaczynamy nasze poranne spotkanie w Radiu Łódź. Są z Państwem Patryk Lewy i Kuba Janik. Zapraszamy do godziny 9. Na początek It's My Life i No Doubt.

0: 10 minut po godzinie 6.
1: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: Mamy już wtorek, 25 dzień sierpnia, czyli 237 dzień roku. To z kolei oznacza, że do końca 2026 pozostało 128 dni, a astronomiczne lato minie za 28 dni. Słońce pojawiło się w Łodzi o 5.43, zajdzie o 19.45. Dzień potrwa 14 godzin i 2 minuty. Jest krótszy od najdłuższego o 2 godziny i 39 minut i dłuższy od najkrótszego o 6 godzin i 15 minut. Imieniny obchodzą Patrycja, Luiza i Ludwik, a także Michał, Tomasz czy Grzegorz. Przesyłamy zatem dużo pozdrowień i składamy najserdeczniejsze życzenia, a święta nietypowe na dziś także się pojawiają. Tutaj Dzień Polskiej Żywności czy Dzień Zupy Błyskawicznej. Jest także przysłowie na dziś związane z imieniem Luiza, gdy na Luizy ładnie, śnieg późno spadnie. Jesteśmy z Państwem do godziny 9, a za chwilę powiem więcej, co w naszym programie. Najpierw jednak Sorry Boys i Mapy Gwiazd.

0: 18 minut po godzinie 6. Poranki w Radiu Łódź to nie tylko dobra energia, ale też sprawdzone informacje. Dzisiaj oprócz przeglądu prasy przeniesiemy się m.in. na łódzkie lotnisko. To może zostać zimą z dwoma dniami w tygodniu bez żadnych regularnych lotów pasażerskich. Ryanair wycofuje połączenie do Brukseli Charleroi, bo likwiduje tam swoją bazę, ale ogranicza też częstotliwość lotów do Londynu Stansted.
1: Zmiany wynikają z przejścia na zimowy rozkład lotów, który obejmuje całą siatkę i wszystkie lotniska w Europie.
2: No na pewno jakieś utrudnienie jest.
3: Jest to tragedia. Londyn jest bardzo duże obłożenie, więc to będzie masakra.
0: Czy to koniec zmian i jak będzie wyglądała zimowa siatka połączeń? O tym po godzinie 7 w relacji naszego reportera. Później wybierzemy się na łódzkie stoki. Mieszkańcy poprosili Radio Łódź o interwencję, bo boją się o swoje bezpieczeństwo. Konkretnie chodzi o przystanki tramwajowe usytuowane na skrzyżowaniu ulic Telefonicznej i Chmurnej.
4: Coraz to więcej jest samochodów, no i po prostu nie uważają, a tutaj tak trzeba wyjść trochę wcześniej.
5: Proszę pana, muszę coś kombinować, dalej iść.
6: Na pewno nie jest bezpieczny ze względu na to, że tutaj w ogóle nie ma wygrodzonego tego przystanku.
7: Jak ktoś się śpieszy, niebezpieczny jest po prostu.
0: A problem w tym, że przystanki nie mają wiat i bezpośrednio graniczą z jezdnią. Jak wynika z relacji mieszkańców, kierowcy nie uważają na osoby wychodzące z tramwajów. Te relacje reporterskie w Radiu Łódź po godzinie 7, później także rozmowa z naszym porannym gościem. Dziś po godzinie 8 Maciej Trojanowski porozmawia z Ewą Szymanowską, łódzką posłanką i wiceprzewodniczącą partii Unia Centrum, a poruszane tematy to m.in. kolejne próby zmiany prawa łowieckiego. Dodajmy, że to już kolejna próba, bo poprzednie zakończyły się niepowodzeniem. Czy to się zmieni? Na pewno zapytamy. Porozmawiamy również o aferze dotyczącej giełdy Zonda Krypto i nowych informacji ujawnionych przez Wirtualną Polskę i TVN24. Te i inne tematy o 8.10, a na koniec naszego porannego spotkania także podróżowanie z radiem. Dzisiaj zabierzemy Państwa do Opola.

serce bije wciąż. Myśli zalewa mrok. Znikamy cicho.

0: Słuchasz Radia Łódź.
1: Ogłoszenie społeczne. Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś. Ogłoszenie społeczne.
2: Tu Radio Łódź, jest 6:30. Wiadomości w skrócie. Remigiusz.

0: Zdrowski.
1: Dwie osoby zginęły, a jedna została ranna w zderzeniu dwóch samochodów ciężarowych oraz busa na ekspresowej S8 w Łódzkiem. Do wypadku doszło przed godziną 5 na 368 km drogi w kierunku Wrocławia. Jezdnia w kierunku Wrocławia jest zablokowana. Ludzkie kości znaleziono na cmentarzu przy ulicy Ogrodowej w Łodzi. Kości zauważył w niedzielę spacerowicz i poinformował o tym policję. Prokuratura ustala teraz, do kogo należą odnalezione szczątki ludzkie i w jakich okolicznościach znalazły się na powierzchni ziemi. Status małego świadka koronnego może otrzymać szef upadłej giełdy Zonda Krypto Przemysław Kral. Może to dziś ogłosić minister sprawiedliwości. Politycy koalicji oczekują wyjaśnienia sprawy, w której klienci upadłej giełdy kryptowalut stracili co najmniej 350 milionów złotych. Będzie mniej lotów z łódzkiego lotniska, a szykuje się skromniejsza zimowa siatka połączeń. Z rozkładu znikną rejsy do Brukseli, Charleroi, a rzadziej niż obecnie samoloty będą latały do Londynu Stansted. Konsekwencją zmian mogą być 2 dni w tygodniu bez ani jednego regularnego rejsu pasażerskiego. Będzie próg zwalniający na ulicy Fabrycznej w Bełchatowie. Na 200-metrowym odcinku kierowcy przekraczali dozwoloną prędkość i hałasowali w nocy. Jednocześnie wprowadzono tam ograniczenie prędkości do 20 km na godzinę. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podziękował premierowi Wielkiej Brytanii Jeremy'emu Burnhamowi za przyjazd do Kijowa na spotkanie koalicji chętnych. To była pierwsza zagraniczna wizyta brytyjskiego premiera. Andy Burnham potwierdził podczas spotkania w Kijowie, że zatwierdził przekazanie Ukrainie technologii produkcji pocisków manewrujących Storm Shadow. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 7.
0: W Łodzi i regionie dziś od 20 do 23 stopni, jednak dzisiejszy poranek bardzo rześki, termometry pokazują tylko 8 stopni. W dzień pogodnie, zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, wiatr słaby i umiarkowany wschodni i północno-wschodni. Ciśnienie będzie rosnąć 1020 hektopaskali obecnie, jednak warunki biometeo są korzystne.

0: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
1: Wtorek, 25 dzień sierpnia, na zegarze 27 minut do godziny 7. Witamy się z Państwem raz jeszcze i zapraszamy do godziny 9.

0: Za 22 minuty będzie siódma.
1: Przegląd prasy.
0: A na początek Dziennik Łódzki i dobra informacja dla kierowców, bo już wkrótce mają skończyć się roboty drogowe na północnej w Łodzi. Jak poinformowali urzędnicy nadzorujący inwestycje, remont przebiega zgodnie z planem. Remont ulicy Północnej na odcinku od ulicy Franciszkańskiej do ulicy Sterlinga rozpoczął się w wakacje. Na ten moment drogowcy zakończyli już układanie asfaltu po północnej stronie drogi i rozpoczęli prace rozbiórkowe na nitce w kierunku ulicy Źródłowej. Gdy obie strony jezdni zostaną odnowione, wykonawca ułoży ostatnią warstwę ścieralną asfaltu już na całej drodze. A wraz z wymianą nawierzchni trwają także prace przy remoncie chodników. Nowością będzie przejazd dla rowerzystów, który będzie kontynuacją ciągu pieszo-rowerowego wybudowanego w trakcie remontu ulicy Północnej wzdłuż Parku Staromiejskiego. Prace mają zakończyć się jeszcze we wrześniu. Trzymamy zatem kciuki. Teraz Wirtualna Polska i nowości w systemie kaucyjnym. Zwrot pustych opakowań ma być nie tylko prostszy, ale też wygodniejszy dla konsumentów. Wkrótce część butelkomatów może przestać drukować papierowe bony, a należna kaucja będzie trafiała bezpośrednio na kartę płatniczą. Nowe urządzenia mają pojawić się najpierw na Mazowszu, a później także w innych dużych miastach. Rozwój nowych butelkomatów, jak czytam, ma być rozłożony w czasie. Według przedstawionych planów uruchamianych ma być około 15 urządzeń tygodniowo. Po Warszawie i regionie Mazowsza kolejne automaty mają trafić m.in. do Poznania, Wrocławia, Krakowa czy Łodzi. Docelowo skala tego przedsięwzięcia ma być znacznie większa. W perspektywie kilku lat w naszym kraju może działać się nawet 4000 takich urządzeń, które umożliwią zwrot kaucji w nowej formule. I co ważne, plan zakłada także zlokalizowanie automatów na osiedlach mieszkaniowych, w miejscach często odwiedzanych przez turystów, a także poza bezpośrednim sąsiedztwem dużych placówek handlowych. Na koniec jeszcze Dziennik Łódzki i ranking prezydentów budzących największe emocje i wywołujących największe zainteresowanie. Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska znalazła się w ścisłej czołówce. Tak wynika z badań Instytutu Monitorowania Mediów. Ten instytut zbadał prawie 800 postów opublikowanych na profilach prezydentów miast wojewódzkich na Facebooku. Te zebrały ponad 550 tysięcy interakcji. Lider zestawienia to prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, który, jak czytam, zdystansował konkurencję. Jego konto uzyskało prawie 330 tysięcy interakcji, czyli niemal 60% wszystkich. Na drugim miejscu prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, a tuż za nią na trzecim miejscu prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.

Za 12 minut będzie godzina 7. Wkrótce wyjedziemy na drogi w Łodzi i regionie. Będą także wiadomości, a w nich o prawie łowieckim do zmiany. W ciągu ostatnich 10 lat w Polsce zginęło 28 osób w związku z polowaniami. Powiemy także o niebezpiecznym przystanku na stokach w Łodzi. Ludzie stoją tam na jezdni, a kierowcy nie są zbyt uprzejmi. To już za kilka minut.

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
3: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
4: Ale rzeczywiście, no przecież to jest ewidentnie.
5: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
3: Panie ministrze, w polityce
5: było...
3: nie jest pan od wczoraj w polityce.
6: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
7: Czy to jest polityczny trolling?
8: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
9: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
10: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
6: Gość Radia Łódź.
2: Najważniejsza rozmowa w regionie.
6: Od poniedziałku do piątku po 8:10.

0: Marcin Trajanowski
1: i Michał Dąbrowski.
0: Zapraszamy!
2: Polszczyzna to temat fascynujący, ale i nieoczywisty.
3: Co w Radiu Łódź udowadniają dr Izabela Różycka
2: i profesor Joanna Satoła-Staśkowiak?
4: We współczesnej polszczyźnie około 200 osób ma nazwisko Bałuta, a ponad 1300 Bałut.
5: Realizujemy kamienie milowe, jeszcze powie ktoś, albo część pieniędzy zapisanych w kamieniach milowych. To są, proszę Państwa, takie sformułowania prawie, że z poezji.
6: No tak, jakaś metafora.
5: Przesada.
2: Nawiasem mówiąc, we wtorki i czwartki o 14.40.
3: Zapraszamy Małgorzata Warzecha
2: i Anna Groblińska.
7: Autopromocja. Reklama.
8: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej soczystej marakuji i kruchej deserowej czekolady.
9: Egzotycznie świeże.
8: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
9: Słodkie, tak. Orzeźwiające? A jakże?
8: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
10: Znowu zajechałem ci drogę, znowu blokuję chodnik, znowu stoję na awaryjnych. To ja, twoja złotówa z Rydwanów Miasta. Złotówy z Rydwanów Miasta polecają się.
11: Let's do it!
10: Rydwany Miasta, alternatywa dla drogich przejazdów.
11: Oh yeah!
10: Zamów 512 50 40 30. Dobra cena gwarantowana.
11: Let's do it!
12: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
13: A, to pewnie szefa długo nie będzie.
12: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błysk i wszystko gotowe.
13: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
12: No w Brikomanie, a gdzie?
14: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman, zmieniamy ceny na dobre.
15: Pierwszy dzwonek już za chwilę. Łap szkolne okazje w Dino. Wybierz artykuły marki Gryzmaki, a całą ofertę szkoła sprawdź na marketdino.pl. Dino. Najbliżej ciebie.
7: Po reklamie.
16: Za minutę będzie siódma. Sprawdzamy sytuację na drogach. W naszym studiu Kuba Jędrzejewski.
17: Dzień dobry. Dzień dobry. Uwaga, kierowcy na drodze S8, są utrudnienia po wypadku na jezdni w kierunku Tomaszowa Mazowieckiego, jadąc od Warszawy. Na wysokości Czerniewic zderzyły się dwie ciężarówki i bus. Jak mówi rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie, Aleksandra Cieślak, do wypadku doszło po tym, jak jeden z samochodów zatrzymał się na poboczu.
18: Kierujący cysterną przewożącą piasek, czyli ciągnikiem śródłowym marki MAN, zatrzymał się na poboczu, ponieważ złapał gumę i chciał wymienić oponę. Na miejsce dojechali do niego jego dwaj znajomi, którzy podróżowali Fordem Transitem, aby pomóc mu w wymianie koła. I w momencie, kiedy wymieniali oponę, uderzył w nich 37-letni mężczyzna kierujący ciągnikiem siodłowym marki Volvo.
17: Na miejscu pracują służby, które kierują na objazdy przez Czerniewice, Lechut i Emilianów, bo droga jest zablokowana. Niestety jest to wypadek śmiertelny. Dwie osoby nie żyją i jedna została ranna. Kolejny raport z dróg za pół godziny.
16: Słuchają Państwo Radia Łódź, jest siódma. Wiadomości, Remigiusz Fladrowski.
19: Prawo łowieckie do zmiany. W ciągu ostatnich 10 lat w Polsce zginęło 28 osób w związku z polowaniami. Niebezpieczny przystanek na stokach w Łodzi. Ludzie stoją na jezdni, a kierowcy nie są zbyt uprzejmi. Dzień niepodległości Ukrainy z obietnicą technologicznego wsparcia od Brytyjczyków. W końcu do regionu wraca lato, będzie sporo słońca i do 23 stopni. Łódzcy społecznicy chcą zmiany prawa łowieckiego. W grę wchodzi bezpieczeństwo spacerujących w lasach i większa kontrola nad tym, gdzie i jak odbywają się polowania. Do końca sierpnia trwa zbieranie 100 tysięcy podpisów pod obywatelskim projektem ustawy. Jak mówi Magdalena Gałkiewicz z Zielonych, w ciągu ostatnich 10 lat w Polsce zginęło 28 osób, a 65 zostało rannych w związku z polowaniami. Akcji towarzyszy w Łodzi wystawa plakatów, które zwracają uwagę na zagrożenia związane z polowaniami.
20: Te prace mówią wprost. Uważaj, bo możesz zostać pomylony z dzikiem. Uważaj, bo możesz zostać postrzelony na progu swojego domu. Uważaj, bo możesz spotkać w lesie człowieka uzbrojonego, który może być pod wpływem alkoholu.
19: Wystawę można oglądać w Łodzi przy Włókienniczej 3 do 2 września, a już dziś o próbę zaostrzenia prawa łowieckiego zapytamy porannego gościa Radia Łódź. wiceprzewodniczącą partii Unia Centrum, łódzką posłankę Ewę Szymanowską. Ta rozmowa o 8.10.
0: Więcej na radiołódź.pl.
19: Niebezpieczny przystanek na Stokach w Łodzi. Ludzie obawiają się o swoje bezpieczeństwo. Mowa o przystanku telefoniczno-chmurna przy ulicy Wodospadowej. Do tramwaju można wsiąść i z niego wysiąść jedynie z jezdni, a to duże ryzyko. Szczegóły zna Kacper Józefowicz.
1: Z relacji okolicznych mieszkańców wynika, że kierowcy nie ułatwiają im korzystania z tego przystanku, ponieważ często się nie zatrzymują. Samochody przejeżdżają bardzo blisko pasażerów. Jak zauważa radny osiedla Stoki Sikawa pod górze Michał Burzykowski, bezpieczeństwo mogłoby poprawić przede wszystkim ograniczenie prędkości.
11: Maksimum 30 na godzinę, dlatego że jest bardzo dużo sytuacji niebezpiecznych. Wysiadają dzieci. Teraz będzie wrzesień, październik. Dzieci będą wracały ze szkoły 139 z górki. I niestety takie sytuacje będą się zdarzały.
1: Zarząd Dróg Transportu poinformował nas, że w ramach tymczasowego rozwiązania w najbliższym czasie przy przystanku obok ulicy Chmurnej zostanie utworzony azyl na jezdni dla pasażerów.
19: Problem doczeka się rozwiązania przy okazji przebudowy torowiska na ulicy Telefonicznej, nie wiadomo jednak kiedy. Utrudnienia na łódzkim lotnisku. Tej zimy we wtorki i środy może nie być żadnych regularnych lotów pasażerskich z łódzkiego lotniska. Z rozkładu znikną rejsy do Brukseli i Charleroi, a samoloty do Londynu Stansted będą latały rzadziej. Pasażerowie obawiają się kłopotów.
21: Jest to tragedia.
22: No na pewno jakieś utrudnienie jest.
21: Londyn jest bardzo duże obłożenie, więc to będzie masakra.
23: To utrudnienie dla wielu ludzi. No przecież loty do Londynu były bardzo obłożone tutaj.
22: Kiedyś było tego chyba więcej.
24: Będzie to jakaś niedokrotność.
19: Oprócz regularnych połączeń ważną częścią działalności portu pozostają loty czarterowe. Koniec wyścigów na ulicy Fabrycznej w Bełchatowie. Miasto zamontowało tam próg zwalniający po licznych sygnałach od mieszkańców. Ci skarżyli się na zbyt szybką i głośną jazdę samochodów. Więcej reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski.
25: Jak relacjonowali mieszkańcy, krótki odcinek bywał wykorzystywany przez niektórych kierowców niemal jak tor wyścigowy.
26: Tragedia, proszę pana, tu jest rajd.
27: Różni wariaci na motorach jeździli nie tylko samochodami, przekraczali szybkości.
25: Władze miasta postanowiły ostudzić zapędy niektórych kierowców.
28: Postanowiliśmy zamontować próg zwalniający na przejściu dla pieszych, więc w takiej lokalizacji i tak powinniśmy wytracać prędkość.
25: Mówił prezydent Bełchatowa Patryk Marian. Nowy próg ma wymusić spokojniejszą jazdę i poprawić bezpieczeństwo. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
19: Na ulicy Fabrycznej obowiązuje też ograniczenie prędkości do 20 km na godzinę. Ważne symboliczne wsparcie, istotne deklaracje pomocy. Tak nad Dnieprem komentowane jest wczorajsze spotkanie koalicji chętnych, które zorganizowano w Kijowie. Miejsce spotkania było nieprzypadkowe, bo wczoraj Ukraińcy obchodzili swój Dzień Niepodległości. O szczegółach Paweł Buszko.
29: Szczególnie istotna była wizyta pierwsza zagraniczna brytyjskiego premiera Andy'ego Burnhama. Zapowiedział on przekazanie Ukraińcom licencji na produkcję rakiet Storm Shadow. To ważna deklaracja, ale na rozpoczęcie produkcji trzeba będzie poczekać. Wciąż palącym problemem na Ukrainie jest deficyt rakiet do wyrzutni Patriot, które jako jedyne mogą strącać rosyjskie pociski balistyczne. W ich zakupie pomóc może 6 miliardów euro europejskiej pomocy, która wczoraj także została potwierdzona podczas spotkania koalicji chętnych. Paweł Buszko, Polskie Radio.
19: To tyle w tych wiadomościach. Na kolejne zapraszam o 7.30.
16: W Radiu Łódź serwis sportowy Michał Malinowski.
17: Dzień dobry. Rozpoczynamy od transferów. Najpierw koszykarski. Do UKS-u Kulpak dołącza Adam Łapeta, były reprezentant Polski oraz jeden z najbardziej utytułowanych polskich środkowych. W swojej karierze zdobył m.in. 6 razy Mistrzostwo Polski. Doświadczenie zdobywał na najwyższym poziomie zarówno w Polsce, jak i za granicą, rywalizując również na parkietach europejskich. A teraz piłkarski. Drużynę Widzewa wzmocnił Darian Malesz. Szwajcarski skrzydłowy grał we włoskiej Genoi oraz szwajcarskim FC Basel. Ostatnie 3 sezony spędził w rodzimym Young Boys Berno. Malesz może grać na prawym skrzydle i w środku pola. Ma 25 lat. Nieoficjalnie kosztował Widzew 500 000 euro. W Łodzi podpisał 3-letni kontrakt. Trudny, ale wygrany mecz Polek. Siatkarki reprezentacji Polski wygrały z Łotyszkami 3-1 w rozgrywanym w Stambule spotkaniu grupy A Mistrzostw Europy. Polki do zwycięstwa poprowadziła Monika Lampkowska, zdobywczyni 17 punktów. W grze biało-czerwonych nie brakowało jednak przestojów. W trzeciej partii przegrywały już 8 punktami, ale odrobiły straty i odniosły zwycięstwo. Rozgrywająca Alicja Grabka miała świadomość braków w polskiej drużynie we wczorajszym spotkaniu.
2: Wydaje mi się, że ciężko znaleźć jakieś pozytywy tego spotkania. Jedyne dwa malutkie to to, że z 10-18 potrafiłyśmy wyciągnąć z tego seta, później spotkanie i że dzisiaj wszystkie dziewczyny pojawiły się na boisku. To jest druga rzecz, którą gdzieś tam wyróżniła. Wydaje mi się, że od początku brak trochę koncentracji z naszej strony. Nie wiem, czym jest spowodowane to, że z takim nastawieniem na spotkanie wyszłyśmy, ale cieszy to, że po prostu jest wyciągnięte, bo wierzę w to, że sukces się rodzi w bólach.
3: Dzisiaj Polki zmierzą się ze Słowenkami. Początek meczu o 18:00. I na koniec tenis. Kamil Majchrzak odpadł w pierwszej rundzie turnieju ATP w Winston-Salem. W spotkaniu 1/32 finału Majchrzak przegrał z Francuzem Benjaminem Boncim 4-6 i 6-7. Sport w Radiu Łódź także za 2 godziny, a na bieżąco oczywiście w internecie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
16: Słonecznie, choć chłodno, bo termometry pokazują tylko 9 stopni. Słońce będzie nam dzisiaj towarzyszyć, jednak od czasu do czasu zachmurzenie może być umiarkowane. Będzie przyjemnie, w regionie od 20 do 23 stopni, wiatr słaby i umiarkowany, wschodni i północno-wschodni. Ciśnienie 1020 hektopaskali będzie rosnąć, jednak dzisiaj powinniśmy się całkiem dobrze czuć, bo warunki biometeo są korzystne.
4: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
15: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
16: Nasze poranne spotkanie we wtorek 25 sierpnia na zegarze 8 minut po godzinie 7. Patryk Lewy, Kuba Janik, zapraszamy do godziny 9.

0: Middle of the Road w Radiu Łódź, 12 minut po godzinie 7. Teraz przenosimy się na lotnisko, bo już od jesieni, dwa dni w tygodniu, nie będzie żadnych lotów z Łodzi. Pasażerów korzystających z portu lotniczego imienia Władysława Reymonta na łódzkim Lublinku czeka niestety skromniejsza siatka połączeń. Z rozkładu zniknie Bruksela Charleroi, a linia lotnicza Ryanair ograniczy częstotliwość rejsów także do Londynu. W efekcie we wtorki i środy, poza wyjątkami w zimowym rozkładzie, nie ma żadnych regularnych lotów pasażerskich. Sprawie przygląda się reporter Radia Łódź Jakub Jędrzejewski.
1: Pasażerowie do Brukseli Charleroi po raz ostatni polecą z Łodzi 22 października, czyli chwilę przed zmianą z letniego na zimowy rozkład lotów. Z kolei do Londynu Stansted samoloty będą latały rzadziej, nie 6, a 5 razy w tygodniu. To dwie najważniejsze zmiany w zimowej siatce łódzkiego lotniska. Jak przekazała Radiu Łódź Alicja Wójcik-Gołębiowska, rzeczniczka linii Ryanair, pierwsza z tych decyzji związana jest ze zmianami, które irlandzki przewoźnik wprowadza w samej Belgii.
2: Zmiany wynikają z przejścia na zimowy rozkład lotów, który obejmuje całą siatkę i wszystkie lotniska w Europie. Jeżeli chodzi o połączenie do Brukseli, to jego zamknięcie jest wynikiem zamknięcia naszej bazy na lotnisku Bruksela, Charleroi i ograniczenia liczby tras z tego lotniska w całej naszej siatce.
1: W przypadku Londynu zmieni się układ dni, w których realizowane są połączenia. Zimą pojawią się rejsy w piątki, ale znikną we wtorki i środy. Właśnie w te dwa dni, poza wyjątkami w okresie świąteczno-noworocznym, w systemie rezerwacyjnym nie ma obecnie żadnego regularnego lotu z Łodzi.
3: No na pewno jakieś utrudnienie jest.
4: Jest to tragedia. Londyn jest bardzo duże obłożenie, więc to będzie masakra.
5: Będzie to jakaś niedogodność.
6: To utrudnienie dla wielu ludzi. No przecież loty do Londynu były bardzo obłożone tutaj.
3: Kiedyś było tego chyba więcej.
1: Zimą w siatce pozostaną Alicante, Malaga, Dublin, Mediolan, Bergamo, Birmingham i wspomniany już Londyn Stansted. Mniejsza liczba kierunków nie oznacza jednak, że pasażerowie zamierzają z Łodzi rezygnować. Dla wielu z nich znaczenie ma przede wszystkim bliskość portu względem miejsca zamieszkania.
6: Mieszkam w Łodzi. I na przykład nie chce mi się jeździć co najmniej 2 godziny na jakieś inne.
3: Lot bezpośredni, po prostu.
7: Bardzo dobrze, tylko że długo odprawy idą.
8: Tanio, tak, jest z Łodzi latać.
9: Tak jest lepiej niż było. Ile ludzi, tyle opinii będzie. Jedni sobie chwalą, drudzy niekoniecznie, tak?
8: Bardzo szybko, sprawnie.
6: Zdarza się, że na odprawę paszportową trzeba czekać na zewnątrz.
1: Pytanie więc, czy w sezonie letnim 2027 w systemach rezerwacyjnych pojawią się nowe kierunki?
2: Jeżeli chodzi o kolejne sezony, w tej chwili trwają prace nad rozkładami lotów w całej naszej siatce i nie mamy jeszcze dokładnych informacji, jak będą wyglądały połączenia w przyszłych sezonach z Polski.
1: Poza lotami rejsowymi łódzki port obsługuje również połączenia czarterowe, m.in. do Grecji, Tunezji czy Egiptu. Zimowy rozkład zacznie obowiązywać pod koniec października.
0: Dodajmy, w ubiegłym roku łódzkie lotnisko obsłużyło rekordowe blisko 500 000 pasażerów. Jednocześnie jednak port zakończył rok ze stratą w wysokości ponad 37 milionów złotych i wymagał wsparcia finansowego od miasta. A zmianom na łódzkim lotnisku przyglądał się Jakub Jędrzejewski.

O poranku w Radiu Łódź jeszcze przypomnienie dla kierowców, szczególnie dla tych, którzy poruszają się w okolicach Placu Kościelnego. Trwa tam rozbiórka torowiska, pojawiły się objazdy, ale też zmiany dla pasażerów łódzkiego MPK. Ulica Zgierska między Wojska Polskiego a Lutomierską jest jednokierunkowa, a z drogi skorzystają jedynie kierowcy jadący od Bałuckiego Rynku. Utrudnienia także dla tych, którzy jadą od Lutomierskiej i od strony Parku Śledzia. Należy pojechać objazdem przez Plac Kościelny i ulicę Kościelną. Zmienionymi trasami jeżdżą autobusy linii Z6 i N6, za to tramwajowe Z1 kursuje bez zmian, a o utrudnieniach na drogach już za chwilę więcej w Radiu Łódź.

0: Radio Łódź przyciąga jak magnes. Autopromocja.
1: Masz ucho do tytułów? Wakacyjna jazda. To konkurs właśnie dla Ciebie. Słuchaj Radia Łódź, a od poniedziałku do piątku między 9 a 12 usłyszysz 3 hasła, które naprowadzą Cię na tytuł piosenki. Odgadnij go, wyślij odpowiedź na adres konkurs@radiołódź.pl. Codziennie do wygrania podwójne bilety do Parku Rozrywki. Więcej na radiołódź.pl. Wsiądź do zabawy i wygraj!
2: Oszukał Cię ktoś przez telefon? Obrażają Cię w sieci i nie wiesz, co możesz z tym zrobić? Rozwód i nie masz pojęcia, od czego zacząć? To nie są tematy, o których myślisz, dopóki nie staną się Twoim problemem. Wtedy może być już za późno na pytania.
3: I tutaj zaczynam mieć problem adwokata, czyli nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
2: Adwokaci z Izby Adwokackiej w Łodzi mówią wprost. Bez prawniczego żargonu, za to z konkretami, które możesz wykorzystać od zaraz. To też prawdziwe historie, które dają do myślenia.
4: Przyjdzie moja koleżanka, odbierze od Ciebie pieniądze, możesz rzucić pieniądze przez balkon.
5: My nie żyjemy w Stanach Zjednoczonych, więc te setki tysięcy dolarów to tylko gwiazdy Hollywood.
2: Mecenasie jest sprawa. W czwartki o 13.40 w Radiu Łódź, a pogłębione rozmowy znajdziesz na radioloc.pl i w aplikacji mobilnej. Jakub Jędrzejewski, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
6: W sobotę 29 sierpnia od godziny 14 Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza na dożynki z województwem łódzkim w Czarnożyłach. Czekają na Was regionalne smakołyki, zespoły ludowe, prezentacja wieńców, atrakcje dla dzieci i plenerowe studio Radia Łódź. O godzinie 19 na scenie wystąpią Future Folk i Disco Star. Będzie tradycyjnie, muzycznie i radośnie. Dołączcie do wspólnego świętowania. Partnerem plenerowego studia Radia Łódź jest Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
7: Już w najbliższy poniedziałek, 31 sierpnia, Radio Łódź zaprasza na koncert z cyklu Open Stage Ether Jazzu. Zapraszamy na pełne elegancji, zmysłowości i wyjątkowych muzycznych emocji spotkanie z Patrycją Zarychtą, wokalistką, która z wyjątkową wrażliwością łączy jazzowe brzmienia, nastrojowe ballady i elegancję polskiej piosenki. Jej pełne emocji interpretacje, subtelny sposób prowadzenia melodii oraz niezwykła sceniczna atmosfera tworzą muzyczne spotkanie pełne klimatu i niedopowiedzeń. Początek o godzinie 19. Nie przegap wyjątkowego wieczoru z muzyką na żywo. Więcej o tym i kolejnych koncertach w ramach cyklu na radioloc.pl. Koncert poprowadzi Piotr Bielewski. Na koncert zaprasza partner cyklu Port Łódź.
8: Ostatnia niedziela. Tango Milonga czy Jesienne Róże. Mieczysław Fok to nie tylko jeden z symboli polskiej kultury XX wieku, ale i autor wykonań, które przeszły do historii polskiej piosenki. Te nieśmiertelne utwory w nowych symfonicznych aranżacjach wypełnią koncert finałowy 27. edycji festiwalu Kolory Polski. Znane pokoleniom Polaków melodie zaśpiewają Anastazja Simińska i Janek Traczyk, a łódzkich filharmoników poprowadzi Norbert Twórczyński. Do zobaczenia w sobotę 29 sierpnia o 19.00 w sali koncertowej Filharmonii Łódzkiej.
9: Pierwszy dzwonek już za chwilę. Łap szkolne okazje w Dino. Wybierz artykuły marki Gryzmaki, a całą ofertę szkoła sprawdź na marketdino.pl. Dino. Najbliżej Ciebie.
0: Po reklamie.
10: Wracamy na drogi w Łodzi i regionie. Ponownie Kuba Jędrzejewski, dzień dobry.
2: Zaczynamy od śmiertelnego wypadku i utrudnień na trasie S8. Jezdnia w kierunku Tomaszowa Mazowieckiego dla jadących od strony Warszawy jest zablokowana. Po tragicznym wypadku na wysokości Czerniewic zderzyły się tu dwie ciężarówki i bus. Jak wstępnie ustaliła policja, jeden z pojazdów zatrzymał się na poboczu z powodu uszkodzonej opony. Na miejsce przyjechały osoby, które pomagały w jej wymianie i wtedy uderzyła w nich kolejna ciężarówka. W wypadku zginęły dwie osoby, a jedna została ranna. Na miejscu pracują służby. Dla kierowców wyznaczono objazd przez Czerniewice, Lechów i Emilianów. Przenosimy się jeszcze do Łodzi. Warto omijać ulicę Pabianicką, Aleję Mickiewicza między Parkiem Poniatowskiego a Wólczańską. Kierowcy na mapie internetowej zgłaszają tu wypadek, a także Aleję Palki czy Limanowskiego przy Włókniarzy. A z informacjami z dróg wracam za pół godziny.
10: Tu Radio Łódź, jest 7.30. Najważniejsze wiadomości w skrócie. Remigiusz Pladrowski.
11: Łódzcy społecznicy do końca sierpnia zbierają 100 tysięcy podpisów pod obywatelskim projektem ustawy regulującej prawo łowieckie. Domagają się większej kontroli nad tym, gdzie i jak odbywają się polowania. W ciągu ostatnich 10 lat w Polsce zginęło 28 osób, a 65 zostało rannych w związku z polowaniami. Były wiceprezes Widzewa Łódź Michał S. podejrzany o aferę mieszkaniową opuści areszt. Wpłacono 7 milionów złotych w poręczenia majątkowego. W efekcie działalności Michała S. poszkodowanych zostało ponad 3000 osób, a straty przekraczają 600 milionów złotych. Chodzi o pieniądze wpłacane na mieszkania, których budowy nigdy nie dokończono. Długo wyczekiwany przejazd pod wiaduktem na ulicy Józefów w Kutnie jest już otwarty. Modernizacja trwała dłużej niż pierwotnie zakładano, ale w trakcie prac rozszerzono zakres prac. Teraz pod wiaduktem będą mogły kursować miejskie autobusy. Prezydent Karol Nawrocki ma jeszcze kilka dni, żeby zdecydować w sprawie bezpłatnego pilotażu e-dziennika. Na początku ma skorzystać z niego ponad 18 szkół z całej Polski. Darmowy elektroniczny system ma ułatwić prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania oraz usprawnić kontakt między szkołą a rodzicami i dziećmi. Jest umowa między Agencją Uzbrojenia i przedsiębiorstwem MESCO na dostawę kilku tysięcy sztuk przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych Piorun. Kontrakt opiewa na 8 miliardów złotych i ma wymiar historyczny. Nowe uzbrojenie wzmocni nie tylko polskie wojsko, ale również armie sojusznicze. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 8.
10: Poranek pogodny, choć chłodny. 10 stopni aktualnie na termometrach w Łodzi i regionie. W kolejnych godzinach zdecydowanie cieplej i przyjemniej, z temperaturą maksymalną od 20 do 23 stopni. Towarzyszyć będzie nam zachmurzenie małe i umiarkowane, a także słaby i umiarkowany wiatr. Pogoda będzie sprzyjać aktywnościom, warunki biometeokorzystne, za to nieco wyższe ciśnienie na barometrach 1020 hektopaskali.

0: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
1: Nasze poranne spotkanie we wtorek 25 sierpnia jeszcze do godziny 9, a w Radiu Łódź już teraz Tom Odell zaśpiewa.

You've been singing like a bitter star that could have been.

0: cały klub.
1: A w radiu Łódź teraz o przystanku grozy na łódzkich stokach. Mieszkańcy obawiają się tam o swoje bezpieczeństwo. Mowa o przystanku Telefoniczna Chmurna, który znajduje się przy ulicy Wodospadowej. Aby wsiąść lub wysiąść z tramwaju, należy to zrobić z poziomu ulicy. Z relacji mieszkańców wynika, że kierowcy przejeżdżają bardzo szybko, nie zwalniają i nie zatrzymują się. Samochody niejednokrotnie przejeżdżają bardzo blisko pasażerów.
2: No trzeba mieć oczy z tyłu i z przodu, żeby nie wpaść pod samochód, chociaż no samochody próbują hamować, ale nie zawsze, jak ktoś się śpieszy, niebezpieczny jest po prostu.
3: Coraz to więcej jest samochodów, no i po prostu nie uważają, a tutaj tak trzeba wyjść trochę wcześniej. No uważam, że jest niebezpiecznie. Większość zwalnia, ale zdarza się taki, co pędzi i nie wiadomo, o co chodzi.
4: Proszę pana, muszę coś kombinować, dalej iść.
5: Bo rozumiem, że czuje się pani niebezpiecznie, bo ta auta...
4: No widzi pan, jestem jeszcze o jednej ręce i z laską, mam już 95 rok.
6: Na pewno nie jest bezpieczny ze względu na to, że tutaj w ogóle nie ma wygrodzonego tego przystanku. Wychodzi się prosto na ulicę, niby są pasy, ale żaden samochód się nie zatrzymuje. Albo jeżeli się zatrzymuje, to trzeba to wymusić, stojąc na środku tej ulicy po prostu. To jest tylko kwestia, jeżeli ktoś zginie, to może się coś zmieni.
7: Michał Burzykowski, Rada Osiedla Stoki Sikawa Podgórze.
5: Do państwa docierają w ogóle te sygnały odnośnie przystanku Telefoniczna Chmurna?
7: Cały czas. Mieszkańcy ulicy Chmurnej, Czersztyńskiej, ulicy Wodospadowej cały czas przysyłają listy, telefony i z interwencją, żebyśmy jako Rada się tym zajęli. No ale oczywiście my piszemy różne pisma, nawet 7 maja była podjęta uchwała w sprawie komisji. Ta uchwała została wysłana, niestety brak odpowiedzi. Od Zarządu Dróg i Transportu, w Zarządzie Dróg i Transportu zajmował się pan Michał Świniarski, niestety odszedł z tego stanowiska, no i w tej chwili nie wiemy do kogo się zwrócić. W związku z powyższym na początku września będę w ZDIT rozmawiał z kimś tej sprawie.
5: Pani zdaniem, co mogłoby rozwiązać ten problem, no albo chociaż polepszyć tutaj bezpieczeństwo?
4: No ja nie wiem, no może jakaś kładka.
3: Moim zdaniem to chyba najszczęśliwsze to byłoby jednak przeniesienie tego przystanku, bo kiedyś nawet to widać ślad była jakaś wiata, teraz jest tu bez wiaty i chyba nie wiem, czy to można zrobić, czy nie można, więc no...
5: A rozumiem, że jak była wiata, to może kierowcy bardziej zwracali uwagę, że tu przystanek
3: no, no
5: jest.
3: No tak, bo tak to w zasadzie nie widać, a poza tym no teraz akurat dzisiaj nie pada, no ale jak pada, no to no, już jest gorzej. Tak?
6: Trzeba by wygrodzić jakąś przestrzeń dla pasażerów, położyć jakieś, nie wiem, płyty, zrobić cokolwiek, żeby było w miarę bezpieczne, jakieś lepsze oznakowanie.
7: Przede wszystkim ograniczenie prędkości, maksimum 30 na godzinę, dlatego że no, jest bardzo dużo sytuacji niebezpiecznych. Wysiadają dzieci, teraz będzie wrzesień, październik, dzieci będą wracały ze szkoły 139 z górki i niestety takie sytuacje będą się zdarzały. No i jakaś interwencja policji, przynajmniej żeby raz w miesiącu sobie stanęli i sobie tym radarem pracowali.
8: Tomasz Śliwiński, Zarząd Dróg i Transportu. W ramach rozwiązania tymczasowego przy przystanku obok ulicy Chmurnej zostanie dla pasażerów utworzony azyl na jezdni, który umożliwi bezpieczniej przejść na drugą stronę ulicy oraz dotrzeć na tramwaj. Docelowo problem w tym miejscu zostanie rozwiązany w momencie przebudowy torowiska na ulicy Telefonicznej, którą chcemy wykonać w najbliższych latach.
1: Na razie jednak nie wiadomo, kiedy zmieni się ta sytuacja. Zdjęcia przystanku Telefoniczna Chmurna mogą państwo znaleźć na radioloc.pl, a sprawie przyglądał się Kacper Józefowicz.

Za 11 minut będzie 8, a po 8 w Radiu Łódź spotkanie z naszym porannym gościem. Dziś będzie to wiceprzewodnicząca Unicentrum Ewa Szymanowska. W rozmowie powiemy o kolejnych próbach zmian w prawie łowieckim, politycznych konsekwencjach afery dotyczącej giełdy Zonda Krypto, a także zapytamy, czy jest szansa na wspólną listę koalicji rządzącej w nadchodzących wyborach.

0: autopromocja.
1: Wsiądź do tramwaju i odkryj Łódź z zupełnie nowej perspektywy. Już w piątek 28 sierpnia o godzinie 18 zapraszamy na kolejny przystanek Radiość. Wyjątkową 95-minutową podróż po mieście z przewodnikiem. Tym razem o łódzkich ulicach, miejscach i ich niezwykłych historiach opowie Krzysztof Olkusz. Startujemy z radiostacji. Udział jest bezpłatny, ale liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy na wydarzenie @radiolódź.pl. Więcej na radiolódź.pl. Przystanek Radiość. Odkrywaj Łódź razem z nami.
2: Niecodzienne historie,
3: problemy i ważne tematy łódzkiego,
2: ale nie tylko łódzkiego sportu.
4: Zapraszamy ekspertów, ale także słuchaczy.
2: Porozmawiajmy o sporcie.
3: Wtorki, godzina 20.
4: Zapraszamy Michał Malinowski,
2: Piotr Andrzejczak,
3: Robert Zwoliński,
2: a także Dariusz Postolski.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Nie wszystko da się wygooglować. Czasem warto po prostu dać się zbadać. 29 i 30.

0: 20 sierpnia odwiedź bezpłatne targi zdrowia w Pasażu Łódzkim. Czekają badania profilaktyczne, porady specjalistów, masaże terapeutyczne i konsultacje dietetyczne. Spokojnie, bez pośpiechu, za to z korzyścią dla zdrowia. Więcej na cechapasażłódzki.pl.
1: Chyba zacznę inwestować w złoto.
2: Dlaczego akurat w złoto?
1: Bo gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, złoto może pomóc w ochronie wartości kapitału. A sztabkę złota kupisz już za niecałe 200 zł, więc to inwestycja dostępna dla każdego.
2: A gdzie kupić złoto w Łodzi?
1: W Tawex, w manufakturze. Do końca października z kodem Łodzianin kupisz wybrane produkty ze złota i srebra w obniżonych cenach. Lista produktów, zasady promocji oraz informacje o najniższych cenach z 30 dni przed obniżką dostępne są na tawex.pl/Łodzianin.
3: Przy Placu Wolności.pl. Inwestycja, którą wypada mieć. Wyobraź sobie miejsce, gdzie ponadczasowa architektura spotyka nowoczesny luksus. Przy Placu Wolności to apartamenty z zielonym dachem, ponad 20 udogodnieniami i standardem, jakiego w Polsce jeszcze nie było. To prestiżowy adres do życia i wyjątkowa inwestycja z dużym potencjałem wzrostu wartości. Wejdź na przyplacuwolności.pl i zaprojektuj własny apartament. Jedyny taki jak ty. Wrzesień 1939. Huk dział, krzyk żołnierzy. Gorączka walki nad Wartą. 5 września w Beleniu ta historia powróci. Żywa, prawdziwa, poruszająca. Zobacz inscenizację bitwy, poczuj potęgę defilady, oddaj hołd bohaterom. To dzień, którego się nie zapomina. Zapewniamy bezpłatny transport, a szczegóły znajdziesz na powiatzduńskowolski.pl. Organizatorzy: Powiat Zduńskowolski, gmina Zapolice. Wydarzenie sfinansowane z budżetu samorządu województwa łódzkiego.
4: Po reklamie.
5: Za minutę będzie 8, a o tym co na drogach, Kuba Jędrzejewski.
6: Zaczynamy od tragicznego wypadku na trasie S8. Na wysokości Czerniewic na jezdni w kierunku Tomaszowa Mazowieckiego zginęły 2 osoby, a jedna została ranna. Droga jest zablokowana. Policja zorganizowała objazd przez miejscowości Czerniewice, Lechów i Emilianów. A więcej informacji już za chwilę w serwisie informacyjnym. Poranne godziny szczytu na drogach w Łódzkiem przebiegają dość spokojnie, choć są miejsca, w których można stracić kilka minut stojąc w korku. Tak jest m.in. w Łodzi na ulicy Aleksandrowskiej przy Szczecińskiej i dalej na Limanowskiego przy Włókniarzy. Na ulicy Pabianickiej z kolei remont daje się we znaki i droga blokuje się na wysokości zajezdni Chocianowice. Nieco luźniej robi się dopiero za Rudzką. I jeszcze Żgów i skrzyżowanie Katowickiej z Pabianicką. Tu spory ruch jadąc od miejscowości Gospodarz. A zatem cierpliwości, do usłyszenia minutę przed 8.30.
5: Na zegarze 8. W Radiu Łódź serwis informacyjny, Remigiusz Fladrowski.
7: Tragedia na S8. Dwie osoby zginęły, zmieniali koło, gdy najechał na nich samochód. Spacerowicz znalazł ludzkie kości na cmentarzu w Łodzi. Prokuratura bada, czy nie doszło do znieważenia zwłok. 18 szkół w całej Polsce czeka na podpis prezydenta w sprawie pilotażu e-dziennika. Ma ułatwić kontakt z rodzicami i usprawnić dokumentację nauczania. W końcu wraca lato, będzie sporo słońca i do 23 stopni. Wracamy do tragicznego wypadku na drodze ekspresowej S8 w Łódzkiem. W zdarzeniu dwóch aut ciężarowych i busa zginęły 2 osoby, a jedna została ranna. Droga jest zablokowana. Do zdarzenia doszło przed 5 na wysokości Czerniewic. Jak mówi rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim Aleksandra Cieślak, do wypadku doszło po tym, jak kierowca cysterny zatrzymał się na poboczu, żeby zmienić koło.
8: Na miejscu śmierć poniósł 34-letni mężczyzna kierujący cysterną przewożącą piasek oraz 65-letni mężczyzna, który podróżował Fordem Transitem i przyjechał, aby pomóc w wymianie opony. Obrażeń ciała doznał także 42-letni mężczyzna podróżujący Fordem, który został zabrany przez karetkę do tomaszowskiego szpitala.
7: Droga S8 na tym odcinku jest zablokowana. Policja wytyczyła objazdy. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.
9: Radio Łódź. Łódzkie. Zawsze sprawdzone informacje.
7: Ludzkie kości znalezione na cmentarzu przy ulicy Ogrodowej w Łodzi. Sprawę bada prokuratura. Na terenie cmentarza w niedzielę spacerowicz zauważył 3 kości. O znalezisku poinformował policję, a prokuratura ustala teraz, do kogo należą odnalezione ludzkie szczątki i w jakich okolicznościach znalazły się na powierzchni ziemi. Informuje Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi.
10: Obecnie potwierdzono wstępnie, że są to kości ludzkie i zabezpieczono łącznie 3 z nich, 2 udowe oraz 1 z okolicy żeber. Z uwagi na prowadzone nieopodal prace ziemne, kluczową kwestią jest obecnie ustalenie, czy ziemia, w której były kości, pochodzi z okolicznego terenu, czy też została przywieziona z innego miejsca.
7: Postępowanie prowadzone jest w kierunku znieważania zwłok, za które grozi do 2 lat więzienia. Dziennik elektroniczny czeka na podpis prezydenta. Karol Nawrocki musi do końca sierpnia zdecydować w sprawie ustawy wdrażającej bezpłatny pilotaż e-dziennika. Na początku ma skorzystać z niego 18 szkół z całej Polski. Darmowy elektroniczny system ma ułatwić prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania oraz usprawnić kontakt między szkołą a rodzicami i dziećmi. Krzysztof Kuczyński.
4: Pilotaż darmowego e-dziennika ma się rozpocząć 22 września. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski ma nadzieję, że prezydent podejmie słuszną decyzję.
11: Jeżeli ustawa zostanie podpisana, to w pierwszych szkołach w Polsce rozpocznie się pilotaż rozwiązania, które będzie ułatwiało zarówno integrację z systemami, jak i współpracę pomiędzy nauczycielami, rodzicami a uczniami.
4: Wiceszef resortu zaznaczył, że pilotaż ma dotyczyć testowania systemu oraz bezpieczeństwa.
11: Te pierwsze wersje pilotażowe dziennika dotyczą informacji o uczniach, wystawianych ocenach, zwolnieniach i będziemy testować te rozwiązania, natomiast zależy nam na spójnym i bezpiecznym rozwiązaniu.
4: Karol Nawrocki na podpisanie ustawy ma czas do 31 sierpnia. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
7: Łódzcy społecznicy do końca sierpnia zbierają 100 tysięcy podpisów pod obywatelskim projektem ustawy regulującym prawo łowieckie. Domagają się większej kontroli nad tym, gdzie i jak odbywają się polowania. Proponują też obowiązkowe badanie lekarskie i psychologiczne dla myśliwych co 5 lat. W ciągu ostatnich 10 lat w Polsce zginęło 28 osób, a 65 zostało rannych w związku z polowaniami. O zmianę prawa łowieckiego zapytamy już za kilka minut gościa Radia Łódź, wiceprzewodniczącą partii Unia Centrum, łódzką posłankę Ewę Szymanowską. Pasażerowie komunikacji miejskiej na stokach w Łodzi wreszcie bezpieczniejsi. Mowa o osobach, które próbują ryzykownie wsiąść do tramwaju. Ryzykownie, bo muszą to robić z jezdni na przystanku Telefoniczna Chmurna. Jak mówi w rozmowie z Radiem Łódź Tomasz Śliwiński z Zarządu Dróg i Transportu, już niebawem sytuacja się poprawi.
12: W ramach rozwiązania tymczasowego przy przystanku obok ulicy Chmurnej zostanie dla pasażerów utworzony azyl na jezdni, który umożliwi bezpieczniej przejść na drugą stronę ulicy oraz dotrzeć na tramwaj.
7: A docelowo problem ma rozwiązać przebudowa torowiska na ulicy Telefonicznej, ale nie wiadomo dokładnie kiedy. Teraz to tyle. Na kolejne wiadomości w Radiu Łódź zapraszam o 8.30.
13: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
5: Po dość chłodnym poranku wreszcie się ociepliło. Mamy już 13 stopni. Dziś w Łodzi i regionie ta temperatura może wzrosnąć do 20-23 stopni, a dodatkowo sporo słońca. Zachmurzenie będzie umiarkowane i stopniowo się zmniejszać. Do tego wiatr słaby i umiarkowany wschodni i północno-wschodni. Ciśnienie lekko podwyższone na barometrach 1021 hektopaskali. Warunki biometeo będą za to korzystnie wpływać na nasze samopoczucie.
13: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
14: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
5: 5 minut po godzinie 8. Nasze poranne spotkanie jeszcze potrwa przez godzinę do 9. Patryk Lewy, Kuba Janik. Witamy i zapraszamy.

0: gość Radia Łódź.
1: Słuchają Państwo Radio Łódź, Maciej Trojanowski. Dzień dobry, kłaniam się nisko, a dzisiaj moim i Państwa gościem jest Ewa Szymanowska, wiceprzewodnicząca partii Unia Centrum, posłanka łódzka. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
1: Porozmawiamy m.in. o zbiórce podpisów pod inicjatywą ustawy dotyczącej polowań, natomiast powinniśmy zacząć chyba od przykrej informacji, o której dowiedzieliśmy się wczoraj. Nie żyje generał Mirosław Różański, senator, były dowódca generalny rodzajów Sił Zbrojnych. Pani znała pana generała, prawda?
2: Tak.
1: Bo byliście w jednym klubie.
2: Tak, byliśmy w jednym klubie. Doskonale znam generała Różańskiego i dla całego naszego środowiska, naszego klubu jest to wstrząsająca informacja.
1: Ale to chyba nie tylko dla środowiska i dla klubu, to także dla kraju, dlatego że to była postać, która nie tylko angażowała się w politykę, no ale wcześniej całe lata poświęciła służbie dla kraju. To postać, której chyba będzie brakować.
2: Tak, na pewno będzie brakować. Ja tutaj dlatego powiedziałam, że dla nas tak osobiście jest to trudne, ponieważ jak się kogoś zna, jak ja pamiętam to ostatnie nasze spotkanie i to ostatnie nasze przytulenie, którego nie sądziłam, że to będzie ostatnie, bo się nie spodziewałam, że generał tak szybko odejdzie, więc bardzo będzie nam brakowało Mirka.
1: Pan generał chorował długo, ale tą chorobę ukrywał chyba, jak to żołnierz, nie lubił się chwalić swoją słabością.
2: Absolutnie nie chciał się chwalić swoją słabością. Był osobą w ogóle taką bardzo spokojną, wyważoną, taką, która potrafiła sprowadzić na ziemię, kiedy gdzieś tam burzyła się w nas krew i gdzieś mieliśmy takie zapędy, żeby coś zrobić szybko, nagle. To zawsze Mirek mówił spokojnie. Trzeba przemyśleć. Strategia. Mamy nawet takie rysunki, jak on nam rozpisywał strategię pewnych działań. I to zostało i to zostanie w formie papierowej, ale też w naszej pamięci.
1: No i do końca służył Polsce, no jako senator, tak?
2: Tak.
1: Że tą swoją wiedzę, jak rozumiem, wojskową przekazywał także posłom, senatorom, żeby no, wiedzieli, o czym szczególnie w tak niebezpiecznych czasach trzeba rozmawiać i na co zwracać uwagę, jak rozumiem.
2: Zdecydowanie. Ostatnie tutaj tygodnie faktycznie już był w szpitalu, natomiast to było dla nas takie zaskoczenie, bo tak jak tutaj rozmawiamy, on się tym nie chwalił, więc nie zdawaliśmy sobie sprawy, że to...
1: Jak poważna jest
2: sytuacja. Bo to, że jest chory, tak, wiedzieliśmy, ale to, że to jest balansowanie na granicy życia i śmierci, to dowiedzieliśmy się dopiero jak doszła do nas ta smutna informacja.
1: Generał Mirosław Różański zmarł w wieku 63 lat. Dobrze, porozmawiajmy w takim razie o zbiórce podpisów pod inicjatywą Uwaga, polowanie, zmieńmy prawo łowieckie na dobre. Ta ustawa ma w założeniu zwiększyć bezpieczeństwo podczas polowań, wprowadzić badania myśliwych, publiczny rejestr polowań, między innymi wymieniam, zwiększyć odległość od zabudowań w trakcie polowań. Tym razem uda się zmienić prawo łowieckie, bo przypomnę, że takich prób już w tej kadencji Sejmu było.
2: No, moje dwie próby, chociażby wprowadzenia, dwukrotnie składałam ustawę o broni i amunicji i o tym, żeby myśliwi przechodzili cykliczne badania, bo przechodzą je w momencie, kiedy uzyskują pozwolenie na broń, a później już mają takie pozwolenie dane dożywotnie. Nie są pod kontrolą ani psychologiczną, ani okulistyczną. W zasadzie, jeżeli chodzi o badania, nie są dla nich obowiązkowe, więc z tego względu składałam takie ustawy i cieszy mnie, że w tym projekcie obywatelskim też jest ten element zawarty.
1: No ale to nie tylko próby. Także wiceminister Mikołaj Dorożała, wiceminister klimatu i środowiska, także pani partyjny kolega, również próbował. Nie udało się. Dlaczego ma się udać teraz?
2: Znaczy w tej chwili jest to, co mnie cieszy, to, że to jest projekt obywatelski. Projekt obywatelski trochę trudniej jest zlekceważyć niż taki projekt poselski, bo mój był projektem poselskim. Bo jednak podpisały się pod nią konkretne osoby i takie zlekceważenie obywateli no nie jest mile widziane.
1: Pani poseł,
2: być
1: jest
2: może...
1: już pani trochę w polityce, więc wie, natomiast, że to nie jest żaden problem.
2: Ja wiem, że to nie jest
1: ustawy
2: problem.
1: Ustawy obywatelskie lądowały w koszu tak samo szybko, jak i ustawy poselskie i rządowe również.
2: Ale była ustawa łańcuchowa, była ustawa in vitro, to były projekty obywatelskie, które przeszły. Ja chcę wierzyć, że uda się to prawo, które od ponad 30 lat jest takie samo i niezmienne. Jednak doprecyzować, jesteśmy otwarci na rozmowy, na to, żeby tutaj wprowadzić te zmiany, o których mówimy w projekcie.
1: To ja będę taki niewierny Tomasz i zapytam o Polskie Stronnictwo Ludowe, dlatego, że to chyba jest taki, można powiedzieć, ersatz, taki sposób zastępczy, dlatego, że przecież koalicja rządowa mogłaby wprowadzić zmiany w prawie łowieckim. Nie wszyscy się do tego zgadzają. Więcej, Polskie Stronnictwo Ludowe, kiedy Konfederacja przedstawiała swój projekt, który miał znieść zakaz udziału dzieci w polowaniach, powiedziała, będziemy rozmawiać, zastanowimy się. Nie sądzę chyba, żeby ludowcy, żeby ruch ludowy stwierdził, no dobrze, to wprowadźmy rewolucję w prawie łowieckim.
2: Ludowcy zgodzili się na to, żeby mój projekt o badaniach dla myśliwych przeszedł do drugiego czytania, do prac w komisji. Na razie jeszcze jest głęboko schowany w zamrażarce.
1: No, między ustami a brzegiem pucharu jest naprawdę...
2: Tak, ale mimo wszystko wiem, że ludowcy będą mieli na pewno zdanie odrębne, ale nie tylko ludowcy. To jest Konfederacja, to są posłowie PiSu. Tak naprawdę w momencie, kiedy złożyłam ustawy, zorientowałam się, jak jest olbrzymie lobby myśliwskie, jak to jest duże środowisko, jaki mają wpływ na to, jakie są podejmowane decyzje.
1: Pani poseł, czy pani sama mówi, że będzie trudno po prostu, nawet mimo obywatelskiego projektu uchwały? Ja już nawet nie doszedłem, a miałem w zanadrzu jeszcze do wyciągnięcia weto prezydenta.
2: Będzie trudno, ale się nie poddajemy, zbieramy te podpisy do samego końca i będziemy walczyć o to, żeby zmienić to prawo. Prezydent też zawetował ustawę łańcuchową, a później jednak ją podpisał.
1: No dobrze, no to zapytam w takim razie, czy rzeczywiście taka ustawa, zmiany w prawie łowieckim są potrzebne. Jak mówi Magdalena Gałkiewicz z Zielonych, zresztą polityczka z Łodzi. W ciągu ostatnich 10 lat w Polsce zginęło 28 osób, a 65 zostało rannych w związku z polowaniami. Ja próbowałem znaleźć w województwie łódzkim niedawno, w ciągu ostatniego roku, czy były jakieś wypadki. I tych wypadków bardzo trudno się doszukać. Czyli być może nie jest to aż tak rażący i palący problem.
2: To nie jest tak, że skala jest jakaś niewyobrażalna, ale zagrożenie jest. Kilka miesięcy temu był głośny wypadek, gdzie człowiek, czekając na powrót córki, wyszedł przed swoją posesję i został zastrzelony, gdzie była latarnia, było oświetlenie. On nie był tutaj niewidoczny, przynajmniej nie powinien być niewidoczny, a jednak stracił życie i chcemy takim rzeczom przeciwdziałać. Jednak ta odległość powinna być większa. Mój kolega z klubu Sławomir Ćwik, który ma swój własny, prywatny las, mówi, chodzimy sobie po lesie, naszym lesie, nagle okazuje się, że tam jest polowanie.
1: No tak,
2: nikt tego nie zgłasza.
1: Niektórzy mogą nie wiedzieć, że jeżeli ktoś ma prywatną działkę i są tereny łowieckie i ta działka jest na terenach łowieckich, to wcale nie potrzeba
2: tego,
1: wystąpić z pytaniem, czy mogę wejść na pana teren.
2: Nie, nawet nie można takiej osoby wyprosić, mimo to, że to jest nasz prywatny teren. Poza tym po to też w tej ustawie jest to, żeby były te rejestry polowań, żebyśmy my, idąc do lasu, mogli sprawdzić, czy na tym terenie czasem nie odbywa się polowanie i ewentualnie zrezygnowali z udziału.
1: Ewa Szymanowska, wiceprzewodnicząca partii Unia Centrum, jest moim i państwa gościem. Porozmawiajmy o kolejnej aferze. Wczoraj dziennikarze TVN24, ale także Wirtualnej Polski ujawnili, że prezes MKOL-u, pan Pisiewicz, miał otrzymać od Przemysława Krala, czyli prezesa Zonda Krypto, giełdy krypto, walut, zegarek wartości 40 tysięcy euro. Będzie to początek nowej afery, nowych rozliczeń?
2: Myślę, że na pewno musimy się bardzo, czy prokuratura musi się bardzo dokładnie przyjrzeć temu, jak daleko tutaj współpraca pana Przemysława Krala z politykami.
1: Ja wyjaśnię słuchaczom, że to miało wyglądać w ten sposób, że ten zegarek miał być podziękowaniem za przysługę u Mateusza Morawieckiego. Chodziło o wpłynięcie na prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, który miał już nie nękać giełdy kryptowalut Zonda Krypto.
2: No właśnie, i tutaj na pewno ta sprawa musi być bardzo mocno zbadana, bo jednak wielu klientów Zonda Krypto straciła swoje majątki, a kontrola takich instytucji powinna być. Dlatego trzy ustawy były złożone przez rząd. Wszystkie zostały zawetowane przez prezydenta. Ja nie twierdzę, że to by akurat uniemożliwiło działalność Zonda Krypto, bo ona już była w tej chwili, w tym momencie, kiedy te ustawy były już tam były problemy z wypłaceniem pieniędzy dla inwestorów. Natomiast my musimy chronić obywateli przed takimi instytucjami.
1: To teraz się znowu przyczepię. Czy kolejna afera zostanie dokończona i rzeczywiście zostaną postawione zarzuty? Dlatego, że sprawdzam sobie o wszystkich aferach, które ten rząd miał rozliczyć. To tak, Fundusz Sprawiedliwości, afera wizowa, wybory korespondencyjne, system Pegasus, RARS czy NCBIR. Wszyscy wiemy, jak to się kończy. Zbigniew Ziobro ukrywa się w Stanach Zjednoczonych, prawdopodobnie w Naddniestrzu. Drugi polityk związany z Funduszem Sprawiedliwości, pan poseł Romanowski. Afera wizowa, materiały przekazano do prokuratury, wybory korespondencyjne również jak na razie w powijakach. Mamy pewność, że zostanie rozwiązana kolejna afera?
2: To jest decyzja tutaj prokuratury i też nadzoru, jeżeli chodzi o ministra Żurka. Mam nadzieję, że tutaj będzie mocno nacisk na to, żeby tą aferę i nie tylko tą
1: wyjaśnić. Ja się zastanawiam, czy po prostu to nie jest kolejne polityczne złoto, które wezmą sobie na sztandary politycy koalicji rządzącej, a odpowiedzialności przynajmniej do wyborów nie będzie.
2: Nie, tutaj znaczy to też jest fakt, że takie sprawy ciągną się niestety u nas zdecydowanie za długo. To nie są sprawy, które zakończą się w miesiąc czy dwa. Będzie na pewno postępowanie prokuratorskie. Jeżeli będą do postawienia zarzuty, to takie zarzuty zostaną postawione konkretnym osobom. No i dopiero później sprawa w sądzie.
1: Pani poseł, będzie wspólna lista koalicji rządzącej w nadchodzących wyborach. Taki pomysł miał się pojawić nieoficjalnie według ustaleń dziennikarzy, bodajże Onetu, taką propozycję miał przedstawić Donald Tusk. No i mamy sondaż, najnowszy sondaż Polster dla Super Expressu, który do takiej koalicji, no pod warunkiem, żeby zostałaby wsparta przez partię Razem, co wydaje się mało prawdopodobne, ale jednak ponad 46% głosów, co by dało samodzielną większość. To jest w ogóle scenariusz realny, pani zdaniem?
2: Myślę, że na rok przed wyborami to w zasadzie każdy scenariusz należy brać pod uwagę, bo badania pokażą, w jakim kierunku będziemy szli. Czy to będzie jedna lista, czy to będą trzy listy, w jakich konfiguracjach, kto z kim. To się na pewno jeszcze...
1: No ja sobie zdaję sprawę, że pewnie Unia Centrum, ale i Polska 2050, które są pod kreską, pewnie by chętnie taką koalicję widziała. Ale na przykład już Sojusz Lewicy, przepraszam, nie Sojusz Lewicy Demokratycznej, Nowa Lewica, która stabilnie zyskuje mandaty, pewnie takim zainteresowaniem się nie wykaże.
2: Dlatego ma pani
1: myślę, pomysł,
2: że...
1: przekonać swoich kolegów z koalicji rządzącej?
2: No pytanie, czy według badań nie wyjdzie, że osobno startująca Lewica i osobno Koalicja Obywatelska nie da jeszcze więcej, tak? Dzisiaj to jest trochę tak wróżenie z fusów, tak jakbyśmy sądowali, jaka będzie pogoda w dniu wyborów, czy będzie padać, czy będzie słonecznie, tego nie wiemy. Więc ja myślę, że im bliżej wyborów, tym bardziej będą te badania intensywne, one będą pokazywały, jakie są trendy i na bazie tych trendów będziemy decydować.
1: Trochę pani mika się odpowiedzi. A gdyby miała pani swoją opinię wyrazić, dojdzie do takiej koalicji, czy nie dojdzie do takiej koalicji wyborczej?
2: Biorąc pod uwagę ostatnie wybory w 2023, gdzie też bardzo głośno mówiło się o jednej liście, do tego nie doszło, więc jest szansa,
1: czyli jest pani raczej sceptyczna?
2: Jestem sceptyczna, dlatego że to są kwestie układania list i tych miejsc tak zwanych biorących. I tutaj przy dużym rozproszeniu wielu partiach na jednej liście może być problem, żeby się porozumieć.
1: A to jeszcze na koniec zapytam. Sprawa sprzed wielu dni, ale jednak było o niej głośno. Pani myśli, że Szymon Hołownia, czyli przewodniczący pani byłej partii, wróci do rządu, znaczy wejdzie do rządu, bo pojawiły się takie pomysły, żeby dokonać rekonstrukcji. Na razie na to się nie zanosi, ale ambicje pewnie Szymona Hołowni są duże.
2: Jeżeli premier dojdzie do wniosku, że chce, żeby Szymon Hołownia wszedł do rządu, to na pewno wejdzie. Na razie to słyszymy tylko o tym, że Szymon Hołownia chciałby wejść do rządu. Ja uważam, że powinien wrócić, jeżeli chodzi o liderowanie partią, bo ja nie jest to żadna tajemnica, że nie jestem zwolenniczką Katarzyny Pełczyńskiej.
1: A no właśnie, o to chciałem zapytać, czy to by była jakieś pole, gdyby Szymon Hołownia wrócił bardziej intensywnie do polityki, wszedł do rządu, byłaby to jakaś nić porozumienia między byłymi już kolegami z partii, czyli mówię to Unia Centrum, bo przypomnę, że Unia Centrum przecież wyszła z Polski 2050.
2: Jeżeli pyta pan redaktor o to, czy jest możliwość powrotu do Polski 2050, to odpowiadam absolutnie nie. To
1: była, ale może jakaś trzecia droga w cudzysłowie.
2: Ja nie biorę pod uwagę trzeciej drogi, bo myślę, że ten projekt się już wyczerpał. Natomiast
1: może pod inną nazwą,
2: pod inną nazwą się coś wydarzy. Tego też nie jestem w stanie zaprzeczyć, czy to się wydarzy, czy nie. Bo tak jak mówię, na rok przed wszystko może się zdarzyć. Ja mogę wykluczać na pewno, że nigdy nie pójdę na liście, gdzie będzie Rozwój Plus, Konfederacja, jedna, czy druga, czy PiS. To na pewno, ja na takiej liście się nie znajdę.
1: A deklarowała to łódzka posłanka Ewa Szymanowska, wiceprzewodnicząca partii Unia Centrum, która była dzisiaj moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo, miłego dnia.
0: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
3: Już prawie 26 minut po godzinie 8. Przypomnę, że wszystkich rozmów z gośćmi Radia Łódź mogą państwo odsłuchać na naszej stronie www.radioloce.pl i w naszej aplikacji. Zachęcam, żeby zajrzeć, bo tam także nasze inne podcasty, najważniejsze wiadomości i informacje o utrudnieniach w ruchu dla pasażerów MPK i LKA, a za chwilę w naszym programie ponownie zajrzymy na drogi.
0: Radio Łódź nadaje.

0: Autopromocja.
1: Masz ucho do tytułów? Wakacyjna jazda to konkurs właśnie dla Ciebie. Słuchaj Radia Łódź, a od poniedziałku do piątku między 9 a 12 usłyszysz trzy hasła, które naprowadzą Cię na tytuł piosenki. Odgadnij go, wyślij odpowiedź na adres konkurs@radiolódź.pl. Codziennie do wygrania podwójne bilety do Parku Rozrywki. Więcej na radiolódź.pl. Siądź do zabawy i wygraj!
2: Kiedy świat za oknem pędzi zbyt szybko, zwolnij tutaj. Kołatanie przedsionków, cisza między nutami, spokój między myślami. Muzyka od lat 80. po najnowsze muzyczne odkrycia Kołata. Każdy wtorek od 21 w Radiu Łódź. Adam Kołaciński. Zapraszam co tydzień.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Nie wszystko da się wygooglować. Czasem warto po prostu dać się zbadać. 29 i 30 sierpnia odwiedź bezpłatne targi zdrowia w Pasażu Łódzkim. Czekają badania profilaktyczne, porady specjalistów, masaże terapeutyczne i konsultacje dietetyczne. Spokojnie, bez pośpiechu, za to z korzyścią dla zdrowia. Więcej na cechapasażłódzki.pl.
4: Cześć! Czy wiecie, że do 25 września trwa letni festiwal filmowy TME Polówka? Codziennie po zmroku kino pod gołym niebem w całym mieście. Zagramy 200 filmów, a wstęp jest zawsze bezpłatny. Czekają na Was filmy, emocje, komary. Sprawdź repertuar na polówka.com. Wieczorem widzimy się na Polówce.
5: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z Tobą do Brickomana.
6: No, bo mają wszystko taniej.
5: A jeszcze jakiś?
6: Bo mają najlepszy wybór.
5: No i?
6: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
5: Ciekawe, co jeszcze?
6: I jeszcze tę farbę, co chciałaś.
7: W Brickomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Antireflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
8: Jakiej oko nie widziało, ani ucho nie słyszało. Już szósta biesiada na czele w PGR Koszelew. Już w najbliższą sobotę o 15:00 biesiada z tradycją w PGR Koszelew. Zlot klasyków motoryzacji, pokaz kulinarny, muzyka na żywo, konkursy i nagrody. Zapraszamy!
0: Po reklamie.
9: Ponownie sprawdzimy, co dzieje się na drogach w Łodzi i regionie. Kuba Jędrzejewski.
10: I ponownie zaczynamy od tragicznego wypadku na trasie S8 w rejonie Czerniewic. Cały czas są tu utrudnienia. Na jezdni prowadzącej od Warszawy w stronę Tomaszowa Mazowieckiego zderzyły się dwie ciężarówki i bus. Dwie osoby zginęły, a jedna została ranna. Na miejscu cały czas pracują służby. Droga pozostaje całkowicie zablokowana. Kierowcy są kierowani na objazd przez Czerniewice, Lechów i Emilianów. Zostajemy na trasie S8, ale przenosimy się na węzeł Piotrków Trybunalski Wschód. Trwają tu prace drogowe, które powodują utrudnienia. Kierowcy powinni zachować ostrożność i liczyć się z wolniejszą jazdą. I na koniec Łódź, Zachodnia, Palki, Limanowskiego i Pabianicka. Te ulice warto omijać. A kolejne informacje z dróg minutę przed 9:00.
9: Słuchają Państwo Radia Łódź na zegarze 8:30.
11: Same dobre wiadomości,
9: które przygotował i przedstawi Remigiusz Fadrowski.
12: Jest szansa, że po raz pierwszy od zakończenia II wojny światowej do Polski trafi legendarny brytyjski myśliwiec Spitfire. O zakup sprawnej maszyny stara się Muzeum Lotnictwa 303 w Napoleonie, niedaleko Działoszyna. Na tych myśliwcach latali polscy piloci, którzy bronili angielskiego nieba w czasie II wojny światowej, mówi ksiądz Maciej Woszczyk, kapelan i przewodnik w Muzeum 303.
13: Anglicy wielokrotnie, patrząc jak nasi latają, no to mówili, że to są wariaci, przecież to co oni czynili. Anglicy strzelali do Niemców z dosyć daleka, Polacy podlatywali jak najbliżej, nawet na 50 metrów krótkimi seriami. Niemiec spadał, był zestrzeliwany.
12: Trwają rozmowy, a maszyna mogłaby pojawić się w muzeum za kilkanaście miesięcy. Najmłodsi mieszkańcy Wieruszowa uczą się biznesu w praktyce. Miasto zachęca do udziału w festiwalu Przedsiębiorcze Dzieciaki, który odbędzie się już w najbliższą niedzielę. W Marianka Parku w Wieruszowie dzieci w wieku od 5 do 15 lat będą sprzedawać własne wyroby, mówi Monika Józefowska, inicjatorka wydarzenia.
14: Będzie po prostu rękodzieło. Będą też lemoniady, będą bransoletki, będą, można powiedzieć, cuda na kiju. Inwencja dzieci nie ma ograniczeń.
15: Też zauważam, ile to niesie radości właśnie dla tych dzieciaków, ile to daje im pewności siebie i w jakie też instrumentaria wyposaża ich na przyszłość.
12: Dodał burmistrz Wieruszowa Rafał Przybył. Wydarzenie rozrasta się na trzecią edycję, która już w tę niedzielę miasto przewiduje ponad 50 stoisk. A na koniec o tym, że pewne cechy relacji nastolatków z ich psami mogą pomóc im lepiej radzić sobie ze stresem w starciach z rówieśnikami i z lękiem społecznym. Tak wynika z najnowszych badań. Ich autorzy, amerykańscy naukowcy, przypomnieli, że 1 na 10 nastolatków doświadcza lęku społecznego, czyli obaw przed oceną ze strony kolegów z klasy i innych rówieśników. W badaniach okazało się, że zarówno towarzystwo psa, jak i opieka nad nim wiązały się ze stosowaniem przez młodzież zdrowszych sposobów radzenia sobie ze stresem w relacji z rówieśnikami, na przykład poprzez rozwiązywanie problemów, pozytywne myślenie, regulację emocji czy wyrażanie emocji. To tyle w tych wiadomościach. Na kolejne zapraszam o 9:00.
9: Prognozy na kolejne godziny, choć już były dobre, to jeszcze się poprawiły, bo na niebie będzie zdecydowanie mniej chmur, a znacznie więcej słońca. Od czasu do czasu tylko w Łodzi i regionie zachmurzenie będzie umiarkowane i małe. Towarzyszyć będzie nam również słaby i umiarkowany wiatr. Coraz cieplej, 14 stopni już teraz, a dziś termometry pokażą od 20 do nawet 23 stopni. Warunki biometeokorzystne, więc zapowiada się naprawdę przyjemny dzień, choć ciśnienie lekko podwyższone 1021 hektopaskali.
16: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
9: A skoro wiemy już, co dobrego dzieje się w Łodzi i regionie, to teraz trochę przyjemnej muzyki i utwory takie jak The Cool czy Sunshine.

0: 19 minut do 9 w Radiu Ucie, teraz cykl Podróżowanie z Radiem, a dzisiaj zapraszamy Państwa do Opola. Wśród symboli tego miasta jednymi z najbardziej rozpoznawalnych są m.in. Wieża Piastowska, która ubogaca scenografię krajowych festiwali polskiej piosenki, Wieża Ratuszowa, a także ogród zoologiczny, tłumnie odwiedzany przez turystów, także z zagranicy. Po zoo oprowadzą nas Marcelin Bruj i Denis Walecko, a po Wieży Ratuszowej Andrzej Kula.
1: Podróżowanie.
2: Podróżowanie.
3: Podróżowanie.
2: Podróżowanie.
3: Podróżowanie.
4: Podróżowanie.
1: Podróżowanie z radiem.
5: Jednym z symboli Opola jest właśnie nasz ogród zoologiczny, z którego zarówno my, jak i mieszkańcy z regionu jesteśmy ogromnie dumni. Właśnie przechodzimy obok naszego pawilonu dużych kotów, gdzie żyją na lwy, jak i tygrysy.
6: Tych tygrysów amurskich w naturze jest gdzieś 400 sztuk.
5: Musimy się pochwalić, w zeszłym roku w sierpniu przyszły u nas maluszki na świat. Zazwyczaj częściej rodzą się chłopaki. U nas na świat przyszły 3 dziewczyny. Jedna urodziła się troszkę słabsza, niestety odeszła. Ale mamy 2 maluchy, bym powiedział, że już maluchami absolutnie nie są, ponieważ to już jest 70 kilo szczęścia. Możemy je obserwować właśnie tutaj na dużym wybiegu.
7: Widzieliśmy dużo ogrodów zoologicznych, ale to jest najlepsze ze wszystkich, jakie widzieliśmy. Teraz idziemy obejrzeć karmienie uchatek.
5: Moli słychać. Ona ma zawsze najwięcej do powiedzenia. Już nawet na zegarek nie patrzę. Już wiem, kiedy się zbliża pokaz. Moli zaraz wyskoczy tutaj właśnie z naszego zaplecza do basenu. I zobaczymy właśnie tu teraz porę karmienia. Będzie tu takie mini show, że tak powiem. Zobaczymy też maluchy, naszą Karolcię i Marlenkę. Kilka dni temu właściwie skończyły to 2 latka.
8: Bardzo nam się podoba ogród. Fajne warunki mają zwierzęta, jest przyjemność ich oglądać.
9: A skąd Państwo przyjechali?
8: Z czeskiego Cieszyna. Jesteśmy tutaj od soboty.
10: Teraz dochodzimy do krainy bioróżnorodności. Jest to bardzo magiczne miejsce, gdyż jest to nasza opolska dżungla. Mieszkają tam nie tylko ptaki, ale jest tam też piękna roślinność.
11: Po takim edukacyjno-relaksacyjnym spacerze po naszym ogrodzie dla ludzi spragnionych ruchu polecam odwiedzenie Wieży Piastowskiej i Wieży Ratuszowej.
12: Od niedawna udostępniamy nową wystawę Wieży Ratuszowej. Oprócz tarasów widokowych mamy tu szereg nowych elementów ekspozycji. Jednym z wątków wyjaśnianych jest zawalenie się jej w lipcu 1934 roku. Wieżę bardzo szybko wybudowano na taki styl włoskiego renesansu. Jest ona inspirowana Palazzo Vecchio we Florencji. Na naszej ekspozycji najciekawszym elementem jest pomieszczenie, gdzie mamy makiety przedwojennych kamienic 1929 roku. Są one pełne szczegółów. Na przykład mamy tutaj przedsiębiorcę nazwiskiem Siwina, który miał coś w rodzaju sklepu monopolowego, bo widzimy tu nawet przedwojenną reklamę piwa namysłowskiego. Całość uzupełnia przelot sterowca Cepelina, który też jest jednym z motywów wiodących wystawy. Model Cepelina zatacza koło nad turystami, kiedy tutaj są i zwiedzają. Wchodzimy teraz na taras widokowy. Tu spinaczki tak naprawdę nie ma wiele, bo wchodzić po schodach zaczynamy od 24, wchodzimy na 39 metr. Więc nie ma tych schodów aż tak dużo. Gdyby tu nic nie było, no to człowiek pamiętałby, że wchodził po kręconych schodach. A tak, ma jeszcze te kamienice po drodze, ma też tą część historyczną. To są takie elementy, które pozwalają ludziom wynieść z tej wystawy o wiele więcej niż tylko sam widok zwierzy.
1: Na Opolszczyznę zaprasza Radio Opole.
0: A ten odcinek przygotowała Barbara Tyslik właśnie z Radia Opole. Natomiast inspiracji do pozostałych podróży mogą Państwo poszukać i znaleźć na radiolotce.pl. Tam także poprzednie odcinki naszego wakacyjnego cyklu.

You're the one that I want, John Travolta i Olivia Newton-John w Radiu Łódź. Za 8 minut będzie godzina 9, a na koniec naszego porannego spotkania jeszcze

0: Słuchasz Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Każdy dźwięk to krok. Każda piosenka to rozdział. Twoja wieczorna mapa emocji. Kołatanie przedsionków. Nowa fala. Alternatywa. Indie rock. Punk. Klub. Chill. Trip hop. Od 80. ubiegłego wieku po najnowsze muzyczne odkrycia Kołata. Każdy wtorek od 21 w Radiu Łódź. Adam Kołaciński. Zapraszam.
3: Lubisz oglądać seriale? W audycji w następnym odcinku rozmawiamy o produkcjach kultowych, nowych i takich, które zmieniły telewizję. O ich bohaterach, fenomenie i wpływie na widzów.
4: Zapraszam, Mariusz Janik.
3: W każdy piątek o 13.40 w Radiu Łódź. Audycji można słuchać także w serwisie Spotify.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Wrzesień 1939. Huk dział, krzyk żołnierzy. Gorączka walki nad Wartą. 5 września w Beleniu ta historia powróci. Żywa, prawdziwa, poruszająca. Zobacz inscenizację bitwy. Poczuj potęgę defilady. Oddaj hołd bohaterom. To dzień, którego się nie zapomina. Zapewniamy bezpłatny transport, a szczegóły znajdziesz na powiatzduńskowolski.pl. Organizatorzy: Powiat Zduńskowolski, Gmina Zapolice. Wydarzenie sfinansowane z budżetu samorządu województwa łódzkiego.
6: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
7: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2.

0: Rowne.pl 517-416-417. Nie wszystko da się wygooglować. Czasem warto po prostu dać się zbadać. 29 i 30 sierpnia odwiedź bezpłatne targi zdrowia w Pasażu Łódzkim. Czekają badania profilaktyczne, porady specjalistów, masaże terapeutyczne i konsultacje dietetyczne. Spokojnie, bez pośpiechu, za to z korzyścią dla zdrowia. Więcej na cechapasażłódzki.pl.
1: Prawdziwe premium to nie tylko prestiż. To także odpowiedzialność, by wspierać innych i pomagać spełniać marzenia. Interbud Lublin S.A., inwestor prestiżowej inwestycji przy Placu Wolności, zaprasza dzieci i studentów do udziału w konkursie Mapa Gwiazd. Wejdź na dziejesieprzyplacuwolności.pl, zgłoś swoją pracę i zobacz ją podczas finałowej wystawy w EC1 podczas wydarzenia Skarby Ziemi. Do wygrania atrakcyjne nagrody. Szczegóły na dziejesieprzyplacuwolności.pl. Po reklamie.
2: Minuta pozostała do godziny 9, a o utrudnieniach w ruchu teraz Kuba Jędrzejewski.
3: Cały czas są utrudnienia po śmiertelnym wypadku na trasie S8. Jezdnia w kierunku Tomaszowa Mazowieckiego dla jadących od strony Warszawy jest zablokowana. Zderzyły się tu dwie ciężarówki i bus. W wypadku zginęły dwie osoby, a jedna została ranna. Na miejscu pracują służby. Dla kierowców wyznaczono objazd przez Czerniewice, Lechów i Emilianów. Przenosimy się jeszcze do Łodzi. Na mapie natężenia ruchu kierowcy zgłaszają wypadek na Piłsudskiego przy Sienkiewicza po wyjeździe z tunelu. Warto zachować tu ostrożność. Kilka minut kierowcy stracą też na Pabianickiej. Z powodu remontu zakorkowany jest odcinek od Chocianowickiej do Rudzkiej. Ciasno też na Limanowskiego przy Włókniarzy jadąc od Aleksandrowa. A zatem cierpliwości i szerokiej drogi.
2: Tu Radio Łódź. Zbliża się godzina 9. Serwis informacyjny Remigiusz Fladrowski.
4: Próba zaostrzenia prawa łowieckiego. W akcję zbierania podpisów zaangażowali się łódcy społecznicy. Kilkadziesiąt transkrypcji w całym kraju wydano w pierwszym dniu obowiązywania nowego rozporządzenia. Nikomu nie odmówiono. Wakacje do samego końca. Polacy chętnie wypoczywają we Włoszech. W końcu wraca lato do regionu łódzkiego. Będzie sporo słońca i do 23 stopni. Będzie kolejna próba zaostrzenia prawa łowieckiego. Do końca września trwa zbiórka podpisów pod obywatelskim projektem ustawy, która ma wprowadzać m.in. badania okresowe dla myśliwych, publiczny rejestr polowań czy ograniczyć polowania na prywatnych terenach. W zbiórkę włączają się politycy. Łączymy się teraz z Maciejem Trajanowskim, który przed chwilą rozmawiał o tym z łódzką posłanką Unii Centrum Ewą Szymanowską.
5: Tak, jestem. Słyszymy się.
4: To już nie pierwsza próba zaostrzenia prawa łowieckiego. Czy tym razem się uda?
5: No właśnie, bo przypomnijmy, że takich prób było już co najmniej kilka. Więcej, Ministerstwo Klimatu forsowało nawet zmianę przepisów i nie udało się dojść do porozumienia nawet w samej koalicji rządzącej, a co dopiero w Sejmie. Posłanka Ewa Szymanowska jest jednak niepoprawną optymistką. Jej zdaniem fakt, że nowa ustawa będzie obywatelska, spowoduje pewien nacisk na polityków.
6: Projekt obywatelski trochę trudniej jest zlekceważyć niż taki projekt poselski.
7: Pani poseł, jest już pani trochę w polityce, więc wie, natomiast... że to nie jest żaden problem.
6: Ja wiem, że to nie jest
7: ustawy
6: problem.
7: Ustawy obywatelskie lądowały w koszu tak samo szybko, jak i ustawy poselskie i rządowe również.
6: Ale była ustawa łańcuchowa, była ustawa in vitro, to były projekty obywatelskie, które przeszły.
5: Pytanie, czy posłanka nie jest zbyt wielką optymistką? Okaże się już niedługo, bo zbiórka podpisów trwa do początku września.
4: Mówił Maciej Trajanowski, a co jeszcze zakłada obywatelski projekt ustawy? O tym można posłuchać w całej rozmowie, która jest już dostępna na naszej stronie internetowej i w aplikacji mobilnej Radia Łódź.
8: Od nas dowiadujesz się pierwsze.
4: Kilkadziesiąt transkrypcji w całym kraju, brak sprzeciwu urzędów i sprawny system. Tak wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski podsumował pierwszy dzień możliwości transkrypcji małżeństw jednopłciowych w Polsce. Od 23 sierpnia osoby pozostające w związkach jednopłciowych zawartych za granicą mogą dokonać ich transkrypcji w każdym polskim urzędzie stanu cywilnego. Wiceminister cyfryzacji mówi, że nie ma podstaw prawnych do odmowy takiej czynności.
9: Dzisiaj nieuzyskanie takiego dokumentu ma tą samą wagę jak na przykład nieuzyskanie dowodu osobistego czy prawa jazdy z urzędu. Nie ma tutaj podstaw do odmówienia. Tutaj każdy ma pełne prawo do sądu, możliwość złożenia odpowiedniej skargi.
4: A transkrypcja weszła w życie właśnie na podstawie rozporządzenia ministra cyfryzacji. Późnym popołudniem rozpocznie się cząstkowy remont nawierzchni na Krajowej 12 między Piotrkowem Trybunalskim a Sulejowem. Na niektórych fragmentach trasy konieczna jest doraźna interwencja drogowców. Ze względu na duże natężenie ruchu na tej drodze prace będą prowadzone w godzinach nocnych, mówi Maciej Zalewski z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi.
10: mniej więcej od 18 do 4 nad ranem. Wprowadzony będzie ruch wahadłowy sterowany ręcznie. W przypadku odcinków drogi poza terenem zabudowanym dodatkowo wprowadzimy ograniczenie do 50 km na godzinę.
4: A utrudnienia do najbliższego piątku będą występować także na drodze krajowej 74 między Sulejowem a Paradyżem. Tam drogowcy pracują w godzinach 7-17. Jedni przygotowują się już do nowego roku szkolnego, inni korzystają z wakacji do samego końca. A kiedy miejsce wypoczynku gwarantuje dobrą pogodę i wciąż wysokie temperatury, wrzesień może poczekać.
11: Końcówka wakacji to nadal dobry moment na wypoczynek we Włoszech. Na wciąż obleganych plażach nie brakuje Polaków. Tak jest m.in. we Fredzene pod Rzymem.
12: Uwielbiamy bardzo Włochy. Pogoda tutaj jest niezawodna. Jedzenie jest przepyszne. Jesteśmy całą rodziną, z dziadkami, z dziećmi. Mamy wynajęty dom, cały dla siebie.
13: Ja bym wolał jeszcze tutaj zostać.
11: A co ci się podoba tutaj najbardziej?
13: Chyba morze. Fajne są te leżaki.
14: No dużo gramy w karty i chodzimy 2 razy dziennie na plażę. No i prawie cały dzień spędzamy nad morzem.
15: Jest dużo ludzi, chociaż spodziewałam się, że będzie więcej. No i wszystko jest fajnie.
11: Mówiła Polskiemu Radiu rodzina z Warszawy. W Polsce nowy rok szkolny rozpocznie się już za tydzień. We Włoszech uczniowie wrócą do szkół w różnych terminach, zależnie od regionu. Najpóźniej 17 września rozpoczną naukę uczniowie w Apulii. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Fredzene.
4: To tyle w tych wiadomościach. Na kolejne zapraszam o 10.
2: W Radiu Łódź czas na wiadomości sportowe. Michał Malinowski.
16: Polskie siatkarki z drugim zwycięstwem w Stambule. Kobieca reprezentacja Polski wygrała z Łotwą 3-1 w swoim drugim spotkaniu grupy A Mistrzostw Europy. Po przegranym drugim secie w trzecim Polki traciły do Łotyszek już 7 punktów, ale odrobiły straty i wygrały. Środkowa ŁKS-u Comerscon Sonia Stefanik cieszy się, że zespół zdołał zwyciężyć mimo przestojów w grze.
17: Na pewno ciężkie, bo Łotwa zagrała naprawdę niesamowity mecz, jeżeli chodzi o niektóre stawki siatkarskie. Aczkolwiek 3-1 to jest nadal bardzo dobry wynik, nadal jesteśmy na plusie. Nadal udało nam się wyjść z niektórych ciężkich sytuacji punktowych, także nadal podtrzymuję, że jest to bardzo dumna z naszej drużyny.
16: Polki musiały sobie radzić wczoraj bez mającej problemy zdrowotne libero i kapitan Aleksandry Szczygłowskiej. Trzeci mecz polskich siatkarek już dzisiaj o 18:00. Ich rywalkami będą Słowenki. Koszykarski ŁKS i piłkarski Widzew mają nowych zawodników. Do ŁKS-u Kulpak dołączył niezwykle doświadczony Adam Łapeta. To były reprezentant Polski oraz jeden z najbardziej utytułowanych polskich środkowych. W swojej karierze był 6-krotnie mistrzem Polski. Rywalizował także na europejskich parkietach. W Widzewie grał będzie natomiast Szwajcar Darian Malesz. Skrzydłowy ma za sobą występy m.in. we Włoszech. Ostatnie 3 sezony spędził w rodzimym Young Boys Berno. Malesz może grać na prawym skrzydle, ale także w środku pola. 25-latek podpisał z Widzewem 3-letni kontrakt. Kamil Majchrzak odpadł w pierwszej rundzie turnieju ATP w Winston-Salem. Urodzony w Piotrkowie tenisista przegrał z Francuzem Benjaminem Boncim w 2 setach 4-6 i 6-7. Teraz przed Polakiem US Open, który rozpoczyna się już w niedzielę. Anulowany 3. etap hiszpańskiej Vuelty. Taką decyzję podjęli organizatorzy wyścigu po tym, jak kolarze zeszli z trasy z powodu obfitych opadów deszczu i gradu. Liderem klasyfikacji generalnej pozostaje Słoweniec Tadej Pogacar. To tyle teraz. Po więcej sportu zapraszam na radiołódź.pl.
18: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
2: Za oknami dużo słońca, gdzieniegdzie tylko chmury i podobnie ma być przez cały dzień, choć od czasu do czasu zachmurzenie może być umiarkowane. Temperatura nam znacznie wzrosła, już 15 stopni w Łodzi i regionie, dzisiaj jeszcze do 20-23 stopni. W trakcie dnia wiatr słaby, miejscami umiarkowany, brak opadów i korzystne warunki biometeorologiczne, więc warto ten dzień dobrze wykorzystać.
18: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
2: 7 minut po godzinie 9, a ten dzień można dobrze wykorzystać, na przykład zostając z Radiem Łódź, słuchać najdłuższej fali relaksu i Pauliny Klimas-Stasiak, która jest z nami. Dzień dobry.
19: No dzień dobry, bardzo dziękuję Patryku za takie miłe powitanie i oczywiście zachęcam naszych słuchaczy, żeby faktycznie z nami zostali, bo dużo fajnych rzeczy, myślę, będzie się działo do godziny 12.
2: Trzymam za słowo, będę słuchać. Wiesz, ty tak zawsze mnie ładnie zapowiadasz, bo
19: no
2: z reguły
19: właśnie,
2: widzimy się
19: drugą...
2: w innej konfiguracji,
19: tak,
2: więc stwierdziłem, że też takie przywitanie przyjemne ci zafundujemy. Kuba Janik zostaje z państwem realizując program, a ja, Patryk Lewy, dziękuję za wspólny poranek. Do usłyszenia.
20: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.

to Robert Gawliński w Radiu Łódź. Śpiewał między innymi o tym, że lato się skończyło. Protestuję. Jeszcze się nie skończyło i niech się nie kończy. Ja postaram się utrzymać dzisiaj letnią atmosferę, ale póki co wróćmy do muzyki.

0: Dzień zupy błyskawicznej i Dzień Polskiej Żywności. No, takie święta dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych. Postanowiłam to jakoś połączyć i proszę dzisiaj o propozycję błyskawicznego dania polskiego. Można pisać na studio@radiolodz.pl, a ja w zamian oczywiście będę coś dla Państwa miała.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: Podwójne zaproszenie do kina Helios na dowolny seans. No i przypominam, że dzisiaj jeszcze do zgarnięcia będą bilety do Parku Rozrywki. Po godzinie 10 pewnie tradycyjnie podamy trzy hasła i na bazie tych trzech skojarzeń trzeba będzie podać tytuł letniej polskiej piosenki. Także zachęcam, żeby z nami zostać, no bo trochę tych nagród przygotowałam.

0: Autopromocja.
1: Masz ucho do tytułów? Wakacyjna jazda. To konkurs właśnie dla Ciebie. Słuchaj Radia Łódź, a od poniedziałku do piątku między 9 a 12 usłyszysz trzy hasła, które naprowadzą Cię na tytuł piosenki. Odgadnij go, wyślij odpowiedź na adres konkurs@radiolódź.pl. Codziennie do wygrania podwójne bilety do Parku Rozrywki. Więcej na radiolódź.pl. Wsiądź do zabawy i wygraj!
2: Wsiądź do tramwaju i odkryj Łódź z zupełnie nowej perspektywy. Już w piątek 28 sierpnia o godzinie 18 zapraszamy na kolejny przystanek Radiość. Wyjątkową 95-minutową podróż po mieście z przewodnikiem. Tym razem o łódzkich ulicach, miejscach i ich niezwykłych historiach opowie Krzysztof Olkusz. Startujemy z radiostacji. Udział jest bezpłatny, ale liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy na wydarzenie @radiolódź.pl. Więcej na radiolódź.pl. Przystanek Radiość. Odkrywaj Łódź razem z nami.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni, Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
4: Trwa letni festiwal filmowy TME Polówka. W tym roku aż 50 projekcji realizujemy dzięki środkom z budżetu obywatelskiego miasta Łodzi. To wasze głosy sprawiły, że jesteśmy w całej Łodzi. Jesteśmy na Widzewskiej Górce, Parku nad Jasieniem, Parku Zatorze na Chojnach i Górce Redkinia Północ. Sprawdź, gdzie gramy najbliżej ciebie. Wejdź na polówka.com. Wieczorem widzimy się na Polówce.
5: Żeby odpocząć tego lata, nie musisz wyruszać daleko. Podróżuj promem ze Stena Line i spraw sobie wakacje, na które zabierzesz wszystko, co zechcesz. A jeśli życie zmieni plany, Flexi daje Ci swobodę. Tak właśnie wygląda lato w stylu Stena Line. Zarezerwuj podróż do Szwecji na stenaline.pl.
0: Po reklamie.
6: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
7: Pan Tomek właśnie zadzwonił do nas do studia i powiedział, że gramy super muzykę. Bardzo dziękujemy. No i panie Tomku, i to dla pana i dla wszystkich naszych słuchaczy prosta piosenka.

0: No, bardzo przyjemny utwór. Ja już teraz zapraszam na stały punkt naszego programu, magazyn Ekonomiczna Migawka.
1: Ekonomiczna Migawka.
2: Dzień dobry, Remigiusz Fladrowski, witam w Ekonomicznej Migawce. Dziś gościem audycji jest profesor Piotr Krajewski, ekonomista z Uniwersytetu Łódzkiego. Dzień dobry.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
2: Ustawa o osobistych kontach inwestycyjnych, podpisana nie tak dawno przez prezydenta, ma wejść w życie od nowego roku. Zakłada między innymi zwolnienie z podatku dochodowego, to ważne, dla aktywów inwestycyjnych do 100 tysięcy złotych, przy czym dla części oszczędnościowej limit ma wynosić 25 tysięcy złotych. Zastanawiam się, czy to rzeczywiście przełom w inwestowaniu i oszczędzaniu, czy to raczej kolejne konto finansowe, z którego Polacy nie będą korzystać?
3: Na pewno jest to odciążenie. Oczywiście nie lubimy podatków, nikt nie lubi podatków, a w Polsce jest to chyba jeszcze bardziej nasilone. Wiele osób, mówiąc tak kolokwialnie, przeoczyło na podatek belki, bo nikt nie lubi oddawać części swoich oszczędności. I to jest taki gest w stronę osób oszczędzających, odciążający obciążenia finansowe i pod tym kątem oczywiście jest to rozwiązanie korzystne, zmniejszające podatki osób, które oszczędzają, zachęcające do oszczędzania. Pytanie, czy ta proporcja, czyli 3/4 co najmniej w różnego rodzaju instrumenty, jednak ryzykowne typu akcje, a limit tylko do 25 tysięcy oszczędności, czyli tych najbezpieczniejszych aktywów, jest dla takiego drobnego czułacza optymalny, bo jednak gdy nie zarabiamy kokosów, to trochę bezpieczniej lokować w oszczędności takie pewne jak lokaty czy obligacje, a jednak akcje kuszą większym zyskiem, ale też wiążą się z większym ryzykiem. Ale rozumiem, że tutaj też była taka motywacja, żeby zachęcić ludzi do zasilania rynku kapitałowego w Polsce, czyli nie tylko z punktu widzenia obywateli, ale również z punktu widzenia rynku kapitałowego. Miało to na celu wzmocnić rynek kapitałowy, zachęcić, żeby ludzie inwestowali w rynek kapitałowy, w akcje, tak żeby polski rynek kapitałowy stał się większy, bardziej płynny, firmy miały większe możliwości inwestowania, pobierania środków z giełd.
2: Tu najbardziej atrakcyjnie brzmi zwolnienie podatkowe, chociaż to do końca nie jest prawda, bo tam będzie pobierana stała opłata w wysokości 85% od nadwyżek ponad te limity.
3: Tak, tak. To jest tak, że mamy limit do 100 tysięcy. On z jednej strony nie jest sztywny, czyli jeżeli ktoś będzie miał na tym rachunku więcej niż 100 tysięcy, no to jest dozwolone. Tylko w praktyce to już się nie opłaca, ponieważ jest to tak wyliczone, żeby było to 19% od stopy referencyjnej banku centralnego, czyli żeby od typowej stopy procentowej, powiedzmy, było 19% zgromadzonych środków, co de facto oznacza, że powyżej 100 tysięcy będziemy płacili coś, co formalną konstrukcję będzie inną od podatku belki, ale w praktyce będzie czymś bardzo zbliżonym. Czyli jeżeli ktoś może powiedzieć, ok, mam ponad 100 tysięcy na tym rachunku, ale de facto będzie korzystał, jeśli chodzi o odciążenie finansowe, do tej kwoty 100 tysięcy. Plus tego rozwiązania jest taki, oczywiście zależy z czyjej strony, jeżeli ktoś ma bardzo duże środki, to powie, że to minus, ponieważ to odciążenie, powiedzmy ktoś ma 1 000 000 zł i liczył, że od miliona nie będzie płacił podatku, a tu tylko od 10% od tego, czyli od 100 tysięcy, to będzie zawiedziony i powie, że po co tyle zachodu, nie chce mi się rachunku zakładać, żeby parę groszy zarobić, ale z punktu widzenia osoby, która nie zarabia kokosów, no to oczywiście to równomierne rozłożenie, czyli każdemu tyle samo ulgi kwotowo, czyli każdy może 100 tysięcy, dla kogoś to będą całe oszczędności, dla kogoś jakaś drobna część, ktoś oczywiście, czy znaczna część osób nie wyczerpie limitu, ale takie rozwiązanie ma ten plus z punktu widzenia osób mniej zarabiających, że te korzyści trafiają nie tylko do najbogatszych, ale rozkładają się porówno, czyli tak mówiąc ekonomicznie, relatywnie, względnie bardziej odczują to osoby mniej zarabiające.
2: Wychwala pan tutaj te plusy, a ja widzę same minusy, bo to jest tak zwana pożyczka dla państwa, za którą jeszcze musimy zapłacić te 86%.
3: Tak, tak, ale to 0,86 to jest tylko tej nadwyżki. Czyli tak, czyli to jakby nie, nikt nam nie każe wpłacać więcej. No jeżeli mówimy o minusach, ale to jak z każdym odciążeniem podatkowym, no to pamiętajmy, że to nie jest tak, że te środki, czy tutaj brak tych środków do budżetu, to nic się nie stanie, tylko my zarobimy zawsze, jeżeli trafia więcej do kieszeni Polaków, to niestety druga strona jest taka, że trafia mniej do budżetu, mniej jest na wydatki publiczne, czy trzeba gdzieś indziej te pieniądze ściągnąć w formie podatków. No także nie ma cudów, ale już zapominając o tych takich powiązaniach, że jak są niższe dochody to podatkowe, to i trzeba ciąć wydatki, to skupmy się na tym pozytywie. Podatki mamy niższe od przyszłego roku. Jeżeli oszczędzamy, to będziemy płacić mniej podatku, a te osoby, których oszczędności nie przekraczają zbytnio 100 tysięcy, czy są poniżej 100 tysięcy, odczują to najsilniej. Osoby bardzo dużo zarabiające, bardzo dużo oszczędzające, no tutaj ten efekt będzie względnie słabszy.
2: To tyle w tej części ekonomicznej migawki. Teraz przenosimy naszą rozmowę na radiołódź.pl.

Placki ziemniaczane królują w Państwa mailach. Przypomnę, że proszę dzisiaj o polskie danie błyskawiczne. No i czuję, że będziemy mieli spory wybór inspiracji na dzisiejszy obiad. Studio @radiolodz.pl. Można do mnie pisać.

6 minut do godziny 10:00. O pełnej oczywiście wybrzmią najnowsze wiadomości w Radiu Łódź. Ja przypomnę przy okazji, że można śledzić te wiadomości na bieżąco w naszej aplikacji mobilnej. Zachęcam do zainstalowania, no i zachęcam, żeby z nami zostać, bo po godzinie 10:00 kolejna odsłona naszego wakacyjnego konkursu i znów do zgarnięcia będzie podwójne zaproszenie do Parku Rozrywki, także proszę czuwać.

0: Reklama. Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni. Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
1: Szukasz aktywnej przygody? Odwiedź park linowy Arturówek. Znajdziesz tam trasy dla dzieci i dorosłych, emocjonujące tyrolki i mnóstwo świetnej zabawy. Jesteśmy przy ulicy Studenckiej 20/24 w Łodzi. Więcej na parklinowyarturówek.pl.
2: Przy Placu Wolności.pl. Inwestycja, którą wypada mieć. Wyobraź sobie miejsce, gdzie ponadczasowa architektura spotyka nowoczesny luksus. Przy Placu Wolności to apartamenty z zielonym dachem, ponad 20 udogodnieniami i standardem, jakiego w Polsce jeszcze nie było. To prestiżowy adres do życia i wyjątkowa inwestycja z dużym potencjałem wzrostu wartości. Wejdź na przyplacuwolności.pl i zaprojektuj własny apartament. Jedyny taki jak ty.
3: Magia, którą znasz. Emocje, których doświadczasz na żywo.

0: Premiera Krainy Lodu w Teatrze Muzycznym w Łodzi już w marcu 2027 roku. Szczegóły na www.teatrmyślnikmuzyczny.loc.pl.
1: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
2: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
3: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
4: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
5: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
6: Ty też możesz nam pomóc!
5: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
7: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
5: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
8: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
1: Ogłoszenie społeczne.
9: Słuchają Państwo Radia Ucień, na zegarze 10. Najnowsze wiadomości przygotował i przedstawi Remigiusz Fladrowski.
10: Zginęli podczas wymiany koła na ekspresówce. Trasa S8 jest zablokowana. Tunel kolei dużych prędkości pod Łodzią coraz bliżej. Wielki pierścień zamontowano na Redkini. A na koniec będzie o przedwyborczych przymiarkach. Łódzka posłanka Unii Centrum Ewa Szymanowska nie ma złudzeń. W końcu do regionu wraca lato. Będzie sporo słońca i do 23 stopni. Dwie ofiary śmiertelne, jedna osoba ranna i zablokowana droga. To skutki wypadku, do którego doszło nad ranem na trasie S8. Na wysokości Czerniewic w województwie łódzkim zderzyły się dwa samochody ciężarowe i bus. Jak mówi rzeczniczka Komendy Policji w Tomaszowie Mazowieckim Aleksandra Cieślak, do wypadku doszło po tym, jak jeden z samochodów zatrzymał się na poboczu.
11: Kierujący cysterną przewożącą piasek, czyli ciągnikiem siodłowym marki MAN, zatrzymał się na poboczu, ponieważ złapał gumę i chciał wymienić oponę. Na miejsce dojechali do niego jego dwaj znajomi, którzy podróżowali Fordem Transitem, aby pomóc mu w wymianie koła. I w momencie, kiedy wymieniali oponę, uderzył w nich 37-letni mężczyzna kierujący ciągnikiem siodłowym marki Volvo.
10: Kierowca ciężarówki, który doprowadził do wypadku, był trzeźwy. Droga S8 na tym odcinku jest zablokowana w kierunku Wrocławia. Policja wytyczyła objazdy.
12: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
10: Ministerstwo Infrastruktury cały czas wprowadza nowe przepisy, które poprawiają bezpieczeństwo na drogach. Jednak nawet surowe sankcje nie powstrzymają nieodpowiedzialnych kierowców, którzy świadomie doprowadzają do wypadków. Tak tragedię w Krakowie komentował w TVP Info minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
13: Problem dotyczy osobowości niektórych osób, braku przygotowania mentalnego czy psychicznego do prowadzenia jakichkolwiek pojazdów. I niestety raz na jakiś czas mamy sytuację, w której ktoś doprowadzi do takiej tragedii, a później tłumaczy się prokuraturze, że droga była nierówna. No, to są sytuacje, które bardzo ciężko się komentuje.
10: W ostatnią sobotę w Krakowie kierowca samochodu osobowego potrącił dwie dorosłe osoby i wózek z dzieckiem. Rodzice dziecka zginęli na miejscu. Niemowlę walczy o życie w szpitalu. Kolejny krok przed rozpoczęciem drążenia tunelu kolei dużych prędkości pod Łodzią. W komorze startowej na Redkini zamontowano 35-tonowy pierścień uszczelniający, który będzie współpracował z tarczą TBM. Element ma zabezpieczać grunt i ograniczać ryzyko jego osiadania podczas pracy maszyny. Sama tarcza ma rozpocząć drążenie na początku przyszłego roku, a do pokonania będzie miała ponad 4,5 km od Redkini do Łodzi Fabrycznej. O szczegółach reporter Radia Łódź Jakub Jędrzejewski.
14: Pierścień ma około 14 metrów średnicy i waży 35 ton. Będzie potrzebny już od pierwszych metrów pracy tarczy. Pozwoli kontrolować ciśnienie materiału wypełniającego przestrzeń między obudową tunelu a gruntem. Ma to ograniczyć ryzyko niekontrolowanego osiadania terenu nad tunelem. To szczególnie ważne przy prowadzeniu prac pod miastem. Łodzianie pamiętają problemy przy drążeniu tunelu średnicowego, gdzie we wrześniu 2024 roku przy alei 1 Maja zawaliła się część kamienicy. Pierścień zamontowano właśnie po to, aby uniknąć takich sytuacji. Teraz na Redkini trwają przygotowania do montażu samej tarczy. Po uruchomieniu maszyna będzie drążyła w kierunku gotowej już komory przy Łodzi Fabrycznej. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
10: Tunel ma być gotowy w 2029 roku i znajdą się na nim dwa tory, po których pociągi będą mogły jeździć z prędkością do 160 km/h. Pierwsze szybkie połączenia z Łodzi przez nowe lotnisko Port Polska do Warszawy planowane są na 2032 rok. Wspólny start w wyborach wszystkich ugrupowań koalicji rządzącej to spore szanse powodzenia w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych. Tak wynika z sondaży. Badanie Polster dla Superekspresu wskazuje, że jeden blok, w którego skład weszłyby także partia Razem, uzyskałby nawet ponad 64% poparcia, zostawiając daleko w tyle partie opozycyjne. To jednak scenariusz mało prawdopodobny, przyznaje w rozmowie z Radiem Łódź posłanka z Łodzi Ewa Szymanowska, wiceprzewodnicząca partii Unia Centrum. Jej zdaniem rozmowy o wspólnym starcie rozbiłyby się o obsadzenie miejsc na listach wyborczych.
15: Biorąc pod uwagę ostatnie wybory w 2023, gdzie też bardzo głośno mówiło się o jednej liście, do tego nie doszło, więc jest szansa,
16: czyli jest pani raczej sceptyczna?
15: Jestem sceptyczna, dlatego że to są kwestie układania list i tych miejsc tak zwanych biorących. I tutaj przy dużym rozproszeniu wielu partiach na jednej liście może być problem, żeby się porozumieć.
10: Wybory parlamentarne odbędą się jesienią przyszłego roku, a jaki pomysł na nie ma partia Unia Centrum? O tym można posłuchać w całej rozmowie z gościem Radia Łódź, która dostępna jest już na naszej stronie internetowej i w aplikacji mobilnej. To tyle w tych wiadomościach. Kolejne o 11.
17: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
9: Słońce nas dzisiaj przywitało z samego rana, no i od razu lepiej zaczyna się dzień, a to słońce powinno nam towarzyszyć do wieczora, a dokładnie do godziny 19.45. O tej godzinie słońce dzisiaj zajdzie. Temperatura maksymalna od 20 do 22 stopni. Na razie jeszcze ta temperatura się rozkręca, warto zarzucić coś cieplejszego przed wyjściem z domu. Wiatr dzisiaj słaby, ciśnienie pomału rośnie, no i biometr mamy korzystny.
17: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
18: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
9: Ostatni tydzień wakacji trwa. Pogoda całkiem przyjemna. Warto wykorzystać ten czas. Na przykład wziąć udział w naszym konkursie i wygrać bilety do parku rozrywki. W tej godzinie będzie taka szansa. Przed mikrofonem Paulina Klimas-Stasiak. Program realizuje Kuba Janik.

Wspominałam Państwu na początku programu, że dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych mamy Dzień Zupy Błyskawicznej i Dzień Polskiej Żywności. Warto przy tej okazji wspomnieć, że Polska jest jednym z największych producentów żywności w Europie, a w niektórych branżach również na świecie. Polskie jedzenie wyróżnia się bardzo dobrą jakością. Pod koniec sierpnia rolnicy kończą żniwa i obchodzą dożynki, a sklepowe półki i stragany uginają się od świeżych polskich warzyw i owoców. I stąd właśnie pomysł na obchodzone w tym terminie święto, które ma na celu przypomnienie, jak ciekawa i bogata jest oferta producentów polskiej żywności, a także wspieranie lokalnych producentów artykułów rolno-spożywczych. Warto mieć dzisiaj z tyłu głowy, że przypada właśnie Dzień Polskiej Żywności. Ja postanowiłam te dwa święta trochę połączyć, ten Dzień Zupy Błyskawicznej i Dzień Polskiej Żywności. I proszę naszych słuchaczy o to, żeby przysyłali propozycje polskich dań błyskawicznych. W naszej skrzynce dużo ciekawych propozycji. Wspominałam już o plackach ziemniaczanych, ale mamy też krem pomidorowy z grzankami, zalewajkę z pajdą chleba. Jest też jajecznica, także tutaj sporo faktycznie ciekawych propozycji. Nadal można je wysyłać na studio@radiouć.pl, do czego gorąco zachęcam, bo ja uwielbiam czytać Państwa maile.

0: Pani Grażyna zadzwoniła do nas do studia przed chwilą po mojej opowieści o polskiej żywności, bo przypomnę, że dzisiaj przypada Dzień Polskiej Żywności. No i okazuje się, że ta polska żywność wcale nie jest tak łatwo dostępna. Jak już się zacznie szukać, jak już się wie, czego się poszukuje, to wcale nie jest tak łatwo. No to ja pytam Państwa, gdzie jej szukać? Na przykład pestki, z których można by samodzielnie tłoczyć olej, bo nasza słuchaczka właśnie tak robi. Okazuje się, że polskie pestki na wagę złota. Podpowiedzcie proszę, jeżeli ktoś wie, gdzie szukać dobrej jakości polskich produktów, bo tyle się o tym mówi, a faktycznie jak człowiek zacznie czytać etykiety, to miejsce pochodzenia Polska, no rzadko spotykane. Mówiłam też, że dzisiaj przygotowałam nieco więcej nagród, także przechodzimy teraz do tego tematu i zgodnie z obietnicą przed nami kolejna odsłona naszego wakacyjnego konkursu. Po raz kolejny można zgarnąć podwójne zaproszenie do Wielkiego Parku Rozrywki Mandoria. Codziennie od poniedziałku do piątku między godziną 9 a 12 podajemy 3 skojarzenia, a Państwa zadaniem jest podać utwór polski letni utwór, który mamy na myśli. No i uwaga, hasła na dzisiaj zaraz będę podawać.
1: Konkurs Radia Łódź.
0: No i proszę sobie gdzieś zapisać, żeby potem pokreować. Podróż, optymizm, matematyka. To 3 hasła na dzisiaj. Podróż, optymizm, matematyka. I te 3 słowa mają Państwa doprowadzić do tytułu letniej polskiej piosenki. Z czym te 3 słowa mogą się skojarzyć? Proszę pisać na konkurs@radiołódź.pl. W treści obok odpowiedzi na to pytanie proszę podać swoje imię, nazwisko oraz numer telefonu. To bardzo ważne. Bardzo proszę, żebyście dopisywali Państwo swoje numery telefonu, bo przed godziną 12 zadzwonię do kogoś, kto zgarnie dzisiaj naszą główną nagrodę, czyli bilety do parku rozrywki. Myślę, że to jest świetna opcja na to zakończenie wakacji, żeby wybrać się z przyjaciółmi, z rodziną. No i fajnie spędzić, tak dość ekstremalnie spędzić tę końcówkę wakacji. Ja przypominam hasła na dzisiaj: podróż, optymizm, matematyka, i już przechodzę na naszą skrzynkę konkurs@radiołódź.pl, żeby sprawdzić, czy udało się już komuś stworzyć tytuł letniej piosenki z tych haseł.

0: Autopromocja.
1: Kiedy świat za oknem pędzi zbyt szybko, zwolnij tutaj. Kołatanie przedsionków, cisza między nutami, spokój między myślami. Muzyka od lat 80. po najnowsze muzyczne odkrycia Kołata. Każdy wtorek od 21 w Radiu Łódź. Adam Kołaciński. Zapraszam co tydzień.
2: Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wakacyjny klimat i wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12 w Radiu Łódź.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
4: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krowne.pl 517-416-417.
5: Jakiej oko nie widziało, ani ucho nie słyszało. Już szósta biesiada na czele w PGR Koszelew. Już w najbliższą sobotę o 15:00 biesiada z tradycją w PGR Koszelew. Zlot klasyków motoryzacji, pokaz kulinarny, muzyka na żywo, konkursy i nagrody. Zapraszamy!
6: Jesień należeć będzie do Księcia Ciemności. Hrabia Dracula zaprasza na spektakle do Teatru Muzycznego w Łodzi. Bilety już w sprzedaży. Szczegóły na www.teatr-muzyczny.loc.pl.
0: Po reklamie.
7: Najdłuższa fala relaksu.
8: Jak to ktoś dzisiaj powiedział, gramy super muzykę. No to na potwierdzenie Nelly Furtado.

Kasia Sienkiewicz i były momenty. A propos momentów, przyjemnych momentów, ciekawa jestem, czy ktoś z Państwa był wczoraj na kolejnej odsłonie Open Stage Ether Jazzu. Znów spotkaliśmy się w porcie Łódź, a tym razem to była wyjątkowa odsłona jazzu. Przed publicznością wystąpiła grupa Muzozoik, łódzkie trio grające nowoczesny, rześki jazz rock, a następnie mogliśmy usłyszeć Irka Głyga w solowym recitalu The Best Of. No właśnie, ktoś był? Jeśli tak, to proszę podzielić się tutaj spostrzeżeniami i tymi przyjemnymi momentami. Można pisać na studio@radiołódź.pl. Open Stage Ether Jazzu, ten nasz wakacyjny projekt, niestety, jak i wakacje, pomału dobiega końca. Ale tu jeszcze nie koniec, bo przed nami jeszcze finał cyklu. Ten finał w najbliższy poniedziałek, 31 sierpnia, będzie należał do Patrycji Zarychty, wokalistki i kompozytorki związanej z nurtem jazzu i soulu. Artystka mająca na koncie współpracę z Michałem Urbaniakiem czy Kubą Badachem zaprezentuje materiał ze swoich albumów, w tym najnowszego krążka Crystal. Spotkanie oczywiście o godzinie 19 w najbliższy poniedziałek, a tym, którzy nie byli, polecam zajrzeć na nasz portal radiołódź.pl i do naszych social mediów, zarówno na radiowym Facebooku, jak i na radiowym Instagramie. Znajdziecie Państwo i relacje filmowe, i zdjęciowe z tego wczorajszego wydarzenia, także będzie można delikatnie ten jazzowy klimat poczuć. Zachęcam.

0: Ile historii kryje się za ulicami, placami i budynkami mijanymi każdego dnia? Można się o tym przekonać podczas akcji Przystanek Radiość. Zapraszamy na ostatnią z cyklu, 95-minutową wycieczkę. Przed chwilą mówiłam o ostatniej odsłonie projektu Open Stage Eter Jazzu. No cóż, wakacje dobiegają końca, to i wakacyjne projekty będą miały swój finał, ale spokojnie, na pewno będziemy planować kolejne ciekawe akcje i wydarzenia, także proszę słuchać nas uważnie, proszę śledzić nasze social media, to na pewno będziecie Państwo na bieżąco. A kolejna, ostatnia w tym sezonie odsłona Przystanku Radiość już w najbliższy piątek o godzinie 18:00. O mijanych miejscach, ciekawostkach i historii miasta opowie łódzki przewodnik Krzysztof Olkusz. Przez 95 minut tramwaj stanie się ruchomym punktem widokowym i miejscem spotkania z historią Łodzi. Start przejazdu przy radiostacji. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego obowiązują wcześniejsze zapisy, a zgłoszenia należy przesyłać na adres wydarzenie@radiołódź.pl. Trasę przejazdu z kolei można znaleźć na naszej stronie radiołódź.pl, także jeżeli ktoś jest ciekawy, jakie miejsca będziemy oglądać przez okno, to koniecznie proszę tam zajrzeć. Ja jeszcze dodam, że przejazdy organizowane są we współpracy z Klubem Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi. No i wracam jeszcze na chwilę do naszego konkursu. Przed godziną 12:00 zadzwonię do kogoś i wręczę podwójne zaproszenie do Parku Rozrywki. Wystarczy odgadnąć tytuł letniej piosenki, polskiej piosenki, którą mamy na myśli na podstawie trzech skojarzeń. I przypominam te hasła dzisiejsze. Podróż, optymizm i matematyka. Odpowiedzi proszę wysyłać na adres konkurs@radiołódź.pl. No i proszę się przedstawić, imię, nazwisko i bardzo ważne, proszę też dopisać swój numer telefonu, bo tak jak wspomniałam, przed godziną 12:00 będę do kogoś z Państwa dzwonić. No i wręczę naszą nagrodę główną, czyli bilety do Parku Rozrywki. A skoro o polskich piosenkach rozmawiamy, no to bardzo proszę, teraz Koma i Spadam.
1: W Radiu Łódź gramy po

Przypominałam hasła konkursowe przed chwilą, ale przypominam, że mam też dzisiaj bilety do kina dla kogoś, kto podzieli się przepisem na polskie danie błyskawiczne, a wszystko dlatego, że mamy dzisiaj w kalendarzu Dzień Zupy Błyskawicznej i Dzień Polskiej Żywności, także łączymy dwa wątki. studio@radiołódź.pl. Tutaj ślemy przepisy, a na konkurs @radiołódź.pl wysyłamy odpowiedzi w wakacyjnym konkursie, czyli konkretnie tytuł piosenki. I okazuje się, że nie jest to dzisiaj takie proste. Różne odpowiedzi przychodzą, niekoniecznie poprawne. Podróż, optymizm, matematyka. Jaką piosenkę mamy dzisiaj na myśli?

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Wsiądź do tramwaju i odkryj Łódź z zupełnie nowej perspektywy. Już w piątek, 28 sierpnia o godzinie 18 zapraszamy na kolejny przystanek Radiość. Wyjątkową 95-minutową podróż po mieście z przewodnikiem. Tym razem o łódzkich ulicach, miejscach i ich niezwykłych historiach opowie Krzysztof Olkusz. Startujemy z radiostacji. Udział jest bezpłatny, ale liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy na wydarzenie @radiołódź.pl. Więcej na radiołódź.pl. Przystanek Radiość. Odkrywaj Łódź razem z nami.
3: Niecodzienne historie,
4: problemy i ważne tematy łódzkiego,
3: ale nie tylko łódzkiego sportu.
5: Zapraszamy ekspertów, ale także słuchaczy.
3: Porozmawiajmy o sporcie.
4: Wtorki, godzina 20.
5: Zapraszamy Michał Malinowski,
3: Piotr Andrzejczak,
4: Robert Zwoliński,
3: a także Dariusz Postolski.
1: Autopromocja. Reklama.
6: W sobotę 29 sierpnia od godziny 14 Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza na dożynki z województwem łódzkim w Czarnożyłach. Czekają na Was regionalne smakołyki, zespoły ludowe, prezentacja wieńców, atrakcje dla dzieci i plenerowe studio Radia Łódź. O godzinie 19 na scenie wystąpią Future Folk i Disco Star. Będzie tradycyjnie, muzycznie i radośnie. Dołączcie do wspólnego świętowania. Partnerem plenerowego studia Radia Łódź jest Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Spadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
7: Już w najbliższy poniedziałek, 31 sierpnia, Radio Łódź zaprasza na koncert z cyklu Open Stage Ether Jazzu. Zapraszamy na pełne elegancji, zmysłowości i wyjątkowych muzycznych emocji spotkanie z Patrycją Zarychtą, wokalistką, która z wyjątkową wrażliwością łączy jazzowe brzmienia, nastrojowe ballady i elegancję polskiej piosenki. Jej

0: Pełne emocji interpretacje, subtelny sposób prowadzenia melodii oraz niezwykła sceniczna atmosfera tworzą muzyczne spotkanie pełne klimatu i niedopowiedzeń. Początek o godzinie 19. Nie przegap wyjątkowego wieczoru z muzyką na żywo. Więcej o tym i kolejnych koncertach w ramach cyklu na radioloc.pl. Koncert poprowadzi Piotr Bielewski. Na koncert zaprasza partner cyklu Port Łódź.
1: Po reklamie.
2: Tu Radio Łódź, na zegarze 11. A w naszym studiu jest Jarosław Turek. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Zapraszamy na wiadomości.
3: A w serwisie Łódź jako miasto nieprzyjazne kierowcom. Pogrzeb kibica śmiertelnie pobitego w Krakowie i protesty w sprawie ciężarnych Palestynek w izraelskich więzieniach. W regionie w tej chwili pogodnie, wieczorem więcej chmur, ale dzisiaj bez opadów i na termometrach do 22 stopni. Łódź jest najmniej przyjaznym miastem dla kierowców. Tak wynika z raportu przygotowanego wspólnie przez serwisy Janosik i Oponeo, stolica naszego regionu. Ostatnie miejsce wśród największych polskich miast zajęła wraz z Poznaniem. Tym samym zaliczyła spadek względem ubiegłorocznego raportu. A co jest brane w tym raporcie pod uwagę, o tym nasz reporter Seweryn Potentas.
4: Raport uwzględnia takie dane jak opłaty za parkowanie, średnia prędkość osiągana w centrum i poza nim, czy m.in. ceny paliwa i liczba stacji ładowania dla aut elektrycznych. I choć w żadnej z kategorii Łódź nie znalazła się na końcu zestawienia, to miejsca w środku stawki czy blisko końca sprawiły, że w ogólnym rankingu znalazła się ona na ostatnim miejscu, ex aequo z Poznaniem. Wśród kategorii, które najbardziej wpłynęły na niską pozycję Łodzi, była z pewnością liczba kolizji. W ubiegłym roku w stolicy regionu doszło do blisko 8 tysięcy takich zdarzeń, co daje ponad 12 kolizji w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. W tym zestawieniu gorszy wynik osiągnął jedynie Lublin. Seweryn Potentas, Radio Łódź.
3: A według tegorocznego zestawienia miasta najbardziej przyjazne kierowcom to Bydgoszcz i Szczecin. Dzisiaj w Krakowie pogrzeb 36-latka pobitego śmiertelnie w Nowej Hucie. Z nagrań, do których dotarło Radio Kraków, wynika, że został zaatakowany przez 5 osób. Wczoraj w tej sprawie zatrzymano 2 osoby, a co o tym wiadomo, Elżbieta Raczyńska.
5: Teraz śledczy będą chcieli ustalić, jaka była rola zatrzymanych mężczyzn. Hipotezy są dwie. Albo mogli brać udział w napaści, albo w niej pomagać. Według dotychczasowych ustaleń policji i mediów przyczyną napaści mogły być porachunki pseudokibiców. Zmarły 36-latek to kibic klubu Hutnik Kraków. Z nieoficjalnych informacji wynika, że napastnikami mogły być osoby związane z klubem Wisła Kraków. Ela Raczyńska, Radio Kraków.
3: Kraków jest znany z tego, że tamtejsi kibole są wyjątkowo agresywni i mają powiązania przestępcze. Organizacje praw człowieka upominają się o los ciężarnych Palestynek, które mierzą się z trudnymi warunkami w izraelskich więzieniach. Aktywiści alarmują, że 3 kobiety w więzieniu Damon niedaleko Hajfy nie mają odpowiedniej opieki medycznej i tracą na wadze, mówi o tym Milena Rashid-Szechab.
6: W więzieniu w Damon przetrzymywane są 93 kobiety z zachodniego brzegu, wśród nich 3 ciężarne, które zostały zatrzymane w ostatnich miesiącach. 35-letnia Dana Judah z Nablusu, matka rocznego dziecka, jest w 8 miesiącu ciąży. Przebywa w areszcie od połowy kwietnia. Informacje na temat ciężarnych kobiet są skąpe, bo do więźniarek nie ma dostępu nawet Międzynarodowy Czerwony Krzyż. W ostatni weekend przed więzieniem Damon protestowali izraelscy aktywiści. Palestyńskie media podają, że kobiety nie mają dostępu do lekarza i środków higienicznych, cierpią na świerzb i nie mają odpowiedniego wyżywienia. Ciężarne dostały jedynie większy przydział soczewicy. Milena Rashid-Szechab, Polskie Radio.
3: Od 3 lat Izrael odmawia wysłannikom Czerwonego Krzyża i ONZ-u wstępu do wszystkich swoich więzień. Na koniec spór o Fasiągi w Zakopanem. Starostwo tatrzańskie złożyło do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez działaczy Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt. Chodzi o wydarzenia z ostatnich dni, w tym protest na drodze do Morskiego Oka. Urzędnicy zarzucają aktywistom m.in. znieważenie funkcjonariuszy publicznych i szerzenie mowy nienawiści wobec górali, mówi starosta tatrzański Andrzej Skupień.
7: Przywoływanie historii Goralen Folku, innych przywar, lżenie nas jako katolików i tak dalej. Temu musimy dać odpór stanowczy. Zarzuca nam się korupcję, jakiś układ mafijny. Stanowczo temu zaprzeczamy. Można protestować, ale nie można przy tym łamać prawa.
3: Aktywiści zapowiadają kolejne protesty i podtrzymują żądanie całkowitego wycofania transportu konnego do Morskiego Oka. W nocy po sobotniej pikiecie w gminie Bukowina Tatrzańska spłonął samochód ratunkowy Dios. Działacze obwiniają o to górali. A więcej informacji z Łodzi regionu, jak zawsze, na naszym portalu radiołódź.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
2: 22 stopnie maksymalnie zobaczymy dzisiaj na termometrach w Łodzi i regionie. Niewielkie zachmurzenie. Możemy liczyć na słoneczne promienie. O proszę, ale mi się zrymowało. Niech to słońce nas dogrzewa. Wygląda na to, że przez najbliższe dni faktycznie będzie i z każdym dniem coraz mocniej i coraz bardziej będzie też rozgrzewać termometry. Dzisiaj można spokojnie planować popołudnie na świeżym powietrzu, tylko proszę pamiętać, że wieczory i noce już są chłodniejsze.
1: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
8: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
2: My oczywiście rozgrzewamy muzycznie i w ciągu dnia, i wieczorem, także wystarczy zabrać nas ze sobą na spacer, a jest to możliwe dzięki naszej aplikacji mobilnej. U nas już za chwilę wiadomości kulturalne, ale zanim to kolejna porcja muzyki.

0: Czas na kulturę.
1: Ania Groblińska pojawiła się w naszym studiu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Czyli będzie kulturalnie. Zapraszamy.
2: Między innymi będzie o muzyce, która swoim brzmieniem ma wywoływać u nas poczucie relaksu, odpoczynku, ma współbrzmieć z naturą. Takie jest założenie cyklu Respiro Muzyka, chociaż różne tam brzmienia przy tężniach, przy ulicy Hufcowej, przy tężniach Botanik można było usłyszeć. Ja mówię można było, dlatego że część tych koncertów już za nami. Dzisiaj przedostatni Mateusz Tranda będzie grał na gitarze specjalnie strojonej tak, by jej brzmienie otulało jak mech i wysokie trawy.
1: Zapowiada się dobrze.
2: Tak, relaksacyjny bardzo koncert. Dzisiaj o godzinie 19:00, przypomnę, ulica Hufcowa 24, a ten ostatni będzie pojutrze 27 sierpnia. Natalia Anna Kalisz-Odorowicz, Bartosz Gułaj i Paweł Odorowicz, czyli kurator całego cyklu, wtedy wystąpią z medytacyjnym transem. Jazzowe wtorki, ten cykl z kolei kończy się już dzisiaj. Och, jak tak smutno mówić, że to ostatni koncert z cyklu. No ale należy się cieszyć, że w te wakacje Piotrkowska wybrzmiewała i jeszcze trochę będzie wybrzmiewać przeróżnymi gatunkami muzyki, rozmaitymi dźwiękami, a wtorki to właśnie jazz przy ulicy Piotrkowskiej 3, czyli w pasażu Róży. Dzisiaj o 19:00 Jan Kępiński i jego zespół, czyli formacja, która bardzo swobodnie porusza się między różnymi gatunkami muzycznymi jazzu, nie omijając, przypomnę, początek o godzinie 19:00. Trwa oczywiście polówka i ten festiwal to jeszcze nam trochę potowarzyszy. Dzisiaj dwie projekcje. Będziesz podczas którejś witać publiczność dzisiaj?
1: Przy tych najbliższych nie.
2: Akurat nie, natomiast zdarza się właśnie, że koleżanka też i prowadzi te polówki. Natomiast dzisiaj pierwsza lokalizacja to Pałac Biedermana, czyli Franciszkańska 1/5 i Tam wszystko za życie. To jest film w reżyserii Shona Penna z 2007 roku. Historia o wybitnym uczniu i sportowcu, który decyduje się zerwać z dotychczasowym życiem, rozdaje swoje rzeczy, przekazuje oszczędności na cele charytatywne i rusza autostopem na Alaskę, aby żyć w dzikiej głuszy. No i w Zgierzu też odbywają się projekcje polówki. Przy ulicy Długiej 41. Dzisiaj tytuł, o którym ja dużo nie będę opowiadać, bo to Dirty Dancing, czyli kultowy film z Patrickiem Swayze i Jennifer Grey. Kto nie widział tej produkcji z 1987 roku, ten niech się wybierze. Dzisiaj na godzinę 20, bo to już ten czas, kiedy o 20 się zaczynają wydarzenia letniego festiwalu filmowego TME Polówka na ulicę Długą w Zgierzu. Właśnie. O godzinie 17:00 rozpocznie się dzisiaj oprowadzanie kuratorskie po wystawie To nieprzyzwoite, by o tym mówić, Alina Szapocznikow 1926-1973. Alina Szapocznikow to jedna z najwybitniejszych polskich rzeźbiarek. Była także grafiką, ale to rzeźby przyniosły jej największą sławę, a kuratorki wystawy dr Izabela Terela i Maria Schulz będą dzisiaj opowiadać o artystce, pokazując ją przez pryzmat historii, a także w kontekście miejsc, w których żyła i tworzyła. Godzina 17:00, Muzeum Stacja Radegast przy Alei Pamięci Ofiar Litzmannstadt Getto w Łodzi. No i przypomnę, że już tylko do 6 września czynna jest świetna wystawa w Ośrodku Propagandy Sztuki w Łodzi, zorganizowana w ramach fotofestiwalu. To jest wystawa Filipa Montgomery'ego, Cykle Ameryki. Słynny amerykański fotograf pokazuje ostatnią dekadę życia Stanów Zjednoczonych wraz z konfliktami, z przeróżnymi podziałami społecznymi, ale jednocześnie za tymi wszystkimi pęknięciami, tak najogólniej rzec by można, widać i pewną czułość w tym portretowaniu Ameryki klasycznej. Jego czarno-białe zdjęcia należą absolutnie do kanonu fotografii światowej, także Poleski Ośrodek Sztuki. Otóż Ośrodek Propagandy Sztuki w Parku Sienkiewicza, z tego powodu koniecznie trzeba odwiedzić. A do Poleskiego też wpaść można, też tam się dzieje.
1: Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję.

0: Pytaniem o jazzowy open stage Ether Jazzu zachęciła mnie pani do wyrażenia samych pochwał dotyczących wczorajszego koncertu i poprzednich, tak pisze pani Jagoda. Dziękuję bardzo za ich organizację oraz proszę o więcej. Brawa dla Radia Łódź i wszystkich osób dbających o świetny klimat tych wydarzeń muzycznych. Czuliśmy się pięknie zaopiekowani. No bardzo miło czytać takie wiadomości. Pozdrawiamy serdecznie i zapraszamy na finał w najbliższy poniedziałek o 19:00. Taki miły akcent. A teraz kolejny, bo czas rozwiązać nasz pierwszy konkurs. Zaczniemy od tego dotyczącego polskiego dania błyskawicznego. Udało mi się wyłonić zwycięzcę.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: Pan Marcel wybierze się do kina na dowolny seans. Proszę zajrzeć na pocztę, bo wysłałam szczegóły w mailu. A jeszcze przed godziną 12:00 rozwiążemy nasz drugi konkurs wakacyjny. I ostatni raz przypominam dzisiejsze hasła. Podróż, optymizm i matematyka. Jaką piosenkę mamy dzisiaj na myśli? To polska letnia piosenka, podpowiem.

0: Słuchasz Radia Łódź.
1: Autopromocja.
2: Radio Nocą.
3: Radio Nocą, nasze nocne rozmowy o nas samych, o świecie, w którym żyjemy. Miejsce, gdzie staramy się zrozumieć.
4: Nienawiść wdarła się w głąb myślenia, nie tylko naszego, ale my się nie oglądajmy na innych, tylko my powinniśmy się skupić na sobie. Bardzo mocne są te słowa Tischnera, ale wydają mi się bardzo trafne.
3: O przesłaniu Tischnera rozmowa z autorem jego biografii Wojciechem Bonowiczem. Całości mogą Państwo wysłuchać, podobnie jak wszystkich podcastów Radio Nocą, na radioloc.pl i na platformie Spotify. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
5: Każdy dźwięk to krok, każda piosenka to rozdział. Twoja wieczorna mapa emocji. Kołatanie przedsionków, nowa fala, alternatywa, indie rock, punk, klub, chill, trip hop. Od 80. ubiegłego wieku po najnowsze muzyczne odkrycia kołata. Każdy wtorek od 21 w Radiu Łódź. Adam Kołaciński, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej, soczystej marakuji i kruchej, deserowej czekolady.
7: Egzotycznie świeże.
6: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
7: Słodkie, tak. Orzeźwiające? A jakże?
6: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
8: Wrzesień 1939. Huk dział, krzyk żołnierzy. Gorączka walki nad Wartą. 5 września w Beleniu ta historia powróci. Żywa, prawdziwa, poruszająca. Zobacz inscenizację bitwy, poczuj potęgę defilady, oddaj hołd bohaterom. To dzień, którego się nie zapomina. Zapewniamy bezpłatny transport, a szczegóły znajdziesz na powiatzduńskowolski.pl. Organizatorzy: Powiat Zduńskowolski, Gmina Zapolice. Wydarzenie sfinansowane z budżetu samorządu województwa łódzkiego.
9: Szukasz aktywnej przygody? Odwiedź park linowy Arturówek. Znajdziesz tam trasy dla dzieci i dorosłych, emocjonujące tyrolki i mnóstwo świetnej zabawy. Jesteśmy przy ulicy Studenckiej 20/24 w Łodzi. Więcej na parklinowyarturówek.pl.
1: Po reklamie.
0: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
10: Już za chwilę zadzwonię do kogoś i wręczę główną nagrodę w naszym wakacyjnym konkursie, także proszę z nami zostać.

0: Sponsorem konkursu jest Park Rozrywki Mandolia.
1: No właśnie, czas rozwiązać nasz wakacyjny konkurs, dzisiejszą odsłonę. Z nami jest pani Hania. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Jako jedna z nielicznych, muszę to powiedzieć, bo maili wpadło sporo na naszą skrzynkę. Przypomnę dzisiejsze hasła: podróż, optymizm i matematyka. I pani Hania jako naprawdę jedna z nielicznych odpowiedziała poprawnie na nasze tutaj pytanie. Pani Haniu, proszę powiedzieć, jaką piosenkę mieliśmy dzisiaj na myśli?
2: Mieliśmy dziś na myśli piosenkę 2 plus 1. Iść w stronę słońca.
1: Dokładnie tak. Wielkie brawa. To ta matematyka, to ten właśnie, to ta nazwa zespołu 2 plus 1. No pięknie pani tutaj do tego doszła. Także główna dzisiejsza nagroda, czyli bilety do Parku Rozrywki, trafią właśnie do pani. I proszę powiedzieć, czy już planuje pani, z kim pani do tej Mandorii się wybierze?
2: Czy no jeszcze na nie? Pewno się wybierzemy z wnukami, no bo no z kim? No, najprędzej z wnukami.
1: No to super.
2: Jest mi bardzo miło.
1: Bardzo się cieszymy. Ja życzę wspaniałych wrażeń. Wnuki na pewno się ucieszą. A może chciałaby pani kogoś jeszcze pozdrowić?
2: No, to pozdrawiam całą rodzinkę wnuków. No i wszystkich, i dzieci swoje.
1: To my również dołączamy do tych pozdrowień. Pani Haniu, jeszcze raz serdecznie gratuluję i dla pani, i dla wszystkich naszych słuchaczy. Iść w stronę słońca. 2 plus 1.

Iść w stronę słońca 2+1. No proszę przyznać, że to bardzo przyjemny letni utwór, choć nie było to dzisiaj łatwe zadanie. Bardzo dużo odpowiedzi wpadło na naszą skrzynkę, no ale niewiele poprawnych. Udało się. Wakacyjny konkurs rozwiązany. Pani Hania już się pewnie szykuje, wybierze się z rodziną do parku rozrywki, a jutro kolejna osoba będzie miała taką szansę. Przypomnę, jeszcze do końca wakacji, od poniedziałku do piątku, między 9 a 12 podajemy 3 hasła, które mają Państwa doprowadzić do tytułu letniej polskiej piosenki. Także ja trzymam kciuki za kolejne osoby. No i zachęcam, żeby zajrzeć na nasz portal radio.pl, gdzie w zakładce konkursy można przeczytać dokładny regulamin naszej zabawy i być gotowym przed jutrzejszą kolejną odsłoną.

0: To Bon Jovi zaserwował nam trochę energetycznych dźwięków, a ja zapraszałam na nasz portal radio.pl. Zapraszam jeszcze raz i do naszej aplikacji mobilnej oczywiście. Właśnie pojawił się u nas ciekawy artykuł pod tytułem Łódź najmniej przyjaznym miastem dla kierowców. Łódź zajęła ostatnie miejsce w najnowszym rankingu miast najbardziej przyjaznych kierowcom. Stolica regionu znalazła się na końcu zestawienia ex aequo z Poznaniem i zanotowała spadek w porównaniu z ubiegłym rokiem. W rankingu porównano 9 polskich miast liczących ponad 300 tysięcy mieszkańców. Pod uwagę wzięto m.in. opłaty za parkowanie, średnią prędkość osiąganą w centrum i poza nim, ceny paliwa, liczbę stacji ładowania samochodów elektrycznych oraz liczbę kolizji. Na niską pozycję Łodzi w tym rankingu wpłynęła właśnie między innymi liczba kolizji. W ubiegłym roku w mieście doszło bowiem do blisko 8 tysięcy takich zdarzeń. No niestety, ale takie i inne informacje z Łodzi regionu, te najświeższe oczywiście, znajdziecie Państwo właśnie na naszej stronie i w naszej aplikacji mobilnej. Także zachęcam do śledzenia. Proszę też zaglądać do naszych mediów społecznościowych. A najnowsze informacje również tutaj na antenie i niebawem wybrzmią, bo zbliżamy się do godziny 12.
1: Let's go.

0: Radio Łódź przyciąga jak magnes.
1: Reklama. Prawdziwe premium to nie tylko prestiż, to także odpowiedzialność, by wspierać innych i pomagać spełniać marzenia. Interbud Lublin SA, inwestor prestiżowej inwestycji przy Placu Wolności, zaprasza dzieci i studentów do udziału w konkursie Mapa Gwiazd. Wejdź na dziejesieprzyplacuwolności.pl, zgłoś swoją pracę i zobacz ją podczas finałowej wystawy w EC1, podczas wydarzenia Skarby Ziemi. Do wygrania atrakcyjne nagrody. Szczegóły na dziejesieprzyplacuwolności.pl.
2: Cześć! Czy wiecie, że do 25 września trwa letni festiwal filmowy TME Polówka? Codziennie po zmroku kino pod gołym niebem w całym mieście. Zagramy 200 filmów, a wstęp jest zawsze bezpłatny. Czekają na Was filmy, emocje, komary. Sprawdź repertuar na polówka.com. Wieczorem widzimy się na Polówce.
3: Magia, którą znasz. Emocje, których doświadczasz na żywo. Premiera Krainy Lodu w Teatrze Muzycznym w Łodzi już w marcu 2027 roku. Szczegóły na www.teatrmyślnikmuzyczny.loc.pl.
4: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
5: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
6: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
5: Tak wcześnie?
6: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
5: I co powiedzieli?
6: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
5: Bezcenne.
6: Dlatego wsparliśmy Fundację na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
7: Na właściwych torach od 1981 roku. Tak działa Klub Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi. Ratujemy historię łódzkiej komunikacji miejskiej i przywracamy do życia zabytkowe pojazdy. W naszej kolekcji jest ponad 40 historycznych tramwajów. Wśród nich najstarszy łódzki wagon z 1898 roku. W zajezdni muzealnej Brus tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji. A latem nasze tramwaje znów ruszają na ulicę w ramach łódzkich linii turystycznych. Więcej na kmst.pl oraz Facebooku i Instagramie.
4: Ogłoszenie społeczne.
8: 12 na zegarze.
0: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
8: Najnowsze wiadomości przygotował i przedstawi Jarosław Turek.
9: A w serwisie przygotowania do drążania

0: tunelu dużych prędkości w Łodzi, kontrowersje wokół fałszywych reklam na Facebooku i nowy wielki park rozrywki pod Paryżem. W regionie dzisiaj pogodnie, do wieczora więcej chmur, ale bez opadów, na termometrach do 22 stopni Celsjusza. Trwają przygotowania do rozpoczęcia drążenia tunelu dla kolei dużych prędkości pod Łodzią. W komorze startowej na Redkini zamontowano już 35-tonowy pierścień uszczelniający, który będzie współpracował z tarczą TBM i ma ograniczyć ryzyko niekontrolowanego osiadania gruntu nad tunelem. To szczególnie istotne przy prowadzeniu prac pod miastem, mówi rzeczniczka budowy tunelu Dagmara Zalewska.
1: Pierścień uszczelnia szczelinę pomiędzy TBM a obudową segmentową na początku drążenia tunelu. Dzięki temu TBM może od samego początku robót zrównoważyć występujące ciśnienie wód gruntowych przy użyciu płuczki bentonitowej, jednocześnie minimalizując osiadanie gruntu.
0: Tarcza ma rozpocząć drążenie na początku przyszłego roku i pokonać ponad 4,5 km do Łodzi Fabrycznej. Sam tunel ma zostać ukończony w 2029 roku. Ministerstwo Cyfryzacji nie otrzymało jeszcze odpowiedzi od Mety dotyczącej działań w sprawie fałszywych reklam i wykorzystywania w nich wizerunku firm albo osób publicznych. Chodzi o skalę tego problemu, ale także stosowane na Facebooku oraz Instagramie mechanizmy do automatycznego wykrywania takich postów. Dzisiaj mija wyznaczony przez szefa resortu termin na odpowiedź. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski poinformował, że jeżeli Meta nie podejmie działań dotyczących fałszywych reklam, to sprawa trafi do Komisji Europejskiej.
2: W przypadku braku takiej odpowiedzi lub uniknięcia jej kolejne pismo, to już raczej będziemy kierować do Komisji Europejskiej o wszczęcie postępowania z aktu o usługach cyfrowych.
0: Ministerstwo Cyfryzacji skierowało pismo do Mety po tym, jak szef InPostu Rafał Brzoska pokazał fałszywą reklamę ze swoim wizerunkiem, która była rozpowszechniana na Facebooku. Przedsiębiorca został przedstawiony w kajdankach i w otoczeniu policjantów. Teraz o tym, że łódź rozbłyśnie dla chorego na białaczkę Leosia. W niedzielę 30 sierpnia o 20.30 mieszkańcy będą przez minutę mrugać światłami w oknach i na balkonach. Można też użyć latarki, aby okazać wsparcie choremu chłopcu. A pomysłodawczynią tej akcji jest mama Leosia, pani Ewa.
3: Za tą akcją stoi konkretna potrzeba. Leoś wymaga wielu przetoczeń krwi i płytek krwi. Dodatkowo poszukujemy dawcy szpiku.
0: Jak dodaje mama chłopca, pomysł na akcję Mrugamy dla Leosia powstał przy szpitalnym oknie.
3: Kiedy nocą patrzyliśmy z moim synem na światła miasta, a dziadkowie oddaleni 3 km od nas zapalali i gasili światło na dobranoc. Wtedy zobaczyłam, jaką radość sprawia to Leosiowi i pomyślałam, a jeśli tych świateł byłoby tysiące?
0: Ostra białaczka limfoblastyczna, na którą choruje chłopiec, to nowotwór krwi i szpiku kostnego. Leczenie polega na chemioterapii albo na przeszczepie szpiku. My na koniec przenieśmy się jeszcze do Francji, bo Arabia Saudyjska sfinansuje faraoniczny projekt we Francji. Chodzi o budowę kompleksu składającego się z trzech parków rozrywki pod Paryżem. Inwestycja o wartości około 6 miliardów euro budzi ogromne oczekiwania, ale także kontrowersje. Mówi o tym Stefan Folzer.
4: To największy projekt we francuskim sektorze turystycznym od ponad 30 lat. Nowy kompleks ma konkurować z innym gigantem branży rozrywkowej, paryskim Disneylandem, który każdego roku przyciąga około 15 milionów odwiedzających. Francuskie władze liczą na znaczące korzyści dla całego sektora turystycznego. Projekt wywołuje jednak krytykę, m.in. za wybór mangi Dragon Ball jako tematu jednego z parków. Część komentatorów uważa, że inwestycja powinna raczej promować francuską kulturę. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: Krytycy zwracają też uwagę na rosnące wpływy Arabii Saudyjskiej we Francji, mimo zarzutów o łamanie praw człowieka w tym kraju. A w serwisie za godzinę u nas m.in. o tym, jak bardzo w Łodzi obniża się poziom wody.
5: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
6: Odświeżam sobie te prognozy długoterminowe i uśmiecham się z nadzieją, że nie będą się zmieniać, przynajmniej do piątku. Dużo słońca, coraz wyższe wskazania, dzisiaj maksymalnie 22 stopnie. Zobaczymy na termometrach, już słupki rtęci zmierzają w tym kierunku. Dużo słońca w całej Łodzi i regionie, biometr mamy dzisiaj korzystny, no same pozytywne informacje.
5: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
6: I takim pozytywnym akcentem ja już się z Państwem żegnam. Dziękuję za te trzy wspólne, bardzo aktywne godziny. Dziękuję za Państwa aktywność. Paulina Klimas-Stasiak, program realizuje Kuba Janik, a z nami w studio jest już Piotr Bielawski. Dzień dobry. Piotrze, piosenki na walizkach i jaki temat dzisiaj nam zaserwujesz?
7: Wiesz, jak to było kiedyś? Zabierało się ze sobą, no walizkę zawsze, prawda? Mm-hmm. No bo to nie dało się inaczej. Ale co się jeszcze zabierało? Radio. A radio grało piosenki.
6: No tak.
7: I to były te piosenki, wiesz. Ja sobie pomyślałem, że dzisiaj nawet łatwiej z tym radiem, bo masz aplikację.
6: Dokładnie.
7: I nawet na końcu świata możesz wrócić do Radia Łodzi i słuchać. I to są te piosenki, więc piosenki z radia po prostu.
6: No dzisiaj. To pięknie, no to zamieniamy się w słuch w takim razie.

Kiedyś to było tak, jak Państwo spojrzą na stare kroniki filmowe na przykład z wakacji, to czy to na plaży, czy gdzieś na Mazurach, czy w górach, to wszyscy mają małe odbiorniki radiowe, tranzystorowe. Wtedy taka moda powstała, no bo tranzystory się nagle pojawiły. Nie trzeba było dużych lamp, czyli takich odbiorników lampowych zabierać ze sobą, co prawie było zresztą nierealne. No i z tymi małymi radyjkami to można było znaleźć się w każdym miejscu, w każdym czasie, włączyć odpowiedni program i cieszyć się, radować, zwłaszcza tymi przebojami lata. No i teraz jaką muzykę zabrać ze sobą? Pewnie w dzisiejszych czasach ktoś powie, że muzyka znajduje się wszędzie w sieci, można ją odnaleźć, swoje playlisty tworzyć. Ale nie ma to jak po prostu z kimś współtworzyć, jak z kimś rozmawiać i z kimś cieszyć się taką muzyką. I tu znowu pozostaje radio. No proszę mi nie mówić, że ten kontakt z radiem jest jakiś utrudniony. Wręcz przeciwnie, dzisiaj dzięki temu, że zasięg internetu jest globalny, można znaleźć się na końcu świata i odbierać Radio Łódź. Wystarczy aplikacja i my też taką polecamy. Polecamy Radio Łódź i dzisiaj do walizki włożyłem radio. A radio zabiera walizkę, spakowało piosenki i jedzie. No i będziemy hołubić artystów, którzy o radiu śpiewają, a poza tym mają jeszcze inne piosenki w sam raz na lato.

To Empire of the Sun, zespół już w nazwie jak najbardziej na ten czas, a jeszcze na dodatek lubi radio, stąd też piosenka Music on the Radio, ale tutaj to jedna z wakacyjnych innych propozycji tego zespołu, mówię jedna z, bo jest kilka takich piosenek, które spokojnie można zagrać i powiedzieć z wakacjami, latem przede wszystkim się to kojarzy, może nawet bardziej z latem, tu stojąc na brzegu po prostu. No i jest ta piękna chwila, właśnie takich wykonawców dzisiaj będę prezentował, którzy po pierwsze odnoszą się do radia, cieszą się, że radio, a więc Radio Łódź też gra ich, a z drugiej strony mają bardzo pogodną, bardzo letnią muzykę, bardzo słoneczną muzykę, ciesząc po prostu nas i dodając do tego klimatu, który wokół nas, do tej pogody, która wokół nas, jeszcze coś więcej. Takie odczuwanie jest zupełnie inne przy piosenkach, prawda? I warto te piosenki zabierać ze sobą, więc warto zabierać radio, w ogóle nie myśleć o tworzeniu własnych playlist, coś tam. Po prostu my, współpracując razem, tworząc te playlisty, jesteśmy w stanie ogarnąć jakoś ten świat tego lata, tych naszych wakacji. Zapełnić, ucieszyć zupełnie tymi wszystkimi pięknymi melodiami. No to proszę z nami tworzyć taką audycję. Zawsze między 12 a 13 to się dzieje. Muzyka, czyli piosenki przede wszystkim nas interesują, ale jak czasami instrumentalne rzeczy się pojawią w propozycjach, też nie będzie źle. Piosenki na walizkach, 12-13. Można proponować temat, do którego będziemy zbierać poszczególne utwory, no, albo można proponować po prostu piosenki, a później jakoś zbierzemy w jeden wspólny temat. Można i tak, i tak. Piosenki @radiołódź.pl.

Lana Del Rey, oczywiście najpierw On The Radio, a to jeden z takich utworów, który moim zdaniem znakomicie pasuje do czasu. No a ten czas, o, z nim jest różnie, jak tu się wczytuje w niektóre wypowiedzi i cieszę się, że są aktywni słuchacze Radia Łódź, chcą się zabawić właśnie w audycji Piosenki na Walizkach. Trzeba mieć niezłe walizki, napisał pan Marek, naprawdę przeogromne. Jeszcze na dodatek, nie wiem, czy bym się spakował, czy zdążyłbym wyjechać na taki urlop, bo jest tyle tej muzyki. Za każdym razem już bym wiedział, że to właśnie jest ta playlista, a po chwili bym to zmieniał. No po prostu jest tego za dużo. Tak zacytuję kolejny fragment i zakończę cytowanie i powiem tak. Ważny jest impuls, ważne jest działanie, po prostu chwila, to musi zdecydować, bo ja sobie zdaję, że tej muzyki jest za wiele. A w Radiu Łódź muzyka gra przez cały czas, jest z czego wybierać, jest w czym wybierać. A jeśli chodzi o audycję między 12 a 13, no to tutaj propozycje państwa także się zdarzają. No i nadal szukamy artystów, którzy lubią radio, doceniają i o radiu też śpiewają, bo radio lansuje piosenki.

To pani inspektor tu się pokusiła. Why My Guitar Gentle Whips, klasyk po prostu. Nie jest łatwo podjąć się takiego zadania, wykonania utworu na nowo. I przekonania, że ta wersja też może się podobać. Wcześniej on the radio śpiewała, no dziewczyna naprawdę wie, czym jest radio, że radio lansuje, że w radiu trzeba się pojawiać, śpiewać te swoje piosenki. I ma rację pani inspektor. To już jest znane od wielu, wielu lat. Nawet przed Beatlesami już było znane. A Beatlesi, no oni z tym radiem w tekstach to tak słabiutko, ale ich piosenki w radiu z kolei, o, te to się pojawiały non-stop.

No to tak pomyślałem, że taki mniej oczywisty utwór Beatlesów zagram. Oczywiście, to też jest piosenka znana, nie to, że zapomniana, wręcz przeciwnie, ale można by bardziej oczywiście potraktować temat, bo skoro grali w radiu, to i oblada, i oblada, i tam inne tytuły się przypominają, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że jeszcze szukamy klimatu tego lata, prawda? Ja stwierdziłem, że pokażę, jaki w ogóle szeroki zakres przebojowy grupy The Beatles pojawiał się w radiach swego czasu. Dziś myślę, że też jest dużo Beatlesów, że wciąż się wraca. Do Beatlesów się zawsze będzie wracać, tak czy inaczej. No taka jest prawda. I myślę, że wielu także w ten sposób myśli. Można by stworzyć audycję z Beatlesami tylko i wyłącznie, prawda? Na walizkach. Piosenki na walizkach, Beatlesi. Zawsze to by była przemiła audycja. Wyjeżdżało się z Beatlesami po prostu na przeróżne wyprawy, zwłaszcza te wakacyjne, i zawsze te utwory cieszyły.

I to właśnie kolejna radiowa piosenka z tytułem Radio, to już w ogóle jasna historia. A wcześniej Please Mr. Postman, piękne pocztówki pisało się kiedyś z wakacji, trzeba przyznać, ale też były takie pocztówki dźwiękowe, Beatlesów mieć, oj, to był rarytasik. Takie pocztówki dźwiękowe później były odtwarzane w radio, radio przenosiło takie piękne dźwięki, piękne piosenki i melodie i mieliśmy okazję z nimi sobie podróżować wakacyjnie. Teraz muzyka pojawia się w sieci i w aplikacjach radiowych również, więc nie trzeba jej daleko szukać. Wystarczy Radio Łódź i już mamy wszystko na wyciągnięcie ręki i cieszą nas te melodie na nowo. A to radio, Rafał Sadik, i zaryzykuję stwierdzenie, że jego największy przebój. Zaśpiewało radio i stał się to na ten utwór największym przebojem. Czyli warto o tym radiu śpiewać, a nie tylko w radiu się pojawiać. Rafał Sadik, człowiek, który wcześniej wojował na scenie między innymi z Princem, to go ukształtowało. No i stąd takie właśnie zacięcie rock'n'rollowo-soulowe u niego. Był nawet w Polsce, zagrał koncert swego czasu i był to naprawdę genialny koncert. Mogę dopowiedzieć, w Białymstoku wystąpił naprawdę fantastycznie. Trzeba przyznać. No to z radiem trzeba wyjeżdżać. Z radiem Łódź proponuję wyjeżdżać. Zabierać walizki, w walizce radio. Nic więcej nie trzeba. Nawet nie trzeba się zastanawiać rzeczywiście, jak stworzyć swoją playlistę. Poradzimy sobie wspólnie. No a jeśli Państwo coś dorzucą do tej audycji, to zapraszam bardzo serdecznie. piosenki@radiouc.pl. Tu zbieramy propozycje tematów audycji i piosenek, z których stworzymy temat po prostu. I to wszystko będzie sobie tak grało. I Państwo, bez względu, czy gdzieś daleko, czy w podróży, czy już w domciu i w mieście spędzają czas z nami, to lato będą spędzać. No mam nadzieję, że jesteśmy umówieni.

0: Autopromocja.
1: Oszukał cię ktoś przez telefon? Obrażają cię w sieci i nie wiesz, co możesz z tym zrobić? Rozwód i nie masz pojęcia, od czego zacząć? To nie są tematy, o których myślisz, dopóki nie staną się twoim problemem. Wtedy może być już za późno na pytania.
2: I tutaj zaczynam mieć problem adwokata, czyli nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
1: Adwokaci z Izby Adwokackiej w Łodzi mówią wprost. Bez prawniczego żargonu, za to z konkretami, które możesz wykorzystać od zaraz. To też prawdziwe historie, które dają do myślenia.
3: Przyjdzie moja koleżanka, odbierze od ciebie pieniądze, możesz rzucić pieniądze przez balkon.
4: My nie żyjemy w Stanach Zjednoczonych, więc te setki tysięcy dolarów to tylko gwiazdy Hollywood.
1: Mecenasie jest sprawa. W czwartki o 13.40 w Radiu Łódź, a pogłębione rozmowy znajdziesz na radioloc.pl i w aplikacji mobilnej. Jakub Jędrzejewski, zapraszam.
5: Polszczyzna to temat fascynujący, ale i nieoczywisty.
6: Co w Radiu Łódź udowadniają dr Izabela Różycka
5: i profesor Joanna Satoła-Staśkowiak?
7: We współczesnej polszczyźnie około 200 osób ma nazwisko Bałuta, a ponad 1300 Bałut.
8: Realizujemy kamienie milowe, jeszcze powie ktoś, albo część pieniędzy zapisanych w kamieniach milowych. To są, proszę Państwa, takie sformułowania prawie, że z poezji.
9: No tak, jakaś metafora.
8: Przesada. Nawiasem mówiąc, we wtorki i czwartki o 14.40.
6: Zapraszamy Małgorzata Warzecha
8: i Anna Grobińska.
0: Autopromocja. Reklama.
10: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
11: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę ci zabezpieczyć przed korozją również twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krowny.pl. 517-416-417.
12: Ostatnia niedziela. Tango Milonga czy Jesienne Róże. Mieczysław Fok to nie tylko jeden z symboli polskiej kultury XX wieku, ale i autor wykonań, które przeszły do historii polskiej piosenki. Te nieśmiertelne utwory w nowych symfonicznych aranżacjach wypełnią koncert finałowy 27. edycji festiwalu Kolory Polski. Znane pokoleniom Polaków melodie zaśpiewają Anastazja Simińska i Janek Traczyk, a łódzkich filharmoników poprowadzi Norbert Twórczyński. Do zobaczenia w sobotę 29 sierpnia o 19.00 w sali koncertowej Filharmonii Łódzkiej.
13: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
14: A, to pewnie szefa długo nie będzie.
13: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błyski, wszystko gotowe.
14: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
13: No w Brikomanie, a gdzie?
15: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman, zmieniamy ceny na dobre.
0: Po reklamie.
16: I już 13 w Radiu Łódź. Czas na wiadomości w naszym programie. Jarosław Turek.
17: A w serwisie prezydent Bełchatowa przeciwny wpisywaniu do rejestru aktów małżeństw jednopłciowych. Obniżający się poziom wód gruntowych w Łodzi i przełom w śledztwie w sprawie zonda krypto. W regionie dzisiaj pogodnie, choć wieczorem więcej chmur, ale ciepło dzisiaj do 22 stopni. Władze Bełchatowa nie będą wydawać transkrypcji zagranicznych aktów małżeństw osób tej samej płci. Bełchatowski Urząd Stanu Cywilnego nie będzie wpisywał do polskiego rejestru małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą, chociaż od 23 lipca ma taki obowiązek. Prezydent Bełchatowa Patryk Marian w rozmowie z reporterem Radia Łódź tłumaczy tę decyzję, powołując się na konstytucję.
18: W odpowiedzialności za praworządność nie mogę dostosowywać się do rozporządzenia, które jest sprzeczne z ustawami, konstytucją i również wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego w tym zakresie. Ci kierownicy Urzędu Stanu Cywilnego, którzy dokonują tego, w mojej opinii łamią prawo.
17: Wokół tej sprawy trwa wciąż spór prawny i konstytucyjny. Łódzki Urząd Wojewódzki zapowiedział kontrolę przestrzegania nowych przepisów. W Łodzi coraz bardziej obniża się poziom wody. Między innymi wysychają stawy i bagienka na łódzkiej Redkini. Coraz mniej wody jest też na uroczystku Lublinek i w stawach Bielice, a plan

0: że systematycznie tam się powiększa. Mieszkańcy obawiają się, że stracą swoje ulubione miejsca do odpoczynku.
1: Sporo, myślę, że około 3 metry przez jakieś 15 lat na pewno. 3 metry lepiej, spokojnie więcej, bo 2 metry z brzegu na pewno zabrało.
2: Zdecydowanie jest dużo niższy niż w poprzednich latach i nawet na wiosnę. No, drastyczny nie, ale jest spadek.
3: To jest takie fajne miejsce, tak? Dużo ludzi tu przychodzi, a poziom wody, tak jak widać, no tu się robi dno po prostu, tak?
0: Podobnie jest w łódzkim Arturówku, gdzie wody w ostatnich latach także ubyło i to jest efekt suszy i niedoborów wody widocznych w całym województwie. Jest przełom w śledztwie w sprawie zonda krypto, poinformował o tym minister sprawiedliwości prokurator generalny Waldemar Żurek, chociaż nie chce mówić o szczegółach i odpowiadać m.in. na pytanie, czy szef upadłej giełdy kryptowalutowej usłyszał zarzuty.
4: Proszę Państwa, to jest wszystko objęte tajemnicą śledztwa i w tym momencie nie będziemy udzielać żadnych informacji. Jest oczywiście przełom w tym śledztwie.
0: Według doniesień TVP Info Przemysław Kral składa w prokuraturze obszerne wyjaśnienia. Z kolei według Onetu szef zonda krypto usłyszał zarzuty udziału w oszustwie ogromnych rozmiarów. Politycy koalicji oczekują wyjaśnienia sprawy, w której klienci upadłej giełdy kryptowalut stracili co najmniej 350 milionów złotych, ale straty mogą sięgać nawet 2 miliardów złotych. Od 1 września uczniowie szkół podstawowych będą musieli rozstać się ze swoimi telefonami komórkowymi, ale też z zegarkami smart na czas pobytu w placówce. Zakaz ma obowiązywać w każdej szkole, również w czasie przerw i na terenie placówek, a dyrektor szkoły podstawowej nr 29 w Opolu, Beata Prymke, uważa, że w tej sprawie potrzebna jest rozmowa dzieci z rodzicami.
5: Ja rozumiem właśnie to w ten sposób, że to po stronie dziecka i rodzica jest ten moment do przepracowania. Nie jest to dla nas też przepis nowy. Jeżeli nie będą mieli gdzie przechować tego telefonu i muszą mieć go w szkole, wszyscy już mają szafki swoje i mogą ten telefon komórkowy zostawić w szafce.
0: Szczegółowe zasady korzystania z telefonów określają statuty poszczególnych szkół i każda placówka indywidualnie ustala zasady przechowywania urządzeń elektronicznych i egzekwowania zakazu. A u nas w serwisie za godzinę m.in. o budowie schronu dla ludności w Kutnie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
7: Jeśli chodzi o temperaturę, fantastycznie jest w Łodzi, od 19 do 21 stopni, w zależności w którym kierunku się będą Państwo przemieszczać. Jeśli w kierunku Warszawy, to wyjeżdżając, to tam jeszcze cieplej później będzie. Jadąc do góry, czyli w kierunku morza, też będzie cieplej, ale do Kielc to proszę się nie wybierać, bo tam robi się coraz chłodniej. To u nas już lepiej pozostać, czyli w Łodzi i regionie, od 19 do 21 stopni tak w ogóle, ale w niektórych miejscach 22 stopnie w tej chwili i zachmurzenie w miarę małe, choć może się zdarzyć umiarkowane, a później słabe opady deszczu. Wiatr słaby i umiarkowany wschodni i północno-wschodni.
6: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
8: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
7: A na razie 5 minut po 13 i fala relaksu dopiero się tak naprawdę zaczyna. Będziemy się relaksować do 16. Kuba Janik program realizuje. Ja nazywam się Piotr Bielawski. I co? No i bardzo piękny klasyk na dobry początek.

Get it on i T-Rex pewnie jeszcze wielu w tych czasach odnajdują fantastyczną muzykę, twierdząc, no to była muzyka i wiele rzeczywiście takich utworów, nie tylko tego zespołu, można by było przypominać, odwołując się do tego, co działo się w takiej muzyce rockowej. Wtedy fajnie jest zaczynać kolejną godzinę programu właśnie od takich wspomnień, od takiego mocnego akcentu, mocnego uderzenia i trochę mocnej muzyki też będzie, ale nie tylko, bo to fala relaksu i będziemy też unosić się delikatnie na tej fali, czyli melodie będą nas spokojniutko unosić. Poza muzyką, no to może też od czasu do czasu o tej muzyce coś powiemy, tyle, że będziemy przede wszystkim rozmawiać o tym, co dzieje się w tej godzinie przynajmniej na naszej stronie radio.pl. Opowiadając o stronie, też chciałbym się odnieść do social mediów i tutaj też zapraszam na nasze social media. I teraz odnosząc się do muzyki, właśnie wiążąc te wszystkie tematy, to proszę spojrzeć, Open Stage Ether Jazzu, kolejne koncerty wczoraj miały miejsce, dwa na dodatek i są już relacje i można popatrzeć, szaleństwo zupełne. No wczoraj to już naprawdę niesamowicie było, bo pełna energii muzyka wibrafonu, pełna energii muzyka rockowo-jazzowa. To naprawdę mieszanka wybuchowa i na pewno te retransmisje we fragmentach tych koncertów się będą pojawiać w poszczególne poniedziałki po 21 w mojej audycji na okolice jazzu, ale na razie na relacje proszę popatrzeć, poczytać, pooglądać, co się tam naprawdę dzieje. I zapraszam, bo za tydzień w poniedziałek o 19 to już ostatni koncert tej serii. Patrycja Zarychta zaśpiewa swoje prapremierowe piosenki. Oj, sam czekam z ciekawością, jakie to są piosenki. Patrycja Zarychta, znakomita polska wokalistka, soulowo-jazzowa, tak mógłbym powiedzieć, opierająca te swoje piosenki na bardzo amerykańskim, fantastycznym graniu. No i co jeszcze? Aha, no zaproszenie do kina też się znajdzie w dzisiejszym programie.

0: To Coldplay oczywiście, przygoda życia, tak? 20 minut po 13. Michał Malinowski w studiu. W programie Radio Łódź będziemy opowiadać o tym, co na radiołódź.pl. A tam też jakieś przygody życia?
1: Dzień dobry. No, może przygotowania do przygód życia, tak bym to ujął.
0: Intrygująco ująłeś to.
1: Tak, tak. No, mam na myśli kolejny krok związany z budową tunelu KDP pod Łodzią. Otóż w komorze startowej na Redkini pojawił się pierścień uszczelniający. 35 ton waży. To naprawdę gigant musi być. Aż mi ciężko sobie
0: jak
1: wyobrazić.
0: Jak prędko będzie działał?
1: To się okaże.
0: Właśnie.
1: To się okaże. Już Łódź ma doświadczenia w tej kwestii. To niestety nie najlepsze. No ale właśnie to jego zadaniem jest zabezpieczać grunt pomiędzy maszyną, między gruntem a tym tunelem, który będzie budowany. No i miejmy nadzieję, że to też pomoże nieco bezpieczniej te wszystkie procedury i budowę przeprowadzić. Ponad 4,5 kilometra będzie musiała tarcza TBM przebyć. No i zobaczymy, jak to będzie tym razem szło. Plany są takie, że w 2029 roku tunel ma być gotowy.
0: No, kibicujemy oczywiście, kibicujemy.
1: Zdecydowanie. No a jeżeli jesteśmy przy komunikacyjnych klimatach, to pojawił się raport dotyczący największych miast w Polsce, 9 miast. No i z niego wynika, że Łódź razem z Poznaniem jest najmniej przyjaznym miastem dla kierowców. Nie wiem, czy doświadczasz tego i czy się zgadzasz.
0: Wiesz, może się już przyzwyczaiłem, po prostu jeżdżę, prawda?
1: Coś w tym jest. No to kilka takich czynników, wskaźników się składa na cały ten raport, między innymi opłaty za parkowanie, ceny paliwa, prędkość osiąganą w centrum. Co ciekawe, Łódź w żadnym z tych pojedynczych zestawień nie jest na ostatnim miejscu, ale sumarycznie właśnie wraz z Poznaniem znalazła się na końcu.
0: No jest myślę, to poprawiać po prostu.
1: No tak, tak, to w sumie racja. To taki pozytyw z tego.
0: Oczywiście, jest co poprawiać, przynajmniej wiemy co poprawiać.
1: To się zgadza. No i może jeszcze jeden ważny temat, choć też zobaczymy jak to będzie w praktyce wyglądało, bo Bełchatów szykuje się do modernizacji oświetlenia ulicznego. Niemal połowa miasta ma mieć nowe latarnie, oczywiście technologia LED. No i tu dwie korzyści. Jedna taka, że będzie ułatwione sterowanie oświetleniem i to myślę, że możemy śmiało powiedzieć, że tak będzie, bo będzie po prostu łatwiejsza obsługa tego oświetlenia. Natomiast druga ciekawostka jest taka, że wyliczono, iż z 2 milionów rocznie, które obecnie Bełchatów płaci za oświetlenie, po zakończeniu inwestycji ma to być tylko 400 tysięcy, a więc 1,5 miliona zostałoby w kasie miasta. No jeżeli tak faktycznie będzie, to świetnie.
0: Nie no, wierzymy, że tak będzie po prostu.
1: Trzymamy kciuki.
0: Tak, za to też trzymamy kciuki. Rozliczenie będzie, sprawdzą. Zawsze warto zaryzykować, no niby tu duże oszczędności. Michał Malinowski opowiada o tym, co na naszej stronie radio.pl, a warto tam spojrzeć, zajrzeć, bo wiele więcej informacji, podcastów i tak dalej, więc słuchając na przykład radia, można też sobie pooglądać i poczytać.
2: W Radiu Łódź gramy po łódzku.

0: Słuchasz Radia Łódź.
1: Autopromocja.
2: Wsiądź do tramwaju i odkryj Łódź z zupełnie nowej perspektywy. Już w piątek, 28 sierpnia o godzinie 18 zapraszamy na kolejny przystanek Radiość. Wyjątkową 95-minutową podróż po mieście z przewodnikiem. Tym razem o łódzkich ulicach, miejscach i ich niezwykłych historiach opowie Krzysztof Olkusz. Startujemy z radiostacji. Udział jest bezpłatny, ale liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy na wydarzenie @radiolódź.pl. Więcej na radiolódź.pl. Przystanek Radiość. Odkrywaj Łódź razem z nami.
3: Niecodzienne historie.
4: Problemy i ważne tematy łódzkiego.
3: Ale nie tylko łódzkiego sportu.
5: Zapraszamy ekspertów, ale także słuchaczy.
3: Porozmawiajmy o sporcie.
4: Wtorki, godzina 20.
5: Zapraszamy Michał Malinowski,
3: Piotr Andrzejczak,
4: Robert Zwoliński,
3: a także Dariusz Postolski.
1: Autopromocja. Reklama.
6: W sobotę 29 sierpnia od godziny 14 Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza na dożynki z województwem łódzkim w Czarnożyłach. Czekają na Was regionalne smakołyki, zespoły ludowe, prezentacja wieńców, atrakcje dla dzieci i plenerowe studio Radia Łódź. O godzinie 19 na scenie wystąpią Future Folk i Disco Star. Będzie tradycyjnie, muzycznie i radośnie. Dołączcie do wspólnego świętowania. Partnerem plenerowego studia Radia Łódź jest Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Spadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
7: Znowu zajechałem Ci drogę. Znowu blokuję chodnik. Znowu stoję na awaryjnych. To ja, Twoja złotówa z Rydwanów Miasta. Złotówy z Rydwanów Miasta polecają się.
8: Let's do it!
7: Rydwany Miasta. Alternatywa dla drogich przejazdów.
8: Oh yeah!
7: Zamów 512 50 40 30.
9: Dobra cena gwarantowana.
8: Let's do it!
1: Po reklamie.
0: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
10: Na 130 w Radiu Łódź. Informacja teraz bardzo ważna dla tych, którzy jadą A1, podróżują autostradą A1. Doszło do wypadku dwóch samochodów osobowego i ciężarowego. Jadący do Gdańska mają tylko jeden pas ruchu na odcinku Tuszyn Łucie Południe. Tu muszą uważać. Zablokowane są pozostałe pasy i to jest tylko ruch pasem awaryjnym. W tym przypadku do tego wypadku doszło dosłownie przed chwilą i utrudnienia mogą potrwać nawet ponad 2 godziny.

0: Various Monks i Kasia Stankiewicz oczywiście, Kiedy mnie malujesz, wracają też natychmiast we wspomnieniach piosenki, od których Various Monks rozpoczynał tu w Łodzi, a nawet powiem więcej, w naszym radiowym studiu imienia Henryka Debicha te piosenki nagrywając. A te piosenki sobie brzmią od czasu do czasu w naszych programach, w dalszym ciągu trwają. Też są takimi przebojami lata na przykład. To tu o malowaniu, a my o filmowaniu.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: A filmuje się różne historie, są fantastyczne. Na niektóre, no wydaje mi się, że bardzo lubimy chodzić. Niektóre serie filmowe są niezwykle popularne. Jak pojawia się kolejna część, to już wręcz w przedsprzedaży wszyscy czekają na to swoje miejsce w kinie, żeby to zobaczyć. Jest Spider-Man znowu, prawda? Można go też oglądać. Od razu wspomniałem o Spider-Manie, bo oczywiście jak nazywa się ten film teraz pokazywany, spytam i studio@radio.pl. Trzeba szybko przesyłać swoje odpowiedzi, bo mam podwójne zaproszenie do wygrania do kina właśnie, niekoniecznie na Spider-Mana. Ale trzeba wykorzystać to podwójne zaproszenie do 7 września, odbierając do 1 września. To proszę sobie jakoś zaplanować, bo jeśli Państwo wygrają, no to do 7 września no na jakiś seans trzeba się wybrać, żeby skorzystać. studio@radio.pl.

0: I my tu sobie tak gramy rozrywkowo, wakacyjnie nawet bym powiedział, a pan Andrzej jako pierwszy i to szybciutko z odpowiedzią. Całkiem nowy dzień, Spider-Man rzeczywiście w kinach, całkiem nowy dzień, tak należało odpowiedzieć. No, poprawne odpowiedzi, ale pan Andrzej był szybki niesamowicie, czyli to właśnie on wygrał podwójne zaproszenie do kina i może się wybrać na dowolnie wybrany przez siebie seans. Do 7 września, panie Andrzeju, te zaproszenia są aktualne, do 1 września proszę ją odebrać z Radia Łódź.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl

Elton John, Kiki Dee, ich wielki wspólny przebój. A piosenka też dorobiła się oczywiście kilku ciekawych wersji, to także trzeba przyznać. Przypomnę o wypadku, bo utrudnienia coraz większe właśnie na jeden odcinek Tuszyn, Łódź Południe. Tam doszło do wypadku samochodu osobowego i ciężarowego i w dalszym ciągu są zablokowane dwa pasy i pasem tylko awaryjnym można się poruszać i te utrudnienia jeszcze potrwają. Proszę tam uważać. Tuszyn, Łódź Południe jadący do Gdańska muszą uważać, bo tam utrudnienia i tylko pasem awaryjnym można się przemieszczać. Yeah.

0: Radio Łódź przyciąga jak magnes. Reklama.
1: Już w najbliższy poniedziałek, 31 sierpnia, Radio Łódź zaprasza na koncert z cyklu Open Stage Ether Jazzu. Zapraszamy na pełne elegancji, zmysłowości i wyjątkowych muzycznych emocji spotkanie z Patrycją Zarychtą, wokalistką, która z wyjątkową wrażliwością łączy jazzowe brzmienia, nastrojowe ballady i elegancję polskiej piosenki. Jej pełne emocji interpretacje, subtelny sposób prowadzenia melodii oraz niezwykła sceniczna atmosfera tworzą muzyczne spotkanie pełne klimatu i niedopowiedzeń. Początek o godzinie 19. Nie przegap wyjątkowego wieczoru z muzyką na żywo. Więcej o tym i kolejnych koncertach w ramach cyklu na radioloc.pl. Koncert poprowadzi Piotr Bielewski. Na koncert zaprasza partner cyklu Port Łódź.
2: Przy Placu Wolności.pl inwestycja, którą wypada mieć. Wyobraź sobie miejsce, gdzie ponadczasowa architektura spotyka nowoczesny luksus. Przy Placu Wolności to apartamenty z zielonym dachem, ponad 20 udogodnieniami i standardem, jakiego w Polsce jeszcze nie było. To prestiżowy adres do życia i wyjątkowa inwestycja z dużym potencjałem wzrostu wartości. Wejdź na przyplacuwolności.pl i zaprojektuj własny apartament. Jedyny taki jak ty.
3: Jakiej oko nie widziało, ani ucho nie słyszało. Już szósta biesiada na czele w PGR Koszelew. Już w najbliższą sobotę o 15:00 biesiada z tradycją w PGR Koszelew. Zlot klasyków motoryzacji, pokaz kulinarny, muzyka na żywo, konkursy i nagrody. Zapraszamy!
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
4: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
5: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
6: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
7: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
5: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
8: Tworzymy rodzinę.
9: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
4: www.domwlodzi.org.
10: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
0: Ogłoszenie społeczne.
11: Słuchają Państwo Radio Łódź. Minęła 14. Czas na kolejne wiadomości w naszym programie, w studiu Jarosław Turek.
12: A w serwisie Dużo Chętnych Mało Mieszkań, czyli program Mieszkanie za Remont w Łodzi. Grzegorz Braun z zarzutami za wypowiedzi o komorach gazowych i plan budowy dwóch schronów dla ludności w Kutnie. W regionie dzisiaj pogodnie i ciepło, około 20 stopni, choć wieczorem może tych chmur nieco przybywać. Łodzianie czekają na miejskie lokale, ale chętnych jest o wiele więcej niż mieszkań. 316 wniosków wpłynęło na 30 mieszkań, które Łódź zaoferowała w ramach programu Mieszkanie za Remont. To oznacza, że na jeden lokal przypadło średnio ponad 10 chętnych. Przedstawiciele miasta podkreślają, że program ma być uzupełnieniem podstawowej polityki mieszkaniowej Łodzi, której głównym elementem pozostają listy mieszkaniowe. Chociaż zarząd lokali miejskich nie potrafi teraz podać, ile osób czeka na mieszkania, wiceprezydent Adam Wieczorek przekonuje, że mieszkań przybywa.
13: Zarząd lokali miejskich daje dach nad głową. 500-600 mieszkań rocznie, które przeznaczamy na nowych lokatorów oraz na przeprowadzanie tych, które uznajemy dzisiaj, że mieszkają w warunkach absolutnie niewystarczających i chcemy poprawić ich warunki bytowe.
12: Program Mieszkanie za Remont polega na tym, że najemca remontuje mieszkanie komunalne na własny koszt, a potem wynajmuje na preferencyjnych zasadach. Szacuje się, że w Łodzi jest około 10 tysięcy niezasiedlonych lokali. Kolejne kłopoty z prawem Grzegorza Brauna. Europoseł i lider Konfederacji Korony Polskiej usłyszał dzisiaj zarzuty za zaprzeczanie zbrodniom nazistowskim. Grzegorz Braun miał negować istnienie komór gazowych w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek ma nadzieję, że polityk stanie za to przed sądem.
14: Dla mnie to jest skandal, że w państwie, które poniosło tak ogromne straty wojenne, jest polityk, który może negować fakty historyczne, które są bardzo bolesne dla Polaków i tutaj nie odpuszczę. To musimy doprowadzić do końca i postawić takie osoby przed sądem.
12: Po przesłuchaniu Grzegorz Braun poinformował,

0: że nie przyznał się do winy, a jego obrońca Jacek Wilk komentuje w taki sposób.
1: Nie istnieje żadna wypowiedź pana posła, w której by tym zbrodniom zaprzeczał. Oczywiście wiemy, jaki jest kontekst, chodzi o tę dyskusję na temat komory gazowej w Oświęcimiu, natomiast to jest od początku do końca dyskusja, spór naukowy o fakty, o metodologię, o badania.
0: Gdyby zarzuty wobec Grzegorza Brauna się potwierdziły, groziłaby mu kara do 3 lat więzienia. Wciąż nie ma 100% pewności co do miejsca pobytu Marcina Romanowskiego. Ścigany przez prokuraturę były wiceminister wystąpił o list żelazny, wysyłając wniosek z terytorium prorosyjskiego Naddniestrza, ale Rzeczpospolita i OKO.press informują, że prokuratura nie ma jednoznacznych dowodów, że Romanowski właśnie tam przebywa. A więcej o tym mówi Michał Makowski.
2: W ocenie prokuratury Naddniestrze to blef, a wysłanie wniosku o list żelazny spoza Unii Europejskiej miałoby doprowadzić do uchylenia europejskiego nakazu aresztowania wobec Romanowskiego. Sam Romanowski może posługiwać się paszportem wystawionym na inne nazwisko. Prokurator generalny Waldemar Żurek stwierdził, że z powodu listu z Naddniestrza były wiceminister sprawiedliwości będzie kojarzony z Rosją.
3: Więc jeżeli taka osoba jest dzisiaj pod wpływem rosyjskich służb, to musimy zrobić wszystko, żeby zapobiec ewentualnym szkodom.
2: Z kolei pełnomocnik Marcina Romanowskiego zawnioskował o przesłuchanie Donalda Tuska w charakterze świadka w sprawie potwierdzenia miejsca pobytu posła PiS. Michał Makowski, Polskie Radio.
0: Marcin Romanowski jest podejrzewany o ustawianie konkursów na pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości. Jeszcze o tym, że w Kutnie powstaną 2 schrony dla ludności, w których będzie się mogło ukryć kilkaset osób. Pierwszy schron powstanie tuż obok jednostki straży pożarnej. To budowla, która wytrzyma falę uderzeniową, odłamki i wstrząsy. Drugi będzie schronem już z prawdziwego zdarzenia, mówi starosta powiatu kutnowskiego Daniel Kowalik.
4: Będzie to schron kategorii S2 na 300 osób. Działka zlokalizowana jest nieopodal szpitala, między szpitalem a magazynem ochrony ludności, który powstał ostatnimi czasy.
0: Schron w kategorii S2 to budynek podziemny, który wytrzyma bombardowanie, ostrzał czy promieniowanie po wybuchu jądrowym. Oba schrony, które mają powstać w Kutnie, są w fazie projektowania. Ich dokumentacje techniczne mają być gotowe do 10 listopada, a piszemy o tym także m.in. na naszym portalu radio.łódź.pl.
5: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
6: Mamy maksimum temperatury, mamy słońce i nie zapowiada się, że teraz będzie padać. Jeśli to teraz skorzystacie z tego czasu, choćby na moment ciesząc się właśnie tym, co mamy. Bo później zachmurzenie może być jednak większe, możliwe lokalnie słabe opady deszczu. Temperatura między 20 a 22 stopnie może się utrzymywać, ale wiatr słaby i umiarkowany wschodni i północno-wschodni może przestać tak słabo wiać. W nocy jeszcze dorzucę 8-11 stopni i w nocy też słabe bądź silniejsze opady deszczu i silne zamglenia nas będą czekać. Wiatr pod koniec nocy, czyli nad ranem, trochę się uspokoi. Znów będzie północno-wschodni i wschodni.
5: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
7: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
6: No prawie 7 minut w Radiu Łódź po godzinie 14, czyli 7 po 14 w Radiu Łódź. Tomasz Ferliński będzie program realizował, Piotr Bielawski, a razem spędzamy ten czas do 16.

I tak rozpoczyna się kolejna godzina naszego dzisiejszego spotkania. To Moloko, oczywiście 10 minut po godzinie 14 w Radiu Łódź. Dla niektórych to jest czas na korzystanie z tego słoneczka i tego pięknego momentu, o którym opowiadałem w prognozie pogody, ale trzeba biegać, załatwiać, bo szkoła tuż, tuż. Pozdrawiam tych wszystkich, którzy rzeczywiście jakieś zakupy przedszkolne, jakieś rzeczywiście muszą organizować rzeczy, żeby 1 września dziecko wysłać do tej szkoły. Informacja bardzo ważna. Ponad 15 tysięcy uczniów w jeden rok szkolny, tyle osób odwiedziło łódzkie ekocentrum, punkt zwrotny. No i teraz ruszają zapisy na kolejny sezon, więc jeśli państwo przygotowują się do kolejnego roku szkolnego, warto się nad tym ekocentrum, punktem zwrotnym zastanowić. W samym centrum Łodzi dzieci i młodzież uczą się inaczej, przez doświadczenia, eksperymentowanie, przechodzą przez pokoje zagadek. I w nowym sezonie obok edukacji klimatycznej pojawią się także tematy związane z krytycznym myśleniem, weryfikacją informacji, dezinformacją. To ważne rzeczy, myślę, że bardzo, bardzo ważne. Dobrze jest dziecko nauczyć, czym jest chociażby właśnie ta dezinformacja. Na później to się przyda, a myślę, że wiedza właśnie wchłaniana od samego początku tkwi w nas najbardziej. No ale to państwo decydują. To ciekawa, tak czy inaczej, propozycja. To postanowiłem do niej nawiązać. O tym, co w naszych aktualnościach po 16 już niebawem w dzisiejszym programie.

0: 20 minut po 14 w Radiu Łódź. To oczywiście Rod Stewart, Baby Jane. Pamiętasz ten przebój? Pamiętasz?
1: Tak, pamiętam.
0: Zaśpiewałabyś jeszcze?
1: Nie, bo ja nie śpiewam
0: ale
1: w ogóle.
0: Ale przed chwilą brzmiał.
1: Ale to ja nie potrafię. Nie, ja nie posiadam
0: ale takiego... to takie przeboje, nie? Które
1: nie.
0: Pamiętamy dokładnie,
1: pamiętamy,
0: co?
1: Tak, ale ja nie umiem śpiewać.
0: Dobra.
1: Ja mogę napisać wypracowanie na ten temat, ale nie zaśpiewam.
0: Nie będę cię do tego namawiał, już spokojnie. To taki żarcik, a co do pisania wypracowań. No dzisiaj masz co pisać, znaczy zapowiadając,
1: tak,
0: prawda? Co się wydarzy po godzinie 16, bo o tym będziemy mówić, o audycji Słuchasz i Wiesz.
1: Wolę pisać. I właśnie napisałam sobie, że dzisiaj będziemy mówić o tym, że Łódź chwali się sukcesem programu Mieszkanie za remont, który sam w sobie nie jest złym programem, ale skala chętnych pokazuje, jak bardzo potrzeba tanich lokali, bo na 30 mieszkań wpłynęło aż 316 wniosków, a o jeden lokal, który musiał być szczególnie atrakcyjny, starały się aż 62 osoby. Będziemy mówić w takim razie, jak wygląda ten rynek tanich mieszkań w Łodzi. Będziemy dzisiaj także na Rytkini, bo mieszkańcy Rytkini alarmują, że poziom wody na uroczysku Lublinek drastycznie spada. Coraz mniej wody można zaobserwować w stawach Bielice, a zamiast niej widać coraz więcej piasku. I łodzianie zwracają również uwagę na obniżający się poziom wody w łódzkim Arturówku. Sprawdzimy, dlaczego taka sytuacja. Zapewne w jakiejś części przyczynia się do tego susza i okres letni, ale być może są też inne przyczyny. O tym dowiemy się po godzinie 16. Będziemy też mówić o tym, że Łódź jest nieprzyjazna kierowcom. Stolica naszego regionu znalazła się na ostatnim miejscu w najnowszym rankingu serwisów Janosik i Oponeo. Raport jest podzielony na wiele kategorii, uwzględnia też takie aspekty jak średnie ceny paliwa i ubezpieczeń, koszty parkowania czy średnią prędkość w centrum i poza nim. No i dowiemy się, jak tłumaczy się miasto właśnie z tak słabego wyniku, ale też będziemy pytać samych kierowców, bo okazuje się, że jedną z kategorii jest, jakby na jedną z kategorii bezpośredni wpływ mieli sami kierowcy. Ponieważ Łódź znalazła się też chyba na przedostatnim miejscu w kategorii największej liczby kolizji, a to w takim razie no, nie świadczy dobrze o kierowcach również. I w ogóle o tym rankingu i wszystko wokół tego rankingu dzisiaj po godzinie 16 i jeszcze dzisiaj po 16 będziemy również w Kutnie, gdzie powstaną schrony dla ludności cywilnej. Dwa schrony. W kategoriach S1 i S2 będziemy tłumaczyć też, na czym polegają te kategorie. Chodzi chyba o to, że jeden, z tego co wstępnie się zorientowałam, jest po prostu bardziej odporny, drugi troszeczkę mniej. Schrony mają pomieścić w sumie kilkaset osób. Kiedy rozpocznie się budowa tych schronów i dokładnie jakie mają parametry techniczne, o tym będziemy dzisiaj mówić.
0: I to zapowiadała Agata Zielińska. Szczegóły między 16 a 17.

0: Autopromocja.
1: Kiedy świat za oknem pędzi zbyt szybko, zwolnij tutaj. Kołatanie przedsionków, cisza między nutami, spokój między myślami. Muzyka od lat 80. po najnowsze muzyczne odkrycia Kołata. Każdy wtorek od 21 w Radiu Łódź. Adam Kołaciński. Zapraszam co tydzień.
2: Radio Nocą.
3: Radio Nocą. Nasze nocne rozmowy o nas samych, o świecie, w którym żyjemy. Miejsce, gdzie słyszymy, co w życiu jest najważniejsze.
4: Wszystko przeminie, ciało przeminie, pieniądz przeminie i tak dalej, ale my z żoną sobie siadamy i delektujemy się poranną kawą w piżamach i żeby sobie wybierały takich partnerów, z którym będzie im się świetnie rozmawiało, w takiej dużej prostocie i w takiej prozie życia.
3: To poradził młodym pielęgniarkom Pacjent Hospicjum. Całości mogą Państwo wysłuchać, podobnie jak wszystkich podcastów Radio Nocą, na radioloc.pl i na platformie Spotify. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej soczystej marakuji i kruchej deserowej czekolady.
6: Egzotycznie świeże.
5: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
6: Słodkie, tak? Orzeźwiające? A jakże?
5: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
7: Wrzesień 1939. Huk dział, krzyk żołnierzy. Gorączka walki nad Wartą. 5 września w Beleniu ta historia powróci. Żywa, prawdziwa, poruszająca. Zobacz inscenizację bitwy, poczuj potęgę defilady, oddaj hołd bohaterom. To dzień, którego się nie zapomina. Zapewniamy bezpłatny transport, a szczegóły znajdziesz na powiatzduńskowolski.pl. Organizatorzy: Powiat Zduńskowolski, Gmina Zapolice. Wydarzenie sfinansowane z budżetu samorządu województwa łódzkiego.
8: Szukasz aktywnej przygody? Odwiedź park linowy Arturówek. Znajdziesz tam trasy dla dzieci i dorosłych, emocjonujące tyrolki i mnóstwo świetnej zabawy. Jesteśmy przy ulicy Studenckiej 20/24 w Łodzi. Więcej na parklinowyarturówek.pl.
0: Po reklamie.
1: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
9: I 14.30 w Radiu Łódź. To teraz o utrudnieniach, których już nie ma na szczęście, bo mówiłem wcześniej o A1, tam doszło do wypadku. Odcinek Tuszyn, Łódź Południe, tam było trudno przemieszczać się tylko pasem awaryjnym tak naprawdę w kierunku Gdańska, ale już spokojnie, już nie ma tych utrudnień, więc A1 w tej chwili tutaj żadnej kolizji i żadnego wypadku nie widzę.
1: W Radiu Łódź gramy po łódzku.

0: Wishing on a Star, taki utwór właśnie, przy którym można sobie przez chwilę odpocząć w ciągu dnia, to słoneczko świeci. No i tutaj znowu wróci na moment przynajmniej kwestia pogody, bo no zaraziłem troszeczkę tym słońcem okna szeroko pootwierane, ale z kolei robi się coraz cieplej wewnątrz, więc to będzie krótka chwila, ale ja namawiałem podobno do krótkiej chwili. Niech będzie na mnie. W takim razie. To teraz, skoro Państwo tak uważnie słuchają, to tym bardziej zapraszam, bo będzie o naszej polskiej mowie.
1: Nawiasem mówiąc.
0: I Małgorzata Warzecha.
2: Kontynuujemy naszą opowieść o rzekach, to znaczy opowieść pani doktor Izabeli Różyckiej, językoznawczyni, o rzekach łódzkich, których jest kilkanaście, jak słyszymy, jak wiemy. Nie są niestety widoczne na powierzchni miasta, które tę nazwę skądinąd rzeczywiście wzięło od ich ilości w swoim czasie, a na pewno przeszłość Łodzi związana była z tą ilością rozmaitych strumieni, strumyczków, cieków wodnych, ale również całkiem przyzwoitych rzek, zaczynając choćby od samej słynnej Łódki. No tutaj chyba nie ma żadnych wątpliwości. Rozmawiałyśmy o rzece Ner i o rzece Bzura. To tym razem, które z nazw pani doktor nam objaśni.
3: Dodajmy nawet, że niektórzy językoznawcy wysnuwają nazwę Łodzi od nazwy rzeki. Do Łódki. No właśnie, wracamy dzisiaj do nazw łódzkich rzek, rzeczek i rzeczułek. Przedstawiliśmy już najstarsze z nich, czyli Bzurę i Ner, a dzisiaj przyjrzyjmy się tym o rodowodzie słowiańskim. Najstarsze z nich to Trawica, Jamnica i Czerniec. Zapewne większość z naszych słuchaczy pierwszy raz słyszy te nazwy. Trawica to struga będąca prawym dopływem sokołówki, która do dzisiaj jest nam znana. Była też nazywana rokitówką lub żabiakiem. Jamnica to historyczna nazwa bałutki, czyli lewobrzeżnego dopływu łódki. A czernicem nazywano jeden z odcinków Bzury. Na przykładzie tych nazw możemy zaobserwować zjawisko typowe dla nazewnictwa wodnego, czyli zmiana warunków otoczenia często powodowała zmianę nazwy strumienia. Na przykład Trawica zapewne nazywała się tak, bo płynęła przez bujne łąki porośnięte trawą. Kiedy trawy już nie było, nazwa stała się niestosowna i ją zmieniono. Kiedy przestały tam kumkać żaby, no to zniknęła nazwa żabiak. Zapewne jamnica wypłukiwała w brzegu piaszczystym głębokie jamy. Kiedy ją ujęto w kanał, nazwa także się zmieniła. A zatem pamiętajmy, że nazw rzek jest więcej niż samych rzek. Te starsze nazwy były najczęściej zastępowane typowymi dla XIX i XX wieku nazwami tworzonymi za pomocą przyrostków ka, anka i ska. Od nazw dawnych wsi, osad i folwarków, przez które te rzeki płynęły, a które potem zostały wchłonięte przez rozwijające się miasto. I będą to takie nazwy jak Aniołówka, Augustówka, Bałutka, Dąbrówka, Karolewka, Łódka, Olechówka, Sokołówka, Łagiewniczanka, Stoczanka czy Starowiejska. No tu rozpoznajemy nazwy obecnych mniejszych dzielnic Łodzi. Inną grupą nazw są te tworzone od wyrazów pospolitych i na przykład nawiązują do przyrodniczego otoczenia, w którym rzeka płynęła, na przykład brzoza, biała brzoza, jasień, jedna z największych łódzkich rzek. Od razu dodajmy, że jasień w gwarach to jesion, czyli możemy spodziewać się, że pierwotnie rosły tam te drzewa. Leśniczanka, miazga czy rokitówka. Rokitówka kojarzy nam się oczywiście z wierzbami, rokitami, które często rosną na podmokłych terenach. Nazwy mogą wskazywać barwę wody czy podłoża, na przykład czerwona woda, czy zawierają ogólną charakterystykę, czy też wartościowanie rzeczki, jak Dobrzynka, Lubczyna, Ostroga, Stara Rzeka, Struga, Wrząca czy Zimna Woda. Są też nazwy utworzone czy motywowane innymi nazwami, na przykład wodnymi, Jasieniec, Jasień, czy Łodzia i Łódka. Albo też nazwami osobowymi, jak wspomniana rzeka Lamus, która została nazwana od nazwiska właścicieli młyna i samego młyna nad tą rzeką stojącego. Nazwy rzek, zarówno te współczesne, jak i te dawne, są słabo utrwalone w świadomości łodzian. Część z nich weszła w skład nazw innych obiektów miejskich, na przykład nazw ulic. Mamy ulicę Jasień nad Jasieniem, nad Karolewką, nad Łódką czy nad Nerem. Mamy też parki, na przykład Park nad Jasieniem czy Park Źródła Olechówki, nowy stosunkowo park. Śladem dawnych stosunków wodnych są też nazwy ulic i innych miejsc, innych obiektów miejskich utworzone od wyrazów oznaczających wodę i tereny podmokłe. Na przykład mamy ulicę Wodną, ulicę Nadrzeczną, Podrzeczną, Grobelną, Nadstawną. Mamy Wodny Rynek, mamy Park Źródliska, Park na Młynku, Księży Młyn czy Sikawę.
2: Tak się odbija historia w języku, w nazewnictwie. Doktor Izabela Różycka, Małgorzata Warzecha.

No jeszcze nie odprowadzamy nikogo, to jeszcze nie koniec audycji na pewno. To Mela Kotelog dla mnie zaśpiewała i 7 minut do godziny 15 w Radiu Łódź. O 15 wiadomości będzie m.in. o przygotowaniach do przedmiotu edukacja zdrowotna w szkołach. Już wspominałem a propos roku szkolnego, który się rozpoczyna, że są propozycje, że warto się zastanowić. No to proszę poczekać na nasze wiadomości, które dokładnie właśnie o 15, ale w tych wiadomościach także będziemy w Bełchatowie. Tam rewolucyjne wręcz oświetlenie jest planowane. Może się przydać, może da oszczędności, tyle dopowiem, bo tyle wiem. Szczegóły to na pewno w wiadomościach. I w końcu dla kierowców tutaj informacje bardzo ważne. Non-stop podajemy aktualne informacje, a będą kłopoty, bo remont krajowej dwunastki się naprawdę szykuje i to zapewne kierowców niezwykle interesuje. Remont dwunastki, między innymi także i o tym w kolejnych wiadomościach w naszym programie. Już 6 minut do godziny 15 w tej chwili.

0: Perspektywy. Już w piątek 28 sierpnia o godzinie 18 zapraszamy na kolejny przystanek Radiość. Wyjątkową 95-minutową podróż po mieście z przewodnikiem. Tym razem o łódzkich ulicach, miejscach i ich niezwykłych historiach opowie Krzysztof Olkusz. Startujemy z radiostacji. Udział jest bezpłatny, ale liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy na wydarzenie @radiolodz.pl. Więcej na radiolodz.pl. Przystanek Radiość. Odkrywaj Łódź razem z nami.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Trwa letni festiwal filmowy TME Polówka. W tym roku aż 50 projekcji realizujemy dzięki środkom z budżetu obywatelskiego miasta Łodzi. To wasze głosy sprawiły, że jesteśmy w całej Łodzi. Jesteśmy na Widzewskiej Górce, Parku nad Jasieniem, Parku Zatorze na Chojnach i Górce Redkinia Północ. Sprawdź, gdzie gramy najbliżej ciebie. Wejdź na polówka.com. Wieczorem widzimy się na Polówce.
3: Znowu zajechałem ci drogę, znowu blokuję chodnik, znowu stoję na awaryjnych. To ja, twoja złotówa z Rydwanów Miasta. Złotówy z Rydwanów Miasta polecają się.
4: Let's do it!
3: Rydwany Miasta, alternatywa dla drogich przejazdów.
4: Oh yeah!
3: Zamów 512 50 40 30.
5: Dobra cena gwarantowana.
4: Let's do it!
6: Jesień należeć będzie do Księcia Ciemności. Hrabia Dracula zaprasza na spektakle do Teatru Muzycznego w Łodzi. Bilety już w sprzedaży. Szczegóły na www.teatrmyślikmuzyczny.loc.pl.
1: Po reklamie.
7: Już 15 w Radiu Łódź. W naszym programie kolejne wiadomości przedstawia Jarosław Turek.
8: A w serwisie kłopotliwy dla kierowców remont krajowej 12 między Piotrkowem a Sulejowem, oświetleniowa rewolucja w Bełchatowie i przygotowania do przedmiotu edukacja zdrowotna w szkołach. W tej chwili w regionie pogodnie na termometrach około 20 stopni, ale przed nami chłodna noc, bo temperatura spadnie poniżej 10. Po południu kierowcy muszą się dzisiaj liczyć ze sporymi utrudnieniami na drodze krajowej nr 12. Między Piotrkowem a Sulejowem rozpocznie się cząstkowy remont nawierzchni. Ze względu na duże natężenie ruchu na tej właśnie drodze, prace będą prowadzone także w godzinach nocnych, zapowiada Maciej Zalewski z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi.
9: Mniej więcej od 18 do 4 nad ranem. Wprowadzony będzie ruch wahadłowy, sterowany ręcznie. W przypadku odcinków drogi poza terenem zabudowanym dodatkowo wprowadzimy ograniczenie do 50 km na godzinę.
8: Utrudnienia do najbliższego piątku będą występować także na drodze krajowej 74 między Sulejowem a Paradyżem. Tam drogowcy pracują w godzinach od 7 do 17. Bełchatów szykuje się do oświetleniowej rewolucji. Niemal w połowie miasta zostaną wymienione liczne uliczne latarnie. Nowoczesne i energooszczędne lampy z systemem sterowania pojawią się m.in. na ulicy Wyszyńskiego, Czaplinieckiej, Pamiennickiej, Piłsudskiego, Czyżewskiego i Pileckiego. Na to zadanie miasto pozyskało prawie 5 milionów złotych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, mówi prezydent Bełchatowa Patryk Marian.
10: Wychodzimy ze starych technologii sodowych w nowoczesne oświetlenia LED, inteligentne zarządzanie, nowoczesne poprzez aplikacje.
11: Nie tylko będzie służyła poprawie bezpieczeństwa mieszkańców, będzie bardzo pozytywnie wpływała na ochronę środowiska, redukując zużycie energii elektrycznej.
8: Dodaje prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi Piotr Kopek. Bełchatów w ciągu roku wydaje na oświetlenie uliczne prawie 2 miliony złotych. Po realizacji tego projektu uda się oszczędzić około 400 tysięcy złotych rocznie. Idą zmiany w oświacie, bo od tego roku szkolnego edukacja zdrowotna będzie już obowiązkowym przedmiotem w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, a nie jak do tej pory lekcją dodatkową. Tylko udział w module dotyczącym zdrowia seksualnego pozostanie nieobowiązkowy i będzie zależał od decyzji rodziców i pełnoletnich uczniów. Zdaniem dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego nr 15 w Poznaniu, Teresy Radomskiej, wpisanie tego przedmiotu do stałego planu zajęć nasuwa pytania, ale nie budzi skrajnych emocji.
12: Myślę, że dla niektórych rodziców jest to trochę niepokoju. Dla nas łatwiej nam będzie ułożyć plan w momencie, kiedy edukacja zdrowotna jest obowiązkowa, a rodzice będą decydować o tym niewielkim module edukacji seksualnej. Zobaczymy, jakie decyzje podejmą.
8: Podczas zajęć z edukacji zdrowotnej dzieci i młodzież będą mieli zajęcia o odżywianiu, profilaktyce uzależnień, zdrowiu psychicznym czy higienie cyfrowej. W szkołach podstawowych zajęcia będą prowadzone od 4 do 8 klasy. Z reguły ma być to

0: Jedna lekcja w tygodniu w szkołach ponadpodstawowych. Edukacja zdrowotna będzie realizowana przez 2 lata. Będąc na zakupach, wybierajmy polskie produkty. Apeluje o to w Dniu Polskiej Żywności minister rolnictwa Stefan Krajewski. To jest święto obchodzone w naszym kraju od 2013 roku, a data jest nieprzypadkowa, bo pod koniec sierpnia rynki i sklepowe półki są pełne świeżych warzyw i owoców, a do tego obchodzone są dożynki.
1: Stawiamy na sprzedaż w kraju. Produkt polski, produkty z biało-czerwoną flagą i wzrost zainteresowania Polaków do tego, by sięgać po to, co nasze, po to, co polskie.
0: Minister rolnictwa przekazał, że z roku na rok rośnie też wartość eksportu polskich produktów. W pierwszym półroczu tego roku to już ponad 125 miliardów złotych. 75% polskich produktów trafia na rynek europejski, a reszta na rynki krajów trzecich. Tyle w tym serwisie, a kolejny w Radiu Łódź już za pół godziny.
2: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
3: Przed 16, po 16, przed 17 lekkie deszcze na południu naszego regionu. Tak wynika z mapy, więc tam proszę uważać. Poza tym, nawet jeśli nie będzie bardzo słonecznie, to bez deszczu i też w miarę ciepło, do 22 stopni w tej chwili, czyli to maksimum można spotkać w różnych miejscach naszego regionu. W nocy rzeczywiście może być nawet 8, a więc poniżej 10 stopni, czyli chłodno, kto się powie. No i wtedy też więcej tego deszczu już na większym obszarze i silne zamglenia mogą się w nocy także pojawić. Temperatura do 24 stopni wróci już jutro.
2: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
4: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
3: Na to 6 minut po 15, no to wydłużamy falę relaksu, ale teraz skaczemy. Ivan Halen.

No i skaczemy rzeczywiście. Van Halen otwiera kolejną godzinę naszego spotkania, a trzeba przyznać, że to jest przebój, który też dorobił się wielu wersji i mógłby powrócić w naszych programach na różny sposób. S8, w wiadomościach już było o 12, że tam remonty i że trzeba tam uważać, ale na S8 teraz naprawdę trzeba uważać. Doszło do wypadku z udziałem dwóch samochodów ciężarowych i busa. Jezdnia w kierunku Wrocławia jest całkowicie zablokowana na S8. Odcinek Czerniewice-Lubochnia. Tutaj jest to trasa nieprzejezdna, całkowicie zablokowana. Przypomnę, proszę szukać objazdów. Doszło do wypadku i utrudnienia mogą potrwać, oj, bardzo długo w tej chwili.

A tam na przedmieściach, właściwie nie powinienem tak mówić, przeglądam teraz zdjęcia z Redkini, dokładnie rzecz biorąc, z uroczyska Lublinek. Mieszkałem tam blisko tego uroczyska wiele lat temu. Przepiękne miejsce, wtedy bardziej dzikie niż dzisiaj, to też muszę przyznać, ale no naprawdę niezwykłe. I no wtedy tej wody, o której mówimy, że wysycha, było naprawdę dużo, dużo więcej. Teraz tam wszyscy zauważają ten ubytek wody, no i twierdzą, że z roku na rok jest jej coraz mniej. Zdjęcia piękne, ale pokazują jednak, że to już nie jest taki bezmiar tej wody. Proszę samemu spojrzeć. Radio.pl. Niestety wysusza nam się w ogóle w regionie wiele tych miejsc. O tym już zaczęliśmy bardzo głośno mówić i to mi przypomina, jak naukowcy kiedyś, wiele lat temu, właśnie wtedy jeszcze mieszkałem w pobliżu uroczyska Lublinek, już zapowiadali i ostrzegali, że tej wody będzie coraz mniej w naszym regionie, że trzeba o nią dbać. No ale samo dbanie też nie wystarczy, po prostu cały proces następuje. To jest fajne miejsce, ludzie lubią tu przychodzić, a poziom wody, jak widać, dno po prostu dodaje mieszkanka, która nam się wypowiedziała w tej sprawie i to dno, rzeczywiście dno tej wody jest widoczne. Aż szkoda. No ale miejsce nadal jest znakomite do spacerów, wypoczynku. Można tam spędzić miło czas i troszeczkę być właśnie na uboczu wielkiego miasta i trochę w ciszy, i trochę z przyrodą, naturą. To zupełnie inny wypoczynek. Warto tam nadal się wybrać. Te zdjęcia tu opublikowane na naszej stronie radio.łódź.pl o tym świadczą, więc zapraszam. Proszę spojrzeć na stronie. Jeśli ktoś nie bywa tam, bo mieszka w zupełnie innej części Łodzi, to niech chociaż na moment, na chwilę tam pojedzie kiedyś i też będzie miał przekonanie, że to fantastyczne miejsce, że tam warto naprawdę odpocząć. A z tą wodą, no jest kłopot, niestety, i nie tylko tam.

0: Autopromocja.
1: Każdy dźwięk to krok. Każda piosenka to rozdział. Twoja wieczorna mapa emocji. Kołatanie przedsionków. Nowa fala. Alternatywa. Indie rock. Punk. Klub. Chill. Trip hop. Od 80. ubiegłego wieku po najnowsze muzyczne odkrycia kołata. Każdy wtorek od 21 w Radiu Łódź. Adam Kołaciński. Zapraszam.
2: Walizka? Jest! Okulary są! Bilet? Jest! A aplikacja Radia Łódź? Zabierz ją na wakacje, nad morze, w góry albo na drugi koniec świata. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, które dotrzymują Ci towarzystwa w każdej podróży. Radio Łódź w aplikacji mobilnej. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
4: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krown.pl 517 416 417.
5: Chyba zacznę inwestować w złoto.
6: Dlaczego akurat w złoto?
5: Bo gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, złoto może pomóc w ochronie wartości kapitału. A sztabkę złota kupisz już za niecałe 200 zł, więc to inwestycja dostępna dla każdego.
6: A gdzie kupić złoto w Łodzi?
5: W Tawex, w manufakturze. Do końca października z kodem Łodzianin kupisz wybrane produkty ze złota i srebra w obniżonych cenach. Lista produktów, zasady promocji oraz informacje o najniższych cenach z 30 dni przed obniżką dostępne są na tawex.pl/Łodzianin.
7: Wrzesień 1939. Huk dział, krzyk żołnierzy. Gorączka walki nad Wartą. 5 września w Beleniu ta historia powróci. Żywa, prawdziwa, poruszająca. Zobacz inscenizację bitwy, poczuj potęgę defilady, oddaj hołd bohaterom. To dzień, którego się nie zapomina. Zapewniamy bezpłatny transport, a szczegóły znajdziesz na powiatzduńskowolski.pl. Organizatorzy: Powiat Zduńskowolski, Gmina Zapolice. Wydarzenie sfinansowane z budżetu samorządu województwa łódzkiego.
0: Po reklamie.
8: Sprawdzamy sytuację na drogach. Seweryn Potentas.
9: Duże utrudnienia na trasie S8. Ta jest cały czas zablokowana na wysokości Czerniewic po tym, jak nad ranem doszło tam do wypadku dwóch ciężarówek i busa. Kierowcy jadący w kierunku Piotrkowa ponownie wjadą na trasę dopiero za węzłem Lubochnia. Teraz Łódź. Tutaj utrudnienia pojawiają się na remontowanej Alei Palki. Przez prace prowadzone na trasie do Wojska Polskiego kierowcy utkną w korku co najmniej od ulicy Telefonicznej. To oznacza nawet 10 minut straty. Dodatkowe utrudnienia czekają także na kierowców przejeżdżających przez Teofilów. Na Aleksandrowskiej przy skrzyżowaniu z ulicą Chochoła doszło do kolizji. Warto zdjąć nogę z gazu, bo utrudniony jest przez to przejazd w obu kierunkach. A kolejne informacje z dróg minutę przed 16.
8: A w Radiu Łódź 15:30. Skrót najważniejszych wydarzeń w studiu Jarosław Turek.
10: Łodzi ruszył kolejny program Mieszkanie za remont, ale chętnych jest o wiele więcej niż oferowanych lokali. Do wzięcia jest 30 mieszkań, a wniosków ponad 300. Przedstawiciele miasta podkreślają, że program jest tylko uzupełnieniem podstawowej polityki mieszkaniowej Łodzi, której głównym elementem pozostają listy mieszkaniowe. Magistrat wskazuje, że rocznie przekazuje nowym lokatorom od 500 do 600 mieszkań zasobów komunalnych, a w Łodzi jest jeszcze około 10 tysięcy niezasiedlonych lokali. Jest przełom w śledztwie w sprawie Zonda Krypto, poinformował o tym minister sprawiedliwości prokurator generalny Waldemar Żurek, chociaż nie chce mówić o szczegółach i odpowiadać na pytanie, na przykład, czy szef upadłej giełdy kryptowalutowej usłyszał zarzuty. Według doniesień TVP Info Przemysław Kral składa w prokuraturze obszerne wyjaśnienia. Z kolei według Onetu szef Zonda Krypto usłyszał zarzuty udziału w oszustwie ogromnych rozmiarów, bo klienci upadłej giełdy mogli stracić co najmniej 350 milionów złotych. Ministerstwo Cyfryzacji nie otrzymało jeszcze odpowiedzi od Mety dotyczącej działań w sprawie fałszywych reklam i wykorzystywania w nich wizerunku firm lub osób publicznych. Chodzi o skalę tego problemu, a także stosowane na Facebooku i Instagramie mechanizmy do automatycznego wykrywania takich postów. Dzisiaj mija wyznaczony przez szefa resortu termin na odpowiedź. Jeżeli Meta nie podejmie działań dotyczących fałszywych reklam, sprawa trafi do Komisji Europejskiej. Kutnie powstaną dwa schrony dla ludności, w których będzie się mogło ukryć kilkaset osób. Pierwszy schron powstanie tuż obok jednostki straży pożarnej. To budowla, która wytrzyma falę uderzeniową, odłamki i wstrząsy. Drugi będzie podziemnym schronem, który wytrzyma bombardowanie, ostrzał czy promieniowanie po wybuchu jądrowym. Oba schrony są w fazie projektowania. Ich dokumentacje techniczne mają być gotowe do 10 listopada. Więcej piszemy o tym m.in. na naszym portalu radio.łódź.pl.
8: Idzie deszcz na południu naszego regionu, na pewno trochę kropele spadnie, ale jeszcze chwila, jeszcze moment, a u nas spokojnie w centrum, czyli w Łodzi na przykład, i 20-22 stopnie w tej chwili, jeśli chodzi o przedział temperatury. Wiatr słaby, umiarkowany wschodni i północno-wschodni.
11: Najdłuższa fala relaksu.
8: No i 28 minut do godziny 16 w Radiu Łódź. Move Your Feet to dobry czas na mały spacerek.

0: Mikromusic sprzed lat, właściwie można powiedzieć pierwszy przebój tego zespołu i właściwie piosenka, która sobie trwa. No i fajnie wpływa na człowieka i o wszystkich porach roku, bo jak skwar, to też dobrze jest, bo z nim ona jest. Razem zawsze lepiej. Trochę ten skwar sprawia, że wysychają nam wody w regionie, nie tylko na Lublinku, jak mówiłem wcześniej. Pan Krzysztof w tej sprawie.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Krzysztof się kłania. Jestem z Łodzi, ale aktualnie przebywam w Sulejowie. Tak zresztą jak co roku w sierpniu. I mogę powiedzieć, że stan pilicy, którą tutaj co rok obserwuję, też spada. W ubiegłym roku jeszcze w tym samym miejscu z brzegu na brzeg można było przejść w wodzie do kolan, a w tym roku o tej samej porze mniej więcej jest tej wody znacznie mniej. W niektórych miejscach nawet tylko do kostek. A już sam stan zalewu Sulejowskiego świadczy o tym, że ten poziom się bardzo obniżył, bo wszystkie łodzie praktycznie w tych zatokach, gdzie one stoją w wodzie, to teraz nie stoją w wodzie, tylko leżą na piasku. Także tak to wygląda tu w województwie łódzkim.
2: Oh, look here, fellas. Take it from your Uncle Bootsy. Ain't no shame begging in the rain. Tell her how you really feel.

0: Nieoceniony Stevie Wonder, jego For Your Love. Takie uspokojenie wcześniej Bruno Mars, tutaj z Andersonem Peak Silk Sonic. Fantastycznie. To jeszcze Cortez i Martini Police dla równowagi, żeby było po polsku. Martini Police niebawem z nową piosenką, wreszcie z nową płytą powolutku. I tak będzie kończyć się to nasze dzisiejsze spotkanie.
1: Pamiętam, jak mówili na mnie.

0: Reklama. W sobotę 29 sierpnia od godziny 14 Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza na dożynki z województwem łódzkim w Czarnożyłach. Czekają na Was regionalne smakołyki, zespoły ludowe, prezentacja wieńców, atrakcje dla dzieci i plenerowe studio Radia Łódź. O godzinie 19 na scenie wystąpią Future Folk i Disco Star. Będzie tradycyjnie, muzycznie i radośnie. Dołączcie do wspólnego świętowania. Partnerem plenerowego studia Radia Łódź jest Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
1: Już w najbliższy poniedziałek, 31 sierpnia, Radio Łódź zaprasza na koncert z cyklu Open Stage Ether Jazzu. Zapraszamy na pełne elegancji, zmysłowości i wyjątkowych muzycznych emocji spotkanie z Patrycją Zarychtą, wokalistką, która z wyjątkową wrażliwością łączy jazzowe brzmienia, nastrojowe ballady i elegancję polskiej piosenki. Jej pełne emocji interpretacje, subtelny sposób prowadzenia melodii oraz niezwykła sceniczna atmosfera tworzą muzyczne spotkanie pełne klimatu i niedopowiedzeń. Początek o godzinie 19. Nie przegap wyjątkowego wieczoru z muzyką na żywo. Więcej o tym i kolejnych koncertach w ramach cyklu na radioloc.pl. Koncert poprowadzi Piotr Bielewski. Na koncert zaprasza partner cyklu Port Łódź.
2: Jakiej oko nie widziało, ani ucho nie słyszało. Już szósta biesiada na czele w PGR Koszelew. Już w najbliższą sobotę o 15:00 biesiada z tradycją w PGR Koszelew. Zlot klasyków motoryzacji, pokaz kulinarny, muzyka na żywo, konkursy i nagrody. Zapraszamy!
3: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brikomana.
4: No, bo mają wszystko taniej.
3: A jeszcze jakiś?
4: Bo mają najlepszy wybór.
3: No i?
4: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
3: Ciekawe, co jeszcze?
4: Jeszcze tę farbę, co chciałaś.
5: W Brikomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Antireflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
6: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć, albo podróżniczką, bo świat

0: społeczne.
1: No to sprawdzamy, jak sytuacja na drogach. Seweryn Potentas.
2: Trasa S8 całkowicie zablokowana na trasie w kierunku Piotrkowa Trybunalskiego. Cały czas trwają utrudnienia po nocnym wypadku, do którego doszło niedaleko Czerniewic. Kierowcy jadą objazdem, a na S8 można wrócić dopiero w Lubochni. Uwaga także na trasie między Piotrkowem a Sulejowem. Godzinę temu w miejscowości Włodzimierzów doszło do wypadku. Zderzyły się dwie ciężarówki i samochód osobowy, a na miejscu lądował LPR. Na trasie w obu kierunkach utworzyły się ponad 5 km metrowe korki. W Łodzi na utrudnienia uwaga za to na Alei Politechniki. Przy Wróblewskiego, jadąc od Radwańskiej, zmieniła się organizacja ruchu i pojawiły się nowe wygrodzenia. Jest ciaśniej, a przez to dojazd blokuje się już od wysokości hali Mosiru. A na drogi wracamy za pół godziny.
1: Słuchają Państwo Radia Łódź, jest 16. Czas na wiadomości w naszym programie i w studiu Jarosław Turek.
3: A w serwisie Łódź jako miasto nieprzyjazne kierowcom, braki psychologów w polskich szkołach i pomysł podwyższenia mandatów za nielegalne parkowanie. W regionie w tej chwili dość pogodnie, chociaż są także chmury, ale jest ciepło. 21 stopni w nocy, ochłodzenie poniżej 10. Łódź nieprzyjazna kierowcom. Miasto znalazło się na ostatnim miejscu w najnowszym rankingu serwisów Janosik i Oponeo. Raport uwzględnia m.in. średnie ceny paliwa i ubezpieczeń, koszty parkowania czy średnią prędkość jazdy w centrum i poza nim. Wiktor Stańczyk, zarządu drugi transportu w Łodzi, mówi Radiu Łódź, że na wiele tych kategorii miasto po prostu nie ma wpływu.
4: Ceny paliw czy ceny usług wulkanizatora nie leżą w naszej kompetencji. Jeżeli chodzi o takie aspekty jak prędkość poruszania się, to tutaj musimy pamiętać o zabudowie naszego miasta, która jest dość ciasna, a jednocześnie wymusza ona często przejazd przez samo centrum, a to też powoduje w godzinach szczytu większe zatory.
5: Nie jest przyjazna kierowcom.
6: Wiele ulic rozkopanych, słabe oznakowanie może tego rozkopania.
7: Ciężko zaparkować.
5: Po demontach drogi są coraz węższe.
3: Tak mówią Radio Łódź, sami łodzianie. Wpływ na ostatnie miejsce w ogólnym rankingu mieli także sami kierowcy. To dlatego, że kategorią, w której Łódź wypadła najgorzej, była liczba kolizji. Ze średnią 12 zdarzeń na 1000 mieszkańców Łódź znalazła się na przedostatnim miejscu tuż za Lublinem. W rankingu miast przyjaznych kierowcom Łódź porównywana była do 8 innych miast powyżej 300 tysięcy mieszkańców. W kraju brakuje szkolnych psychologów. W szkołach przybywa psychologów, ale w 12% gmin nie zatrudniono żadnego specjalisty w tym zakresie. Takie są wyniki raportu przygotowanego przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. W 102 gminach uczniowie w kryzysie psychicznym mają ograniczony dostęp do pomocy psychologicznej. Są to duże różnice regionalne i białe plamy na mapie, mówi Dominik Kuc, współautor raportu.
8: To przede wszystkim województwo podlaskie, mazowieckie i zachodniopomorskie. Te trzy regiony Polski to aż niemalże 50% białych plam, tylko te trzy regiony.
3: Wielu uczniów wciąż wstydzi się skorzystać z pomocy psychologa albo psychiatry. W ramach Narodowego Programu Zdrowia Instytut Psychiatrii i Neurologii rozszerza program przeciwdziałania zachowaniom samobójczym w szkołach, tak zwany SOS. W tym roku do 160 szkół dołączy kolejnych 300 placówek. Zestawione chodniki i mandaty niższe niż miejskie opłaty parkingowe mogą wkrótce przejść do historii. Resort Spraw Wewnętrznych rozważa bowiem podniesienie kar za nieprawidłowe parkowanie. O nowelizację przepisów apelują parlamentarzyści i sami kierowcy. O szczegółach mówi Piotr Durys.
9: Dziś za postój w niedozwolonym miejscu kierowca płaci zaledwie 100 zł, podczas gdy kary za brak biletu w strefach płatnego parkowania w miastach są kilkukrotnie wyższe. Stawka z 2003 roku przestała odstraszać, dlatego kary muszą wzrosnąć, przekonuje posłanka Koalicji Obywatelskiej Małgorzata Tracz.
10: To 100 zł teraz, jeśli ktoś zarabia pensję minimalną, to jest 2% wynagrodzenia.
9: Dość drogowej samowoli i blokowania chodników mają także inni kierowcy.
11: 100 zł to jest tak mało odczuwalne.
9: Powinna być ta cena podniesiona? Dlaczego?
12: Tak, powinna być. To nie są duże pieniądze, tak?
9: Piotr Durys, Polskie Radio.
3: Ministerstwo już analizuje zgłoszone propozycje i rozważa zmiany w przepisach. Będzie bezpieczniej przy drodze krajowej nr 72 między Głuchowem a Złotą w powiecie skierniewickim. Podpisano umowę na budowę ponad 2-kilometrowego chodnika, z którego w obszarze niezabudowanym będą mogli korzystać również rowerzyści. A to jest ważna trasa między Łodzią a Rawą Mazowiecką. Każdego dnia tym odcinkiem przejeżdża około 5 tysięcy samochodów, podkreśla minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
0: Zarówno w Głuchowie, jak i w miejscowości Złota mieszkają ludzie.

0: ludzie, którzy komunikują się ze sobą, przejeżdżają z jednej do drugiej miejscowości i zawsze ta komunikacja była utrudniona.
1: Wykonawca będzie miał 15 miesięcy na realizację tego zadania. Od daty podpisania, czyli tak naprawdę od dzisiaj, jesteśmy gotowi do realizacji.
2: Dodaje dyrektor Łódzkiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Marcin Amrus. Na drodze krajowej 72 drogowcy przygotowują też m.in. ciąg pieszo-rowerowy od Rawy Mazowieckiej w kierunku Złotej, a w ponad 60 miejscach ma zostać poprawione oświetlenie przejść dla pieszych. Piszemy o tym także na naszym portalu radiołódź.pl.
3: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
4: Jeśli ma teraz popadać, to na południu naszego regionu, ale później nigdy nie wiadomo, bo w nocy lokalnie słabe opady deszczu i mgły mogą się także pojawić. Na razie 20-21 stopni, do 22 może wzrosnąć temperatura, wiatr słaby i umiarkowany wschodni i północno-wschodni.
3: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
4: Najdłuższa fala relaksu kończy się, ale tylko na moment tak naprawdę i oddaję antenę audycji Słuchasz i Wiesz. Piotr Wielawski, pięknie dziękuję. Marcin Menderbaum.
5: Dzień dobry.
4: To jego to papiery ja. Tu państwo słyszą. Jego papier.
5: To jest jeden papier.
4: Jeden papier tylko. To nie więcej. Niewiele będziesz czytał.
5: Nie.
4: Nie, dobrze, nie będziesz.
5: Ale zapraszam bardzo serdecznie.
4: Dziękuję bardzo.
6: Słuchasz i wiesz.
5: Cała ekipa popołudniowego programu Radio Łódź, czyli Agata Zielińska, Tomasz Ferliński, moja osoba i jeszcze oczywiście reporterki i reporterzy Radia Łódź. A jak się jeździ po Łodzi, to chyba każdy kierowca wie. I nawet kierowca, nie tylko kierowca wie również, że nie jest łatwo. A teraz mamy jeszcze ocenę z raportu przygotowanego przez producenta jednego z systemów nawigacyjnych. No i delikatnie mówiąc, w tym rankingu dobrze nie jest.
7: Na część z nich my jako Zarząd Dróg i Transportu nie mamy po prostu wpływu.
8: Wiele ulic rozkopanych, słabe oznakowanie może tego rozkopania.
9: Po demontach drogi są coraz węższe.
10: Ciężko zaparkować.
8: No na pewno jest bardzo duży ruch.
5: No jest bardzo duży ruch. Są korki czy nie ma korków? Dobrze się jeździ czy się nie najlepiej jeździ? Komentarze naszych słuchaczy mile wskazane. Miasto Łódź chwali się sukcesem programu Mieszkanie za Remont. Na 30 mieszkań wpłynęło, uwaga, 316 wniosków, a o jeden lokal starały się 62 osoby. Z jednej strony miasto mówi więc o sukcesie, a z drugiej te liczby pokazują, jak ogromne jest zapotrzebowanie na mieszkania.
11: Zarząd lokali miejskich daje dach nad głową.
12: Zainteresowanie mieszkańców jest bardzo duże, pomimo tego, że są oni zobowiązani ponieść nakłady finansowe.
13: Dużo mieszkań było w fatalnym stanie. Szukałam tak, żeby dla dziecka było dobrze.
5: A gdyby komuś wydawało się, że ostatnie opady deszczu zniwelowały suszę, to nic z tego. Jakiś czas temu mówiliśmy o wysychającym Zalewie Sulejowskim. Dziś powiemy o tym, że coraz mniej wody jest w stawach na uroczysku Lublinek.
14: Sporo, myślę, że około 3 metry przez jakieś, no 15 lat na pewno. 3 metry lepiej, spokojnie więcej, bo 2 metry z brzegu na pewno zabrało.
15: Zdecydowanie jest dużo niższy niż w poprzednich latach i nawet na wiosnę.
16: To jest takie fajne miejsce, tak? Dużo ludzi tu przychodzi, a poziom wody, tak jak widać, no tu się robi dno po prostu, tak?
5: I o tej suszy, o tym, że wysychają kolejne zbiorniki, będziemy mówić w popołudniowym programie Radia Łódź. No to zagrajmy, zanim pierwsza relacja, 8,5 minuty po 16.

0: To oczywiście Phil Collins w popołudniowym programie Radia Łódź, 11 minut po godzinie 16. Oj, tematy drogowe zawsze rozgrzewają słuchaczy. Jak będzie dzisiaj? Sprawdźmy.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Bo jak się okazuje, Łódź jest nieprzyjazna kierowcom. Serwisy Oponoły Janosik przygotowały coroczny ranking, który podsumowuje to, czy infrastruktura i opłaty w największych miastach są sprzyjające dla kierowców. Łódź zamknęła stawkę i jak wskazują użytkownicy dróg, minusów jest więcej niż wskazuje ranking. Jak się jednak okazuje, kierowcy sami nie są bez winy i pomogli w osiągnięciu niechlubnego ostatniego miejsca. O szczegółach Seweryn Potentas.
2: Ostatnie miejsce ex aequo z Poznaniem. Tak w tegorocznym rankingu miast przyjaznych kierowcom uplasowała się Łódź. Użytkownicy łódzkich dróg wiedzą to bez spoglądania w raport.
3: Nie jest przyjazna kierowcom.
4: Trudno powiedzieć. Chyba nie bardzo.
2: W swoim raporcie serwisy Oponeo i Janosik przeanalizowały aż 7 kategorii. To m.in. ceny paliw, opłaty w strefie parkowania, średnia prędkość jazdy po mieście czy liczba stacji ładowania dla aut elektrycznych. W żadnej z kategorii Łódź nie była ostatnia, ale miejsca bliskie końca i środka stawki ostatecznie dały najgorszy rezultat.
5: Na część z nich my jako Zarząd Dróg i Transportu nie mamy po prostu wpływu, chociażby ceny paliw czy ceny usług wulkanizatora.
2: Tłumaczy Wiktor Stańczyk z Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi.
5: Jeżeli chodzi o prędkość poruszania się, no to tutaj musimy pamiętać o zabudowie naszego miasta, która jest dość ciasna, a jednocześnie wymusza ona dość często przejazd przez samo centrum, przemieszczając się z osiedla na osiedle. To powoduje większe zatory i też przez to ta średnia prędkość w godzinach szczytu jest nieco niższa.
2: Na trudną relację między łódzkimi drogami a kierowcami wpływają też inne aspekty.
6: Wiele ulic rozkopanych, słabe oznakowanie może tego rozkopania. Miałem przypadek taki, że wjeżdżałem tutaj na Sienkiewicza, bardzo późno chyba był ten znak, skręcałem, to dopiero jak skręciłem, zauważyłem znak, że jest droga bez wylotu.
7: Dużo nie ma tych miejsc parkingowych. Ciężko zaparkować.
8: Po remontach drogi są coraz węższe.
9: Remont za remontem rozkopują wszystkie drogi, no ale co z tego? To jedno zaczną, nie skończą, drugie zaczynają.
5: To moment przejściowy, ponieważ remonty w końcu się skończą. Będziemy mieli w pełni wyremontowane drogi bez dziur, które będą też oczywiście bezpieczniejsze. Wtedy też moglibyśmy porównywać się do innych miast, ale oprócz samych dróg remontujemy i budujemy nowe torowiska, tak aby zachęcić część mieszkańców, aby zostawili swoje samochody w domach pod blokiem, a skorzystali z komunikacji miejskiej.
2: Wpływ na ostatnie miejsce w rankingu mieli jednak także sami kierowcy. Ranking podsumował m.in. liczbę kolizji. Tych w Łodzi było blisko 8 tysięcy, co daje 12 zdarzeń na 1000 mieszkańców. W tej statystyce gorszy był tylko Lublin.
10: Uważamy wszyscy się za mistrzów kierownicy, że możemy pędzić po drogach bardzo szybko i na pewno sobie poradzimy do momentu stworzenia jakiegoś dużego zagrożenia i wtedy dopiero zaczynamy przeglądać na oczy. Krzysztof Kołodziejczak, prezes Stowarzyszenia Autos. Droga na przykład hamowania przy 50 to będzie około 28 metrów, a jak już jest ktoś jedzie 20 więcej, no to już jest 45 metrów hamowania. Także no to są jednak duże różnice i w przypadku przekraczania o te 20 to się zdarzają później kraksy.
8: Wie pan, może dlatego, że są korki, więc kierowcy zmęczenie zasypiają.
6: Nie mam pojęcia dlaczego akurat, że tych kolizji tutaj dużo. Nie wiem, może to oznakowanie faktycznie. No na pewno jest bardzo duży ruch, no to jest pewnie przewaga.
10: Dużo ulic jest pozamykanych. Kierowcy często korzystają z jakichś dziwnych objazdów. Nie jeżdżą tymi głównymi drogami, bo są zamknięte. No i w pewnym momencie ten czas przejazdu im się wydłuża i zaczynają się śpieszyć. Zaczynają jeździć coraz szybciej, no żeby dogonić ten czas przejazdu, który do tej pory mieli głównymi drogami.
2: W rankingu Łódź porównywana była do 8 innych miast powyżej 300 tysięcy mieszkańców. Najbardziej przyjazne kierowcom okazały się Bydgoszcz, Lublin i Szczecin.
0: No i jak podoba się państwu ranking? Czy zgodna opinia wśród kierowców i nie tylko użytkowników dróg w Łodzi? Ranking tworzony jest od 2019 roku, a w międzyczasie Łodzi udawało się stawać nawet na jego podium. Tym razem jednak po raz pierwszy stolica regionu znalazła się na szarym końcu zestawienia. A temu rankingowi przyjrzał się reporter Radia Łódź, Seweryn Potentas. Głos pana Maćka w tej sprawie, wysłany na studio@radiolodz.pl. Ja po Łodzi jeżdżę samochodem dosyć dynamicznie, nie stoję w korkach i trochę nadużywam prawa. Nie jest to przykład do naśladowania, ale dosyć szybko przemieszczam się z miejsca na miejsce. Odważny kierowca może trochę zaryzykować i w ten sposób zaoszczędzi to i owo. Tak napisał pan Maciek. To kto się z panem Maćkiem zgadza? Czy powinniśmy popierać takie zachowanie? Jaka jest Państwa opinia w tej sprawie? Zapraszam. Oprócz mailowego kontaktu także można nagrywać głosówki poprzez stronę radiouć.pl albo można do nas zadzwonić 606 78 78 78. Łódź na ostatnim miejscu rankingu. Nie jest przyjazna kierowcom. No, tak jakoś wyszło.

0: To jest popołudniowy program Radia Łódź. Słuchasz i wiesz, 20 po 16.
1: Słuchasz i wiesz.
0: No dobrze, zajmujemy się kolejnym tematem. W stawach Bielice na uroczysku Lublinek jest coraz mniej wody, a zamiast niej widać coraz więcej piasku. Obniża się również poziom wody w łódzkim Arturówku. Mieszkańcy alarmują, że poziom w stawach drastycznie spada.
2: Sporo, myślę, że około 3 metry przez jakieś, no 15 lat na pewno. 3 metry lepiej, spokojnie więcej, bo ta plaża była dużo, 2 metry z brzegu na pewno zabrało. Są momenty, gdzie jest na przykład pora bardziej deszczowa, prawda, u nas w kraju i jakby poziom tej wody tak jakby troszeczkę idzie do góry, ale ogólnie systematycznie na przestrzeni wielu lat spada.
3: Zdecydowanie jest dużo niższy niż w poprzednich latach i nawet na wiosnę. Drastyczny nie, ale jest spadek.
4: W tamtym roku było jak ten patyk.
5: Tak około 2 metry jeszcze plaży było przykryte wodą.
4: Mhm, tak.
6: To jest takie fajne miejsce, tak? Dużo ludzi tu przychodzi, a poziom wody, tak jak widać, no tu się robi dno po prostu, tak?
7: Jak podkreśla w rozmowie z Radiem Łódź dr Piotr Piotrowski, klimatolog z Uniwersytetu Łódzkiego, na niski poziom wody w zbiornikach wpływają przede wszystkim susza i niskie opady, ale istotną rolę odgrywają także działania człowieka.
8: Przykład zbiornika Bielice. Ten zbiornik znajduje się bardzo blisko lotniska i też blisko zbiornika znajdują się rodzinne ogródki działkowe. Te ogródki, na przykład rodzinne działkowe, mogą właśnie w okresie suszy pobierać więcej wody, no i często ta woda jest marnotrawiona. Kolejna przyczyna to może być dosyć duży obszar płyty lotniska, która jest wybetonowana. Ta woda bardzo szybko odpływa do kanalizacji i też przez to ten zbiornik Bielicy na przykład nie jest zasilany. Zbiornik akurat na Turówku jest zasilany przez rzekę Bzurę, a źródła rzeki właśnie Bzury w ostatnich latach to zasilanie jest bardzo niewielkie, przez co też ten poziom wody się obniża.
9: Małgorzata Antczak, Biuro Rzecznika Urzędu Miasta Łodzi. Miasto monitoruje sytuację analizuje przyczyny tych zmian. Prowadzone są pomiary poziomu wód oraz obserwacje stanu zbiorników i terenów leśnych. Działania miasta koncentrują się na ochronie terenów źródliskowych i zwiększeniu retencji, jednak trwała poprawa będzie zależeć przede wszystkim od odbudowy zasobu wód gruntowych i regularnych opadów.
10: Co w takim razie miasto mogłoby zrobić, żeby no właśnie poprawić tą sytuację, żeby jakoś utrzymać tą wodę w tych zbiornikach, w których ta woda jeszcze jest?
8: Miasto już troszeczkę działań, można powiedzieć, przeprowadziło. To jest renaturyzacja właśnie obszarów, oczywiście tych, których jest to możliwe, nie są zabudowane. Takim dobrym, chyba udanym przykładem właśnie renaturyzacji jest rzeka Sokołówka. Niektóre rzeki są odsłaniane. To ma duże znaczenie oczywiście, bo w przypadku rzek ważne jest przede wszystkim też usunięcie betonowych koryt tych rzek, przez to, żeby ułatwić infiltrację do wód gruntowych, tej wody z samych rzek, jak i też wód opadowych.
0: Problem dotyczy nie tylko samych zbiorników, ale również całego otaczającego je terenu. Jednym ze sposobów na lepsze zatrzymywanie wody może być zwiększanie liczby terenów zielonych. Roślinność pomaga zatrzymywać wodę po opadach i ograniczyć jej szybki odpływ. Przypominamy, że całe województwo łódzkie zmaga się z suszą i należy do regionów najbardziej narażonych na niedobory wody, a zdjęcia z uroczyska Lublinek można oczywiście znaleźć na radiołódź.pl. Relacje reporterów także na naszej stronie. Serdecznie zapraszamy. 24 minuty po 16.

0: W Radiu Łódź sprawdzamy, co dzieje się na drogach, a sprawdza Seweryn Potentas.
1: Całkowicie zablokowany przejazd między Piotrkowem a Sulejowem. W miejscowości Włodzimierzów trwa akcja służb po tym, jak zderzyły się tam dwie ciężarówki i samochód osobowy. Korek od obu stron ma ponad 5 km. Warto więc szukać objazdu drogami lokalnymi. Alternatywnej trasy warto też poszukać jadąc z Rawy Mazowieckiej do Tomaszowa. To przez utrudnienia na S8 na wysokości Czerniewic. Trasa ta jest zablokowana w jednym kierunku po tym, jak w nocy doszło tam do śmiertelnego wypadku. O tym zdarzeniu więcej piszemy na naszej stronie internetowej. Na koniec jeszcze Łódź. Tutaj problemy czekają przy wylocie w kierunku Aleksandrowa. Co najmniej 5 minut można stracić przed Szczecińską, gdzie doszło do kolizji. A kolejne informacje z dróg za pół godziny.
0: Tu Radio Łódź, jest 16:30. Wiadomości, Jarosław Turek.
2: Po południu kierowcy muszą się liczyć ze sporymi utrudnieniami na drodze krajowej nr 12. Między Piotrkowem a Sulejowem rozpocznie się cząstkowy remont nawierzchni. Ze względu na duże natężenie ruchu na tej drodze, prace rozpoczną się około 18 i potrwają przez całą noc do 4 nad ranem. Utrudnienia do najbliższego piątku będą występować także na drodze krajowej 74 między Sulejowem a Paradyżem. Tam drogowcy pracują w godzinach od 7 do 17. Łódź jest najmniej przyjaznym miastem dla kierowców. Tak wynika z raportu przygotowanego wspólnie przez serwisy Janosik i Oponeo. Łódź w tym rankingu zajęła wraz z Poznaniem ostatnie miejsce wśród największych polskich miast. Brano pod uwagę takie dane jak liczba kolizji, opłaty za parkowanie, średnia prędkość pojazdów czy liczba stacji ładowania elektrycznego. Według tegorocznego zestawienia miasta najbardziej przyjazne kierowcom to Bydgoszcz, Lublin i Szczecin. Kolejne kłopoty z prawem Grzegorza Brauna, europoseł i lider Konfederacji Korony Polskiej, usłyszał dzisiaj zarzuty za zaprzeczanie zbrodniom nazistowskim. Grzegorz Braun miał negować istnienie komór gazowych w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. Gdyby zarzuty wobec Grzegorza Brauna się potwierdziły, groziłaby mu kara nawet do 3 lat więzienia. Bełchatów szykuje się do oświetleniowej rewolucji. Niemal w połowie miasta zostaną wymienione uliczne latarnie. Nowoczesne i energooszczędne lampy z nowoczesnym systemem sterowania pojawią się m.in. na ulicach Wyszyńskiego, Czaplinieckiej, Pamińskiej, Piłsudskiego, Czyżewskiego i Pileckiego. Na to zadanie miasto uzyskało prawie 5 milionów złotych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jeszcze o tym, że minister energii ogłosił nowe maksymalne ceny paliw na stacjach, dlatego jutro za benzynę 95 zapłacimy nie więcej niż 6,58 zł za litr. W przypadku benzyny 98 to 7,40 zł, a olej napędowy ma kosztować 7,54 zł za litr. Nowe stawki zostały opublikowane dzisiaj w Monitorze Polskim. A kolejny serwis w Radiu za pół godziny.
0: No to teraz parę słów o pogodzie. Wyglądam za okno, a tam pięknie świeci słońce i poświeci do wieczora. W nocy, co tam ciekawego będzie działo się w pogodzie? Otóż chmur ma być całkiem niewiele, ale kiedy na południu naszego regionu trochę ich przybędzie, to mogą pojawić się słabe opady deszczu. Będzie od 8 do 11 stopni. Jutro rano, uwaga, kierowcy, proszę nie przecierać oczu, bo to i tak nic nie da. Mgła może się pojawić i to silna, ograniczająca widzialność do 200 metrów, ale jak już sobie ta mgła pójdzie, to później sporo słońca i od 21 do 24 stopni.
3: Słuchasz i wiesz.
0: Przed chwilą w wiadomościach, a chwilę wcześniej o raporcie. Mówiliśmy o raporcie, który zrzucił Łódź na ostatnie miejsce rankingu dotyczącego tego, jak się jeździ po Łodzi. Mówiąc delikatnie, słabo się jeździ. Przynajmniej Łódź tak wypadła w tym rankingu. Dzień dobry panu.
4: Dzień dobry. Padło takie stwierdzenie, jazda ekonomiczna, tak? To jeśli ktoś słucha tej audycji, który porusza się nie zawsze po Łodzi zbyt mało, najprościej mówiąc, to pomyśli sobie, że taka osoba jest już piratem, a wcale nie. Jeżdżąc dynamicznie, to znaczy, z mojego punktu widzenia, jeśli już kończy się pomarańczowe światło, to już rusza, nie tak jak co niektórzy dopiero wciskają ten bieg i ruszają. Także no tutaj zachowanie się kierowców też wiele zależy od dynamiki jazdy pozostałych kierowców, no bo jeśli jest 70 km, tak jak na ulicy Kopczyńskiego, to jedźmy tą prędkością daną, a nie w myśl zasady, ja jestem przed tobą, ty będziesz jechał z taką prędkością jak ja.
0: W raporcie było podkreślone, że to kierowcy przyczyniają się do tak niskiego miejsca w znacznym stopniu. Ale nie tylko, bo oczywiście są też inne zagadnienia sprawiające, że Łódź znalazła się na ostatnim miejscu rankingu. 9 polskich miast liczących ponad 300 tysięcy mieszkańców było brane pod uwagę. Wzięto m.in. pod uwagę opłaty za parkowanie, średnią prędkość osiąganą w centrum i poza nim, ceny paliwa, liczbę stacji ładowania samochodów elektrycznych oraz liczbę kolizji, między innymi. A jakie jest Państwa zdanie w sprawie tego raportu i w sprawie tego, czy Łódź jest przyjaznym miastem dla kierowców? 606-78-78-78 studio@radiolodz.pl. Można także nagrać głosówkę przez stronę radiolodz.pl.

0: To James Blunt w Radiu Łódź, 22 minuty do 17. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Warto też nadmienić taką rzecz, że każda ulica po remoncie w Łodzi jest zwężana. To też wpływa na dynamikę jazdy, dlatego że kierowcy później jadą bardzo wolno taką ulicą. Takim standardowym przykładem jest na przykład ulica Łagiewnicka, gdzie po remoncie ona została absurdalnie zwężona i tam nie można po prostu szybko jechać. Wszyscy jadą wolno, powstają korki i zatory. Tak więc samo miasto przyczynia się do tego, że jest zakorkowane. To jest właśnie taki paradoksalny wniosek.
0: No, czy to jest paradoksalny wniosek? No właśnie, a dlaczego wszyscy tak narzekają na te zwężenia w mieście? Czy chcielibyśmy takie wielkie, szerokie aleje prowadzące przez centrum miasta? Tak tylko pytam, jakby ktoś chciał odpowiedzieć, to zapraszam bardzo serdecznie. Można zadzwonić, można napisać.
2: Słuchasz i wiesz.
0: Tymczasem o tym teraz, że chętnych na miejskie mieszkania nie brakuje, lokali wciąż jest za mało. 316 wniosków wpłynęło, a tylko 30 mieszkań miasto Łódź zaoferowało w ramach programu Mieszkanie za remont. Lokale obejrzało około 2000 osób. Także duże zainteresowanie pokazuje, że łodzianie potrzebują tańszych mieszkań, które mogą wynająć od miasta. A miasto zakłada, że sytuacja jest coraz lepsza, o czym mówi wiceprezydent Łodzi Adam Wieczorek.
3: Zarząd lokali miejskich daje dach nad głową. Są to mieszkania socjalne, są to mieszkania komunalne, które mamy z list. I ostatnie dwa lata to jest przyspieszenie modernizacji zasobu komunalnego, za który odpowiadamy. 500-600 mieszkań rocznie, które przeznaczamy na nowych lokatorów oraz na przeprowadzanie tych, które uznajemy dzisiaj, że mieszkają w warunkach absolutnie niewystarczających.
4: Mieszkań wciąż jednak brakuje. Zarząd lokali miejskich nie jest obecnie w stanie powiedzieć, ile osób w Łodzi czeka na lokale. Tym, którzy nie mogą zostać wpisani na listę mieszkaniową, miasto proponuje program Mieszkanie za remont.
3: Ale jest też grono osób, które nie łapie się na listy, czyli nie ma wystarczającej liczby punktów w ramach konkursu, które przeprowadzamy, żeby móc otrzymać lokal komunalny. I dla nich stworzyliśmy kolejny program, żeby wynająć od miasta. Trzeba tylko ponieść pewien wkład. Ten wkład polega na remoncie.
5: Program Mieszkanie za remont pokazał nam, że jest to inicjatywa jak najbardziej słuszna i zainteresowanie mieszkańców jest bardzo duże, pomimo tego, że są oni zobowiązani ponieść nakłady finansowe.
4: Mówi zastępca dyrektora do spraw nadzoru i organizacji zarządu lokali miejskich Dorota Tomczak-Dratkiewicz.
5: Także zakres prac remontowych, który wnioskodawca jest zobowiązany wykonać, jest różny.
4: Łodzianka pani Kasia zakończyła trwający od listopada remont i wprowadziła się do nowego mieszkania.
6: Szukałam tak, żeby dla dziecka było dobrze. Dla mnie, żeby było centralne, bo wszędzie elektryczne, no to elektryka w tych czasach niestety nas zjada. A tutaj mam centralne i jest pięknie. Zobaczymy, jak będzie w zimę, ale no jest pięknie i to przy poddaszu, więc też nie jest tak źle.
7: Czy to mieszkanie, które pani ostatecznie wynajmuje, to czy to mieszkanie było w dobrym standardzie?
6: Tak, wizualnie nie było w złym stanie.
7: A wcześniej jak pani oglądała te mieszkania?
6: Dużo mieszkań było w fatalnym stanie. I
8: powiedzieliśmy nie.
6: Nie, od razu powiedziałam, że nie, chyba nie wezmę w ogóle udziału w tym programie.
7: To jest dla pani wzruszający moment?
8: No, tak trochę.
4: Dodaje mama pani Kasi.
8: Ale chwila, jest wam będzie. No najgorzej teraz to ogarnąć te meble, no bo no, wydaliśmy 20 tysięcy, coś nam zostało, coś musimy kupić i no już się kończy nam ta pula pieniędzy i po prostu, no co możemy, to kupujemy. Ważne, że Majka ma już swój pokój, to jest najważniejsze.
7: A te pieniądze właśnie, które zostały przeznaczone na remont, to były oszczędności?
8: To był kredyt. Niestety nie myśleliśmy, że ona dostanie mieszkanie. Ona nie mogła wziąć kredytu z kolei, więc my żeśmy je wzięli, ona nam spłaca kredyt. Takie życie jest.
7: Ale było warto.
8: No, było warto. Było warto.
0: No to jeszcze dodam, że kolejna, trzecia już edycja programu Mieszkanie za remont ruszy 14 września, czeka 15 mieszkań. W zamian za remont na własny koszt najemca dostaje bezterminową umowę i może liczyć na znacznie niższy czynsz niż na rynku prywatnym. Dodajmy, że w Łodzi jest około 10 tysięcy niezasiedlonych lokali. A relację przygotowała reporterka Radia Łódź Joanna Karp. 606 78 78 78. To nasz numer telefonu.

0: To Rycerzyki i Magdalena Gajdzica, piosenka pod tytułem Blady Sierp. W sprawie raportu drogowego, dzień dobry.
1: Dzień dobry, w sprawie korków w Łodzi chciałbym zwrócić uwagę, czym większe korki, tym większa emisja spalin i łodzianie się więcej trują. A władze miasta nic nie robią z tym a bardziej właśnie powodują ten problem zanieczyszczenia Łodzi. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo za komentarz. Gdyby ktoś chciał jeszcze, to serdecznie zapraszamy telefonicznie, mailowo albo można nagrać głosówkę.
2: Słuchasz i wiesz.
0: Przenosimy się do Kutna, bo tam mogą powstać dwa schrony dla ludności cywilnej. Pomieszczą łącznie kilkaset osób. Według mieszkańców to potrzebne inwestycje, jednak skorzysta z nich niewielu ludzi. W Kutnie z mikrofonem był reporter Radia Łódź Adam Łużyński.
3: Czy gdyby doszło do wojny, do zagrożenia, to gdzie tu w Kutnie można się schować?
4: No nie wiem, raczej schronów nie ma. Jedynie co jest jedyne, tylko przejście, czyli tunel na stacji. Tak nie ma nigdzie nic.
3: To tam jeszcze ludzie mogą gdzieś się ukryć?
4: Ewentualnie tam.
3: Czy w Kutnie są jakieś schrony, w których można by się schronić w czasie zagrożenia?
5: My mieszkamy, wie pan, po drugiej stronie miasta, na Matejki i tam nie ma żadnych schronów. I tam jakby, nie daj Boże, coś się zaczęło, to tragedia.
6: Pierwszy schron z kodem S1 będzie miał powierzchnię 130 metrów kwadratowych. Mówi starosta powiatu kutnowskiego Daniel Kowalik.
7: To jest inwestycja, która będzie prowadzona bezpośrednio przez Państwową Straż Pożarną w Kutnie. To, że to przepływa przez nasz budżet, po prostu wynika ze specyfiki samego naboru. Tutaj inwestorem będzie bezpośrednio Państwowa Straż Pożarna.
3: Czy w razie jakiegoś zagrożenia w Kutnie jest gdzie się ukryć, schować?
8: Chyba tylko piwnica.
9: Pod mostem.
5: Ja mam schron, bo mieszkam w jednorodzinnym, to mam jeszcze to po... Bo tam kiedyś Ruski mieszkali. Oni sobie tam wybudowali garaż w budynku i pod ziemią, pod tą piwnicą, jak zejdę, odkryję deski, no to mam właśnie tam takie pokoiki, są ze trzy.
3: Ale to nie każdy ma takie rzeczy w domu, jak pan.
5: No właśnie, to wie pan, za Sowietów oni to zrobili, później jak oni odeszli, no to zostało, ja dostałem to mieszkanie i mam.
6: Drugi schron będzie podziemny. Kod S2 oznacza, że będzie znacznie lepiej chronił przed wybuchami, wstrząsami i promieniowaniem.
7: Działka zlokalizowana jest nieopodal szpitala, między szpitalem a magazynem ochrony ludności, który powstał ostatnimi czasy. I koncepcja jest taka, żeby ten schron spełniał dwuraką rolę. Schron będzie pod ziemią na gruncie znajdować, przynajmniej tak w taką inwestycję celujemy, znajdować się będą miejsca parkingowe, które na co dzień będą obsługiwały mieszkańców powiatu kutnowskiego, którzy korzystają z kutnowskiego szpitala samorządowego.
3: Jest w planach wybudowanie dwóch schronów. Jeden przy straży pożarnej, drugi przy szpitalu. Łącznie kilkaset osób. Jak państwo to oceniają?
8: Moim zdaniem to powinny być schrony.
10: No to zależy. Ja na przykład myślę, że te schrony, które by były wybudowane, to nie ukryją zbyt wielu mieszkańców, a pewnie nakład byłby tak duży, że to chyba by się minęło z celem. Nakład będzie zbyt duży, a ludzi nie schowa się tak dużo, że całe Kutno się schowa.
3: No to ciekawa opinia, rzadko spotykana.
10: Można w to miejsce zrobić jakąś piękną ulicę. Można gdzieś wybudować jakieś ładne mieszkania.
3: Pani reprezentuje troszeczkę inną opinię.
8: No ja myślę, że powinny być schrony. No chociaż jeden.
4: W dzisiejszych czasach już o takim zagrożeniu, jak jest Rosja i to dalej, to raczej by się opłacało. I miasto nasze z 35 tysięcy ludzi liczy, czy 40, no ale wie pan, zawsze jakaś cząstka nas by przeżyła. Jakby było się gdzie schować.
6: W listopadzie ma zostać przygotowana dokumentacja techniczna dla obu schronów, które mają zostać wybudowane w Kutnie.
0: To jeszcze warto dodać, że Kutno jest kolejnym miastem, w którym mają pojawić się schrony takie prawdziwe. No, taki obiekt planuje także wybudować gmina Stryków. W całym regionie łódzkim nie brakuje miejsc doraźnego ukrycia, jednak schronów z prawdziwego zdarzenia jest jak na lekarstwo. Jednym z miast, w których od kilkudziesięciu lat są aż trzy schrony, jest Sieradz. Jeden z tamtejszych schronów mieści się kilkanaście metrów pod ziemią na terenie dawnych zakładów przemysłu dziegarskiego. A relację przygotował Adam Łużyński. To w sprawie korków i raportu drogowego o Łodzi. Dzień dobry.
11: Dzień dobry, panie redaktorze. Panie redaktorze, do
9: powstawania korków przyczyniają się też władze miasta, a mam tutaj na myśli planistów, którzy źle planują wymianę powierzchni asfaltowych na naszych ulicach. Chciałem tutaj zaznaczyć, że asfalt na ulicy Grzegorza Palki naprawdę nie był w złym stanie. Uważam, że był, nie było się do czego przyczepić. A na przykład ulica Fabryczna, która biegnie wzdłuż ulicy Piłsudskiego i Tymienieckiego, która jest taką drogą przelotową, wymaga od ponad już 15 lat gruntownego remontu, bo jest tam po prostu dziura na dziurze, dziura i jeszcze raz jedna wielka dziura. Takie są po prostu moje spostrzeżenia. Dziękuję bardzo i pozdrawiam.
0: Dziękuję bardzo. Rzeczywiście ulica Fabryczna wygląda fatalnie. Ostatnio miałem okazję jechać na odcinku od Przędzalnianej do Targowej. Z tym jechać to bym nie przesadzał. Raczej próbowałem unikać ubytków w jezdni, bo rzeczywiście jest ich tam sporo, ale myślę, że takich ulic, które wymagają natychmiastowego remontu w całym mieście i nie tylko w Łodzi, jest sporo. Można nagrywać głosówki, można dzwonić, można pisać, można słuchać Michaela Jacksona.

0: Autopromocja.
1: Masz ucho do tytułów? Wakacyjna jazda. To konkurs właśnie dla Ciebie. Słuchaj Radia Łódź, a od poniedziałku do piątku między 9 a 12 usłyszysz trzy hasła, które naprowadzą Cię na tytuł piosenki. Odgadnij go, wyślij odpowiedź na adres konkurs@radiolódź.pl. Codziennie do wygrania podwójne bilety do Parku Rozrywki. Więcej na radiolódź.pl. Wsiądź do zabawy i wygraj!
2: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
3: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
4: Ale rzeczywiście, no przecież to jest ewidentnie.
5: Czy była jakaś argumentacja polityczna, trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
2: Panie ministrze, w polityce nie jest pan od wczoraj w polityce.
6: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
7: Czy to jest polityczny trolling?
8: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
9: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
10: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
6: Gość Radia Łódź.
2: Najważniejsza rozmowa w regionie.
6: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
2: Maciej Trajanowski
6: i Michał Dąbrowski.
2: Zapraszamy!
0: Autopromocja. Reklama.
11: Nie wszystko da się wygooglować. Czasem warto po prostu dać się zbadać. 29 i 30 sierpnia odwiedź bezpłatne targi zdrowia w Pasażu Łódzkim. Czekają badania profilaktyczne, porady specjalistów, masaże terapeutyczne i konsultacje dietetyczne. Spokojnie, bez pośpiechu, za to z korzyścią dla zdrowia. Więcej na cechapasażłódzki.pl.
12: Wrzesień 1939. Huk dział, krzyk żołnierzy. Gorączka walki nad Wartą. 5 września w Beleniu ta historia powróci. Żywa, prawdziwa, poruszająca. Zobacz inscenizację bitwy, poczuj potęgę defilady, oddaj hołd bohaterom. To dzień, którego się nie zapomina. Zapewniamy bezpłatny transport, a szczegóły znajdziesz na powiatzduńskowolski.pl. Organizatorzy: Powiat Zduńskowolski, gmina Zapolice. Wydarzenie sfinansowane z budżetu samorządu województwa łódzkiego.
13: Ostatnia niedziela. Tango Milonga czy Jesienne róże. Mieczysław Fok to nie tylko jeden z symboli polskiej kultury XX wieku, ale i autor wykonań, które przeszły do historii polskiej piosenki. Te nieśmiertelne utwory w nowych symfonicznych aranżacjach wypełnią koncert finałowy 27. edycji festiwalu Kolory Polski. Znane pokoleniom Polaków melodie zaśpiewają Anastazja Simińska i Janek Traczyk, a łódzkich filharmoników poprowadzi Norbert Twórczyński. Do zobaczenia w sobotę 29 sierpnia o 19:00 w sali koncertowej Filharmonii Łódzkiej.
14: Znowu zajechałem Ci drogę, znowu blokuję chodnik, znowu stoję na awaryjnych. To ja, Twoja złotówa z Rydwanów Miasta. Złotówy z Rydwanów Miasta polecają się.
15: Let's do it!
14: Rydwany Miasta, alternatywa dla drogich przejazdów.
15: Oh yeah!
14: Zamów 512 50 40 30.
16: Dobra cena gwarantowana.
15: Let's do it!
0: Po reklamie.
2: Wrobił się teraz raport z dróg Seweryn Potentas.
17: Uwaga, na trasie między Piotrkowem a Sulejowem droga jest całkowicie zablokowana w miejscowości.

0: gości Jarosław Turek.
1: A w serwisie Mieszkania Komunalne w Łodzi dostępne za remont. Niepokojąco niski stan wód gruntowych na łódzkim Lublinku i wniosek o areszt rosyjskich medyków związanych z katastrofą smoleńską. W regionie dzisiaj pogodnie, około 20 stopni na termometrze, ale w nocy będzie chłodno. Temperatura spadnie poniżej 10. Więcej chętnych niż mieszkań. Tak wygląda kolejny program Mieszkanie za remont w Łodzi. Wniosków jest ponad 300, a mieszkań tylko 30. Komunalne lokale obejrzało około 2000 osób. Tak duże zainteresowanie pokazuje, że łodzianie potrzebują tańszych mieszkań, które mogą wynająć od miasta, a w Łodzi na mieszkanie komunalne czeka się latami. Dlatego miasto szuka także innych rozwiązań, mówi wiceprezydent Łodzi Adam Wieczorek.
2: Jest też grono osób, które nie łapie się na listy, czyli nie ma wystarczającej liczby punktów w ramach konkursów, które przeprowadzamy, żeby móc otrzymać lokal komunalny. I dla nich stworzyliśmy kolejny program, żeby wynająć od miasta. Trzeba tylko ponieść pewien wkład. Ten wkład polega na remoncie.
1: Z programu Mieszkanie za remont skorzystała m.in. pani Katarzyna, która wprowadziła się już do swojego lokalu. Jak mówi, remont mieszkania kosztował ją około 20 tysięcy złotych.
3: Dużo mieszkań było w fatalnym stanie. I
4: powiedzieliśmy nie.
3: Nie, od razu powiedziałam, że nie, chyba nie wezmę w ogóle udziału w tym programie. I szukałam tak, żeby dla dziecka było dobrze. A tutaj mam centralne i jest pięknie.
1: W połowie września w programie Mieszkanie za remont zostanie wystawionych kolejnych 15 lokali. Najemca za wyremontowanie mieszkania dostaje bezterminową umowę i może liczyć na znacznie niższy czynsz niż na rynku prywatnym. W Łodzi obniżył się poziom wód gruntowych. Mieszkańcy Redkini alarmują, że poziom wody na uroczysku Lublinek drastycznie spada. Coraz mniej wody jest w stawach Bielice. Łodzianie zwracają również uwagę na obniżający się poziom wody w łódzkim Arturówku. Małgorzata Antczak z Urzędu Miasta Łodzi w rozmowie z Radiem Łódź podkreśla, że spadek poziomu wody jest przede wszystkim wynikiem suszy i mniejszej ilości opadów.
5: Miasto monitoruje sytuację i analizuje przyczyny tych zmian. Prowadzone są pomiary poziomu wód oraz obserwacje stanu zbiorników i terenów leśnych.
1: Działania miasta koncentrują się na ochronie terenów, z których woda zasila okoliczne zbiorniki i na zatrzymywaniu jej na tym terenie. Dużo zależy jednak od regularnych opadów i temperatury, która wpływa na tempo parowania wody. Sąd zgodził się na areszt poszukiwawczy dla 14 z 40 rosyjskich medyków podejrzanych w związku z nieprawidłowościami przy sekcjach zwłok ofiar katastrofy smoleńskiej. Rzecznik prokuratury krajowej, prokurator Przemysław Nowak, mówił, że podejrzani medycy to biegli, którzy 16 lat temu przeprowadzali sekcję zwłok ofiar katastrofy samolotu Tu-154M.
6: Prokurator uzyskał materiał dowodowy pozwalający na przedstawienie zarzutów 40 biegłym z zakresu medycyny sądowej. Wobec faktu, iż miejsce ich pobytu w Polsce jest nieznane, prokurator skierował do sądów wnioski o tymczasowe aresztowanie tych podejrzanych.
1: 10 kwietnia 2010 roku w Smoleńsku zginęło 96 osób. Wśród ofiar byli prezydent Lech Kaczyński i jego małżonka. Po ekshumacjach w 2018 roku stwierdzono zamianę 8 ciał ofiar katastrofy smoleńskiej. Rok na usunięcie zdjęć dzieci ze stron i mediów społecznościowych dostały żłobki. Od września przyszłego roku wejdzie ustawowy zakaz publikacji przez te placówki zdjęć podopiecznych. Chodzi o bezpieczeństwo najmłodszych i o to, aby ich podobizny nie zostały wykorzystane. Żłobki ze Szczecina już usuwają zdjęcia dzieci z internetu, relacjonuje Aneta Łuczkowska.
7: Choć zdjęcia pokazujące, co w żłobku robiły dzieci, cieszyły się dużym zainteresowaniem rodziców, niemal wszystkie zniknęły już z mediów społecznościowych, mówi Agnieszka Bobrzycka, zastępca dyrektora Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie.
8: My to taki trochę niepisany zespół powołaliśmy i na co 2-3 tygodnie usuwaliśmy te zdjęcia.
7: Zdjęcia zniknęły zanim pojawi się ustawowy wymóg.
8: Dlatego, że pomysł nam się wydaje świetny. Chroni dzieciaki, chroni ich bezpieczeństwo, prywatność.
7: Umieszczanie zdjęć dzieci w internecie jest ryzykowne. Nigdy nie wiemy, kto takie zdjęcia skopiuje i jak je przerobi. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
1: Szczecińskie żłobki nie rezygnują ze zdjęć robionych dzieciom, ale teraz będą je udostępniać rodzicom tylko za pomocą specjalnej aplikacji. A w naszym serwisie za godzinę m.in. pomysł referendum w sprawie odwołania burmistrza Łęczycy.
9: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: W nocy 9 stopni będzie w Łodzi, pod Dębicach i Krośniewicach. Trochę cieplej, 10 w okolicach Wielunia, Łowicza, a także Bełchatowa. Najcieplej 11 stopni Radomsko, Przedbórz, Piotrków Trybunalski.

0: No i właśnie tam, gdzie najcieplej, czyli Radomsko, Piotrków, Przedbórz, może popadać deszcz w nocy, a już w całym województwie możliwe są silne zamglenia i mgły ograniczające widzialność miejscami do 200 metrów. Jeśli chodzi o jutro, to po mgłach ma się rozpogodzić, ma być całkiem sporo słońca, a termometry mają wskazać nawet 24 stopnie.
1: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
2: Popołudnie bez pośpiechu.
3: Dziś wtorek, 25 sierpnia, jest 6 minut po godzinie 17. Tomasz Ferliński program realizuje. Przed mikrofonem Marcin Tercjak. Zapraszam na nasze popołudniowe, nawet powiedziałbym późno popołudniowe spotkanie. Bez pośpiechu zacznie George Michael.

Killer i Papa Was a Rolling Stone, dwa przeboje połączone w całość przez George'a Michaela. To wydarzyło się w latach 90. Dziś powróciliśmy do tej wersji tych dwóch nagrań. Papa Was a Rolling Stone to w ogóle legendarna piosenka pochodząca z płyty wydanej na początku lat 70. przez zespół The Temptations. Natomiast Killer to jest utwór dziś zapomnianego w zasadzie artysty, który producenta, który nosił przydomek Adamski. I ten utwór zasłynął również tym, że tam pojawia się wokalnie Seal, czyli artysta, który chwilę później też zrobił wielką karierę. No ale my dzisiaj nie słuchaliśmy oryginalnych wersji tych dwóch piosenek, tylko połączonej wersji i zaśpiewanej przez George'a Michaela. Na zegarze 11 minut po godzinie 17 do 19 nasze spotkanie, w którym oczywiście historia pewnej piosenki, a te, jak zawsze opowie Bartosz Florczak, spotkamy się też po raz drugi z naszą płytą tygodnia, czyli z krążkiem nowej brytyjskiej grupy, o której ostatnio głośno. Ale wszystko w swoim czasie, jak to się mówi. Teraz Krzysztof Zalewski, a potem Blondie.

Debbie Harry, zespół Blondie, One Way or Another, jeden z wielkich singlowych przebojów tego zespołu. Zespołu, który też ma swoje piosenki związane z kinem, między innymi wielki przebój Call Me, który znalazł się na ścieżce dźwiękowej do filmu American Gigolo, którego współtwórcą i producentem był legendarny producent Giorgio Moroder. O filmie jeszcze dzisiaj parę słów powiemy, tym bardziej, że zapowiada się niebawem również wspaniały plenerowy seans tutaj w Radiu Łódź, bliziutko naszego studia, na terenie Radia Łódź, i o tym jeszcze dzisiaj powiemy. A teraz w jakimś sensie również pozostając też przynajmniej po części w tematyce filmowej, sięgniemy po najnowszą płytę Charlie XCX, bo ta płyta poświęcona jest trzem takim popkulturowym zjawiskom, czyli modzie, muzyce i filmowi. I te trzy światy reprezentują też trzy postaci, które pojawiają się na okładce albumu najnowszego Charlie XCX. Świat kina reprezentuje Martin Scorsese, uwieczniony na fotografii. A utwór, którego posłuchamy, to kompozycja Spring Summer 26. Zatem Charlie XCX już teraz w Radiu Łódź, za chwilę historia pewnej piosenki, a w niej opowieść o pierwszym wielkim singlowym hicie zespołu Arctic Monkeys. Opowie oczywiście o tym Bartosz Florczak.

0: historia pewnej piosenki.
1: W 2005 roku, jak grom z jasnego nieba, na scenie pojawił się zespół Arctic Monkeys. Pierwszy singiel pod tytułem I Bet You Look Good on the Dance Floor z ich debiutanckiego albumu Whatever People Say I Am, That's What I'm Not stał się od razu wielkim przebojem, ale też symbolem zmiany w branży muzycznej, w której coraz ważniejszy był internet. Utwór narodził się w garażach i małych salach prób w Sheffield, skąd pochodził zespół. Sheffield jest średnim przemysłowym miastem, z którego co prawda pochodzi kilka znanych zespołów i artystów, ale nigdy nie był to ośrodek kultury lub muzycznej rewolucji na miarę Manchesteru, Liverpoolu, nie mówiąc już o Londynie. Arctic Monkeys byli wtedy grupą nastolatków, którzy po prostu chcieli grać energiczną muzykę. Alex Turner, lider zespołu, napisał tekst, będąc pod wpływem obserwacji nocnego życia w swoim rodzinnym mieście. Chciał uchwycić specyficzną atmosferę klubów, gdzie brak pewności siebie miesza się z desperacką chęcią zaimponowania komuś na parkiecie. Piosenka stała się hitem dzięki internetowi. Fani nagrywali występy zespołu na koncertach i udostępniali je na platformie MySpace. Arctic Monkeys byli pierwszym zespołem, który zdobył pierwsze miejsce na brytyjskiej liście przebojów głównie dzięki popularności w sieci, a nie tradycyjnej radiowej promocji. W momencie premiery utworu żaden z członków zespołu nie miał jeszcze 20 lat. Dziennikarze i publiczność czuli, że nadchodzi nowa gwiazda gitarowego grania. Dostrzegli to też ludzie z dużych wytwórni płytowych, ale Arctic Monkeys odrzucali ich zaloty i zdecydowali się na kontrakt z niezależną wytwórnią Domino Records. Piosenka miała prosty, surowy wideoklip, idealnie korespondujący z muzyką. Był to hołd dla telewizyjnego programu Old Grey Whistle Test, który w brytyjskiej telewizji pojawił się w latach 70. Muzycy Arctic Monkeys lubili oglądać archiwalne odcinki na DVD i chcieli odwzorować jego klimat. Album Whatever People Say That I Am, That's What I'm Not sprzedał się w Wielkiej Brytanii w pierwszym tygodniu od premiery w nakładzie ponad 365 tysięcy egzemplarzy, ustanawiając rekord debiutanckiego albumu. Płyta zgarnęła też nagrodę Mercury Prize w 2006 roku w kategorii Album Roku. Arctic Monkeys szybko stali się głosem brytyjskiej młodzieży początku XXI wieku i dołączyli do takich zespołów jak Libertines czy amerykański The Strokes, w których upatrywano nadziei dla gitarowej muzyki. Po latach można powiedzieć, że Strokes i Arctic Monkeys sprostali oczekiwaniom. My słuchamy I Bet You Look Good on the Dance Floor.

0: Autopromocja.
1: Kiedy świat za oknem pędzi zbyt szybko, zwolnij tutaj. Kołatanie przedsionków, cisza między nutami, spokój między myślami. Muzyka od lat 80. po najnowsze muzyczne odkrycia Kołata. Każdy wtorek od 21 w Radiu Łódź. Adam Kołaciński. Zapraszam co tydzień.
2: Lubisz oglądać seriale? W audycji w następnym odcinku rozmawiamy o produkcjach kultowych, nowych i takich, które zmieniły telewizję. O ich bohaterach, fenomenie i wpływie na widzów.
3: Zapraszam, Mariusz Janik.
2: W każdy piątek o 13.40 w Radiu Łódź. Audycji można słuchać także w serwisie Spotify.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Chyba zacznę inwestować w złoto.
5: Dlaczego akurat w złoto?
4: Bo gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, złoto może pomóc w ochronie wartości kapitału. A sztabkę złota kupisz już za niecałe 200 zł, więc to inwestycja dostępna dla każdego.
5: A gdzie kupić złoto w Łodzi?
4: W Tawex, w manufakturze. Do końca października z kodem Łodzianin kupisz wybrane produkty ze złota i srebra w obniżonych cenach. Lista produktów, zasady promocji oraz informacje o najniższych cenach z 30 dni przed obniżką dostępne są na tawex.pl/Łodzianin.
6: Wrzesień 1939. Huk dział, krzyk żołnierzy. Gorączka walki nad Wartą. 5 września w Beleniu ta historia powróci. Żywa, prawdziwa, poruszająca. Zobacz inscenizację bitwy, poczuj potęgę defilady, oddaj hołd bohaterom. To dzień, którego się nie zapomina. Zapewniamy bezpłatny transport, a szczegóły znajdziesz na powiatzduńskowolski.pl. Organizatorzy: Powiat Zduńskowolski, Gmina Zapolice. Wydarzenie sfinansowane z budżetu samorządu województwa łódzkiego.
7: Nie wszystko da się wygooglować. Czasem warto po prostu dać się zbadać. 29 i 30 sierpnia odwiedź bezpłatne targi zdrowia w Pasażu Łódzkim. Czekają badania profilaktyczne, porady specjalistów, masaże terapeutyczne i konsultacje dietetyczne. Spokojnie, bez pośpiechu, za to z korzyścią dla zdrowia. Więcej na cechapasażłódzki.pl.
0: Po reklamie.
8: Jest 17.30. W Radiu Łódź teraz najważniejsze informacje w skrócie, które przedstawi Damian Grosicki. Dzień dobry.
9: Witam i zapraszam. Przypominamy o utrudnieniach po wypadku na Krajowej 12 na terenie gminy Sulejów, dokładniej w miejscowości Przydłów. Uczestniczyły w nim 3 pojazdy, 2 samochody ciężarowe i 1 osobowy. Na miejsce skierowano służby, w tym śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Skrzyżowanie Krajowej 12 z województwą 742 jest zablokowane, a kierowcy muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami. Olbrzymie zainteresowanie programem Mieszkanie za remont w Łodzi. Na 30 oferowanych przez miasto lokali wpłynęło ponad 300 wniosków. Program polega na tym, że najemca remontuje na własny koszt mieszkanie należące do miasta, a później wynajmuje je na zasadach komunalnych. Urzędnicy studzą jednak emocje i przypominają, że program to jedynie dodatek do głównej polityki mieszkaniowej. Władze Bełchatowa mówią nie małżeństwom jednopłciowym. Mowa o obowiązujących regulacjach w sprawie transkrypcji zagranicznych aktów małżeństwa osób tej samej płci. Prezydent Bełchatowa Patryk Marian uważa, że jest to niezgodne z prawem i Bełchatowski Urząd Stanu Cywilnego nie będzie się stosował do nowych przepisów. A Łódzki Urząd Wojewódzki zapowiedział kontrolę w tej sprawie. 2 nowoczesne schrony dla kilkuset osób powstaną w Kutnie. Pierwszy znajdzie się tuż obok jednostki straży pożarnej i zabezpieczy ludzi przed falą uderzeniową, odłamkami i wstrząsami. Drugi, całkowicie podziemny, ma chronić przed bombardowaniem, ostrzałem, a nawet promieniowaniem po wybuchu jądrowym. Oba obiekty są na etapie projektowania. A na koniec coś o dużych pieniądzach. 84 tysiące złotych dotacji dla jednoosobowego instytutu. Takie wsparcie przyznał Urząd Marszałkowski w Olsztynie Instytutowi Badań nad Astrologią Astrolab z Ełku. Tworzy je tylko Robert Marzewski, który za te pieniądze zamierza się nauczyć języków angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego, by w oryginale móc czytać książki o astrologii. Marszałek województwa Marcin Kuchciński nie widzi w tym nic dziwnego, bo wniosek Astrolabu pozytywnie oceniła komisja konkursowa. A sam Marzewski przyznał, że w przyszłości nie wyklucza sięgania po kolejne dotacje. Na kolejne wydanie wiadomości zapraszam o 18.00.
8: 21 stopni w tej chwili na naszym radiowym termometrze, za oknem no, nawet odrobinę słonecznie. Piękne popołudnie wtorkowe, a nocą zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, na południu regionu chwilami dużo i wtedy możliwe lokalnie słabe opady deszczu, natomiast nocą będą pojawiać się silne zamglenia i mgły, które ograniczą widzialność miejscami do 200 metrów. Temperatura tej nocy spadnie gdzieniegdzie nawet do 8 stopni. Natomiast jutro w ciągu dnia zachmurzenie na ogół będzie małe i umiarkowane. To powinno nas cieszyć. Rano miejscami jeszcze pojawią się silne mgły, ale kiedy ustąpią, czeka nas słoneczny dzień z temperaturą od 21 do 24 stopni.
2: Popołudnie bez pośpiechu.
8: Za 27 minut będzie 18.

Nie muszę mieć nic, to zespół Mlecze. Ostatnio dużo takich florystycznych nazw pojawiło się, roślinnych. Jeszcze dzisiaj posłuchamy zespołu Przebiśniegi na przykład, ale to pewnie w następnej części naszego spotkania. A kilka chwil wcześniej słuchaliśmy znakomitej nowozelandzkiej artystki Big Rungi w nagraniu Get Some Sleep. To piosenka z jej bestsellerowej płyty sprzed 20 kilku lat już. Na zegarze 19,5 minuty do godziny 18, 2 września w środę na godzinę 20 warto przyjść do Radia Łódź i wziąć udział w plenerowym pokazie filmu Trzy kolory niebieskie Krzysztofa Kieślowskiego, bo taki film pokazany zostanie w ramach właśnie Polówki, czyli wciąż jeszcze odbywającego się, chyba nawet jeszcze przez sporą część września, te seanse będą się odbywać w festiwalu, który polega właśnie na tym, że filmy prezentowane są w plenerze. No i zdarza się już od jakiegoś czasu, że również niektóre seanse tego festiwalu odbywają się w Radiu Łódź. Tak będzie też w tym roku. Zapraszamy bardzo serdecznie 2 w środę na godzinę 20. do Radia Łódź. Tutaj w naszych ogrodach zostanie ten film wyświetlony. Nie trzeba się zapisywać, trzeba i wystarczy po prostu przyjść i obejrzeć razem z nami seans polówkowy. Więc raz jeszcze przypominam, 2 września w środę o godzinie 20. A muzycznie przed nami teraz Lenny Kravitz.

China Girl, David Bowie, nagranie pochodzące z płyty Let's Dance. To był początek lat 80. Ciekawa historia wiąże się również z dziewczyną, która zagrała w bardzo charakterystycznym i w tamtym czasie nawet odrobinę kontrowersyjnym i skandalizującym teledysku. To była Nowozelandka, która nazywa się Giling Cheng. Miała wtedy 23 lata. Zdjęcia do teledysku kręcono w Sydney, a Giling pracowała tam jako kelnerka. No i dosyć szybko przeskoczyła iskra pomiędzy Davidem Bowiem i Giling. Skończyło się to tym, że wyruszyła razem z nim w dalszą część trasy koncertowej do Europy. Jednak ten romans nie przetrwał próby czasu, ale po latach, kiedy David Bowie w roku 2004 koncertował znów w Nowej Zelandii, ponownie spotkał się z Giling, natomiast dziewczyna zrobiła karierę zupełnie poza branżą show biznesową. Chociaż wystąpiła w kilku filmach, to potem postawiła na karierę w branży kulinarnej i w Nowej Zelandii osiągnęła naprawdę status ikony, jeśli chodzi o zarządzanie czołowymi, takimi topowymi, markowymi restauracjami. Tak w skrócie największym wygląda ta historia. No można jeszcze dołożyć informację o tym, że w roku 2007 Giling ukończyła również maraton nowojorski, ponoć biegnąc w słuchawkach, między innymi miała nagranie Davida Bowiego pod tytułem Heroes. Taka oto historia też związana z wideoklipem do piosenki China Girl. Teledysk oczywiście w każdej chwili można obejrzeć, bo jest dostępny w internecie. Teraz posłuchamy Mary z Polski i z tym nagraniem wiąże się również wydarzenie, które będzie miało miejsce pod koniec września, dokładnie 26 września w klubie Ariadna przy ulicy Niciarnianej, klubie, który powraca do działalności kulturalnej, muzycznej. Mary z Polski wystąpi podczas koncertu finałowego konkursu New Gens Music. Jej występ poprzedzi koncert zwycięzcy tego konkursu, w którym również bierze udział Radio Łódź. A potem pojawi się Mary z Polski, wykonując między innymi repertuar zespołu Kontrola W sprzed lat, w tym utwór Manekiny.

Manekiny Mary z Polski na koncercie 26 w klubie Ariadna, natomiast wcześniej w Radiu Łódź 2 września polówkowy pokaz trzech kolorów, ale filmu biały. Gdzieś chyba podświadomie zależało mi na tym, żeby obejrzeć sobie niebieskiego, ale to będzie biały, znakomite role, tam Zbigniew Zamachowski, Janusz Gajos, zapraszamy gorąco, nic poza tym się nie zmienia, doskonałe kino w świetnym miejscu, czyli w ogrodach Radia Łódź. Zapraszamy.

0: Autopromocja.
1: Masz ucho do tytułów? Wakacyjna jazda. To konkurs właśnie dla Ciebie. Słuchaj Radia Łódź, a od poniedziałku do piątku między 9 a 12 usłyszysz trzy hasła, które naprowadzą Cię na tytuł piosenki. Odgadnij go, wyślij odpowiedź na adres konkurs@radiołódź.pl. Codziennie do wygrania podwójne bilety do Parku Rozrywki. Więcej na radiołódź.pl. Wsiądź do zabawy i wygraj!
2: Każdy dźwięk to krok, każda piosenka to rozdział. Twoja wieczorna mapa emocji. Kołatanie przedsionków, nowa fala, alternatywa, indie rock, punk, klub, chill, trip hop. Od 80. ubiegłego wieku po najnowsze muzyczne odkrycia Kołata. Każdy wtorek od 21 w Radiu Łódź. Adam Kołaciński, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Nie wszystko da się wygooglować. Czasem warto po prostu dać się zbadać. 29 i 30 sierpnia odwiedź bezpłatne targi zdrowia w Pasażu Łódzkim. Czekają badania profilaktyczne, porady specjalistów, masaże terapeutyczne i konsultacje dietetyczne. Spokojnie, bez pośpiechu, za to z korzyścią dla zdrowia. Więcej na cechapasażłódzki.pl.
4: Wrzesień 1939. Huk dział, krzyk żołnierzy. Gorączka walki nad Wartą. 5 września w Beleniu ta historia powróci. Żywa, prawdziwa, poruszająca. Zobacz inscenizację bitwy, poczuj potęgę defilady, oddaj hołd bohaterom. To dzień, którego się nie zapomina. Zapewniamy bezpłatny transport, a szczegóły znajdziesz na powiatzduńskowolski.pl. Organizatorzy: Powiat Zduńskowolski, gmina Zapolice. Wydarzenie sfinansowane z budżetu samorządu województwa łódzkiego.
5: Szukasz aktywnej przygody? Odwiedź park linowy Arturówek. Znajdziesz tam trasy.

0: przynosi się na opady deszczu. Jest przełom w śledztwie dotyczącym afery Zonda Krypto, twierdzi prokurator generalny Waldemar Żurek. Wcześniej TVP Info przekazała, że szef Zonda Krypto Przemysław Kral poszedł na współpracę z organami ścigania w zamian za obietnicę nadzwyczajnego złagodzenia kary. O szczegółach Michał Makowski.
1: Prokuratura zasłania się tajemnicą śledztwa i nie chce ujawnić nowych dowodów czy pozyskanych dokumentów. Śledczy weryfikują jednak informacje dotyczące możliwości popełnienia przestępstw w związku z finansowaniem przez Zonda Krypto prawicowych imprez czy organizacji. Wskazano m.in. Fundację Zbigniewa Ziobry, Fundację Przemysława Wiplera, konferencję SIPAK czy Telewizję Republika. O działaniach prokuratury mówił prokurator generalny Waldemar Żurek.
2: Teraz prowadzimy działania, które mają na celu zabezpieczenie majątku, który by pozwalał ofiarom później uzyskać odszkodowanie w sądach.
1: Obrońca Przemysława Krala, mecenas Roman Giertych, powiedział Polskiemu Radiu, że jego klient oddaje do dyspozycji prokuratury majątek na potrzebę zabezpieczenia roszczeń klientów Zonda Krypto.
0: Prokuratura połączyła śledztwo dotyczące afery Zonda Krypto ze sprawą zaginięcia założyciela jej poprzedniczki Sylwestra Suszka. Łódź najgorszym miastem dla kierowców. Tak przynajmniej wynika z najnowszego corocznego raportu serwisów Oponeo i Janosik. Łódź zaliczyła spadek i wraz z Poznaniem zajęła ostatnie miejsce wśród miast do 300 tysięcy mieszkańców. O szczegółach Seweryn Potentas.
3: Ceny paliw, opłat za parking czy średnia prędkość jazdy. Łącznie 7 kategorii i w żadnej Łódź nie była najgorsza. Była jednak co najwyżej średnia, a to w rankingu dało ostatnie miejsce, mówi Wiktor Stańczyk z łódzkiego ZDIT-u.
4: Jeżeli chodzi o prędkość poruszania się, musimy pamiętać o zabudowie naszego miasta, która jest dość ciasna, a jednocześnie wymusza ona przejazd przez samo centrum.
3: Łodzianie do listy problemów dopisują także nieustające remonty. Kierowcy sami jednak nie są bez winy, bo według raportu w Łodzi dochodzi do niemal największej liczby kolizji, mówi prezes Stowarzyszenia Szkół Nauki Jazdy Autos Krzysztof Kołodziejczak.
5: Uważamy się za mistrzów kierownicy, że możemy pędzić po drogach bardzo szybko i na pewno sobie poradzimy.
3: W tej kategorii gorzej wypadł jedynie Lublin.
0: Ranking tworzony jest od 2019 roku, a w międzyczasie Łodzi udawało się stawać nawet na jego podium. Dziś najbardziej przyjazne okazały się za to Bydgoszcz, Lublin i Szczecin.
6: Więcej na radiołódź.pl.
0: Nie będzie referendum w sprawie odwołania burmistrza Łęczycy. Komisarz wyborczy w Łodzi oficjalnie odrzucił wniosek mieszkańców z powodu wadliwych podpisów. Inicjatorzy akcji zebrali ponad 1000 głosów, jednak około 300 z nich okazało się nieważnych. Część mieszkańców domagała się zmian, zarzucając władzom miasta nepotyzm czy brak kluczowych inwestycji, mówi zwolennik odwołania burmistrza Wojciech Buczyński.
7: Tu są takie klany, że oni się ewakuują. Są w urzędzie, ewakuują się do starostwa. Ze starostwa ewakuują się tu. To są ludzie niezastąpieni.
8: Ja nie znam sposobu, w jakim te podpisy były zbierane i od kogo były zbierane, natomiast wynik jest porażający. Porażający w sensie negatywnym, bo to jest 1/3 wszystkich, którzy zechcieli się na te listy wpisać.
0: Mówi burmistrz Łęczycy Paweł Kulesza, dodając, że decyzja komisarza wyborczego zamyka sprawę formalnie, a rzekome pretensje uważa za bezpodstawne. Kolejka na szczycie i nerwy sięgające zenitu. Na najwyższej górze Wali turyści kłócą się o to, kto pierwszy zrobi pamiątkowe zdjęcie. Są krzyki, gwizdy, a nawet próby zagradzania drogi. Władze parku odpowiadają, dodatkowych zabezpieczeń ani oficjalnego systemu kolejkowego na razie nie będzie. Anna Rączkowska.
9: Porządku na szczycie Jor Łytwa, znanej również jako Snowdon, mają pilnować sami wędrowcy. Władze walijskiego Parku Narodowego Eriri zapowiadają, że problem zostanie omówiony po zakończeniu sezonu turystycznego. Pod Snowdon każdego dnia są tłumy, wędrowców przyciąga słoneczna pogoda. W najbardziej obleganych godzinach przed punktem oznaczającym wierzchołek tworzy się długa kolejka. Część turystów cierpliwie czeka, inni idą prosto na szczyt i wtedy zaczynają się awantury. Głośno było m.in. o dwóch uczestnikach wyprawy charytatywnej, kiedy ominęli kolejkę. Zostali wygwizdani. Jeden z wędrowców próbował zagrodzić im drogę. Turyści są podzieleni. Jedni mówią, kolejka to kolejka i każdy powinien poczekać. Inni odpowiadają, góra to nie park rozrywki, a wejścia na szczyt nie można nikomu zabronić.
0: A mówią, że cierpliwość popłaca, dlatego na kolejne wiadomości poczekajmy cierpliwie do godziny 19.
6: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
10: Śliczne, pogodne popołudnie, 21 stopni na naszych termometrach i niewiele chmur. Raczej nie będzie padać, natomiast w nocy zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Na południu regionu chwilami duże i wtedy może lokalnie

0: przelotnie popadać. Natomiast na pewno pojawią się nocą silne zamglenia i mgły, które będą ograniczać widzialność miejscami do 200 metrów. Temperatura nocą spadnie gdzieniegdzie nawet do 8 stopni powyżej zera. Natomiast jutro w ciągu dnia zachmurzenie na ogół będzie małe i umiarkowane. Rano miejscami silne zamglenia. Natomiast później słoneczny dzień z temperaturą od 21 do nawet 24 stopni.
1: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
2: Popołudnie bez pośpiechu.
0: A na zegarze już prawie 7 minut po 18:00.

To był zespół Przebi Śnieg i wcześniej słuchaliśmy Jesse Ware w utworze, w którym pięknie wykorzystano motyw skomponowany dawno temu do filmu oczywiście przez Ennio Morricone. A na zegarze 14 minut po godzinie 18, już za kilka chwil zajmiemy się po raz drugi w tym tygodniu naszą płytą tygodnia, ale wcześniej jeszcze będą dwa piękne nagrania sprzed lat. Najpierw Tears for Fears, a potem Madonna.

0: Płyta tygodnia.
1: A w tym tygodniu słuchamy najnowszego i debiutanckiego zarazem krążka brytyjskiej grupy West Side Cowboy. Grupa powstała w 2021 roku w Manchesterze. Przed rokiem wydała epkę, jak to zwykle bywa w przypadku takich młodych, nowych artystów. A zespół w ogóle powstał na uczelni manchesterskiej, w tak zwanym akademiku, właśnie w jednym z pokoi muzycy zaczęli grać ze sobą, najpierw oczywiście grywając różnego rodzaju covery, takie, które przede wszystkim pochodziły z repertuaru amerykańskich wykonawców country, no ale potem okazało się dosyć szybko, że to nabiera jakiegoś ciekawego kształtu, brzmienia i w związku z tym może będzie z tego coś więcej niż tylko takie popołudniowe, hobbystyczne granie. Okazuje się, że faktycznie może z tego być coś więcej, bo ukazała się właśnie płyta debiutancka nakładem Island Records i zbiera znakomite opinie, a my dziś tej płyty słuchamy jako naszej płyty tygodnia. Z niej dzisiaj kompozycja zatytułowana Dobro.

0: Dawno nie słyszeliśmy tej piosenki, takie mam wrażenie. Mr. Wrong zaśpiewała oczywiście Sade, a na zegarze już prawie 29 minut po 18.
1: Autopromocja.
2: Radio Nocą.
3: Radio Nocą, nasze nocne rozmowy o nas samych, o świecie, w którym żyjemy. Miejsce, gdzie staramy się zrozumieć.
4: Nienawiść wdarła się w głąb myślenia, nie tylko naszego, ale my się nie oglądajmy na innych, tylko my powinniśmy się skupić na sobie. Bardzo mocne są te słowa Tischnera, ale wydają mi się bardzo trafne.
3: O przesłaniu Tischnera rozmowa z autorem jego biografii Wojciechem Bonowiczem. Całości mogą Państwo wysłuchać, podobnie jak wszystkich podcastów Radio Nocą, na radioloc.pl i na platformie Spotify. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
2: Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wakacyjny klimat i wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12 w Radiu Łódź.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Nie wszystko da się wygooglować. Czasem warto po prostu dać się zbadać. 29 i 30 sierpnia odwiedź bezpłatne targi zdrowia w Pasażu Łódzkim. Czekają badania profilaktyczne, porady specjalistów, masaże terapeutyczne i konsultacje dietetyczne. Spokojnie, bez pośpiechu, za to z korzyścią dla zdrowia. Więcej na cechapasażłódzki.pl.
6: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
7: A, to pewnie szefa długo nie będzie.
6: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błysk i wszystko gotowe.
7: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
6: No w Brikomanie, a gdzie?
8: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman, zmieniamy ceny na dobre.
9: Magia, którą znasz. Emocje, których doświadczasz na żywo. Premiera Krainy Lodu w Teatrze Muzycznym w Łodzi już w marcu 2027 roku. Szczegóły na www.teatrmyślnikmuzyczny.loc.pl.
1: Po reklamie.
2: Popołudnie bez pośpiechu.
0: We wtorek 25 sierpnia do godziny 19 nasze spotkanie. O 19 oczywiście serwis informacyjny, ale po 19 również mnóstwo interesujących audycji i znakomitej muzyki na antenie Radia Łódź, o czym za kilka chwil powiemy nieco więcej. Na razie posłuchajmy, jak śpiewa Dawid Podsiadło, a także Morrissey.

To był Morrissey z pięknego singla Piccadilly Palera, a wcześniej Tapety zaśpiewał Dawid Podsiadło. 21,5 minuty już tylko do godziny 19, a dziś po 19, czyli po serwisie informacyjnym w Radiu Łódź, będziemy mieli wieczór samorządowy, który przygotował Paweł Kwiatkowski, będzie gospodarzem tej godziny. Potem porozmawiamy o sporcie z Piotrem Andrzejczakiem i jego gośćmi, a o godzinie 21, jako że dzisiaj wtorek, pojawi się w studiu Adam Kołaciński z kolejnym wydaniem swojej audycji Kołatanie Przedsionków. Do 23:00 mnóstwo niezwykłej muzyki wybranej przez Adama na naszej antenie, a po 23:00 mocne nocne, czyli woda nie tylko święcona, to z kolei audycja pod redakcją Izabeli Berkowskiej. Bardzo gorąco zachęcamy do tego, żeby pozostać w naszym towarzystwie jak najdłużej. Kiss.

Republika Marzeń i zespół Republika to właśnie utwór, który wybrzmiał, a wcześniej słuchaliśmy Lana Del Rey w kompozycji Summertime Sadness. Tych letnich smuteczków będzie coraz więcej, chociaż jeszcze przed nami niemal miesiąc letniej pory, ale jednak wszyscy czujemy już odrobinę, może nie w kościach, ale jakoś tak w powietrzu, że i w tym widoku spadających liści coraz częściej, że gdzieś tam za rogiem jesień już nadciąga. Na zegarze w tej chwili 12,5 minuty do godziny 19. Słuchaliśmy dziś w spotkaniu z Bartoszem Florczakiem w historii pewnej piosenki, utworu w wykonaniu grupy Arctic Monkeys. To był ich pierwszy wielki przebój. I bet you look good on the dance floor. Jeśli chodzi o grupę Arctic Monkeys, to pewnie ona ma przed sobą jeszcze całkiem ciekawą i długą przyszłość i pewnie taką mam przynajmniej nadzieję, niebawem doczekamy się nowej płyty. Natomiast jeśli chodzi o pewien projekt, który stworzył lider zespołu Arctic Monkeys w swego czasu, to myślę, że tutaj chyba być może to wszystko zamknie się liczbą zaledwie dwóch płyt wydanych. Myślę o projekcie The Last Shadow Puppets, który Alex Turner stworzył wspólnie z Milesem Kane'em. I pomyślałem, że dziś przy tej okazji, że słuchaliśmy Arctic Monkeys, możemy też przypomnieć The Last Shadow Puppets w nagraniu z ich pierwszej płyty.

Standing Next to Me to był duet The Last Shadow Puppets, a te fantastyczne instrumenty smyczkowe zaaranżował kanadyjski geniusz Owen Pallett. Jego talent możemy też usłyszeć między innymi na płytach zespołu Arcade Fire. A na koniec naszego dzisiejszego spotkania ciekawostka, będzie jedno nagranie w dwóch wersjach, tak różnych, że no myślę na pierwszy rzut ucha trudno nawet zauważyć, że chodzi o tę samą piosenkę. Pięknie można zinterpretować utwór i zupełnie inaczej. Przekonamy się o tym, słuchając najpierw australijskiej grupy Frente, a potem oryginalnej wersji grupy New Order. Dziękuję za uwagę, mówił Marcin Tercjak.

0: Autopromocja.
1: Niecodzienne historie,
2: problemy i ważne tematy łódzkiego,
1: ale nie tylko łódzkiego sportu.
3: Zapraszamy ekspertów, ale także słuchaczy.
1: Porozmawiajmy o sporcie.
2: Wtorki, godzina 20.
3: Zapraszamy Michał Malinowski,
1: Piotr Andrzejczak,
2: Robert Zwoliński,
4: a także Dariusz Postolski.
5: Oszukał cię ktoś przez telefon? Obrażają cię w sieci i nie wiesz, co możesz z tym zrobić? Rozwód i nie masz pojęcia, od czego zacząć? To nie są tematy, o których myślisz, dopóki nie staną się twoim problemem. Wtedy może być już za późno na pytania.
6: I tutaj zaczynam mieć problem adwokata, czyli nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
5: Adwokaci z Izby Adwokackiej w Łodzi mówią wprost. Bez prawniczego żargonu, za to z konkretami, które możesz wykorzystać od zaraz. To też prawdziwe historie, które dają do myślenia.
7: Przyjdzie moja koleżanka, odbierze od ciebie pieniądze, możesz rzucić pieniądze przez balkon.
8: My nie żyjemy w Stanach Zjednoczonych, więc te setki tysięcy dolarów to tylko gwiazdy Hollywood.
5: Mecenasie jest sprawa. W czwartki o 13.40 w Radiu Łódź, a pogłębione rozmowy znajdziesz na radioloc.pl i w aplikacji mobilnej. Jakub Jędrzejewski, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
9: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej soczystej marakuji i kruchej deserowej czekolady.
10: Egzotycznie świeże.
9: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
10: Słodkie, tak. Orzeźwiające, a jakże.
9: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
11: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
12: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę ci zabezpieczyć przed korozją również twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krown.pl 517-416-417.
13: Żeby odpocząć tego lata, nie musisz wyruszać daleko. Podróżuj promem ze Stena Line i spraw sobie wakacje, na które zabierzesz wszystko, co zechcesz. A jeśli życie zmieni plany, Flexi daje ci swobodę. Tak właśnie wygląda lato w stylu Stena Line. Zarezerwuj podróż do Szwecji na stenaline.pl.
0: Po reklamie.
14: Jest godzina 19. Tu Radio Łódź, Damian Grosicki, zapraszam na wiadomości. Utrudnienia na Krajowej 12. Po wypadku dwoje dzieci zostało rannych. Ubywa wody w łódzkich stawach, a to efekt tegorocznej suszy. A w Bełchatowie nastanie jasność dzięki nowym latarniom. Mamy przyjemny wieczór, przed nami chłodna noc i równie przyjemna środa. Nadal są utrudnienia na Krajowej 12, gdzie w Przygłowie w wypadku ranna została dwójka dzieci w wieku 5 i 6 lat.

0: Sporo, myślę, że około 3 metry przez jakieś, no 15 lat na pewno. 3 metry lepiej, spokojnie więcej, bo 2 metry z brzegu na pewno zabrało.
1: Zdecydowanie jest dużo niższy niż w poprzednich latach i nawet na wiosnę. No, drastyczny nie, ale jest spadek.
2: To jest takie fajne miejsce, tak? Dużo ludzi tu przychodzi, a poziom wody, tak jak widać, no tu się robi dno po prostu. Tak?
3: Podobną sytuację zaobserwowali odpoczywający w Łódzkim Arturówku, gdzie wody w ostatnich latach także ubyło. Województwo łódzkie od dłuższego czasu zmaga się z problemem suszy i niedoborów wody.
4: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
3: Niebezpieczna Bruksela. W związku z porachunkami gangów narkotykowych w ostatnich 3 dniach doszło do 3 strzelanin. Burmistrz dzielnicy Saint-Gilles, gdzie wczoraj wieczorem padły strzały, zaapelował o pomoc Policji Federalną. O szczegółach Beata Płomecka.
5: Mieszkańcy Brukseli są coraz bardziej zaniepokojeni. Zwłaszcza wieczorem staramy się unikać wychodzenia na miasto. To nie jest normalne. Niektórzy byli świadkami strzelaniny. Narkotyki i strzelaniny. To zjawisko nasila się coraz bardziej. A burmistrz dzielnicy Saint-Gilles, Jean Spinet, mówi tak. Mieszkańcy po raz kolejny byli świadkami strzelaniny z kałasznikowów. Na tarasach przebywały wtedy małe dzieci. To po prostu nie do przyjęcia. Niebezpiecznie jest także w Antwerpii, na północy Belgii. Port w tym mieście jest głównym kanałem przerzutowym kokainy z Ameryki Łacińskiej do Europy Zachodniej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
3: Wielka rewolucja oświetleniowa w Bełchatowie. Niemal w połowie miasta wysłużone uliczne latarnie zostaną zastąpione nowoczesnymi i energooszczędnymi lampami. Nowy system sterowania pojawi się m.in. na ulicach Wyszyńskiego, Czaplinieckiej, Pabianickiej czy Piłsudskiego. Na te inwestycje Bełchatów pozyskał blisko 5 milionów złotych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, mówi prezydent miasta Patryk Marian.
6: Wychodzimy ze starych technologii sodowych w nowoczesne oświetlenia LED. Oświetlenia, które z jednej strony spowodują, że koszty energii elektrycznych zostaną w znaczący sposób ograniczone, a z drugiej zaś strony inteligentne zarządzanie, nowoczesne, poprzez aplikacje.
7: Nie tylko będzie służyła poprawie bezpieczeństwa mieszkańców, będzie bardzo pozytywnie wpływała na ochronę środowiska, redukując zużycie energii elektrycznej.
3: Dodaje prezes Wojewódzkiego Funduszu Piotr Kopek. Obecnie Bełchatów wydaje na oświetlenie ulicy rocznie prawie 2 miliony złotych, a po zakończeniu modernizacji w budżecie miasta ma zostać około 400 tysięcy złotych oszczędności każdego roku. Kolejne wiadomości o godzinie 20.
4: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
3: Wieczorem mamy małe zachmurzenie. Na południu chwilami tych chmur powoli będzie przybywać. Teraz obserwuję radar i rzeczywiście już pod Piotrkowem, ale nad Wieluniem takie chmury możemy zauważyć. Mogą z nich popadać małe opady, ale raczej będzie to mało możliwe. Jeśli chodzi o temperaturę, to na radiowym termometrze mamy jeszcze 20 stopni. W nocy jednak ta temperatura spadnie i minimalna wartość wyniesie od 8 do 11 stopni. Raczej nie powinno padać, jeżeli tak, to te słabe lokalne opady deszczu będą możliwe właśnie w południowej części naszego województwa. A jutro? Jutro ciepło, do 24 stopni Celsjusza.
4: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
8: Na zegarach już prawie 6 minut po godzinie 19, jak w każdy wtorek o tej porze na antenie Radia Łódź Wieczór Samorządowy. Paweł Kwiatkowski, kłaniam się nisko i zapraszam na najbliższą godzinę. Jak zawsze w audycji rozmawiamy na temat najważniejszych spraw dotyczących poszczególnych samorządów. Dziś skupimy się na gminie Bełchatów, a zaczynamy już za kilka minut.

0: Wieczór samorządowy.
1: Paweł Kwiatkowski, witam raz jeszcze. Razem ze mną jest już dzisiejszy gość, wójt gminy Bełchatów, Konrad Koc. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia na dzisiejszy wieczór samorządowy. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, witam serdecznie Państwa.
1: Panie wójcie, zacznijmy od potencjalnej inwestycji, która może zostać zrealizowana w Domiechowicach. Mowa o Hyperscale Data Center. Proszę przede wszystkim o wyjaśnienie naszym słuchaczom, co to takiego?
2: Panie redaktorze, szanowni państwo, no tak, Hyperscale Data Center to jest w największym skrócie potężny magazyn danych oraz miejsce, gdzie się te dane przetwarza, przechowuje, ale również tego typu obiekty obecnie są tworzone dla potrzeb sztucznej inteligencji.
1: Mhm. Dlaczego wybór upadł na Domiechowice pod Bełchatowem?
2: Panie redaktorze, myślę, że tutaj firmy, które bardzo mocno są zaangażowane w budowę tego typu obiektów, analizowały najlepsze możliwe miejsce w Polsce na tego typu inwestycje. Badane było kilka lokalizacji, również w województwie łódzkim, ale też i poza. Bełchatów ma bardzo ważne i kluczowe położenie z uwagi na obecność bardzo nowoczesnego zakładu energetycznego, który ma niezależne złącza światłowodowe do sterowania, a potrzebna jest duża moc. Potrzebne jest w miarę czyste, nieskażone powietrze. No i oczywiście potrzebny jest też duża przestrzeń do tego, aby taki obiekt powstał. Ale też nie bez znaczenia jest bliskość lotniska w Łodzi. Jak również pewnie też kwestia położenia na obrzeżach miasta, dobrej komunikacji. Te wszystkie cechy, stabilność geologiczna na danym typowo obszarze, te wszystkie cechy spowodowały, że to Bełchatów tą pałeczkę pierwszeństwa przejął.
1: Ta inwestycja na ogromną skalę, trzeba przyznać, bo oprócz budowy obiektów, które mają w ramach tej inwestycji postać, jeszcze oczywiście kwestie związane z infrastrukturą drogową. Tutaj też może dużo się zadziać w tym aspekcie, prawda?
2: Tak, panie redaktorze, szanowni państwo, no to oczywiście inwestycja na potężną skalę, w skali nawet całego kraju. Dlatego jest to inwestycja, może być to oczywiście potencjalnie inwestycja strategiczna. Wymaga ona przebudowy drogi w ciągu drogi, to nawet droga krajowa, gdzie trzeba wybudować zjazdy, w planie są 4 ronda. Tak, no inwestycja dosyć duża, też należy o tym pamiętać, że z tą inwestycją związana jest niezwykła szansa, jaka stoi przed gminą Bełchatów, z uwagi na to, że sam proces budowy tego typu obiektu to ileś miejsc pracy dla naszych lokalnych przedsiębiorców. W dużej mierze oczywiście prace, podstawowe prace, czy to te ziemne, czy dotyczące budowy ogrodzeń, budowy dróg dojazdowych, zieleni i wszelkich innych prac takich podstawowych, to będą wykonywały nasze firmy, o to będziemy też dbać. Ale też trzeba o tym pamiętać, że to też wpisuje się w tą ideę, program transformacji tego regionu, bo no, nieubłaganie czas kopalni, elektrowni się kończy. I tu możemy zaklinać rzeczywistość, ale jeżeli uda się wydłużyć funkcjonowanie kopalni, elektrowni o rok, dwa, to będzie dobrze. Natomiast my jako samorządowcy musimy myśleć, co dalej, co po węglu. Myślę, że atom to jeszcze jest pieśń przyszłości, dlatego musimy szukać innych rozwiązań. W takich obiektach jak ten, który przygotowujemy, pracę znajdzie około 300-400 osób, bo to są nie tylko wybitni fachowcy z dziedziny IT, programiści, ale to również cała masa ludzi, którzy będą czuwali nad bezpieczeństwem tego typu obiektu. Tam choćby nawet musi powstać osobna jednostka straży pożarnej, ochrona, ludzie, którzy będą dbali o zieleń, wiele funkcji, gdzie nasi mieszkańcy mogą też szukać pracy i jest to też pewna forma, gdzie będzie można ewolucyjnie przechodzić z kompleksu paliwowo-energetycznego. Bo o jednej rzeczy trzeba pamiętać. Tego typu inwestycje i obiekty działają jak magnes na innych podobnych, nie zawsze tych samych przedsięwzięć, ale też trzeba o tym pamiętać, że to też jest szansa dla hotelarzy, dla gastronomii, dla transportu, bo przecież te branże koegzystują z tego typu obiektami.
1: Sama inwestycja budzi spore emocje okolicznych mieszkańców. Wśród obaw poruszone są takie kwestie jak chociażby ogromna skala inwestycji, zajęcie dużego terenu, karczowanie lasu, kwestia zużycia wody, bo jak wiemy, samo województwo łódzkie mierzy się z problemem suszy, a dodatkowo region bełchatowski też obciążony jest działalnością kopalni. Do tego dochodzi jeszcze kwestia hałasu, na przykład z urządzeń chłodzących agregatów. Proszę o odniesienie się do tych kwestii.
2: Panie redaktorze, oczywiście bardzo chętnie odniesiemy się i będziemy się i już się odnosimy w zasadzie do tego typu informacji. Jest to po prostu nieuprawnione sianie pewnej zupełnie niepotwierdzonych informacji i straszenie tymi informacjami ludzi. Po pierwsze, tego typu obiekty w polskich warunkach prawnych nie mogą być tworzone już w oparciu o chłodzenie wodne. Dlatego kwestia, że nie będzie wody, jest totalnie wyssana z palca. Tu będzie obiekt zamknięty, nie będzie chłodzenia adiabatycznego, a zatem polegającego na parowaniu wody. Tylko będzie chłodzenie czynnika wewnętrznego w obiegu zamkniętym, pasywne i aktywne. Także tą kwestię całkowicie dementuje. Zapotrzebowanie na wodę będzie do celów bytowych jedynie dla ludzi, którzy tam będą pracować i ewentualnie dla systemu bezpieczeństwa. Kwestia kolejna, żadna wycinka lasu, tam nie ma lasu. To są tereny będące własnością osób prywatnych. Są to tereny o oznaczeniu rolnym. Owszem, porośnięte różnego typu samosiejkami, ponieważ rolnicy od wielu lat ich nie uprawiali. A jeśli chodzi o hałas, panie redaktorze, do najbliższych zabudowań jest niecałe 1,5 kilometra oddzielonego faktycznie otuliną leśną, która działa też na zasadzie wygłuszenia. Ale proszę pamiętać, że my procedując cały ten wniosek będziemy dbali o to, aby inwestor zabezpieczył tego typu przedsięwzięcie na wszelki wypadek ekranami wygłuszającymi. Ale szanowni państwo, urządzenia elektroniczne, które tam będą pracowały, nie generują hałasu. To urządzenia chłodzące. Tak jak te, które widać na dużych marketach, supermarketach, na chłodniach. Te urządzenia będą wyposażone, będą musiały być zresztą zgodnie z najnowszymi przepisami, wyposażone w specjalne systemy tłumiące dźwięk. Trzeba o jednej rzeczy pamiętać. Ta inwestycja nie powstanie, jeżeli nie będzie spełniała bardzo wyśrubowanych norm dotyczących ochrony środowiska i otoczenia. Natomiast nieprawdą jest to, co się mówi w przestrzeni medialnej, że to jest strefa, która powstanie w centrum Domiechowic. To jest zupełnie na uboczu, pomiędzy, gdzie nie ma żadnej zabudowy. I ta zabudowa nie powstanie, ponieważ są wszędzie dookoła lasy państwowe.
1: Jeżeli mówimy o Domiechowicach, trwają konsultacje dotyczące miejscowego planu zagospodarowania terenów przeznaczonych właśnie pod strefę gospodarczą. Do 28 sierpnia mieszkańcy mogą składać swoje uwagi do tego projektu, czyli to już tak naprawdę ostatni moment, aby to zrobić. Czy ma pan wiedzę, jak dużo dokumentów, czy to drogą elektroniczną, czy tradycyjną, otrzymał Urząd Gminy Bełchatów?
2: Panie redaktorze, tak naprawdę tych uwag do planu takich, które mogą być rozpatrywane, wpłynęło kilka. Natomiast wpływa cała masa maili i to są maile, które są wygenerowane przez albo sztuczną inteligencję, omen nomen, albo też są to maile, które są na to samo kopyto pisane. Widać, że ktoś po prostu siedzi i na zasadzie głuptaka pisze te brednie. ale tak naprawdę będziemy odpowiadać na wszystkie tego typu kwestie. Należy o jednej rzeczy bardzo ważnej powiedzieć. Ja jako wójt jestem odpowiedzialny za rozwój gospodarczy tego terenu, ale też chciałbym, aby mieszkańcy mieli pełną wiedzę na temat, co tam się będzie działo oraz jakie to będzie niosło ze sobą zarówno pozytywne tutaj rzeczy, ewentualnie też jakie negatywne. Dlatego doprowadzę do cyklu spotkań właśnie z inwestorami, gdzie mieszkańcy do Miechowic, ulicy Grabowej, Emilina i Zalesnej, bo to są najbliższe miejscowości, będą mogli zadawać wszystkie możliwe pytania i wszystkie wątpliwości swoje rozwiać. Panie redaktorze, jak można czasami traktować poważnie pewnych mieszkańców, którzy przychodzą, znaczy może nawet nie mieszkańców, bo tak naprawdę osoby, które się tym interesują i ten projekt torpedują, to są w większości ludzie nawet nie mieszkający blisko tej strefy gospodarczej. Osoby, które twierdzą, że wzrośnie prąd, jak się pojawi taki data center. Panie redaktorze, no większych głupot już nie słyszałem. Przecież prąd, cena prądu nie zależy od tego, kto odbiera i czy to jest duży, czy mały odbiorca. To zupełnie są inne od tego przepisy. To, że będzie głośno od generatorów prądu. Panie redaktorze, generatory prądu będą tylko i wyłącznie do celów w razie czego, jeżeli na jakiś ułamek minuty czy kilku minut zabraknie prądu. Generalnie w takich obiektach prądu nie powinno zabraknąć. Generatory będą miały za zadanie tylko podtrzymać najważniejsze systemy bezpieczeństwa w takim data center. No wiele rzeczy już na ten temat usłyszałem, ale tak jak powiedziałem, mieszkańcy będą mieli pełną wiedzę na temat tego obiektu, na temat tego, co tam będzie się działo.
1: Jeszcze dopytam o jedną kwestię, bo też pojawia się taki wątek. Chodzi o wykorzystywanie tej wody jako ciepłej wody, służącej po ochłodzeniu w zasadzie tutaj całej instalacji, do wykorzystywania ogrzewania pobliskich miejscowości. Czy w ogóle jest coś takiego możliwe, czy to wchodzi w grę?
2: Panie redaktorze, zacznijmy od tego, że ten czynnik to nie będzie woda, to będzie czynnik chłodzący, takich jak wiele czynników jest, czy to będzie glikol, czy inna postać cieczy, być może będzie to woda lodowa. To wszystko będzie wynikało z odpowiedniej technologii, która będzie przyjęta. Także tutaj nie będzie oddawanie wody tej już ogrzanej. Natomiast faktycznie myślimy nad tym, zastanawiamy się, jak można byłoby spożytkować to ciepło resztkowe tak zwane, które równie dobrze może być wypuszczone w atmosferę, ale równie dobrze można je spożytkować na przykład jako ciepło systemowe bądź do ogrzania instytucji publicznych. Nad tym się będziemy zastanawiać, ale to wszystko w swoim czasie. No, jesteśmy na razie na etapie w ogóle tworzenia strefy przemysłowej, a nie na etapie rozstrzygania technologii. Natomiast co do samej technologii, musi ona spełniać bardzo rygorystyczne normy. Te wszystkie rzeczy, o których czytam i które są w przestrzeni publicznej, opierają się na demonicznych tutaj twierdzeniach i jakichś przykładach z czasów sprzed 25 lat, gdzie te centra były chłodzone wodą i faktycznie generowały, znaczy potrzebowały potężnej ilości wody. Tutaj takiej sytuacji nie będzie.
1: Jeszcze dopytam, kto jest inwestorem, który chce właśnie tutaj postawić takie centrum właśnie w Domiechowicach?
2: Panie redaktorze, to są kilka firm. To jest ta firma Exus, to jest firma Next, firma Globitel. Natomiast partnerem strategicznym, takim można powiedzieć inwestycyjnym całości, jest potężna korporacja międzynarodowa Partners Group, czyli szwajcarska firma. Tak.
1: Jeszcze dopytam, wracając do tego cyklu spotkań, o którym pan wspomniał. Wiadomo, ile już takich spotkań może być? Czy znana jest data pierwszego? Chociażby z nich myślę, że to mieszkańców interesuje.
2: Oczywiście. W tym tygodniu przygotujemy harmonogram takich spotkań. Te spotkania będą, ja myślę, że być może już w przyszłym tygodniu ruszymy z cyklem takich spotkań. Natomiast co do szczegółów, będziemy je umieszczać na Facebooku, na stronie internetowej, w przestrzeni medialnej. Tylko też chcę powiedzieć, że tutaj ci najbardziej zainteresowani, czyli mieszkańcy Dmichowic, Emilina Zalesnej, no, będą oczywiście informowani o tym i będziemy starali się te spotkania robić blisko nich, czyli właśnie w ich miejscowościach, tak aby mogli oni przyjść i naprawdę rozwiać wszelkie możliwe wątpliwości, które się pojawiają i nie słuchać no, tych różnych bredni, które się pojawiają w przestrzeni medialnej.
1: Pozwolę sobie przejść do kolejnego tematu. Uchwalono plan ogólny gminy Bełchatów. Pod koniec lipca Rada Gminy przejęła ten dokument. Po kilku miesiącach pracy, uzgodnień i konsultacji, jak wiemy, plan wyznacza kierunku i rozwoju przestrzennego gminy i umożliwia dalsze przygotowanie planów miejscowych. Ja pozwolę sobie zacytować pana wypowiedź z gminnego portalu. Już teraz widzimy pewne obszary, w których musimy doprecyzować różne kwestie. Są w planie ogólnym zapisy, o których już wiemy, że trzeba będzie je skorygować. Zatem poprosiłbym o wyjaśnienie, co konkretnie należy skorygować.
2: Panie redaktorze, szanowni państwo, plan ogólny jest to potężny dokument planistyczny, który obejmuje całokształt ładu przestrzennego w gminie. Jako że trzeba w nim uwzględnić bardzo wiele zależności w poszczególnych miejscowościach, nie da się stworzyć idealnego planu, który będzie od razu odpowiadał wszystkim mieszkańcom. Oczywiście są pewne rzeczy, które my już widzimy, że można by było. Słuszne są też uwagi niektórych mieszkańców. Nie ma ich też zbyt dużo, szanowni państwo, ale są. Skorygować trzeba te pewne rzeczy i to będziemy robić. Jest od tego odpowiednia procedura. Ale drodzy państwo, żeby coś skorygować, to musi coś istnieć. I musimy zobaczyć, jak to funkcjonuje w przestrzeni tego ładu urbanistycznego. I do tego dopiero możemy dobierać pewne narzędzia korygujące i to będziemy robić, myślę, że już być może jesień tego roku, a na pewno wiosna przyszłego roku przyniesie pewne już korekty i uchwały Rady Gminy w tym przedmiocie.
1: To ja tak może w uzupełnieniu do poprzedniego pytania. Podczas sesji, na której było głosowanie w tej sprawie, głosowanie poprzedziła gorąca dyskusja, w której wzięli udział także mieszkańcy. Jakie uwagi mieszkańcy kierowali?
2: No, mieszkańcy w głównej mierze kierowali uwagi dotyczące tego, że no, chcieliby, aby na ich terenie, tam gdzie mają te działki, no, aby one obejmowały ten teren, gdzie można prowadzić zabudowę. Natomiast, szanowni państwo, no, ustawodawca tak skonstruował przepisy tej ustawy, gdzie pewne wskaźniki na poszczególnych terenach muszą być spełnione, aby plan ogólny mógł być w ogóle uchwalony. Dlatego my musieliśmy się skupić na tym, aby ten plan w ogóle powstał, a teraz będziemy patrzyli, w jakim zakresie i na ile możemy go skorygować, tak aby spełnić te potrzeby, o których mieszkańcy nam mówili.
1: Ja przypomnę, że Konrad Koc jest dzisiejszym gościem w programie Wieczór Samorządowy w Radiu Łódź. Panie wójcie, chciałbym wrócić jeszcze do wydarzeń z końca czerwca. Chodzi mi o zatrzymanie Tomasza J., zastępcy wójta gminy Bełchatów. Usłyszał zarzuty między innymi udziału i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą związaną z nielegalną produkcją wyrobów tytoniowych. Sąd zastosował wobec niego 3-miesięczny tymczasowy areszt. W połowie lipca został odwołany ze stanowiska. No, wcześniej, od razu po zatrzymaniu, urząd informował, że dopóki nie zakończą się czynności dotyczące tego postępowania, urząd nie będzie się odnosił do tej sprawy. Chciałbym zapytać, czy coś w tej kwestii się zmieniło? Może chciałby się jednak pan odnieść do tej sprawy?
2: Panie redaktorze, szanowni państwo, no oczywiście dla mnie to też była bardzo smutna informacja. No, zaskakująca i smutna, dlatego że nie ukrywam, ale no warto byłoby, aby człowiek, który pełni funkcję publiczną, był krystalicznie czysty. No jak się okazało, pan Tomasz J. No miał, no nie wiem, prowadził drugie życie po pracy. To, co się wydarzyło, myślę, że muszą ocenić przede wszystkim odpowiednie organy, czyli prokuratura, a później niezależny sąd. Ja nie mam wiedzy na ten temat ani co się dzieje w tym momencie. No, wiem, że jest aresztowany, przebywa w areszcie. Co się z nim dzieje? Jakie są przesłanki? Jakie są dowody na to? Nie mam wiedzy, nie wypowiadam się, nie ja jestem od tego. Tak? To, co mnie należało, zostało zawieszone, a następnie został odwołany.
1: Zapytam jeszcze o jedną kwestię. Czy będzie powołany zastępca? Jeśli tak, to kiedy poznamy jego nazwisko?
2: Panie redaktorze, w tak dużej gminie, jaką jest gmina Bełchatów, ciężko jest zarządzać taką gminą jednoosobowo. Oczywiście będzie powołany zastępca, natomiast no, czekamy. Myślę, że to będzie połowa października.
1: Myślę, że w tej części rozmowy wyczerpaliśmy te tematy. Zagra dla nas Eric Clapton. My do rozmowy wracamy za kilka minut.

0: To jest wieczór samorządowy w Radiu Łódź. Dziś rozmawiamy z wójtem gminy Bełchatów, Konradem Kocem. Dobry wieczór raz jeszcze.
1: Dobry wieczór Państwu, witam.
0: Teraz zajrzymy do miejscowości Zawady, bo tam dzieje się sporo na placu budowy pierwszego schronu. Jak tylko ta inwestycja ruszyła, wybrałem się właśnie do tej miejscowości, aby porozmawiać między innymi z mieszkańcami, ale też gminnymi urzędnikami. Posłuchajmy. Budowany w Zawadach schron to podziemny obiekt o powierzchni blisko 500 m². O szczegółach dotyczących tej inwestycji mówi Przemysław Dębski z Urzędu Gminy Bełchatów.
2: Konkretnie to jest miejsce ukrycia w kategorii U2, które pomieści około 200 ludzi, którzy się tam mogą ukryć i jest to w ramach Gminnego Centrum Rehabilitacji i Fizjoterapii. To miejsce ukrycia będzie pod ziemią, a wyżej będziemy mieli Centrum Rehabilitacji i Fizjoterapii.
0: Obiekt zostanie wyposażony m.in. w system wentylacji, magazyn wody i zaplecze sanitarne.
2: Pełne zaplecze takie socjalne, które zapewni nam użytkowanie go na 48 godzin. Jest to zapewniona odporność przeciwko odłamkom. Nie jest to schron taki stricte, który jest budową ochronną, ale zapewni ochronność przeciwko odłamkom, a nie bezpośredniemu jakiemuś ostrzałowi.
0: Mieszkańcy gminy Bełchatów, z którymi rozmawiałem, w większości popierają inwestycje i uważają, że takich obiektów powinno powstawać więcej.
3: Oczywiście, że bardzo potrzebna z tego względu, że tych obiektów nie ma dużo. No to gdzie się będziemy chować? Będziemy jechać na elektrownię? A no na Zawady bliżej.
4: A z tym schronem to ma nie 200 osób, to jest... Nawet jedna miejscowość się nie mieści.
5: Każda inwestycja jest potrzebna w gminie, jak są na to pieniądze. Tym bardziej, że no jest ten schron chyba, który będzie jedyny taki w okolicy.
0: Wykonawca tej inwestycji już przystąpił do prac.
2: W tej chwili rozpoczęły się roboty ziemne, umacniamy grunt, dzięki czemu będziemy mogli zejść na głębokość poniżej 5 metrów pod powierzchnię ziemi. Są tam trudne warunki gruntowe, więc tutaj musimy się skoncentrować na umocnieniu gruntu.
6: Tylko powinniśmy się cieszyć z tego, że coś takiego powstaje tutaj w okręgu bełchatowskim, gdzie nie mamy ani jednego punktu. Dobrze, że gmina Bełchatów działa w tym kierunku.
7: Ja uważam, że jest stanowczo za mało ze względu na to, że jesteśmy miejscowością strategiczną. Jest tutaj dużo mieszkańców i no, takim sposobem powinniśmy mieć takie miejsce.
8: Sytuacja jest taka niepewna, nie? To niech tam coś tam się dzieje.
0: W razie potrzeby byłoby się gdzie schować?
8: Nie za bardzo, pod drzewem chyba.
9: W piwnicy,
10: czyli u siebie.
9: U siebie. Mam po prostu obniżone pod schodami wejście takie, ale słoiczki, nie słoiczki, no i tam można swobodnie się.
10: W razie potrzeby jest gdzie?
9: Tak.
5: To jest region wiejski, ja też na wsi mieszkam. Nie bardzo widzę sens, żeby na przykład na mój dom ktoś puszczał dron, chyba że przypadkiem, albo rakiety, nie? Także na wsi nie ma sensu schronów, tylko no w dużych aglomeracjach, no, tam gdzie jest dużo ludzi, skupisko i tam schron.
2: Jest to jedno z pierwszych w województwie łódzkim, jeśli chodzi tutaj o nowe budownictwo. Wiadomo, tutaj ten program obrony ludności i obrony cywilnej się rozwija, więc myślę, że takich obiektów jest jeszcze przed nami sporo.
0: Prace związane z pierwszym etapem budowy dwufunkcyjnego obiektu mają zakończyć się jeszcze w tym roku. Wspominałem przed emisją tego materiału, że sporo się dzieje, bo faktycznie w nawiązaniu tego co do materiału, to te prace już poszły bardzo do przodu. Panie wójcie, co obecnie się dzieje w Zawadach? W ramach tej inwestycji oczywiście.
1: Tak, oczywiście, panie redaktorze, szanowni państwo. To prawda, to pierwsza, no, w powiecie bełchatowskim na pewno, ale w województwie łódzkim jedna z pierwszych tego typu budowli i inwestycji ochronnych, ale tym bardziej jestem dumny z tego, że ona powstaje, ponieważ robimy ją w systemie dual use, a zatem to nie będzie tylko i wyłącznie sam schron kategorii U2, gdzie mieszkańcy będą mogli się schronić na wypadek różnych zagrożeń, bo ten schron też wytrzyma atak chemiczny, radiologiczny, atak biologiczny, oczywiście od konwencjonalnych uderzeń też. Szanowni Państwo, ale tym bardziej jestem oczywiście dumny z tego względu, ponieważ jest to schron, będzie zarówno fundamentami, pod Centrum Fizjoterapii i Rehabilitacji Gminy Bohatów, na którym mi bardzo zależy, bo to moja jedna z najważniejszych obietnic wyborczych dla mieszkańców, że stworzę obiekt, który zapewni mieszkańcom, nie tylko oczywiście seniorom, ale wszystkim mieszkańcom możliwość rehabilitacji fizjoterapii ruchowej, w terapii manualnej, fizykoterapii, fizjoterapii, terapii hydroterapii, jak również krioterapii. A zatem tam spektrum tych zabiegów będzie bardzo duże. Co do schronu, faktycznie firma ma bardzo mało czasu, zatem jest mocno monitorowany ta inwestycja. Mogę powiedzieć, że już jest w tym momencie tworzona podstawa pod białą wannę, a więc tą technologię białej wanny są już, betonowana jest już podłoże. Bardzo dobre warunki, jak się okazało, jednak te geologiczne, te hydrologiczne, może inaczej. Nie mamy podcieków wody, to jest bardzo ważna informacja, a zatem bardzo mocno wierzę w to, że ta inwestycja powstanie w terminie.
0: No właśnie, wspominał pan, że wykonawca ma mało czasu, bo ten obiekt ma być gotowy już pod koniec listopada.
1: Tak, dlatego też prace naprawdę bardzo mocno się posuwają, ale też i godzinowo, tak jak zauważyliśmy, pracownicy nie schodzą od pracy budowy o godzinie 14 czy 15, pracują do późnych godzin. Inwestycje mamy oddać do połowy, końca listopada. Jest ona finansowana ze środków rządowych, oczywiście w ramach programu ochrony ludności. To są drogie budowle, o czym trzeba pamiętać, ale gmina Bełchatów, tak jak mówię, pozyskała w 100% finansowanie tej inwestycji ze środków rządowych. Natomiast podwójne wykorzystanie takiego obiektu jest o tyle istotne, że nie będzie on tylko i wyłącznie budowlą, która będzie czekała, no może na czas zagrożenia, ale będzie bardzo dobrze wkomponowana w tą przestrzeń, która będzie tam dla mieszkańców.
0: Zatem dopytam jeszcze, czy w planach są kolejne schrony i czy również będą to budynki w formule dual use, o której pan wspominał, czyli podwójnego użytkowania.
1: Panie redaktorze, no, po owocach ocenicie oczywiście to powiedzenie. Zbudujmy jeden, zobaczmy jak to wygląda, z jakimi problemami się mierzymy. Natomiast nie ukrywam, myślę już o kolejnej tego typu budowli w miejscowości Postękalice, gdzie pod boiskiem, które chcę przebudować, aby spełniało ono parametry boiska na rozgrywki ligowe, aby tam powstał też taki tego typu obiekt, może trochę większy, ponieważ tam mamy większe możliwości. Będziemy starali się, aby z każdej strony Bełchatowa tego typu obiekty powstały, ale proszę państwa, no, należy pamiętać, że no, to wymaga czasu projektowania, no ale najważniejsze, pierwsze koty za płoty.
0: Wspomniał pan o Postękalicach, zatem zapytam o słynny most w tej miejscowości. Jak sami mieszkańcy mówią, mały most to duży problem, bo jego naprawy domagają się zarówno mieszkańcy Postękalic, jak i mieszkańcy Mąkolic w sąsiedniej gminie Wola Krzysztoporska na terenie powiatu piotrkowskiego. Co w tej sprawie się dzieje? Czy można liczyć rzeczywiście na remont tego niedużego obiektu?
1: Panie redaktorze, tak, podjąłem decyzję, że most wejdzie do programu inwestycyjnego gminy Bełchatów na rok 2027 i w 2027 roku będzie on wykonany.
0: No myślę, że to dobra wiadomość dla mieszkańców.
1: Myślę, że dobra.
0: Dobrze. Przejdźmy teraz do Dobrzelowa, bo tam w górę pną się bloki w ramach SIM-u łódzkie. Chciałbym zapytać, zanim przejdziemy do szczegółów, czy faktycznie jest zapotrzebowanie na terenie gminy Bełchatów na zabudowę wielorodzinną?
1: No, to co się obecnie dzieje w Dobrzelowie i to, jak to szybko postępuje budowa tych trzech obiektów mieszkalnych, gdzie będziemy łącznie mieli 60 mieszkań, to też budzi mój pełny podziw, ponieważ postępuje to bardzo szybko. I panie redaktorze, to o czym mówiłem wcześniej, jak ta inwestycja ruszy i mieszkańcy zobaczą, że to nie jest czcze opowiadanie, to zaczną się zaczną myśleć oczywiście o tym, aby złożyć akces na tego typu obiekt. I faktycznie mamy bardzo dużo zgłoszeń na tutaj i aplikacji, jeśli chodzi o te mieszkania. Nawet dzisiaj były kolejne dwie osoby w urzędzie, pytały o to, pobrały dokumenty. Jestem spokojny o to, że te przestrzenie zostaną zapełnione, a tym samym gmina Bełchatów zyska kolejnych mieszkańców.
0: A czy w planach kolejne tego typu inwestycje w gminie Bełchatów, czy na razie te trzy bloki tak w ramach sprawdzenia?
1: Te trzy bloki może tak na razie w ramach sprawdzenia, ale wydaje mi się, że sam zarząd spółki SIM Łódzkie jest pod dosyć dobrym wrażeniem i wiem, że już dysponuje drugą działką w gminie Bełchatów, można powiedzieć po drugiej stronie gminy, i będzie chciał tutaj też zainwestować i wybudować obiekt.
0: O jakie miejscowości mówimy?
1: To jest pomiędzy miejscowością Dobiecina a Korczew.
0: Mhm. Przed nami tak naprawdę ostatnie dni wakacji, rok szkolny za pasem. Jeśli chodzi o przygotowania, rozbudowę w zasadzie szkoły w Janowie, na jakim etapie jest tutaj ta inwestycja?
1: Tak, panie redaktorze, no to też jest inwestycja, która budowana jest pod presją czasu. To jest wymuszone akurat dotacją przeznaczoną na ten cel. Jestem spokojny, ponieważ firma, która pierwszy raz w naszej gminie wykonuje tego typu obiekt, w ogóle jakikolwiek obiekt inwestycyjny, kubaturowy, bardzo sprawnie tę inwestycję realizuje. Jesteśmy na etapie takim, że młodzież będzie mogła, dzieci w przyszłym tygodniu rozpocząć zajęcia, natomiast dalsza część będzie wykańczana. Myślę, że do końca listopada obiekt będzie oddany.
0: W planach też oczywiście rozbudowa szkoły w Dobrzelowie. Co tutaj moglibyśmy przekazać mieszkańcom, kiedy tutaj ta inwestycja się rozpocznie?
1: Panie redaktorze, sam pan widzi, w wielu miejscach szkoły się zamyka, w gminie Bełchatów szkoły się rozbudowuje.
0: No tak, bo to byłaby trzecia, jeżeli dobrze
1: liczę. To dokładnie. Rozbudowa. Po Domiechowicach, po bardzo dużej rozbudowie. Domiechowice to szkoła, ale przedszkole, ale również i żłobek. W tym momencie robimy i kończymy pomału Janów, ale też pracujemy nad przebudową Dobrzelowa. Panie redaktorze, szanowni państwo, z Dobrzelowem mamy o tyle problem, iż musieliśmy trochę zmienić projekt, to wymagało około 3 miesięcy prac, żeby go dostosować do pewnych jeszcze innych wymagań, ale też mamy poniekąd problem z wykonawcami, ponieważ oferty, które spływają, no w bardzo duży sposób przekraczają wartość kosztorysową. No nie mogę dopuścić do sytuacji, że zatwierdzę projekt, który o kilka milionów przekracza wartość kosztorysową. Postanowiliśmy rozpisać trzeci przetarg, robimy trzecie podejście. No gorąco już to wierzę.
0: Ogłoszony.
1: Tak, gorąco w to wierzę, że w tym trzecim podejściu no te firmy jednak, nie patrząc na to, że no tu trzeba gminę wydryłować z funduszy, zechcą ten obiekt budować. Tym bardziej, że no, Polski Ład się skończył i tych działań, to co obserwujemy, to firmy bardzo mocno konkurują o budowę tego typu obiektów. A trzeba przyznać, że w gminie Bełchatów sporo się buduje, a zatem warto zachęcamy w ogóle tutaj wykonawców, składajcie oferty, ale zdroworozsądkowo do tego podchodźcie.
0: Jeszcze dopytam, co na drogach, bo również sporo inwestycji drogowych na terenie gminy Bełchatów. Myślę, że to wieści, na które czekają szczególnie mieszkańcy i kierowcy przemierzający przez te tereny.
1: Panie redaktorze, na drogach dzieje się bardzo dużo, tym bardziej, że po pierwsze gmina Bełchatów jest tym liderem, który buduje drogi betonowe. Właśnie mieliśmy niedawno wizytę z jednego z powiatów południowych delegacji. Obserwowali nasze drogi betonowe, które realizujemy. Idzie to bardzo, bardzo sprawnie. Kończymy drogę na Mazurach, za chwilę zaczynamy drogę w Dobrzelowie i po drodze jeszcze droga w Janina Michałów. Robimy tego sporo, ale też drogi w technologii asfaltowej. No przygotowujemy się do, właściwie to już realizujemy inwestycje Kielchinów, znaczy Zieszulice Kielchinów do Janowa. to pierwszy etap bardzo dużej przebudowy wraz z ciągiem pieszo-rowerowym. Wraz z partnerstwem z powiatem robimy drogi, wspólnie z powiatem, drogi powiatowe. To 3 takie drogi w tym roku. Nasze drogi, kończymy drogę w Kałdunach. No i jest tego sporo w ogóle w kwestiach dróg. Bardzo mocno położyłem nacisk na to i w przyszłym roku też będzie chyba jeszcze większa. Ze zdwojoną siłą ruszymy na te drogi. Tak, aby tą kadencję za te niecałe 3 lata zakończyć i aby problem w ogóle dróg się zakończył.
0: Jeśli chodzi o kwestie związane, już mówiliśmy dzisiaj o suszy w województwie łódzkim. Jak wiemy, wiele samorządów apelowało na przykład o rozsądne korzystanie z wody, szczególnie jeśli chodzi o pracę w ogrodzie, podlewanie ogrodu, napełnienie basenów, bo to mogło się wiązać na przykład ze spadkami ciśnienia w sieci. Czy w gminie Bełchatów takie problemy też występowały, też były apele?
1: Panie redaktorze, jeśli one występowały, to raczej z powodu tego, że prowadzimy kolejną inwestycję, czyli budowę nowego SUW-u, znaczy nowego, przebudowę SUW-u na ławach i musieliśmy się przepiąć na wodociąg miejski, gdzie jest ciśnienie o połowę mniejsze, bo około 2 bary, a my mamy 4,5. Więc mieszkańcy mogli odczuć po prostu to, że tej wody jest mniej w systemie, ale to z uwagi na to, że wodkan miejski dostarcza wodę o mniejszym ciśnieniu. W ogóle jeśli chodzi o gospodarkę wodno-ściekową, tu się też bardzo dużo dzieje. Przystępujemy do potężnej inwestycji w... Jeśli chodzi o potężne ujęcie wody, duże ujęcie wody w Łękawie, gdzie budujemy kolejną studnię, a w przyszłym roku będziemy budować kolejny SUW, ale dzięki temu bardzo mocno zapewnimy czystą, dobrej jakości wodę dla mieszkańców gminy, bo faktycznie mamy w pewnych miejscach problemy, czy to po Stękalicach, Korczewie, Dobiecinie, gdzie pojawiają się problemy z jakością wody, ale po przebudowie Łękawy będzie dobrze.
0: Jeszcze kwestia, mówiliśmy już co prawda o szkołach, ale wspomnę także o Orliku w Dobiecinie. Obiekt uzyskał dofinansowanie na modernizację. Poprosiłbym o szczegóły, co tam się zmieni, jeżeli mówimy o tym obiekcie sportowym.
1: Tak, aplikowaliśmy w Ministerstwie Sportu o środki na przebudowę Orlika w Dobiecinie i faktycznie prawie 500 000 zł gmina Bełchatów otrzymała. Resztę dołożymy z naszego budżetu i będziemy robić przebudowę. Oczywiście tam będzie nowa nawierzchnia. Jeśli chodzi o też obiekty socjalne, będą poprawione, kort będzie odnowiony, piłkochwyty, dosyć taka duża, taki facelifting, ale bardzo daleko idący.
0: Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie w Wieczorze Samorządowym. Przypomnę, że moim i Państwa gościem był dziś Konrad Koc, wójt gminy Bełchatów. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. Zapraszam Państwa również na dożynki w gminie Bełchatów w Domiechowicach w tym roku. Bawimy się w niedzielę.
0: A za uwagę dziękuję, Paweł Kwiatkowski. Kłaniam się nisko, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
2: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego Hospicjum dla Dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
3: Czy jeden dzień wakacji to luksus? Dla wielu seniorów przyjemność wakacji jest poza zasięgiem. Najważniejsze są leki, opłaty i żywność. W ramach akcji Wakacje jednego dnia Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich organizuje dla podopiecznych krótkie wyjazdy. Czy możesz pomóc? Wejdź na malibracia.org.pl/wakacje i ufunduj dzień wakacji samotnej starszej osobie.
0: Ogłoszenie społeczne.
4: Jest godzina 20. Tu Radio Łódź, Damian Grosicki, zapraszam na wiadomości. Mieszkańcy Krakowa upamiętnili ofiary tragicznego wypadku na ulicy Solnej. Uwaga na żubry, jeden z nich właśnie zaatakował dwie osoby. O szczegółach za chwilę. Będzie bezpieczniej przy drodze krajowej 72 w powiecie skierniewickim. Pogodna noc przed nami, termometry pokażą nawet 11 stopni. Około 200 osób wzięło udział w milczącym proteście Godzina Ciszy na krakowskim Zabłociu. Mieszkańcy zebrali się, by upamiętnić ofiary tragicznego wypadku na ulicy Solnej, gdzie kierowca wjechał samochodem na chodnik i potrącił 32-letnich rodziców z 8-miesięcznym dzieckiem. Oboje rodzice zmarli w szpitalu. Uczestnicy manifestacji przynieśli na miejsce tragedii znicze, kwiaty i transparenty z hasłami „Stop zabójcom drogowym”, „Nie chcemy bać się chodzić po chodnikach”, czy „Chcemy zmian, chodzi o życie”.
5: Jestem wstrząśnięta po prostu tą tragedią, która się tutaj stała, bo to byli zwykli ludzie, którzy chodzili po chodniku. Nie rozumiem, jak tak może. Każdego z nas mogło to spotkać.
6: Ogólnie widzę na drogach dużo takich osób, które po prostu mam wrażenie, że przeceniają swoje umiejętności.
7: Szczerze mówiąc, ja jestem po wypadku, jak miałam 6 lat, też przez nieuwagę kierowcy poniekąd. Wiem, co to jest, jak moja matka wtedy przeżywała ten wypadek. 3 razy byłam uśmiercona, ale udało mi się to.
4: Zgromadzeni domagają się od władz miasta i policji stanowczych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa.

0: nie podchodźmy do nich, nie próbujmy robić zdjęć z bliska i zawsze pozostawiajmy im możliwość swobodnego odejścia.
1: Leśnicy przypominają też, że dorosły samiec żubra może ważyć nawet 800 kg i rozpędzać się do 60 km na godzinę. Sygnałem ostrzegawczym, że zwierzę czuje się zagrożone i może zaatakować, jest zazwyczaj potrząsanie głową, nerwowe ruszanie ogonem lub grzebanie przed nimi racicami w ziemi. Łodzianie będą włączać światło i wyłączać, i tak przez minutę, na przemian. Akcja Mrugamy dla Leosia rozbłyśnie dla chorego na białaczkę chłopca w niedzielę 30 sierpnia o godzinie 20.30. Mieszkańcy będą przez minutę mrugać światłami w oknach i na balkonach. Można również użyć latarki, aby okazać wsparcie choremu chłopcu. Pomysłodawczynią akcji jest mama Leosia, pani Ewa, a sam pomysł narodził się przy szpitalnym oknie.
2: Kiedy nocą patrzyliśmy z moim synem na światła miasta, a dziadkowie oddaleni 3 km od nas zapalali i gasili światło na dobranoc. Wtedy zobaczyłam, jaką radość sprawia to Leosiowi i pomyślałam, a jeśli tych świateł byłoby tysiące?
1: Ostra białaczka limfoblastyczna to nowotwór krwi i szpiku kostnego. Leczenie polega na chemioterapii lub przeszczepie szpiku. Będzie bezpiecznie przy drodze krajowej numer 72 między Głuchowem a Złotą w powiecie skierniewickim. Powstanie tam ponad 2-kilometrowy chodnik, z którego w obszarze niezabudowanym będą mogli korzystać również rowerzyści. Trasą między Łodzią a Rawą Mazowiecką codziennie przejeżdża około 5000 samochodów, podkreśla minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
3: Zarówno w Głuchowie, jak i w miejscowości Złota mieszkają ludzie, którzy komunikują się ze sobą, przejeżdżają z jednej do drugiej miejscowości i zawsze ta komunikacja była utrudniona.
4: Wykonawca będzie miał 15 miesięcy na realizację tego zadania. Od daty podpisania, czyli tak naprawdę od dzisiaj, jesteśmy gotowi do realizacji.
1: Dodaje dyrektor łódzkiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Marcin Amrus. Na krajowej 72 drogowcy przygotowują też ciąg pieszo-rowerowy od Rawy Mazowieckiej w kierunku Złotej, a w ponad 60 miejscach poprawione będzie oświetlenie przejść dla pieszych. Kolejne wiadomości o 21, a przed nami serwis sportowy. I w studiu jest już Piotr Andrzejczak.
5: Polskie siatkarki pokonały Słowenki 3-0 w setach do 14, 26 i 18 rozgrywanym w Stambule meczu grupy A Mistrzostw Europy. Najwięcej punktów dla naszej reprezentacji 24 zdobyła Magdalena Stysiak. To trzecie zwycięstwo Polek. Wcześniej wygrały z Węgierkami 3-0 i z Łotyszkami 3-1. A w drugim wtorkowym spotkaniu grupy A Niemki pokonały Węgierki 3-0. W tabeli grupy A prowadzi Turcja z kompletem 9 punktów, przed Polską także 9 punktów i Niemkami. W następnym meczu Polki zagrają z Niemkami. Spotkanie w czwartek zaplanowano na godzinę 15. Zespół koszykówki Łódzkiego Klubu Sportowego ma nową zawodniczkę. W ostatnich dniach informacje dotyczyły głównie odejść koszykarek, które w ŁKS-ie grały w poprzednim sezonie. A dziś klub poinformował, że do gry po urlopie macierzyńskim wraca Natalia Kosiak. Ostatnio na parkiecie można było ją zobaczyć w sezonie 2004-2025, kiedy to po kilku latach gry w Pabianicach wróciła do Łódzkiego Klubu Sportowego. Natalia Kosiak, przez lata grająca pod panieńskim nazwiskiem Danych, to wychowanka ŁKS-u. To w biało-czerwono-białych barwach występowała w rozgrywkach młodzieżowych, a także przez jeden sezon w basket lidze kobiet, a potem grała w drużynach z Aleksandrowa, Łódzkiego i Pabianic. Tadej Pogacar po samotnej 50-kilometrowej ucieczce wygrał czwarty etap kolarskiego wyścigu Vuelta Espania ze startem i metą w stolicy Andory. Sześcioosobową grupę ze stratą niespełna 3 minut na metę doprowadził Belg Jan Ovidar. Słoweniec powiększył przewagę w klasyfikacji generalnej nad swoimi rywalami. Pogacar po 4 etapach wyprzedza swojego rodaka Primoża Roglicza o ponad 3,5 minuty. Pogacar jest także liderem w klasyfikacji punktowej i górskiej. A tegoroczna Vuelta bez Polaków na starcie zakończy się 13 września w Granacie. A następne wiadomości sportowe w Radiu Łódź po 22.
6: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
1: 19 stopni Celsjusza na radiowym termometrze i ta temperatura powoli będzie spadać, bo w nocy minimalna ma wynieść od 8 do 11. Ta odczuwalna w tej chwili wynosi 17 stopni. Jeśli chodzi o opady deszczu, mogą się pojawić w południowej części województwa, bo jakieś chmury powoli jakby zbliżają się do Radomska, Wielunia, ale też już są nad Piotrkowem, czy też Tomaszowem Mazowieckim. Co nas czeka w środę? Zachmurzenie będzie małe, rano oczywiście mgły,

0: Początkowo będą ograniczają na widzialność do 200 metrów, ale z czasem to wszystko będzie się normowało, a temperatura wyniesie od 21 do nawet 24 stopni.
1: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
2: Czy z niewolnika nie ma pracownika? Jak podpisane kontrakty mają się do tego, co w rzeczywistości sportowej, a szczególnie tej piłkarskiej? O tym dzisiaj w Porozmawiajmy o Sporcie. Na debatę zapraszam za nieco ponad 4 minuty. Robert Zwoiński, proszę zostać z Radiem Łódź.

0: Porozmawiajmy o sporcie.
1: To jeszcze raz porozmawiajmy o sporcie. Dobry wieczór, Robert Zwoliński. Zapraszam na tę naszą debatę sportową, a dzisiaj no myślę, że temat dość ciekawy, bo będziemy rozmawiali o kontraktach sportowców, oczywiście w szczególności piłkarzy. No i jak to z tymi kontraktami w rzeczywistości jest, taką sobie tutaj umownie ten taki tytuł roboczy tej debaty nadałem. Z niewolnika nie ma pracownika, podpisanie kontraktów, a rzeczywistość w sporcie, szczególnie w piłce nożnej. No i właśnie na ten temat dzisiaj sobie tutaj, mam nadzieję, gorąco podebatujemy. Maciej Adamczyk, prawnik sportowy, Kancelaria Adwokacka Kłosiński Bulesowski. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: I Bartek Jankowski, Telewizja Łódzka, Trójka.
3: Dobry wieczór.
1: To jak to, panowie? Z niewolnika nie ma pracownika, że tak, no nie wiem, chociaż nie wiem, czy to tak od razu zaczynać od takiego grubego, ale no może tak krótko, jak to waszym zdaniem na ten temat. No nie ukrywajmy też, jakimiś tam punktami do dyskusji są również sytuacje w łódzkich klubach, no ale to pewnie będzie okazja jeszcze co nieco poruszyć ten wątek, ale nie tylko w łódzkich, bo choćby Julian Alvarez, taki najgłośniejszy chyba przykład ostatnio, Atletico Madryt i chęć odejścia do FC Barcelony, ale pewnie i o tym coś więcej będzie okazja jeszcze powiedzieć, to na początek tak krótko, jak to z tym hasłem, które często się pojawia.
2: Jest takie ulubione hasło prawników, które brzmi: to zależy. Ponieważ jest postawiona teza, że z niewolnika nie ma pracownika, ale z drugiej strony piłkarz, który decyduje się na, czy piłkarz, czy generalnie sportowiec, który decyduje się na reprezentowanie konkretnych barw klubowych, na występowanie w konkretnym klubie, no podpisuje kontrakt, umowę, że będzie występował przez określony czas właśnie w tym klubie. Występował, czyli że będzie trenował, czyli że będzie brał udział w meczach, że będzie prowadził się tak, jak to sportowiec powinien. To prawda, że z niewolnika nie ma pracownika, że są pewne próby, wymuszania pewnych zachowań na klubach, na drugiej stronie umowy. Natomiast jedna bardzo ważna rzecz z punktu widzenia prawa, to znaczy umowę zawierają co najmniej dwie równe strony. Czyli najczęściej to jest klub, konkretny klub sportowy i piłkarz. Więc zakładamy i takie mamy przynajmniej szlachetne założenie na dzień dobry, że są dwie równe strony.
3: To ja tak jeszcze od strony ludzkiej dodam. Faktycznie chciałem powiedzieć podobnie, że każdy przypadek trzeba pewnie analizować osobno. Indywidualnie, osobno, ale dokładnie zgadzam się z przedmówcą, bo jakby ten kontrakt podpisują dwie dorosłe osoby i tego...
1: Przynajmniej wydaje się, że tak.
3: No zazwyczaj jest. Tak jest, zazwyczaj tak jest. Więc te konsekwencje trzeba ponieść. Jeśli ktoś się decyduje na podpisanie jakiegoś kontraktu, tam i terminowość, tej terminowości trzeba dotrzymać. Oczywiście warunków finansowych i tak dalej również. No, po coś te kontrakty są. One są właśnie po to, żeby nie było takiego nie wiadomo czego, że każdy może sobie pójść w jedną, w drugą stronę, tylko właśnie podpisujemy kontrakt, wiemy na czym stoimy i tego powinniśmy się trzymać. Tak przynajmniej mi się wydaje.
1: No to na razie tak krótko zaczęliśmy, na razie zgodnie, ale może ktoś z państwa też ma jakieś swoje zdanie, no to zachęcam, można do nas dzwonić. 606-787878. 606-787878, telefon do studia Radia Łódź. Jeśli ktoś chce zabrać głos, czy z niewolnika nie ma pracownika, to zapraszamy. Oczywiście poruszamy się tutaj tylko w kwestiach sportowców. No to teraz już szerzej. Maćku, to może, no tudzież panie mecenasie, ale umówiliśmy się, że się znamy, więc nie będziemy mecenasować tu za bardzo. Jak to jest technicznie, jeśli chodzi o to podpisanie kontraktu? No tam rozumiem, że są tak naprawdę, jak to kluby też informują, tak? Kontrakt podpisany do tego dnia, na przykład, no najczęściej z opcją przedłużenia, ale nie ma tam jakiegoś takiej możliwości wcześniejszego zakończenia tego kontraktu. Oczywiście nie mówię o sytuacjach już takich poważnych, tak? Typu, no nie wiem, klub upada, zawodnik popełnia jakieś, nie wiem, przestępstwo, teraz tak na szybko rzucę.
2: Więc jedna rzecz, od której chciałbym zacząć. To, co jest charakterystyczne w sporcie, przynajmniej w sporcie europejskim, to jest to, że wszyscy organizatorzy sportu mają swego rodzaju monopol. I niezależnie, czy to jest sport piłka nożna, czy to jest koszykówka, siatkówka, no to odpowiednio Polski Związek Piłki Nożnej, Piłki Siatkowej, Polski Związek Koszykówki mają monopol na organizowanie rozgrywek w tym konkretnym sporcie. A co jest z tym związane? No to mają też pewnego rodzaju uprawnienie, ale też monopol na to, żeby regulować pewne zasady, które są związane z udziałem we współzawodnictwie sportowym. To, co jest charakterystyczne, albo to, co właściwie możemy zobaczyć, to znaczy, im bardziej profesjonalny sport, tym te reguły, tym te zasady albo są bardziej opisane, albo są starannie dobrane. Bo tutaj piłka nożna, no musimy powiedzieć o tym, że jest takim bardzo pozytywnym przykładem. Pozytywnym, ale też takim, który warto naśladować. Ponieważ akurat w przypadku piłki nożnej są specjalne, jest Polski Związek Piłki Nożnej, no ale także inspirowany trochę przez FIFA, wprowadził zasady związane z tym, jakie są minimalne wymagania dla kontraktów zawodników. Więc mamy konkretne przepisy, które wprowadza Polski Związek Piłki Nożnej, który stosuje się względem piłkarzy ekstraklasy, pierwszej ligi i tak dalej, niezależnie czy są zawodnicy profesjonaliści czy amatorzy, no, co do których no, co najmniej je trzeba stosować. I teraz nawet jeżeli jest kontrakt zawodnika podpisywany z klubem na mniej korzystnych warunkach niż to jest ustalone w tej uchwale Polskiego Związku Piłki Nożnej, no to w tej konkretnej części ten kontrakt nie obowiązuje, zamieniane są na postanowienia, które są podane na podstawie uchwały Polskiego Związku Piłki Nożnej. Więc to z takich, to jest pierwsza rzecz, na którą na pewno warto zwrócić uwagę. Z innych sportów, no to choćby w sporcie żużlowym, takie minimalne wymagania też można spotkać, też się pojawiają. W innych sportach, czy to w siatkówce, czy w koszykówce, z tym się wprost nie spotkałem, mimo że na przykład Polski Związek Koszykówki ma taką możliwość, aby na 2 miesiące przed rozpoczęciem kolejnego sezonu takie minimalne warunki, czy takie minimalne wymagania wprowadzić. Rozmawialiśmy o tym też chwilę przed programem, to nie jest jakaś wielka tajemnica, ale tak analizując generalnie kwestie kontraktów sportowych i umów samych w sobie, można dojść do takiego przekonania, albo postawić taką tezę, że to, co wydaje nam się, że w tych kontraktach jest, w dużej mierze jest prawdą albo jest zgodne z rzeczywistością. No bo gdzieś te osoby, które co najmniej trochę interesują się sportem, no wiedzą o tym, że są tak zwane okienka transferowe. Czyli takie momenty, w których do tego transferu może dojść. No tak samo większość tych interesujących się sportem, no wie o tym, że kluby nawzajem albo kupują zawodników. No, mówię oczywiście kolokwialnie, kupują zawodników. No,
1: szczególnie w piłce nożnej.
2: Szczególnie w piłce nożnej, tak. I te kwoty robią i mają piorunujące wrażenie. Więc w większości to, co nam się wydaje, ono jest zgodne z prawdą i zgodne z przepisami.
1: No i oczywiście to podpisywanie kontraktów też w zależności od dyscypliny może się odbywać jeszcze w trakcie obowiązywania kontraktu z innym klubem. No, w piłce nożnej to jest pół roku, w siatkówce to nie wiem, czy to jest nawet gdzieś tam jakoś, no też pewnie będzie zależało od ligi, natomiast no też nie jest żadną tajemnicą, że siatkarze, siatkarki podpisują kontrakty wcześniej, a dopiero później są oficjalne prezentacje, często 2-3 miesiące później. Taki przykład tutaj z naszego podwórka Aleksandra Kazała, która wróciła do Budowlanych, sama przyznała, że tak naprawdę już z Budowlanymi podpisała kontrakt, zanim Budowlane jeszcze zostały mistrzyniami Polski, tak? Więc trochę w ciemno sama się śmiała, więc to nie jest też żadna tajemnica. No i to też jest jakiś wątek, czy to jest dobre, ale to myślę, że tutaj to akurat już wchodzimy bardziej w to, czy zawodnik jest profesjonalistą, czy nie.
3: No takie kwestie czysto ludzkie. Każdy chce wiedzieć, na czym stoi i co będzie robił w przyszłym roku, stąd.
1: Ale czasami kibice mają wątpliwości, że on już podpisał kontrakt z kimś, to nie będzie zostawiał zdrowia dla naszego klubu, ale to myślę,
3: i
1: że
3: chyba tylko kibice, bo tak naprawdę no ci profesjonalni sportowcy starają się, jakby nawet jeszcze bardziej chcą pokazać tym niedowiarkom, że dadzą z siebie 100% do końca sezonu. Jeszcze w przypadku piłkarzy właśnie ciekawe jest to, że dosyć prężnie działa Polski Związek Piłkarzy, który też stoi na straży tych praw zawodników. I w przypadku piłkarzy coraz częściej pojawia się nie ten problem, że piłkarze zarabiają za mało, tylko wydaje mi się, że zarabiają za dużo i to kluby próbują z nich zrezygnować, a sami zawodnicy tak niechętnie jakby chcieliby się pozbyć tych wysokich pensji i odejść z klubu, mimo tego, że nie grają. Czasami są odstawieni na boczny tor, czy tak kolokwialnie powiem, bo chociażby nie trenują razem z kolegami, nie mogą wtedy utrzymywać wysokiej formy, zdecydowanie tracą, jeśli chodzi o to, co będzie za 2, za 3 lata, ale w ciągu tego roku, gdzie ten kontrakt obowiązuje, czy 2 lat, bo to też różnie bywa, no są w stanie zarobić tyle, że w zasadzie będą ustawieni do końca życia. I to jest też taka kwestia, gdzie te kluby zaczynają coraz częściej przepłacać i to kluby później mają problem, a nie sami zawodnicy.
1: No to właśnie jakby są 2 wątki tutaj tej historii, z tymi kontraktami, o której ja sobie myślałem, myśląc o tym programie, że właśnie z jednej strony mamy sytuację, że zawodnik A chce odejść z klubu X, ale jest też tak, że klub Y chce zrezygnować z zawodnika B. No i tutaj, żeby już jakieś pojawiły się konkrety, no to choćby teraz to, Bartek, o czym mówiłeś ostatnio, myślę, że to jest mocny przykład w polskiej lidze, no to był Miłosz Kozak, który długo, długo nie chciał odchodzić z Ruchu, mimo że był w rezerwach. Jeśli chodzi o wątki łódzkie, no to teraz mamy przykład Widzewia Andiego Zekiriego, z którego no, klub chce zrezygnować i Szwajcar jest odsunięty tak naprawdę od drużyny, choć z drugą drużyną w drugiej drużynie nie gra, no ale generalnie jest wystawiony na listę transferową i w składzie go nie widzą. Więc tu jest sytuacja, że klub chciałby się pozbyć zawodnika, ale z kolei mieliśmy chwilę wcześniej przykład Osmana Bukariego, który sam chciał odejść, choć pół roku wcześniej do klubu przyszedł. Także no tutaj mówię, te sytuacje nam się przeplatają. Fabian Piasecki, kolejny przykład, o którym się mówi, że zawodnik chce odejść. No tam jeszcze doszły inne kwestie, ale no cały czas na tym kontrakcie jest. Jak często w ogóle, znaczy tak naprawdę takich sytuacji, że dochodzi do jakiegoś zerwania kontraktu, to raczej nie obserwujemy, nawet mimo jak czasami kluby zalegają z pieniędzmi, z wypłatami. To też ci sportowcy trzymają się tych klubów.
2: Musi być coś nadzwyczajnego, to prawda, żeby czy to jedna strona, czyli albo klub, albo zawodnik mieli taką możliwość, aby jednostronnie rozwiązać umowę. No bo jest jedna ważna rzecz, która jest podstawą funkcjonowania sportu, czyli to, że umowy zawierane w sporcie są zawierane na czas określony. W przypadku piłki nożnej akurat do końca trwania rozgrywek, czyli najpóźniej do 30 czerwca każdego kolejnego roku, każdego kolejnego sezonu. No niemniej jednak dzięki takiemu piłkarzowi, który grał w latach 90., czyli Jean-Marc Bosman, no, nie ma już możliwości zawierania umów na czas nieoznaczony, na czas nieokreślony. Więc dlatego mamy tą jedną bardzo istotną rzecz, czyli umawiamy się na to, czyli klub i zawodnik albo zawodniczka umawiają się na to, że ten konkretny piłkarz, piłkarka czy sportowiec będzie reprezentował i grał dla tego klubu przez tyle sezonów, czy przez ten czas, na jaki się strony umówiły. No i naprawdę musi się wydarzyć coś nadzwyczajnego. W niektóre sporty, tak jak choćby piłka nożna, no to jest kwestia co najmniej 2-miesięcznych pensji. To trochę jest rozwiązanie bardzo podobne do umowy najmu. Gdy wynajmujemy jakąś rzecz, mieszkanie, samochód, no to też oczywiście, też te zasady są bardzo podobne. Nie chcę mówić, że wynajmujemy usługi sportowca. Bo też tutaj nie mamy takiej sytuacji. Też zastanawiałem się nad tym, czy można w jakiś sposób ustalić, jakiego rodzaju umową jest umowa, czy kontrakt sportowy. No bo trochę ma cech zlecenia, ponieważ sportowiec ma wykonywać konkretną usługę, no ale niekiedy też oczekujemy tego, że będzie konkretny wynik sportowy. Chociaż w przypadku sportów zespołowych ma to mniejsze znaczenie, no bo od jednego piłkarza nie możemy oczekiwać, że wygra mecz.
1: No tak, ale z drugiej strony, jak na przykład piłkarz jest zdrowy, gra, no załóżmy, no jest napastnikiem, nie strzela goli, słabo się prezentuje, nie ma asyst. To jest ryzyko klubu, tylko z drugiej strony, czy też takie ryzyko klubu cały czas powinno być?
3: Dołożę jeszcze do tego jedną rzecz, że teraz coraz częściej mówi się o kontraktach, w których to piłkarze mogą podnieść więcej z murawy. Kolejny kolokwializm, ale wiadomo, o co chodzi.
1: Wtedy, o premię. No,
3: i wtedy już tak, wtedy już chodzi o premię i tylko piłkarze jakby zgadzając się na takie rozwiązanie, no to faktycznie no, wymagany jest ten wynik sportowy, więc to nie jest tak, że on ma tylko grać, czy ona ma tylko grać, ale ważne jest to, żeby dany zawodnik, dana zawodniczka też przyczyniały się do tego, żeby drużyna wygrywała. Więc myślę, że to jest coraz ważniejsze w sporcie, szczególnie tym zawodowym, gdzie no, wszyscy są rozliczani za wynik.
2: Pamiętajmy o jednej bardzo ważnej rzeczy. Że te decyzje związane ze sportem drużynowym przede wszystkim, no ale też między nimi żużlem, opierają się na tym, że konkretny klub czy konkretna drużyna chce osiągnąć jak najwyższy cel sportowy. To jest normalne, po to się uprawia sport. No i teraz jak patrzymy na decyzję o tym, czy ktoś gra, czy nie gra, to jest decyzja czysto sportowa. To, czy ktoś występuje w pierwszej drużynie, czy w drużynie rezerw, to jest tak samo decyzja czysto sportowa. To, czy ten zawodnik, czy zawodniczka zostają przeniesieni na jakiś krótszy czas, dłuższy czas, no to tak samo zależy od trenera, czasami od dyrektora, od pionu sportowego. No tutaj przykład choćby z Pogoni Szczecin, która też wystawia albo planuje wystawić zawodników na listę transferową, chce ich wytransferować, wypożyczyć, sprzedać, no i też przenosi ich do drużyny rezerw, argumentując, że to jest decyzja sportowa, a nie dyscyplinarna. Chcę w takim razie płynnie przejść do drugiego wątku, czyli do odpowiedzialności dyscyplinarnej. Ponieważ gdy piłkarka decyduje się na zawarcie umowy z klubem sportowym, no to jednocześnie też akceptuje wszystkie regulacje, które są z tym związane. Więc pierwszą kwestią jest oczywiście kontrakt, no, który, tak jak nam się wydaje, jest po prostu umową, która łączy dwie strony. No ale do tego mamy też zgodę i zaznajomienie się tego zawodnika z regulaminem, który obowiązuje w tym konkretnym klubie sportowym, no ale też z tymi minimalnymi wymogami uchwalonymi przez Polski Związek Piłki Nożnej. Więc zawodnik, zawodniczka muszą być przygotowani na to, że w przypadku, jeżeli nie będą się stosowali do pewnych regulacji dyscyplinarnych obowiązujących w klubie, no to będą mogli ponieść tego konsekwencje, a jedną z nich jest między innymi to, że taki sportowiec może być odsunięty, czy taki piłkarz, piłkarka może być odsunięty na nie dłużej niż 2 miesiące do drużyny rezerw. Więc no to jest decyzja czysto dyscyplinarna. I tutaj akurat...
1: A jeśli chodzi tutaj, wejdę ci w słowo, w kwestiach tych dyscyplinarnych, czy za tym też może pójść, nie wiem, obcięcie wynagrodzenia, czy tutaj już nie?
2: Tak, oczywiście jest taka możliwość, że to obcięcie wynagrodzenia może pójść w związku z jakimś naruszeniem dyscyplinarnym. Akurat w przypadku kontraktów piłkarzy, no, nie wiemy, no to jest oczywiście objęte tajemnicą przedsiębiorcy. No, większość sportowców, zwłaszcza piłkarzy, to są albo przedsiębiorcy, bardzo nieliczna liczba. To są osoby, które są na podstawie zatrudnione na podstawie umowy o pracę, ale najczęściej to jest jakiegoś rodzaju kontrakt, czy to pomiędzy dwoma przedsiębiorcami, czy między przedsiębiorcą, czyli klubem, a innym podmiotem. No i co ciekawe, też tylko takie małe wtrącenie, niestety nie poznamy także umów czy kontraktów klubów, które są spółkami miejskimi, a to wynika z tego, że jest takie trochę slangu prawniczego, że jest utrwalone orzecznictwo, które mówi o tym, że nie ma możliwości ujawnienia, ponieważ ten rynek jest tak konkurencyjny, że ujawnienie któryś wybranych umów, kwot, szczegółów kontraktowych, no, mogłoby doprowadzić w jakiś sposób do zachwiania tego rynku, mimo że no, i tak słyszymy o kwotach dla poszczególnych piłkarzy. Też niekiedy słyszymy o kwotach, jakie są oferowane. No, tutaj choćby przykład ostatniej relacji pomiędzy Pogonią Szczecin a Wieczystą Kraków, prawda? Gdzie wypływa informacja o tym, że Wieczysta oferuje zatrudnienie jednemu z piłkarzy Pogoni i robi to z naruszeniem przepisów. No bo jest też przepis, który...
1: Że najpierw kluby muszą się dogadać, później...
2: Nawet nie tyle muszą się dogadać. To bardziej jest tak, muszą się poinformować. Muszą się poinformować. To nie jest tak, że one się muszą dogadać, ale najpierw się muszą poinformować. No, to jest świat, który funkcjonuje, to jest tak naprawdę ekosystem, w którym jest wiele podmiotów, a nie tylko i wyłącznie jeden klub, jeden zawodnik.
1: Bartek, jeśli chodzi o to, że właśnie no takie... No mamy tajemnice z tego... Ile za piłkarzy, chociaż no tajemnice, nie tajemnice, no bo to później tak wychodzi. Natomiast odniosę się trochę do rynku amerykańskiego, do sportów za oceanem. Tam jest podane, ile zawodnik, piłkarz, koszykarz, nie wiem, bejsbolista, hokeista, jaki ma kontrakt. Co więcej, jeśli klub decyduje się tego zawodnika oddać, to ten kontrakt zostaje zachowany, bo on jest podpisany do jakiegoś tam czasu, tak? I na tym kontrakcie ten zawodnik będzie grał dalej w innym klubie. No to oczywiście tam jest, w grę wchodzi gra w jednej lidze, tak? Więc tutaj są takie niuanse, które może trudno by było przenieść na Europę, ale z drugiej strony, dlaczego nie?
3: No, Tam też jest ta różnica, że jest kilku piłkarzy, jest możliwość takich kilku kontraktów, chociażby w tej piłkarskiej lidze amerykańskiej w MLS, gdzie z, ja nie wiem, trzech, czterech piłkarzy może zarabiać więcej, zdecydowanie więcej niż reszta.
1: Bo tam są, tak, kontrakt amatorski.
3: Tak, ten gwiazdorski. Wydaje mi się, że w Europie jest to, przynajmniej w Polsce, bardzo ciężkie do zrobienia, dlatego że no, tu chyba jest trochę inna mentalność, że jednak każdy tutaj dąży do tego, żeby jednak być gwiazdą drużyny, zarabiać jak najwięcej. I nawet jeśli... No wiadomo, w szatni też się dyskutuje. To nie jest tak, że jeden komin płacowy nie będzie w ogóle miał wpływu na drużynę, bo ci zawodnicy mają, szczególnie piłkarze, tak mi się wydaje, mają ogromne ego. Oni chcą po prostu być najlepsi, zarabiać najwięcej i naprawdę mało jest zawodników, którzy byliby w stanie pogodzić się z taką drugoplanową rolą. Więc nie do końca wiem, jak to funkcjonuje w Stanach, dlaczego to funkcjonuje, że wszystko jest takie jawne.
1: Bo tam też to ego jest. Tu już ja patrzę na przykład na koszykarzy Ligi NBA, no to tam to ego też każdy chce zarabiać.
3: Pieniądze, to, tak, i tam każdy prawie zarabia już gigantyczne pieniądze.
1: No ale znowu
3: te kontrakty są ogromne.
1: Tak, ale kluby operują w określonych też widełkach.
3: W określonych ramach, oczywiście. Tak, no, tam to ego też na pewno jest gigantyczne. Z drugiej strony tam też każdy zna swoją wartość. Tam nie każdy może się dostać. Ta liga jest mimo wszystko zamknięta i to, no, myślę, że też przez zamknięcie tej ligi ona jest taka elitarna. Tam po prostu grają już najlepsi z najlepszych. W polskiej ekstraklasie najlepsi z najlepszych na razie nie grają. Może kiedyś się to zmieni. Przekonuje mnie to, że do tego europejskiego modelu przekonuje mnie ta konkurencyjność i to, że jednak no, jest taki vibe, że ludzie no, chcą ze sobą rywalizować. Nie do końca wiedzą, chociaż tam w środku, w klubach, między sobą, tak jak wspominaliśmy, ten ekosystem jest, on działa. Prezesi wiedzą więcej niż kibice, czy my, dziennikarze, czy myślę czasami nawet mecenasi, ale mimo wszystko jest taki rodzaj zagadki, trochę tajemnicy. I to jest piękne. Mi się to podoba. Ta konkurencyjność jest zachowana i walka o dobrego, świetnego zawodnika jeszcze nabiera kolorów.
2: Jest jedna bardzo ważna rzecz, która jest takim łącznikiem pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a no, piłką nożną czy Europą tak naprawdę. Ponieważ na początku była mowa o tym, że jest taka organizacja jak FIFPro, no i że jest też Polski Związek Piłkarzy. No to jest nic innego jak po prostu związek zawodowy osób uprawiających piłkę nożną i to świetnie, że one istnieją. Dlaczego Stany Zjednoczone są świetnym przykładem, który pokazują, że są zabezpieczone prawa zawodników? Ponieważ tam też funkcjonują związki zawodowe w konkretnych dyscyplinach sportu. I wielokrotnie koszykarze, którzy już są emerytowanymi zawodnikami NBA, no później są i stają się aktywnymi zawodnikami. Jest szereg uprawnień, które zyskuje, czy które otrzymuje zawodnik grający w NBA, niezależnie od tego, w jakim jest wieku, tylko i wyłącznie po tym, że na przykład rozegra określoną liczbę meczów w sezonie, że rozegra tych sezonów określoną liczbę sezonów. I to jest tak naprawdę duże zabezpieczenie socjalne dla takiego zawodnika, czy dla takiego koszykarza. Więc rolą tego związku zawodowego, który funkcjonuje w Stanach i który w jakimś stopniu też funkcjonuje w piłce nożnej, jest dbanie o interesy. Niekoniecznie najsłabszych, ale tych, którzy są gdzieś po środku, którzy są gdzieś słabiej opłacani, to nie są największe gwiazdy zespołów. Po to jest też między nimi komin płacowy, czyli popularnie nazywany salary cap, żeby nie tworzyć tak wielkich podziałów, żeby też doprowadzać do pewnego rodzaju granicy, która dalej utrzymuje to wszystko w miarę możliwości w zdrowych ryzach. Też jeszcze przez jakiś czas ostatnio w ligach akademickich była zasada, że zawodnik ligi akademickiej nie mógł mieć wcześniej profesjonalnego kontraktu. No tutaj był taki koszykarz Przemysław Karnowski, zresztą wicemistrz świata, rocznik 93 koszykarz, który występował bodajże przez jeden czy dwa sezony w Ekstraklasie Koszykarzy jako nastolatek. Natomiast był wyjątkiem, ponieważ nie miał kontraktu profesjonalnego, tylko amatorskiego. I to wynikało z tego, że on już wiedział, że wyjeżdża za rok czy za dwa lata grać do Stanów, do NCAA. I dlatego akurat tam był różny niż pozostali zawodnicy kontrakt. No teraz sytuacja jest trochę inna. Do NCAA też trafiają zawodnicy czy osoby, które były na kontrakcie kontraktach profesjonalnych to w większości koszykarzy. Jakub Schumert czy Jakub Piśla. Niemniej jednak, Stany Zjednoczone są świetnym przykładem, bo to i kominy płacowe, i układy zbiorowe. Przecież wiemy, że NHL nie grało, że NBA też
1: rozgrywki były lockdowny, tak.
2: Też były lockdowny. No, to wynikało z tego, że te prawa, no tak naprawdę pracownicze poszczególnych zawodników nie były respektowane w takim stopniu, w jaki zawodnicy by chcieli. No i stąd tak potrzebny jest silny związek zawodowy. W Polsce jest też próba budowy kolejnych związków zawodowych innych niż Polski Związek Piłkarzy, no bo PZP jest też aktywny, jeżeli chodzi o piłkę nożną. Tutaj zarówno w Piłkarskim Sądzie Polubownym, jak i po prostu taką obecność w świecie piłkarzy. Natomiast no, niestety jakieś próby, które były, czy to powołania centralnego związku sportowców, czy jakiegoś stowarzyszenia, no na razie jeszcze są w powijakach, ale być może to się uda. Ja na pewno kibicuję sportowcom, żeby to im się udało.
1: No a wracając też do tego punktu naszego wyjściowego, czy z niewolnika nie ma pracownika w sporcie, no to mamy taki kontrakt. Jak ustaliliśmy, podpisują go dorośli ludzie. No i na razie obierzmy sytuację piłkarz. No wymyślił sobie, że on po roku, on chce grać gdzie indziej, a kontrakt obowiązuje jeszcze przez 2 lata. Powinien ten kontrakt chronić się bardziej piłkarza, bardziej klub. No jeśli wiadomo, dwie strony nie są w stanie się dogadać. Co w ogóle w takiej sytuacji można zrobić? No chyba na razie Maciek tutaj przejmie mikrofon.
2: Ja przejmę mikrofon, ale powiem, że jeżeli się umówiły na konkretne usługi, to muszą je wykonać jedna i druga strona. To znaczy, jeżeli piłkarz powiedział, czy zobowiązał się, czyli powiedział, napisał, podpisał, że przez 3 lata będzie występował w tym klubie, no to będzie występował w tym klubie. Nie ma możliwości zmiany, jeżeli nie ma porozumienia między tymi stronami, albo jeżeli nie ma opcji odkupu. Tak wygląda zarówno sport, jak i biznes piłka nożna, że umawiamy się na określony czas. Nie chcesz występować w tym czasie, no to ewentualnie możesz też ten kontrakt wykupić, ale dalej nie będzie możliwości, żebyś występował drogi piłkarzu, drogi nawet może celowo, żebyś występował drogi piłkarzu w innym klubie, zwłaszcza w klubie, który jest naszym rywalem.
3: No to podpisując taki kontrakt też, no piłkarz nie wie, co się wydarzy w przyszłości. Klub zresztą też, jeśli, tak jak mówisz, jest taka sytuacja, że on po roku zdecydował, że chce już grać w innym klubie, robić coś innego, ale gdyby po drodze na przykład złapał kontuzję, która wyeliminowałaby go z gry na pół roku, to wtedy no, pewnie byłby zachwycony tym, że ma taki długi kontrakt, że nie musi się za bardzo też tym przejmować. Oczywiście robi wszystko w ciągu tej rehabilitacji, żeby wracać do zdrowia i tak dalej, no ale jest jakoś zabezpieczony, więc podpisywanie tych kontraktów jak najbardziej. No, to są dwie dorosłe osoby zazwyczaj, może trochę więcej, no ale ogólnie to jest pełna zgoda. Jest kontrakt, trzymamy się tego, co zostało napisane, podpisane, i po prostu żyjemy w zgodzie z tym.
2: I tak i nie, bo w przypadku kontuzji akurat to jest ten jeden z wyjątków albo z tych nadzwyczajnych sytuacji, że w przypadku, gdy ta kontuzja trwa określoną liczbę dni czy określony czas, no to klub jest uprawniony do tego, aby wypowiedzieć jednostronnie taką umowę.
3: To ile taka kontuzja musiałaby trwać?
2: Nie wiem tak od ręki, ale wydaje mi się, że są chyba albo 3 albo 6 miesięcy, więc na pewno to jest co najmniej kilka miesięcy tego leczenia i braku możliwości występowania. Też klub ma możliwość jednostronnego wypowiedzenia, jeżeli piłkarz nie wystąpi, to jest bodajże 10% meczów, które są w tej konkretnej drużyny. I co ciekawe, nie dotyczy to bramkarzy. Zresztą w ogóle bramkarze są na tyle ciekawą grupą, że ich to okienko transferowe nie dotyczy tak bardzo jak pozostałych piłkarzy.
3: To teraz z punktu widzenia dziennikarskiego jeszcze na szybko takie PR-owo bardziej może niż dziennikarsko rozwiązanie takiego kontraktu, tak by to było jednostronne, tak? Z kontuzjowanym piłkarzem, który naprawdę powiedzmy starał się, próbował, walczył za ten klub. Myślę, że tutaj kibice też by mieli coś do powiedzenia. Wydaje mi się, że to nieczęsta praktyka, jeśli chodzi o kluby. Mimo, że taka możliwość faktycznie jest, to tak na pierwszy rzut oka ciężko mi powiedzieć.
2: też pamiętajmy o tym, że...
1: Wręcz w drugą stronę. Często właśnie kluby PR-owo wychodząc, szczególnie jeśli są tacy zawodnicy, którzy trochę grali, to przedłużają kontrakty z takimi kontuzjowanymi zawodnikami.
2: Przedłużają, to też jest dobra sytuacja
1: Szymon
2: dla obu stron.
1: To też jest sytuacja
2: dla obu stron. To znaczy, jeżeli zawodniku jesteś kontuzjowany, no to czasami wartość takiego piłkarza jest niższa niż gdyby on był w formie, ponieważ wydaje mi się, że w sporcie nie podpisujemy umowy na tej formie, na której ten sportowiec jest w tym momencie, zwłaszcza piłkarz, koszykarz, siatkarz, siatkarka, tylko na tej formie, którą miał w zeszłym sezonie. To znaczy cały poprzedni sezon pracujesz na przyszły, a nie pracujesz tym, co masz dzisiaj, czy tym wynikiem, który masz w tym momencie, na to, w jakiej ten kontrakt będzie wysokości, ale też jakie będą dodatkowe usługi czy świadczenia, które z tym kontraktem będą związane. No bo pamiętajmy o tym, że oczywiście są pewne minima, natomiast też i są naturalne, że piłkarze czy sportowcy mogą wynegocjować dodatkowe warunki dla siebie, czy dla swojej rodziny, czy związane choćby z miejscem zamieszkania.
1: No to tutaj jeszcze wracając trochę do lig tych amerykańskich. Piłkarz chce odejść, klub dogadał się, o załóżmy, dzisiaj akurat wpadł mi w oko cytat z José Mourinho o Julianie Alvarezie, że na miejscu Atletico wytransferowałby go do Turcji. No ale Atletico dogada się z klubem tureckim, Alvarez chce iść do Barcelony, no jeśli nie dogada się z klubem tureckim, no to mamy sytuację patową.
2: Całe szczęście i tu mówię...
1: A w ligach amerykańskich, poza specjalnym zapisem w kontrakcie, że zawodnik blokuje przejście, a to mają tylko największe gwiazdy i to naprawdę na palcach jednej ręki chyba można w NBA na przykład policzyć liczbę zawodników, którzy mają taką opcję blokady, to jakby klub tutaj może przesyłać, no tylko wiadomo, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, ten kontrakt, warunki tego kontraktu są zachowywane.
2: Tutaj mogę powiedzieć też z punktu widzenia praw człowieka. Całe szczęście, że piłkarz ma możliwość, czy właściwie nawet obowiązek wyrażenia zgody na transfer do konkretnego klubu. Bo wyobraźmy sobie taką sytuację, że jedna i druga strona wiedzą, że się nie dogadają. Bo piłkarz ma jeszcze umowę na kilka lat, na 4 czy na 5 lat do przodu. Nie ma szans go wytransferowania do Barcelony, bo jest naszym największym rywalem w tej lidze. I jak go wytransferujemy, to on na pewno strzeli 20 czy 30 bramek w sezonie. Chcemy go wytransferować tam, gdzie na pewno nam nie przeszkodzi i gdzie innych na to stać. Załóżmy, że finansowe fair play nie istnieje.
1: Arabia Saudyjska.
2: Na przykład. Natomiast to całe szczęście, i to mówiąc już całkiem serio, jeżeli chodzi o piłkę nożną, to niezbędna jest zgoda piłkarza na dokonanie transferu. Więc nawet jeżeli to jest transfer pomiędzy klubami, jeżeli jest tylko i wyłącznie kwota odkupu, no to dalej ten piłkarz musi wyrazić zgodę. Jeżeli to jest wolny transfer, czyli piłkarz nie jest związany aktualnie z żadnym klubem, no to już naturalne, że ta zgoda musi być, no bo to jest po prostu umowa piłkarza i nowego klubu. Więc no to jest na pewno zdrowa sytuacja. Niekiedy niezdrowe jest przypadek ekwiwalentów. I to nie tyle w wypłaty czy zapłaty za wyszkolenie takiego piłkarza czy sportowca, który, tak jak słyszeliśmy o Arkadiuszu Miliku przy okazji jego transferów, że te kwoty z transferów, jakieś procenty trafiają do klubów, które go wykształciły. No ale też musimy pamiętać o mniejszych przykładach, mniejszych klubach, czy to regionalnych, czy mniejszych dyscyplinach, siatkówka, koszykówka, gdzie są też transfery w młodzieżowych grupach. No i tam też jest, czy są kwoty ekwiwalentu. Czyli jeżeli zawodnik, zawodniczka nastoletni chce przenieść się do innego miejsca, no to wtedy czy to nowy klub, czy rodzice muszą w cudzysłowie wykupić kartę takiego sportowca, to mogą być kwoty, które, ponieważ to są w zależności od tego, czy to jest w zależności od wieku, od tego, czy to jest reprezentant Polski, czy nie, od kilku do kilkunastu tysięcy złotych, no które mogą być blokadą do tego, żeby taki zawodnik rozwijał się dalej. No ale to też funkcjonuje i o tym też nie możemy zapomnieć. Tak jak mówię, całe szczęście, że w piłce nożnej musi być zgoda. No w Stanach przecież też mieliśmy przykłady, gdzie zawodnik NBA w trakcie meczu otrzymuje powiadomienie, że został wytransferowany w inne miejsce. No więc teraz z czysto formalnego punktu widzenia i takiego prawniczego moglibyśmy zapytać, czy jeżeli jesteśmy w drugiej kwarcie albo w pierwszej połowie tego meczu, to czy ten zawodnik powinien dalej grać, czy właśnie powinien pójść się przebrać i zagrać dla przeciwnika? Ale to jest oczywiście ciekawostka. Wydaje mi się, nie znam tego na pewno, ale wydaje mi się, że powinien ten mecz już dograć do końca.
1: No akurat on chyba wtedy nawet nie był rezerwowym, tylko po prostu siedział z drużyną. No ale Dennis Schroeder choćby, zawodnik, który chyba już 14 czy 15 klub NBA zwiedzi, a jest ich około 30, zdaje się, 29-30. Mm-hmm. Więc pół ligi już tak naprawdę przemierzył. No to jeszcze ten drugi wątek, ta druga sytuacja, bo tak jak ustaliliśmy tutaj, piłkarz, jeśli chodzi o piłkę w Europie, no to tak naprawdę no jest dość mocno ochroniony. No a też rzuciłem trochę ten wątek w sytuacji, no wiadomo, kupujemy piłkarza, nie wiem, niech będzie napastnik, on ma strzelać gole, on ma mieć asysty. Na koniec sezonu 0 goli, 0 asyst, kontuzji nie było, grał dużo, nie był odsuwany od drużyny. No i teraz klub chciałby się pozbyć takiego zawodnika, no ale nie może, bo obowiązuje go kontrakt. Czyli tutaj kluby jednak są na trochę chyba bardziej przegranej pozycji.
2: To prawda, ale takie jest ryzyko.
1: Ryzyk, czyli bierzemy to.
3: Trzeba powiedzieć, że przykro mi.
2: Trzeba powiedzieć, że przykro mi.
3: Tak to zrobiło.
2: No to
3: tak się
2: ty,
3: stało.
2: Drogi trenerze, drogi dyrektorze sportowy, tak poprowadziłeś tę drużynę, że ona, albo tego zawodnika, że on nie strzela bramek.
1: Ale jest możliwość jakiegoś, znaczy możliwość zapisu pewnie taka jest, przynajmniej.
2: Niekoniecznie. To znaczy tak samo, tak samo jak zawodnika, to też dla klubu to jest umowa na czas określony, na czas oznaczony. Więc jeżeli się umawiamy na 2, 3, 4, 5 sezonów, to znaczy, że tyle musimy rozegrać. Nie ma możliwości rozwiązania umowy tylko i wyłącznie z tego powodu, że konkretny zawodnik słabo gra. No bo to jest nasze ryzyko, nasze w sensie klubu. To jest ryzyko klubu, jeżeli wynik sportowy jest taki, a nie inny. No więc dlatego też nawet jeżeli klub nie osiąga tego wyniku sportowego, który zamierzał, no i tak musi w zasadzie zagwarantowaną wysokość tego kontraktu temu piłkarzowi zapłacić, a na pewno umożliwić mu występowanie, czyli tak, aby mógł dalej grać przez ten czas, na jaki się umówili.
3: Myślę, że jest jeszcze jeden temat taki dosyć kontrowersyjny, co w przypadku spadku z ligi, chociażby w piłce nożnej, z tego co wiem, to
1: w większości przypadków jest tam
2: Jest możliwość redukowanie
1: pensji i też chyba rozwiązanie.
3: Rozwiązanie jest tak. Widzew był dosyć blisko spadku z Ekstraklasy. Zacząłem się tam trochę wczytywać w te przepisy i wychodziło na to, że jest możliwość rozwiązania kontraktu z polskimi zawodnikami, ale tych międzynarodowych zawodników z zagranicy właśnie obowiązuje troszkę inne prawo niż to prawo PZPN-u i rozstanie z nimi już nie byłoby takie proste. To też myślę, że to jest, no nie wiem, czy do poprawy, ale na pewno
1: to
3: do
1: kolejny ciekawy wątek w historii kontraktów.
3: Do rozmowy i sprawdzenia, bo no nie powinno być tak, że zawodnicy z jednego klubu, ze względu na to, czy ktoś jest Polakiem, czy z zagranicy, mogą być traktowani inaczej.
2: To też trochę pytanie, może nie tyle o etykę taką piłkarską albo sportową, tylko o to, jak podchodzi do świata sportowego. Ponieważ jeżeli jest zawodnik, który jest zawodnikiem, jest transferem międzynarodowym, czyli nie jest zawodnikiem pochodzącym z tego kraju, w którym występuje, no to wtedy te zasady, które są związane z jego występowaniem czy z jego kontraktem, one w dużej mierze są też regulowane przez FIFA czy UEFA, no ale generalnie FIFA. Natomiast jeżeli to jest piłkarz tak zwany krajowy, czy też ten, który tutaj jest na miejscu, czy jest z Polski, no to wtedy przede wszystkim są te przepisy, które są związane czy które są regulowane przez Polski Związek Piłki Nożnej. Co do możliwości rozwiązania czy wypowiedzenia jednostronnego kontraktu w przypadku spadku, no to zależy po pierwsze od tego, czy taka możliwość jest w kontrakcie, czy nie. No, trochę też ona wynika z tych minimalnych wymogów, czy minimalnych wymagań dla kontraktów, ponieważ no, one też mogą wskazywać, że w przypadku spadku klub jest uprawniony do złożenia takiego oświadczenia o tym, że jednostronnie rozwiązuje czy wypowiada taką umowę. Natomiast no też piłkarz podpisując kontrakt musi mieć tego świadomość, że jeżeli spadniemy z ligi, to klub może rozwiązać albo ja mogę rozwiązać taką umowę. Jeżeli też mimo wszystko się nie utrzymamy, a nie ma takiej opcji, no to wtedy ten piłkarz musi grać tą ligę niżej.
1: Tak, Bartek?
3: Tak, no, to jest ogólnie, wracamy do tego, co mówiliśmy na początku, bo dwie osoby, dwie strony dogadują się na konkretne warunki. No i tak jak też mówiliśmy, no jest to pewnego rodzaju ryzyko, bo jak nie wiadomo, co przyniesie
1: to ryzyko. Czyli tutaj tak
3: nie
1: trochę
3: wiadomo, co przyniesie przyszłość. No musimy trochę kota w worku. Wiadomo, no ten scouting dzisiaj tutaj rozbudowane, te wszystkie procesy transferowe, obserwacje zawodników. Myślę, że nie tylko w piłce nożnej, bo czy w siatkówce, czy w koszykówce też idzie to w takim kierunku, żeby no nie brać tego kota w worku, żeby jednak wiedzieć, z kim podpisujemy kontrakt. O tych cechach charakterologicznych mówi się coraz więcej, żeby nie dochodziło do jakichś właśnie nieporozumień, czy spięć na linii trener-zawodnik, czy dyrektor sportowy, żeby jednak tworzyć, no może to mocne słowo, ale tworzyć pewnego rodzaju taką sportową rodzinę, żeby wszyscy brali odpowiedzialność po prostu za wynik, za klub, za to, co się tam dzieje.
2: Myślę, że to jest trochę oczywiste, o czym powiem, ale takie negocjacje kontraktowe, no to jest trochę jak przesuwanie suwaka albo suwaków. To znaczy dłuższa umowa, niższe wynagrodzenie, albo stałe wynagrodzenie, niższa premia, albo wyższa premia, niższe wynagrodzenie, wyjściówki i tak dalej, i tak dalej. Więc to oczywiście jest takie suwanie suwaków. Trochę pewnie też to zależy od wieku tego zawodnika. Czy on jest w takim wieku, w innym wieku, czy jest podatny na kontuzję. No więc też to są normalne negocjacje. Tu myślę, że z całą stanowczością możemy powiedzieć, że to jest biznes piłkarski, biznes sportowy dla jednej i dla drugiej strony. Kariera sportowca trwa bardzo krótko, więc też podpisując umowę, nie ma też się co dziwić tym, którzy chcą mieć inne warunki, którzy chcą na przykład grać w innej lidze, w innym zespole, gdzie mają inne możliwości, albo gdzie będą mieli inne możliwości osiągnięcia wyniku sportowego, albo no, choćby spełnienia siebie jako piłkarza.
1: Ale powinni pamiętać przy tym, że podpisywali kontrakt jako dorośli ludzie z dorosłymi ludźmi. Jeśli chcą nawet zmienić, no to są drogi, żeby to zrobić. Myślę, że tak chyba możemy w skrócie podsumować.
2: Możemy nawet podsumować jednym zdaniem, czyli kluczowe jest porozumienie stron.
1: No i zakończyliśmy takim prawniczym stwierdzeniem. Myślę, że mocno. Bartek, czy jeszcze chciałbyś coś dodać? Bo już czas nas...
3: To na kolejną debatę jeszcze byśmy porozmawiali kiedyś o tym, jak to wygląda w żużlu, bo ciężko stwierdzić, czy to jest sport indywidualny, zespołowy, tam też ma to swoje różne odnogi. Jak te sprawy
1: to
3: wyglądają?
1: Myślę, że na żużel się umówimy już później, a na dzisiaj podsumowaniem niech będzie to, że no jak już klub z piłkarzem tudzież innym sportowcem się dogadał, no to obie strony powinny te warunki kontraktu respektować do końca, chyba że dogadają się wcześniej, żeby ten kontrakt w jakiś sposób rozwiązać. Maciej Adamczyk, prawnik sportowy, i Bartek Jankowski, dziennikarz Telewizji Łódzkiej, byli dzisiaj gośćmi Radia Łódź. Dziękujemy bardzo za debatę. Porozmawiajmy o sporcie. Dziękuję panowie.
2: Dziękuję bardzo.
1: Robert Dzwoniński. Do usłyszenia.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
2: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
3: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
4: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
2: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
5: Tworzymy rodzinę.
6: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
1: www.domwlodzi.org.
7: Nazywam się Adam Zieliński, Łona. Jestem muzykiem, prawnikiem, ale też obywatelem. Dlatego zależy mi, by prawda była głośniejsza niż półprawdy i byśmy nie dawali sobą manipulować.
8: Cześć, tu Kasia Linz, obywatelka Polski, która tworzy muzykę. Zależy mi, aby kobiety mogły o sobie decydować bez strachu. Skomponujmy społeczeństwo, które mówi własnym głosem i rozumie zagrożenia.
7: Wspieraj Fundusz Obywatelski i organizacje wzmacniające prawa obywateli czy walczące z dezinformacją.
8: Więcej na funduszobywatelski.pl.
9: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska misja medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
0: Ogłoszenie społeczne.
10: Jest godzina 21. Tu Radio Łódź, Damian Grosicki, zapraszam na wiadomości. Chętnych jest wiele, mieszczań znacznie mniej. W Łodzi trzeba poczekać na lokal miejski. Kolejny krok w budowie tunelu kolei dużych prędkości pod Łodzią. O szczegółach za chwilę. Dziurawy system fotoradarów bezkarnie wykorzystują piraci drogowi. Spokojna, chłodna noc. Temperatura wyniesie od 8 do 11 stopni. Łodzianie czekają na miejskie lokale. Zainteresowanie jest duże, a mieszkań brakuje. Dużym zainteresowaniem cieszy się też miejski program Mieszkanie za remont, w którym mieszkańcy mogą starać się o konkretny lokal w zamian za jego wyremontowanie. O szczegółach Joanna Karp.
11: W Łodzi jest około 10 tysięcy niezasiedlonych lokali. Nie wiadomo jednak, ile z nich nadaje się obecnie do użytku. Zarząd lokali miejskich nie podaje, ile osób czeka na mieszkanie komunalne. Wiadomo jednak, że na lokal można czekać nawet kilka lat. Jedną z alternatyw jest program Mieszkanie za remont, informuje Dorota Tomczak-Dratkiewicz z Zarządu Lokali Miejskich.
12: Wniosek może złożyć każdy, również osoba, która już ma złożony wniosek w Zarządzie Lokali Miejskich. Bierzemy pod uwagę kryterium dochodowe zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej. Nie możemy posiadać tytułu prawnego.
11: W ostatniej edycji 30 mieszkań obejrzało około 2000 osób, a wpłynęło 316 wniosków. To pokazuje, że zapotrzebowanie na lokale jest naprawdę duże. Joanna Karp, Radio Łódź.
10: Trzecia edycja programu Mieszkanie za remont rozpocznie się 14 września. Miasto zaproponuje 15 lokali. W zamian za sfinansowanie remontu najemca otrzymuje umowę na czas nieokreślony i płaci czynsz niższy niż w przypadku wynajmu mieszkania na rynku prywatnym.
0: Więcej na radiołódź.pl.
10: W wieku 80 lat zmarła Dolly Parton, jedna z najważniejszych postaci amerykańskiej muzyki country. O jej śmierci poinformowała rodzina. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
13: Komunikat ogłosił siostrzeniec artystki Brian Seaver. Wpis opublikował na oficjalnym profilu piosenkarki w mediach społecznościowych. Parton zmagała się z problemami zdrowotnymi od kilkunastu miesięcy. We wrześniu ubiegłego roku odwołała powrót na scenę w Las Vegas, tłumacząc to koniecznością przejścia zabiegów. Jeszcze w piątek zapewniała, że pracuje i ma wiele planów. Mówiła, że zaniedbała własne zdrowie.

0: W tunelu Dagmara Zalewska.
1: Pierścień uszczelnia szczelinę pomiędzy TBM a obudową segmentową na początku drążenia tunelu. Dzięki temu TBM może od samego początku robót zrównoważyć występujące ciśnienie wód gruntowych przy użyciu płuczki bentonitowej, jednocześnie minimalizując osiadanie gruntu.
0: Tarcza ma rozpocząć drążenie na początku przyszłego roku i pokonać ponad 4,5 km do łodzi fabrycznej. Sam tunel ma zostać ukończony w 2029 roku. Wskazanie fikcyjnej osoby w formularzu wystarczy, by w Polsce bezkarnie uniknąć mandatu z fotoradaru. Eksperci do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego alarmują, że bez pełnej automatyzacji nadzoru i uszczelniania przepisów nawet najwyższe kary nie powstrzymają piratów drogowych. O szczegółach Piotr Durys.
2: Mimo zaostrzenia kar w taryfikatorze, polskie prawo wciąż pozwala kierowcom kpić ze stacjonarnych kontroli prędkości. Ekspert do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego Łukasz Zboralski wskazuje, że obecne procedury są całkowicie bezradne.
3: Dzisiaj można się wykpić od mandatu z fotoradaru w bardzo łatwy sposób, wskazując jakiegoś nieistniejącego człowieka i prawo polskie jest tak napisane, że jest bezsilne.
2: Wyższe mandaty ograniczyły liczbę tragedii, ale dalszy spadek liczby ofiar zależy od nieuchronności kary.
3: To załatwiliśmy w 2022 roku i to już dało spadek rocznie o połowę liczby śmierci w wypadkach drogowych. 1600 to nadal za dużo i my coś możemy jeszcze zrobić, to znaczy musimy ten nadzór automatyzować.
2: Zdaniem ekspertów bez uszczelnienia systemu rozbudowa sieci fotoradarów nie przyniesie oczekiwanych rezultatów.
0: Mimo to liczba fotoradarów stale rośnie, przede wszystkim odcinkowych pomiarów prędkości. Kolejne wiadomości o godzinie 22.
4: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: Nie podawałem dzisiaj ciśnienia, to nadrabiam te zaległości. 998 hektopaskali w tej chwili mamy na barometrach. Temperatura powoli leci w dół. 17 stopni Celsjusza, jak dobrze pamiętamy. W nocy ta minimalna ma wynosić od 8 do 11 stopni. Patrzę jeszcze na radar, jak wygląda zachmurzenie. No, cały czas najwięcej chmur mogą zaobserwować mieszkańcy Radomska, Piotrkowa i Tomaszowa Mazowieckiego. Gdzie nie, gdzie lokalnie może pokropić, ale to tak bardziej symbolicznie. Jeśli chodzi o środę, to w dzień będzie na ogół małe zachmurzenie, gdzie nie, gdzie trochę tych chmur się pojawi, a temperatura wyniesie od 21 stopni do 24.
4: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
5: Kołatanie przedsionków.
6: Tik tak, czy to znak, że wszyscy już są? O, pewnie tak.

Pod moim wpisem przypominającym o dzisiejszym wydaniu Kołatania Sandra skomentowała: to rozumiem, że audycja nie z taśmy. Super. Z jakiej taśmy? Dobry wieczór. Tomek Feliński, Adam Kołaciński. Dzisiejszy wieczór to nasza muzyczna elektrownia słoneczna. Piosenki, które między innymi mają taki oto cel: pomóc nam schwytać ostatnie promienie lata, zamknąć ciepło w słoikach wyobraźni i zatrzymać ten blask głęboko w sercach na wszystkie chłodne miesiące. No bo dzisiaj ostatni wtorek sierpnia. Nie chciałem przypominać, ale tak jakoś wyszło. Otworzyliśmy nasz program światłem od czystej, niepohamowanej radości. Wyobraźcie sobie pierwszy mocny promień słońca złapany prosto w dłonie. Janelka i spółka nagrywali ten debiutancki materiał w starym studio Polskiego Radia we Wrocławiu. 84 rok, pracując głównie nocami. Ale jednak wykrzesali z siebie energię, która rozświetla któreś już pokolenie z rzędu. A gdy słońce zaczyna świecić niżej, potrzebujemy czegoś, co podniesie naszą mentalną temperaturę. A Tadek wie, co nam w tym pomoże. Tadzik ma supermoce, wy macie supermoce, z kącika Tadzika supermoce.

Supermoc, wybór Tadzika na dziś, a nasza pierwsza supermoc to zdolność pamiętania najcieplejszych momentów. Aigo Mrozu i Vito udowodnili, że ich muzyczny ogień potrafi rozpalić największe tłumy. W dzisiejszym kąciku piosenki Tadzika. Czas na pierwsze dzisiaj muzyczne nowalijki. Już bardzo jesień.

Światło nie tylko przynosi upał, ale też taki wyjątkowy złocisty blask tuż przed zachodem, kiedy wszystko wydaje się pełne poezji. Nawet kiedy nie wydaje się, że jeszcze zachód i wieczór, prawda? O tym rozmawialiśmy dzisiaj z Tadkiem na przykład. Muzycy Fontaines DC, słuchaliśmy ich nowej Marianne, zanim chwycili za gitary w Dublinie, wydali razem 3 tomiki poezji. I ich muzyka ma w sobie szlachetny, poetycki blask. Aby jednak nie myśleć o nadchodzącej jesieni, zamknijmy oczy i przenieśmy do serca wspomnienie bezstresowego, wiosennego poranka.

Na ile trzeba mieć, jak to mówią, wywalone, żeby utwór o tytule Springtime wypuścić pod koniec lata? Alex Henry Foster tak ma, a pisał ten utwór po długiej podróży do Tangieru, gdzie leczył duszę i na nowo uczył się chwytać spokój. Ta kompozycja może działać jak wewnętrzny ogrzewacz na zimne, coraz zimniejsze wieczory. Springtime o tej porze roku to jednak za mało. Idźmy prosto w stronę słońca. Tam musi być jakaś cywilizacja.

Nie odwracamy się od światła, idziemy dokładnie w jego stronę. Jakkolwiek to brzmi, idź w stronę światła albo nie idź. I nasycamy nim każdą komórkę ciała. Takie korzenne, rockowe brzmienie potrafi wygenerować czystą endorfinę w słuchaczu, no i także poczucie niekończącego się lata. Kiedyś słuchaliśmy formacji Dziwna Wiosna i nowych ich nagrań, a zanim stali się Dziwną Wiosną, byli Superhuman Like Brando. I właśnie pod tym szyldem w stronę słońca. Panowie nagrali jedną płytę, której prawie nikt nie słyszał, a potem zabrali zabawki i zmienili się w Dziwną Wiosnę, kontynuując granie. A lider i jednocześnie dziennikarz muzyczny Dawid Karpiuk, teraz chyba bardziej solista, coraz większe ma takie ciągoty i jednak łagodniejsze historie wychodzą spod jego palców, to z kolegami z Dziwnej Wiosny zostawił po sobie sporo fajnych piosenek, a Superhuman Like a Brando chociażby to. I skoro w stronę słońca pędzimy, to światło przed nami banał. Ta pieśń z pewnością banałem nigdy nie była.

To właśnie ta chwila, chwila na pełne nastrojenie się na właściwą częstotliwość. Światło, pierwszy z trzech kroków pełnych wewnętrznego ciepła. Prywatnie Małgorzata Kuś, zawodowo muzycznie Szata QS, laureatka prestiżowych konkursów wokalnych w Nowym Jorku, od lat udowadnia, że muzyka ma siłę leczenia i rozjaśniania ludzkich myśli. Kompletnie nie rozumiem, czemu nie jest w gronie najpopularniejszych w kraju, chyba że nie chce. I chyba nie chce. Nie rozumiem tym bardziej, że właśnie nową pieśnią udowodniła swój talent i szacunek innych utalentowanych. Towarzyszą jej Leszek Możdżer, oczywiście na fortepianie, i Łukasz Dębiński, genialny bębniarz specjalizujący się w grze na bębnach afrykańskich, djembe oraz handpanach. Oczy nadal zamknięte. Szata QS, nowe złoto.

Szata QS, Leszek Możdżer, Łukasz Dębiński, Złoto. Nowa rzecz, a światło przelane do naszych serc stało się bezcennym kruszcem. O, tak jest wyraźniej. Złoto nagrano w strojeniu A432 Hz. I to częstotliwość, która według twórczyni rezonuje z harmonijnym rytmem natury i pomaga utrzymać wewnętrzne ciepło bez względu na pogodę za oknem. Tryptyk Szaty zamknie nam jeszcze jeden jej stary numer, który nie trafił na szczyty list Billboardu i to jest skandal.

0: time in my life, I'm gonna die free.
1: Die free. Szata QS. Zamykamy słoneczny tryptyk z poczuciem absolutnej wolności i lekkości. Szata, mimo doświadczeń z wielkimi scenicznymi produkcjami, wybrała niezależność, tworząc muzykę bezpośrednio trafiającą w najczulsze, najjaśniejsze jednocześnie struny ludzkiej wrażliwości. Warto doceniać. Wieczór staje się chłodniejszy, ale w naszych myślach wciąż płonie zmysłowy, ciepły płomień świecy.

0: Wygląda na to, że wieczór gęstnieje, a my zanurzyliśmy się w zmysłowej, dojrzałej, czy na pewno elegancji. Nie do końca jestem przekonany. Warhouse, nowy Warhouse, lub Warhouse, The Baby. Solowy projekt Martena de Voldere z belgijskiej grupy Baltazar, który tworzył ten nowy materiał na pokładzie starych łodzi mieszkaniowych na kanale w Gandawie, otoczony wodą, ale z głową pełną gorących i prywatnych historii. Nie pozwólmy, by energia opadła, bo za chwilę wkroczymy do kubowej siłki.
1: Kołatanie przedsionków.
0: Światło to także pamiątki i powracające dobre myśli. Antoni Szmirek niejaki, zanim stał się objawieniem brytyjskiego spoken wordu, uczył dzieci w szkole podstawowej. Ma niezwykły dar opowiadania o codzienności tak, że staje się ona jasna i promienna. Do tego można przy tym tańczyć.
2: And what have you got without routine? You peel the skin of a tangerine. And inside it you see an eight ball. And it just turns and winks.

Taki to rytmiczny spoken word. Antony Szmierek lub Szmirek Czak. Kołatanie przedsionków każdy wtorek od 21.05 przez 2 godziny, a więc przed nami jeszcze kolejna godzina dzisiejszego spotkania. Można także zetknąć się z tą audycją na fejsie pod tą samą nazwą Kołatanie przedsionków. Też na TikToku, choć ostatnio tam się opuściłem, postaram się nabrać większej energii. No i korespondencja mailowa a.kolaciński@radiolot.pl. Zachęcam. Zwieńczenie pierwszej godziny to odsklepianie plastra miodu. Sugestywny, dream popowy Swallow z kultowej wytwórni 4AD, który działa jak łyżka płynnego miodu podana wprost do zasmuconej myśli. Albo jak wyścig, w którym jesteś najpierw ósmy, potem szósty, drugi, znowu drugi i wreszcie pierwszy. A więcej Swallow w drugiej godzinie kołatania dziś.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
2: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
0: Ogłoszenie społeczne.
3: Jest godzina 22. Tu Radio Łódź, Damian Grosicki, zapraszam na wiadomości. Zabezpieczony majątek Przemysława Krala powinien zaspokoić roszczenia pokrzywdzonych w sprawie zonda krypto. Spada poziom wód w łódzkich zbiornikach. W Warcie po gwałtownych deszczach zalewa domy. Przed nami raczej sucha noc i taka sama środa. Zabezpieczony przez prokuraturę majątek Przemysława Krala powinien wystarczyć do pokrycia roszczeń pokrzywdzonych w sprawie, uważa obrońca prezesa zonda krypto, poseł Koalicji Obywatelskiej Roman Giertych. W TVP Info adwokat podkreślał, że nie wszyscy pokrzywdzeni zgłaszają się do prokuratury.
4: Zabezpieczono bardzo dużą kwotę pieniędzy i myślę, że ta sprawa będzie trwała jeszcze bardzo wiele lat. To jest ogromny sukces prokuratury kierowanej przez pana ministra Żurka. To jest ogromny też sukces prokuratury katowickiej.
3: Klienci upadłej giełdy kryptowalut stracili co najmniej 350 milionów złotych. Śledczy weryfikują również informacje dotyczące możliwości popełniania przestępstw w związku z finansowaniem przez zonda krypto m.in. Fundacji byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, a także Telewizji Republika. Sprawdzane są też informacje dotyczące finansowania przez zonda krypto działań podejmowanych przez osoby pomagające zbiegłemu byłemu wiceministrowi sprawiedliwości Marcinowi Romanowskiemu.
5: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
3: Susza coraz mocniej uderza w łódzkie zbiorniki wodne. Mieszkańcy z niepokojem obserwują drastycznie obniżający się poziom wody w popularnych miejscach rekreacji. Problem dotyczy m.in. Arturówka i stawów Bielice na uroczysku Lublinek. O szczegółach Kacper Józefowicz.
6: Spacerowicze, których spotkaliśmy na uroczysku Lublinek, twierdzą, że plaża kiedyś była znacznie mniejsza.
7: 2 metry z brzegu na pewno zabrało.
6: Jak mówił w rozmowie z Radiem Łódź Piotr Piotrowski, klimatolog z Uniwersytetu Łódzkiego, na spadający poziom wody w zbiornikach wpływają przede wszystkim susza oraz opady, a w przypadku Lublinka także działania człowieka.
8: Blisko zbiornika znajdują się rodzinne ogródki działkowe. Mogą właśnie w okresie suszy pobierać więcej wody. Kolejna przyczyna to może być obszar płyty lotniska, która jest wybetonowana. Ta woda bardzo szybko odpływa do kanalizacji i też przez to ten zbiornik Bielicy na przykład nie jest zasilany.
6: W przypadku Arturówka problemem jest wysychająca rzeka Bzura, która zasila ten zbiornik.
3: Służby miejskie koncentrują się teraz na ochronie terenów, z których woda zasila okoliczne stawy i na zatrzymywaniu jej na tym obszarze. Urzędnicy przyznają jednak, że wszystko zależy głównie od pogody. Kluczowe będą regularne opady deszczu i niższe temperatury, które wyhamują szybkie parowanie.
5: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
3: A gwałtowne opady deszczu zalały mieszkania w Warcie. Mowa o dwóch budynkach przy ulicy Błękitnej Armii. Na parterze i w piwnicy budynku wciąż jest mokro i brudno, a mieszkańcy wskazują na problemy z kanalizacją. A więcej informacji zebrał nasz reporter.

0: słabo działającej kanalizacji, która w przypadku mocnych ulew nie odprowadza należycie wody. A na koniec Dania, w której parlamentarzyści otrzymają opiekę duchownego na telefon zapewnionego przez Kościół Ewangelicko-Luterański, zdecydowało o tym prezydium parlamentu. Według umowy z biskupem Kopenhagi posłowie będą mogli zadzwonić pod wskazany numer, a następnie umówić się z księdzem na spotkanie w dowolnym miejscu. Rozmowy mają pomóc politykom w sprawach prywatnych i egzystencjalnych, natomiast duchowny, jak ustalono, nie będzie mieć własnego biura w parlamencie, a ma działać w ramach normalnej posługi. Początkowo podano, że ksiądz zostanie oddelegowany do pracy w parlamencie, jednak politycy ostatecznie nie doszli do porozumienia. Część posłów sprzeciwiło się takiemu rozwiązaniu. W Danii sfera publiczna jest świecka, a posługa duchownego w parlamencie wywołała debatę. Ciekawe, czy parlamentarzyści będą robić rachunek sumienia po obradach. Teraz to tyle, a kolejne wiadomości o godzinie 23:00 przed nami serwis sportowy. I ponownie Piotr Andrzejczak.
1: Polskie siatkarki pokonały Słowenki 3-0 w setach do 14, 26 i 18 w rozegranym w Stambule meczu grupy A Mistrzostw Europy. Najwięcej punktów dla reprezentacji Polski, 23, zdobyła Magdalena Stysiak. A dwukrotna mistrzyni Europy Magdalena Śliwa chwali biało-czerwone.
2: Do dziewczyn się nie można przyczepić, bo zagrały naprawdę bardzo dobre spotkanie, a Słowenki też pokazały na tym turnieju, że jest to zespół, który na pewno rośnie i się buduje i trzeba się z nim liczyć. Także ważne zwycięstwo, ale ja myślę, że musimy po prostu czekać spokojnie z meczu na mecz, no ta forma będzie coraz lepsza.
1: To było trzecie zwycięstwo polskich siatkarek. Wcześniej pokonały Węgierki i Łotyszki, a w drugim wtorkowym spotkaniu grupy A Niemki wygrały z Węgierkami 3-0. W tabeli grupy A prowadzi Turcja przed Polską. Oba zespoły zgromadziły po 9 punktów. Niemki są na trzecim miejscu z dorobkiem 6 punktów. A w następnym meczu Polki zagrają właśnie z Niemkami. To spotkanie w czwartek o godzinie 15. Nowym piłkarzem Łódzkiego Klubu Sportowego został Kacper Prusiński. Pochodzący z Garwolina zawodnik pierwsze piłkarskie kroki zbierał w klubach województwa mazowieckiego. W seniorską piłkę 21-letni obecnie napastnik wchodził w barwach trzecioligowej Siarki Tarnobrzeg. Udane 2 sezony spędzone w klubie z województwa podkarpackiego pozwoliły na transfer do drugoligowego Hutnika Kraków. Poprzedni sezon był dla Prusińskiego najlepszym w dotychczasowej karierze. W 36 rozegranych dla Hutnika meczów napastnik zdobył 14 bramek, do których dołożył także 5 asyst, a kolejnym krokiem dla mogącego występować także na pozycji numer 10 zawodnika będzie gra dla Łódzkiego Klubu Sportowego. A dodam, że 21-letni napastnik związał się z klubem z Alei Unii 3-letnią umową, w której znalazła się opcja przedłużenia o kolejny sezon. A Kamil Grabara został piłkarzem Juventusu Turyn. Klub Serie A wypożyczył polskiego bramkarza z Wolfsburga do czerwca 2027 roku. Po zakończeniu wypożyczenia Juventus może wykupić Grabarę za 11,5 miliona euro. 27-letni bramkarz w ubiegłym sezonie rozegrał 34 spotkania w niemieckiej Bundeslidze. Dodam także, że Kamil Grabara to 6-krotny reprezentant Polski. A informacje sportowe także na naszej stronie radiołódź.pl.
3: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: Ten wieczór jest bardzo podobny do wczorajszego. Obecna faza księżyca to przybywający księżyc garbaty. Taka ciekawostka. To już drugi dzień, więc na pewno może to zapaść w pamięć i jutro myślę, że będzie podobnie. Podobna noc również przed nami. Najcieplej ma być w południowej części naszego województwa, w Piotrkowie Trybunalskim, między innymi Radomsku. Tam temperatura może spaść do 11 stopni. Bardziej kierując się w stronę centrum, to ta temperatura będzie nieco niższa i gdzieniegdzie może pokazać 8 kresek, oczywiście na plusie. Jeśli chodzi o środę, bardzo podobna do wtorku, nie zabraknie słońca, a termometry wskażą od 21 do 24 stopni.
3: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
4: Kołatanie przedsionku.

0: Rockstar, taką skamieniałość odkopałem dzisiaj. Nazywają się Nerd, a właściwie tak się nazywali, i to skrót od słów No one ever really dies. Nikt nigdy do końca nie umiera, lub no, nomnis moriar, nie wszystek umrę. I czy wiedzieliście, albo chociaż pamiętaliście, że w tym zespole zaczynał Pharrell Williams? Jeśli myśleliście, że światło można zatrzymać tylko w ciszy, to Pharrell i koledzy wyprowadzili nas z błędu. Rozpalamy wewnętrzny ogień bezkompromisową, rockowo-hip-hopową energią i zaraz przenosimy to światło do klasyki polskiego brzmienia. Dobry wieczór panu. Grać!
1: Grać! Dobry wieczór państwu. Przed wami IMPM.
2: IMPM!

Nie wiem, czemu mi się przypomniało o tej wersji i o tym zespole. Kolejna muzyczna skamieniałość. Był taki trójmiejski projekt IMTM w latach 90. I wtedy wzięli m.in. na warsztat legendarną kompozycję Nalepy. Oni zaraz przyjdą tu, udowadniając, że dobre, gorące emocje nie starzeją się nigdy. Zmieniają tylko brzmieniową szatę. Kiedyś posłuchamy ich wersji Marińczuka, ale czas na powrót do nowych numerów. Przez parę minut nie ma szans też na niepotrzebną drzemkę. I dobrze.

IDC. Czar. Krótki i niezobowiązujący uśmiech, bo optymizm to najprostsza metoda na zatrzymanie ciepła. Zespół Czar, znany ze swojego lo-fi podejścia, udowadnia, że do stworzenia bezpretensjonalnego klimatu nie potrzeba wielkich budżetów, a jedynie dobrego pomysłu. To nasi. Czar to polski alternatywny i postpunkowy zespół, który tworzą Kura i Hubert Kurkiewicz. O, taki zbitek i to otwierający utwór z ich nowej, czwartej dużej płyty. Nie do końca mnie przekonują. Ja jednak wolę, kiedy Polacy śpiewają po polsku, albo chociaż trochę po polsku. Ale IDC super. Surowe brzmienia gitarowe, punkowa energia, nowoczesna alternatywa. To właśnie grupa Czer. A to zespół Sztylety.

Uwielbiam ten numer. Kolejny otwieracz, tym razem z albumu Wszystkie rany niezabliźnione, też z tego roku, zespół Sztylety. Takie słoneczne wspomnienie z dzieciństwa, zatrzymane w nie do końca dziecinnych dźwiękach. Gdańskie Sztylety, choć grają głośno i emocjonalnie, potrafią w swoich tekstach przywołać taki rodzaj nostalgii za beztroską, który grzeje od środka niczym letnie gorące popołudnie, na przykład z tegorocznych wakacji. Czas na wspomnienie, bo w wiadomościach podaliśmy informację o śmierci Dolly Parton. Najbardziej do kołatania pasuje jej cudowna Jolene w wykonaniu The White Stripes.

him, even though you can.

0: Take him.
1: No to skoro zwolniliśmy, to dodajmy jeszcze hipnotyzujące przestrzenie. Potrafili budować klimat tak gęsty, że ich muzyka często trafiała na ścieżki dźwiękowe filmów i pokazów mody w latach 90. Swallow to jedna z najbardziej enigmatycznych grup z klasycznego okresu 4AD. Wznowili właśnie swoje dwa pierwsze albumy, Blow i Blowback, w formie pakietu, a więc takie wspomnienie, wznowienie, a więc i nowość.

komentarzy na fejsie. Jak to nie, jak ja nie wierzę, choć to nie jest kwestią wiary. Kto jeszcze pamięta IMTM, Agency Niewiary, Air Force One, zdobywców pewnych Oscarów? Nostalgłem. No to jest nas dwóch, albo dwoje, bo nie do końca jestem przekonany, że jak to nie ja, jak ja, to facet. Ale może tak. Może z wyjątkiem tych dwóch ostatnich formacji, to te pierwsze, Agency i Niewiara, czekają w kolejce na przypomnienie w kołataniu przedsionków. Więc może trochę przyspieszy ten wpis na fejsie tę kolejkę dla tych akurat formacji. Wracając do Swallow, świetna okazja dla fanów muzyki shoegaze i nie tylko, żeby odkryć zapomniany tytuł z katalogu For AD, bo album Blown był ważnym, ale jednak niedocenionym wydawnictwem prezentującym najbardziej charakterystyczne dla tego gatunku warstwowe brzmienie oparte na gitarowych fakturach, no i pięknym wokalu Louis Trey. Tryptyk, oczywiście. Tym razem Chess Stars Collide.

prawdziwe zderzenie wiśniowych gwiazd. Kwintesencja showgazowej ściany dźwięków, w której można schować się przed jakimkolwiek chłodem i otulić bezpiecznym, ciepłym przesterem. Swallow, Louis Stray i Mike Mason to przede wszystkim oni, którzy poznali się na początku 90. lat w Londynie. Oboje byli aktywnie związani z ówczesną sceną muzyki niezależnej, bo Louis była współzałożycielką legendarnej wytwórni Setanta Records, a Mike, co prawda, pracował jako rowerowy kurier, ale też reżyser wideo i realizator oświetlenia na koncertach. No i zaczęli wspólnie pisać utwory. Szybko nagrali pierwsze na czterościeżkowym magnetofonie Tascam i Louis wysłała je do Ivo Watts Russella, szefa wytwórni 4AD, który podpisał z nimi kontrakt, nie widząc ich na żywo. No to tryptyk Swallow dopełni nam tytułowy blow.

Blow. Trzeci akord od Swallow działa jak ostatni ciepły podmuch letniego wiatru. Nie ziębia, przypomina o wszystkim, co było najlepsze. A kumulacja lub, jak to woli, kulminacja naszej dzisiejszej tematyki, zamknięta w jednej piosence, właśnie teraz.

prawda. Nasz absolutny fundament dzisiejszej opowieści. Sama nazwa mówi wszystko. Jaśniejąca. Rozświetlamy mrok. Joanna Prykowska, dawno temu w Firebirds, i Mikołaj Trzaska zaprosili do tego utworu Kasię Nosowską, tworząc piękną przestrzeń pełną wewnętrznego blasku i prawdziwy hymn. Nazwali się Anieli. No to już nic nowego. Ale nie wiem, czy jest do upadłego prezentowana w mediach. A jaka mogłaby być odpowiedź?

0: Wiem, że mnie podglądasz, Max Fischer, intymny, bliski wokal, który tworzy wrażenie, jakbyśmy siedzieli przy małym, przytulnym płomieniu, wszyscy razem. Max Fischer wniósł do polskiego popu wyjątkową czułość, no i autorskie światło.
1: Kołatanie przedsionków.
0: A na koniec aksamitna ciepła kołderka. Głos Hope Sandoval z Mazzy Star, nagrywany zawsze w kameralnych warunkach i przy zgaszonym świetle, pozwoli nam powoli, bezpiecznie zapaść w sen. Z pewnością, że to wewnętrzne słońce zostanie z nami na zawsze. Tomek Ferliński, Adam Kołaciński. Dziękujemy za wspólny czas. Trzymajcie to światło mocno w sobie.

0: Jest godzina 23. Tu Radio Łódź, Damian Grosicki, zapraszam na wiadomości. W Kutnie policja odkryła w jednym z mieszkań dwa ciała. Prezydent i premier razem wezmą udział w obchodach 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Będzie bezpieczniej na Krajowej 72 w powiecie skierniewickim. Robi się coraz chłodniej, w nocy temperatura nie spadnie poniżej 8 stopni. Makabryczne odkrycie w Kutnie. W jednym z mieszkań przy ulicy Chodkiewicza, z którego wydobywał się fetor, znaleziono dwa ciała dwóch osób. Ponieważ wejście do lokalu było zablokowane, policjanci przy wsparciu straży pożarnej zdecydowali o siłowym wyważeniu drzwi. Wewnątrz ujawniono zwłoki młodego mężczyzny i kobiety, mówi młodszy aspirant Izabela Wypychowska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
1: Wewnątrz lokalu ujawniono ciała dwóch osób. Na miejscu prowadzone są czynności procesowe mające na celu szczegółowe ustalenie okoliczności i przyczyny śmierci.
0: Na ten moment służby nie podają bliższych szczegółów.
2: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
0: Prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk wezmą udział w obchodach 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej, które odbędą się na Westerplatte. Poinformowała o tym prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz podczas konferencji prasowej dotyczącej harmonogramu zaplanowanych uroczystości. Prezydent Gdańska zaprosiła do udziału w obchodach już dzień wcześniej w celu wspólnego upamiętnienia porozumień sierpniowych z 1980 roku.
3: 31 sierpnia i godzina 12. Otworzymy historyczną bramę numer 2 Stoczni Gdańskiej. 1 września to także tradycyjnie 4.45 i uroczystość na Westerplatte u stóp pomnika.
0: Na Westerplatte odbędzie się również uroczyste zapalenie znicza pokoleń, odczytanie apelu pamięci, a także oddanie 12 salw armatnich. Podczas obchodów harcerze odczytają przesłanie Westerplatte, a w dalszej części uroczystości zaplanowano przemówienia prezydenta, premiera i ministra obrony narodowej. W Kutnie powstaną dwa nowe schrony dla ludności cywilnej. Będzie schronienie znajdujące tam łącznie kilkaset osób. Pierwszy powstanie tuż obok jednostki straży pożarnej, drugi, podziemny, zostanie zlokalizowany przy kutnowskim szpitalu samorządowym. Choć mieszkańcy cieszą się z tej decyzji, to głośno mówią o tym, że w obliczu zagrożenia dwa obiekty to wciąż kropla w morzu potrzeb blisko 40-tysięcznego miasta.
4: Raczej by się opłacało. I miasto nasze 35 tysięcy ludzi liczy, czy 40, no ale wie pan, zawsze jakaś cząstka nas by przeżyła.
5: Te schrony, które by były wybudowane, nie ukryją zbyt wielu mieszkańców, a to można w to miejsce zrobić jakąś piękną ulicę.
6: No ja myślę, że powinny być schrony. No chociaż jeden.
0: Do listopada ma zostać przygotowana dokumentacja techniczna dla obu schronów. W tej chwili w razie niebezpieczeństwa mieszkańcy mogą szukać schronienia jedynie w przejściu podziemnym przy stacji PKP i w szkolnych salach gimnastycznych.
2: Więcej na radiołódź.pl.
0: Będzie bezpieczniej przy drodze krajowej numer 72 w powiecie skierniewickim. Między Głuchowem a Złotą powstanie nowy chodnik, który ułatwi mieszkańcom poruszanie się pomiędzy miejscowościami. To część większych zmian planowanych przy krajowej 72, łączącej Łódź z Warszawą. Każdego dnia korzystają z niej tysiące kierowców. Szczegóły zna reporter Radia Łódź Jakub Jędrzejewski.
7: Chodnik będzie miał ponad 2 km długości i 2 metry szerokości. Na odcinku poza terenem zabudowanym będą mogli korzystać z niego również rowerzyści. Inwestycja ma przede wszystkim poprawić bezpieczeństwo osób, które dziś poruszają się wzdłuż ruchliwej krajowej 72. Jak mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak, mimo wybudowania autostrady ruch nadal jest tu duży.
8: Według danych

0: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
1: 12 stopni w centralnej części naszego województwa, 13 w części południowej. Tak jak wcześniej mówiłem, ta temperatura nie spadnie poniżej 8 stopni, ale też nie powinna przekroczyć 11. Jeśli chodzi o chmury, to zerkając na mapę pogodową, to wychodzi na to, że wszelkie chmury, z których może spaść deszcz, jakby opuściły teren województwa łódzkiego. A jutro te chmury mogą wrócić, ale w małej ilości. Rano możemy być zaskoczeni mgłami, ale one, wiadomo, z czasem będą ustępowały, a temperatura będzie wzrastała od 21 do nawet 24 stopni Celsjusza.
0: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
2: Minęła 23. Czas na mocne nocne rozmowy w Radiu Łódź, a dziś przed nami.
3: Przez lata kobiety pełniły w kościele rolę podrzędną. Pomagały, sprzątały, często pełniły role w jakiś sposób niewolnicze. Bywało, że w domach zakonnych doświadczały nadużyć. W jaki sposób wikłały się w religię? Iza Berkowska, zapraszam na wieczorną rozmowę.
2: Mocne nocne, woda nie tylko święcona.
3: Tej nocy chciałabym porozmawiać o kobietach w jakiś sposób uwikłanych w życie religijne. I ten temat podejmiemy z Moniką Białkowską, teolożką, dziennikarką, publicystką katolicką, znaną z cyklu Reportaż z Wycinków Świata, autorką książek, m.in. Siostry, o nadużyciach w żeńskich klasztorach czy Połamany celibat. Dobry wieczór, pani Moniko.
4: Dobry wieczór.
3: I ja bym chciała, żebyśmy na początek ustaliły sobie rolę kobiet w Kościele katolickim, bo kobiety, jak wiemy, nie mogą przyjmować święceń kapłańskich, nie mogą pełnić funkcji duszpasterskich, takich jak mężczyźni, ale mogą oczywiście wstępować do zgromadzeń zakonnych, gdzie pełnią, no właśnie, jaką rolę one tam pełnią. Nie wiem, czy słowo służebną będzie właściwe.
4: Dzisiaj już chyba nie. Kobiety wstępują w życie zakonne po to po prostu, żeby bardziej oddać się Bogu i żeby całe ich życie było nakierowane w Jego stronę. Rzeczywiście przez wiele dziesiątek lat było tak, że kobiety były traktowane jako służące, gospodynie, kucharki u księży i u biskupów. To się dzisiaj trochę zmienia w związku z tym, że sióstr jest zwyczajnie coraz mniej i zgromadzenia, które muszą w jakiś sposób się same jednak utrzymać, jednak starają się o to, żeby siostry nie marnowały swojego potencjału i żeby pracowały tam, gdzie rzeczywiście mają swoje kompetencje, żeby nie siedziały w kuchni, ale żeby zajmowały się chorymi, zajmowały się ubogimi, uczyły dzieci. Raczej w tym kierunku się idzie dzisiaj. Mm-hmm.
3: Ja sobie pomyślałam o takich słowach, które kiedyś napisał papież Franciszek i on pisał, że tutaj właśnie wśród kobiet pojawia się taka rola służebna, która czasem się przekształca nawet w taką rolę bardziej niewolniczą niż służebną. No ale to może już dzisiaj się aż tak bardzo nie sprawdza. Z tego, co pani powiedziała.
4: Myślę, że papież Franciszek bardzo wyraźnie zauważał takie wszystkie nadużycia, do których dochodziło w Kościele, bo to, o czym on mówił, to sprowadzenie sióstr do roli niewolnic rzeczywiście miało miejsce i ono wciąż się będzie pewnie gdzieś zdarzało. Ja mówię raczej o tym, że siostry zaczynają być tego świadome i zaczynają mówić temu nie. Jakby, tak jak w całym świecie kobiety uczą się dbać o swoją podmiotowość, tak samo zaczyna się dziać w Kościele, chociaż myślę, że to w dużym stopniu będzie zależało

0: od poszczególnych domów, od poszczególnych zgromadzeń, od poszczególnych przełożonych, które będą chciały, żeby ich współsiostry jednak się rozwijały, a nie były tylko i wyłącznie służącymi.
1: Czyli są takie zakony bardziej otwarte i takie bardziej zachowawcze, rozumiem.
0: Zakony bardziej otwarte i zachowawcze, ale też wręcz pojedyncze domy bardziej zachowawcze, bardziej tradycyjne, chciałoby się powiedzieć, i bardziej otwarte, bo naprawdę czasem zgromadzenie albo zakon może liczyć kilkaset albo kilka tysięcy sióstr i to w różnych krajach, w różnych domach będzie inaczej wyglądało, ale tak naprawdę bardzo wiele rozstrzyga się w jednym domu, czyli w jednym mieście, gdzie jest jedna przełożona, jest 5-10 sióstr i to na tym poziomie rzeczywistości jest kształtowane, formowane to, jak będzie wyglądało życie tej kobiety. Takie praktyczne.
1: Siostry w takich zakonach mogą mieć telefony komórkowe, na przykład media społecznościowe, mogą być czynne też w tym świecie, z którym my wszyscy mamy do czynienia?
0: Tak, ale... Mówię tak, ale bo znów to będzie zależało od domu i od przełożonej. To będzie zależało w dużym stopniu od reguły danego zakonu, bo jeżeli są zakony kontemplacyjne, w których siostry nie wychodzą na zewnątrz, nie mają kontaktu ze światem zewnętrznym i jakby całe ich życie skupione jest tylko i wyłącznie na modlitwie, no to one jakby same rezygnują z tego dostępu, chociażby do mediów społecznościowych, telefony są im niepotrzebne. Jeżeli mamy do czynienia z siostrami, które pracują w szkole, w przedszkolu, pracują w szpitalu, pracują jako nauczycielki, no to ten dostęp do mediów społecznościowych czy do telefonu jest już naturalny. One tego potrzebują do swojej pracy, do kontaktu z rodzicami uczniów na przykład, więc to już jest jakby w wielu miejscach absolutnie naturalne. Z drugiej strony musimy pamiętać, że kiedy siostry występują w mediach społecznościowych, jednych, drugich czy trzecich, to występują tam jako siostry zakonne i to nie jest miejsce ich prywatnej obecności i kontaktów ze znajomymi, tylko to jest miejsce, one tego nie odróżniają, ale ja bym powiedziała jednak lekko służbowe, gdzie one wypełniają swoją misję, ewangelizują, a nie po prostu są prywatnie, tak?
1: Życie zakonne zakłada sporo takich różnego rodzaju wyrzeczeń, umartwień, na pewno jakieś takie posłuszeństwo, nie wiem, czy słowo bezwzględne posłuszeństwo, ślepe posłuszeństwo nawet w niektórych przypadkach, bez takie myślę o takim posłuszeństwie bez zadawania pytań, bez jakiejś analizy sensu takich działań. To, że robię coś dla Boga na przykład, może wszystko wyjaśniać, wszystko tłumaczyć. Nie jest tak?
0: Jest, zdycham ciężko, kiedy słyszę to pytanie, bo to jest chyba najbardziej bolesna rzecz. Najbardziej bolesną rzeczą jest właśnie to, jak często używa się określenia wola Boża, żeby motywować, zmuszać siostry do wykonywania jednej, drugiej czy trzeciej czynności, które nie zawsze są wypełnianiem woli Bożej, są po prostu wolą przełożonej. Rzeczywiście w zakonach mamy coś takiego jak ślub posłuszeństwa i w zakonach męskich to jest czytane już dzisiaj jako posłuszeństwo w dialogu, jako pewna konsultacja z przełożonym, rozmowa o tym, co będzie najlepsze. U sióstr niestety dosyć często wciąż się zdarza, że wolą Bożą jest to, co mamy zjeść na obiad, albo wolą Bożą jest to, czy wolno, czy nie wolno wziąć tabletki na ból głowy. I to jest tak naprawdę wielka bolączka. Nie tyle, że posłuszeństwo jako pojęcie istnieje, bo ono w życiu religijnym zawsze będzie, ale o to, że to pojęcie posłuszeństwa woli Bożej jest nadużywane i wypaczane. I to jest o tyle niebezpieczne, że ja teraz byłam niedawno na takiej międzynarodowej konferencji poświęconej właśnie przemocy wśród sióstr zakonnych. I właśnie to mówienie o woli Bożej tam uświadomiło nam wszystkim, że to jest sposób na wychowywanie przyszłych ofiar. Że w momencie, kiedy młodą siostrę uczy się, że ma wykonywać wszystkie polecenia bez zastanowienia się, bez kwestionowania, bez pytania o własne sumienie, to jeżeli ona kiedyś trafi na przemocowego człowieka, jeżeli trafi kiedyś na księdza, który będzie próbował jej wmówić, co się zdarza na świecie, że on będzie ją wykorzystywał seksualnie, bo dostał na to pozwolenie od Boga, no to niestety nauczona ślepego posłuszeństwa staje się bardzo łatwą ofiarą. I dlatego ja tak wzdycham, kiedy słucham o woli Bożej, którą oczywiście biorę w cudzysłów, tak? Bo to nie jest prawdziwa wola Pana Boga, tylko to jest wola przełożonej, przebrana w wolę Bożą.
1: No tak, bo kiedy człowiek jest nauczony, że nawet upokorzenie może być normalne, być może Bóg tego od nas oczekuje, no to rzeczywiście może otwierać drogę do nadużyć i to myślę wszelkiego rodzaju, od mobbingu przez przemoc i psychiczną, i fizyczną, i seksualną.
0: Absolutnie, absolutnie tak. I to jest problem takiej zewnątrz sterowności. To absolutnie nie jest chrześcijańskie. Człowiek w chrześcijaństwie ma sumienie, ma Pismo Święte, oczywiście ma nauczanie Kościoła, ale to on sam w sumieniu podejmuje decyzję. Nie wolno oddać prawa do decydowania o sobie i nie wolno zastępować swojego sumienia jakimkolwiek głosem zewnętrznym, bo wtedy się wydajemy właśnie na pastwę różnego rodzaju przemocowców i manipulatorów.
1: Pani Moniko, pani rozmawiała z siostrami, które odeszły z zakonów i też ze zgromadzeń. I teraz pytanie, dlaczego one to zrobiły i ile je to kosztowało, żeby odejść? Bo no, można odnieść wrażenie, że wsiadamy do takiej karuzeli, z której chyba niełatwo jest wysiąść.
0: Dlaczego odchodziły? Odchodziły, bo najczęściej odkrywały, że Bóg nie chce od nich takiego życia. Że to jest niemożliwe, żeby Bóg chciał od nich rezygnacji z samych siebie, rezygnacji z talentów, rezygnacji z umiejętności, żeby Bóg chciał życia, w którym są tak zmęczone, że nie mają czasu na modlitwę i w którym są upokorzone. To są takie najczęstsze odkrycia. A o tym, ile to kosztuje, to tak naprawdę można by napisać oddzielną książkę, bo musimy sobie zdawać sprawę z tego, że od najprostszych rzeczy. To są kobiety, które często nie zdążyły przed pójściem do zakonu zdobyć wykształcenia wyższego, a w zakonie im na to nie pozwolono. To są kobiety, które jeżeli pracują wewnątrz zgromadzenia, czyli nie w jakichś instytucjach zewnętrznych, nie mają podpisanych umów o pracę, nie mają doświadczenia zawodowego, które mogą wykazać w CV, często boją się świata zewnętrznego, bo wydaje im się, że poza zakonem nie ma życia. Nie wiedzą, w czym wyglądają dobrze, w czym wyglądają źle. Nie wiedzą, co chcą zjeść na obiad i na co mają ochotę, bo przez ostatnich 15 czy 20 lat było im podtykane jedzenie pod nos, więc nie miały możliwości wyboru. Do tego w takim zmaganiu duchowym jest olbrzymi problem, bo one są przekonane, że jeżeli odchodzą z zakonu, to Bóg się na nich obrazi, że Bóg nie będzie miał już dla nich żadnego planu i że cały świat patrzy na nie i wie, że one są byłymi siostrami zakonnymi. I takie odnalezienie się w świecie tym zarówno duchowo-religijnym, jak i bardzo praktycznym jest rzeczywiście trudne. To jest czas, kiedy one potrzebują dużego wsparcia. Często szukają się nawzajem. Te siostry starają się sobie nawzajem pomagać. Są też grupy na Facebooku, są grupy realne. Tak, żeby jakoś stanąć na nogi i nauczyć się z powrotem świeckiego życia. To w takich najbardziej skrajnych przypadkach, kiedy siostra wychodzi z zakonu kontemplacyjnego, będzie oznaczało to, że ona może nie umieć posługiwać się telefonem komórkowym, że ona może nie wiedzieć, co to jest blik i może nie wiedzieć, jak się płaci rachunki, bo jest 40-letnią kobietą, ale nigdy w życiu tego nie robiła wcześniej. To nie jest zarzut do niej intelektualny, tak? Ale po prostu nie musiała tego robić w swoim zwyczajnym życiu. I to są takie zderzenia, które naprawdę w wielu przypadkach sprawiają, że siostra zaciska zęby i woli trwać w tym nieszczęściu, niż zderzyć się z odejściem, z wyjściem. Nie? I z takim też poczuciem ostracyzmu jednak ze strony zakonu, który przestaje o siostrze w ogóle mówić, udaje, że jej nigdy nie było, nie pozwala się pożegnać w wielu przypadkach, bo to też tak czasem wygląda.
1: A właściwie dlaczego nie pozwala się pożegnać?
0: Chyba dlatego, że taka siostra jest zgorszeniem, Lepiej udawać, że wszystko jest idealnie.
1: Czyli to
0: lepiej
1: jest
0: jest
1: jakaś taka
0: mówić.
1: Zdrada, porzucenie, tak? Jakaś forma rozwodu.
0: Tak. Ja się zastanawiam, ile w tym jest takiego, nie patrzmy, bo a nuż zobaczymy, że ona jest szczęśliwa, a przecież najszczęśliwsze życie jest tutaj w zakonie. Ale myślę, że to poczucie zdrady i takiego naprawdę autentycznego przekonania, że ta odchodząca jest zła po prostu, że to ona miała problem, nie? Nie zawsze jest tak źle, żebyśmy też mieli świadomość. Są miejsca, w których siostra rzeczywiście wypuszcza się z domu zakonnego, odchodzi w nocy i wyjściem nieoficjalnym i głównym, żeby nikt nie widział, tylko bocznym wyjściem, przez które, jak mi powiedziała jedna z byłych sióstr, wynosi się śmieci i zmarłe siostry. Są też takie zgromadzenia, do których była siostra może wracać, przyjechać, odwiedzić, chociaż to się zdarza dużo rzadziej. Częściej jednak mamy do czynienia z takim ostracyzmem, a ostracyzm sam w sobie, jeżeli się pojawia w jakiejś grupie, to jest bardzo negatywnym sygnałem, nie? Bo to nie świadczy dobrze o grupie.
1: Tak, ja się zastanawiam, czy nie byłoby lepiej, gdyby zachować tylko taką posługę czasową, zrezygnować z tych ślubów wieczystych. Przepraszam, teraz naszła mnie taka myśl. Czy to nie byłoby lepsze dla psychiki, że chcę działać rok, mogę zdecydować się na kolejny, może jeszcze jeden, ale nie muszę walczyć z sumieniem, czyli mogę, mówiąc kolokwialnie, zluzować, robić różne rzeczy, ale bez jakiegoś takiego bólu i bez tego rozdarcia, o którym pani mówi.
0: Są takie siostry świętego Wincentego a Paulo, które w rzeczywistości nie składają nigdy ślubów wieczystych, tylko przedłużają czasowe. Musimy też pamiętać, że siostry przed złożeniem tych ślubów wieczystych mają jednak sporo czasu takiej formacji, która czasem trwa 8, 9, 10 lat, zanim złożą te śluby wieczyste, więc mają czas na to, żeby zastanowić się, czy naprawdę tego chcą, czy nie chcą. I myślę też, że w człowieku jest taka potrzeba powiedzenia komuś czy czemuś na zawsze. No my też małżeństwa zawieramy i chcemy, żeby ktoś nam powiedział, że będzie przy nas na zawsze. I chyba tak też trochę działa to w zakonach. My też musimy pamiętać, że to nie jest tak, że siostra zostaje niewolnicą. To jest jakoś wzajemne zobowiązanie. Siostra pracuje w zgromadzeniu, ale jeżeli jest po ślubach wieczystych i na przykład ciężko zachoruje, to te siostry mają już jakąś odpowiedzialność za nią, nie? One jej nie zostawią, nie odrzucą na emeryturze, przynajmniej nie powinny, nie zostawią jej, kiedy ona będzie chora, ma zapewnioną tam opiekę, więc to powiedzenie na zawsze, ja myślę, że to byłoby trudne, nie? Iść do zakonu na 10 lat, a potem odejść i zostać z niczym bez grosza przy duszy, prawda? A tutaj, kiedy one jakby decydują się na coś, to jest układ dwustronny, tak bym to powiedziała. W zasadzie trójstronny, bo ona z jednej strony przysięga coś Bogu, a z drugiej strony to zgromadzenie mówi: przyjmujemy ciebie na zawsze, nie bój się o swoją przyszłość. Możesz oddać się Bogu, a my będziemy przy tobie, będziemy w tym razem. To, czy ta obietnica jest spełniona zawsze, to jest inna sprawa, ale w małżeństwach też są niespełnione obietnice, niestety.
1: To prawda. Pani Moniko, czy pani kojarzy jakąś taką siostrę, która byłaby powszechnie znana na przykład opinii publicznej, tak jak są znani niektórzy duchowni, niektórzy zakonnicy, niektórzy biskupi? Czy też jednak te siostry pozostają w cieniu? Ja myślę, że taką pierwszą osobą, która gdzieś się pojawia, to jest Małgorzata Chmielewska, no ale ja nie wiem, na ile ona jest siostrą. Ta wspólnota Chleb Życia to chyba nie do końca jest, ma taką regułę zakonną.
0: Siostra Małgorzata Chmielewska jakby nie żyje w tym systemie zakonnym.
1: No właśnie.
0: Tego posłuszeństwa wobec przełożonych. Jeżeli chodzi o taką siostrę, której naprawdę warto słuchać i o której wiem, że zachowała wewnętrzną wolność i niezależność intelektualną przy jednoczesnej głębokiej wierze i świadomości, czym jest życie zakonne, no to jest bez wątpienia siostra Małgorzata Borkowska, to jest benedyktynka z Żarnowca. To jest już starsza siostra, doskonale wykształcona, specjalistka, pracująca nad historią życia zakonnego i w ogóle nad zakonami benedyktyńskimi. naukowiec też, nie wiem na ile w tej chwili czynna, ale to jest też siostra, która potrafiła napisać książkę o księżach, opowiadając o tym, jak to wygląda z jej perspektywy i jak czasem jest naiwne mówienie młodych księży do starszych sióstr. Bardzo tę książkę siostry Małgorzaty polecam. Więc to jest dla mnie taki przykład. Ja ją spotkałam dawno temu, trochę czytam. To jest dla mnie taki przykład siostry zakonnej, która naprawdę rozumie, jak to powinno wyglądać. Że życie zakonne rzeczywiście jest wybieraniem każdego dnia we wolności, a nie jest ślepym posłuszeństwem tym, którzy sobie uzurpują pewną władzę w imieniu Boga.
1: To ta słynna oślica, tak?
0: Oślica Balama, tak, to jest ta książka, to jest ta siostra, chociaż wszystko, co siostra Borkowska pisze, to mogę serdecznie polecać.
1: Jasne. Pomyślałam o tych kobietach, bo my tutaj skupiłyśmy się na życiu zakonnym, ale są też kobiety, które pozostają blisko Kościoła, niekoniecznie w zakonie, czasem w różnych organizacjach, jakichś wspólnotach katolickich albo pomagając w kościele, zbliżając się przy tej okazji do duchownych. I myślę, że taki duchowny jest dla wielu osób kimś więcej na przykład niż zwykły mężczyzna i staje się dla niektórych kobiet pewnie szczególnie interesujący.
0: Tutaj trochę zaczynamy dotykać tej drugiej książki, zaczynamy dotykać połamanego celibatu. Moje doświadczenie rozmów z kobietami i z księżmi pokazuje, że to nie działa w ten sposób. To działa w ten sposób, że mamy księży, którzy naprawdę bardzo mocno przeżywają samotność i wypalenie zawodowe. I mamy kobiety, które po prostu są gdzieś w pobliżu, są w środowisku. I ja nie spotkałam kobiety, która by sobie wymyśliła, że chce uwieść księdza. Ja spotykałam kobiety i księży, którzy po prostu w tym życiu kościelnym będąc razem się ze sobą zaprzyjaźniali. I kiedy się zaprzyjaźniali, to ksiądz zwykle pierwszy odkrywał, że to jest to, czego mu brakowało w życiu, że on nie potrafi być sam, że ktoś czeka, że ktoś jest zainteresowany jego życiem, że nie patrzy na niego tylko i wyłącznie zawodowo, ale widzi w nim człowieka, że to jest jakiś jego potężny brak i jakiś jego potężny głód. Więc ja raczej patrzę na te spotkania jak na takie historie, to jeden z moich rozmówców powiedział, takie dwie biedy się znalazły i nawzajem się dźwignęły, niż na historię jakiegoś cynicznego uwodzenia albo tego, że ktoś sobie wymyślił, że wow, fajnie będzie być z księdzem. Nie słyszałam tego nigdy. Co więcej, taka decyzja, nawet nie wiem, czy to decyzja, to po prostu coś, co się w człowieku najpierw rodzi, przynosi też masę cierpienia, masę wątpliwości, długie lata dylematów. To są naprawdę trudne historie i trzeba uważać, żeby ich nie zbanalizować. Nie?
1: Jasne. Ale to jest długie lata, mówi pani długie lata. To jest trochę życie jednak na granicy jakiegoś grzechu, jakiejś nielegalności, jakichś obaw o to, jak zostanę oceniony, oceniona.
0: To jest życie przede wszystkim w ukryciu, życie z takim poczuciem tajemnicy, która bardzo mocno ciąży, zwłaszcza kobietom. Czy na granicy grzechu, to jest mi trudno powiedzieć, bo to, co dla mnie było zaskakujące w tych rozmowach, to jest to, że księża potrafili po 5-6 latach takiego zmagania się emocjonalnego i jakiejś relacji z kobietą odejść z kapłaństwa, o dziwo, nie współżyjąc z nią wcześniej. Że oni się decydowali na seks dopiero po odejściu z kapłaństwa. Więc no jakby trudno jest tutaj mówić o grzechu tam, gdzie się pojawiają emocje, przywiązanie emocjonalne, a fizycznie nadal jakby trzymamy się pewnych reguł, co pokazuje też jakiś taki, no jednak powiem, heroizm w tym wszystkim, taki zadziwiający.
1: No tak. Niemniej jednak żyjemy przez kilka lat, jak tutaj pani wspomniała, w jakimś ukryciu, prawda? My o tym, no nie mówimy o tym otwarcie, kocham kogoś, jestem księdzem, ale jestem zakochany.
0: Tak jak normalnie w życiu świeckiego człowieka odkrycie jestem zakochany, jestem zakochana jest fajne, tak? Jest przyjemne i takie wywołujące uśmiech na twarzy, to w życiu księdza takie odkrycie to jest dramat, to jest panika, to jest przerażenie, to jest świadomość, że trzeba będzie podjąć jakąś decyzję i że ta decyzja to mogą być tylko dwie decyzje, tak? To znaczy albo zostaje w kapłaństwie
1: i jestem trochę nieszczęśliwy,
0: tak, albo decydując się na swoje nieszczęście, ale też raniąc tę kobietę, bo jest jeszcze ten drugi człowiek, albo decyduje się na odejście, rozwalając tak naprawdę wszystko, co budowałem przez ostatnich 10, 15, czasem 20 lat, rezygnując z przyjaźni, z relacji, z doświadczenia zawodowego, z pozycji, którą zbudowałem. No i to naprawdę i trwa, i bardzo dużo kosztuje takiego wewnętrznego wysiłku.
1: I żadne z tych zakończeń nie jest szczęśliwym zakończeniem, mam wrażenie.
0: Ja myślę, że paradoksalnie bardziej szczęśliwym zakończeniem jest odejście do małżeństwa, przynajmniej z tego, co rozmawiałam, z tego, co widziałam, bo przy odejściu do małżeństwa ksiądz jednak, no, sakrament pozostaje, on nadal jest księdzem, ale może uzyskać wszystkie możliwe dyspensy, może zawrzeć sakramentalny związek małżeński i nawet jeżeli to małżeństwo się nie udaje, czasem się nie udaje, to oni mówią, że nie chcą wrócić do kapłaństwa. A jeżeli ksiądz rezygnuje z takiej naprawdę prawdziwej miłości, to on zawsze będzie dźwigał w sobie tę świadomość, że kogoś skrzywdził. Widzę też po tych kobietach, z którymi rozmawiałam, że one nie wracają do normalnego życia. To było dla mnie zaskakujące. Żadna z tych kobiet, którą ksiądz po jakiejś poważnej relacji zostawił, ona już nigdy nie weszła w następny związek. I to jest przerażające, nie? To jest jakby temat, który znów trzeba by rozmawiać z psychologiem, wejść w niego głębiej, ale przynajmniej te moje doświadczenia w sensie spotkań z tymi paniami, no jednak układały się w taki schemat, nie? Że trudno jest po takiej relacji urwanej, niedokończonej, tak? Która nie wiadomo, czy była, czy nie była miłością, czy była prawdziwa, czy nie była prawdziwa, trudno jest potem coś zbudować. No i to są frustracje, nieszczęścia, depresje z jednej i z drugiej strony. To nie jest tak,
1: że czasem zostają też dzieci.
0: To jest kolejny temat, nie? Takich dzieci, które do swojego ojca mówią wujku, które nie wiedzą, kto jest ich ojcem, albo wiedzą i wiedzą, że muszą to ukrywać. Tak. Papież Franciszek tę sprawę próbował rozwiązywać bardzo jasno. Mówił, że jeżeli ksiądz ma dziecko, to powinien odejść z kapłaństwa, bo obowiązki księdza i ojca są nie do pogodzenia i papież tutaj w żaden sposób nie odróżniał tutaj, czy ksiądz będzie żył z tą kobietą, czy nie będzie żył z tą kobietą. Mówił, masz dziecko, nie musisz być mężem tej kobiety, masz być ojcem tego dziecka, masz iść do przedszkola na przedstawienie, ono ma prawo mówić do ciebie tato, ono ma prawo mieć dziadków, tak? To o to chodzi. Jeżeli cię kobieta nie będzie chciała, nie szkodzi, ojcem nadal jesteś, więc bądź nim, a jak dziecko dorośnie, możesz do kapłaństwa ewentualnie wrócić. No do myślenia księży nie do końca się to wołanie papieża Franciszka przybiło.
1: Wiele wołań papieża Franciszka się w ogóle nie przebiło, mam wrażenie.
0: Niestety.
1: Pani Moniko, to umówmy się tak, tyle dzisiaj od nas. Bardzo pani dziękuję za ten czas, który pani poświęciła. Zapraszam do czytania książek Moniki Białkowskiej. Bardzo wiele można się dowiedzieć i troszeczkę zmienić punkt widzenia. Myślę, że to rozdarcie, które jest tak obecne właściwie we wszystkich pani książkach, to jest chyba ten taki najważniejszy motyw, przynajmniej dla mnie, w tym, co pani robi, w tym, o czym pani pisze. Że to uwikłanie się w religię bywa bardzo trudne również do wyjaśnienia. Po którejkolwiek stronie byśmy byli.
0: Tak, i nie warto rzucać, formułować zbyt jasnych i zbyt szybkich ocen, jeżeli się nie wysłucha człowieka, jego historii i jego motywacji.
1: Bardzo dziękuję. Monika Białkowska, teolożka, dziennikarka, publicystka katolicka, znana z cyklu Reportaż z Wycinków Świata, autorka książek także. Bardzo dziękuję pani Moniko i dobrej nocy.
0: Dziękuję. Dziękuję, dobrej nocy.

od zawsze za tobą. Na wszystko było, na wszystko było, na wszystko było, na wszystko za późno, od zawsze tęsknię.